0: Dlaczego? Od jak dawna? Kochamy. Lubimy. YouTube. Do usłyszenia w piątkowym, porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
2: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
3: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
4: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
2: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
2: Barbara Marcinik
5: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
2: W sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

parę w parkidzie ujrzałem piku. Coś wyło tam wściekło, lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Diabeł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże i nie

czterema Burger Kingami był sobie raz zielony las. W lesie tym miś, co w ekosystem wdepnął po pas miś. Hop, hop, hop, wołał, czekał, co echo przyniesie. Lecz echo to ugasz, zawołał.

tańczy świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom.

Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosło i gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie.

zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września Trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul.

tej okolicy jest zbyt uroczyście. Jaskółki kreślą nad wodami freski. W dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski. I usta mówią to, co widzą oczy. Światło szeleści, zmawiają się liście. Na baśń co lasem jak niedźwiedź się toczy. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie? W ubiorze błazna, ptaka i anioła. Ona spod ziemi niebieskie latarnie, tańczącą stopą pod sad nasz przywoła. Ludzie wieczorem, siedząc pod jabłonią, będą się modlić i zabijać o nią. Im się sprzedaje święcone obrazki i wodą burzę ucisza się w nich. Grają organy i z twarzy im maski zrywa idący poprzez popiół mich. A wtedy widać, że święci oni smucą się w cieniu tej samej jabłoni. A do tych ludzi starczy zejść z pagórka, zaklaskać dłonie i wyciągnąć z mroku skrzypce, gdzie śpiewka stroszy siwe piórka, a staną w tańcu choćby na obłoku. Przyszło im krzesać oberka, z piekła wezmą tancerkę, jeśli ich urzekła.

ogniska soczewicy i w ciemność psalmu pochyla się ciało. Bo święci ludzie urodzili w tańcu i tylko czasem poprzez skrzydła brzenic idą się modlić do gwiazd na różańcu albo oparci plecami o sad.

Pogasły lampy, tylko noc majowa uczy się pieśni miłosnych na flecie. Urywa słucha i znowu od nowa flet nawołuje z drzemiących osiczyn. Rzekę, o której tylko tyle wiecie, że jest zieleni i

0: i my, i oni, i oni.
1: Autopromocja.
2: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
3: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
4: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
2: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
5: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
2: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
6: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
2: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
1: Autopromocja.
7: Trójka Polskie Radio, minęła 5. Jest i ona, kobieta, dzięki której, proszę Państwa, na dzień dobry będziemy wiedzieć więcej. Agnieszka Drozd, serwis Trójki.
8: Dzień dobry. Po ataku nożownika w Jarosławiu w mieście obowiązuje żałoba. 12-latek mógł doprowadzić do katastrofy na torach, został zatrzymany przez policję. Po decyzji sądu Biały Dom przywrócił akredytację dziennikarzom CNN, MS Now i Politico. Dziś ma zostać przesłuchany Ukrainiec podejrzany o atak nożem w opactwie w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie prowadzili z nim czynności. Mężczyzna został zatrzymany i pilnowany przez policję. Wcześniej wtargnął na teren jarosławskiego klasztoru i ranił 5 osób. Jeden z ranionych duchownych zmarł. Mieszkańcy Jarosławia przeżywają trudne chwile po ataku nożownika. Katarzyna Borowik z miejscowego zespołu szkół innowacyjnych mówiła, że w czasie tragedii prowadziła lekcje. Inni mieszkańcy zastanawiają się, jakie były motywacje sprawcy.
9: Na tyle, na ile mogłam, staram się po prostu zabezpieczyć dzieci w klasie i powiedzieć, że czekamy razem, jednak nie wypuścić ich, żeby oni też czuli się troszeczkę bezpieczni. Więc to była taka sytuacja troszeczkę niekomfortowa. Jako nauczyciel starałam się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby jakoś im zapewnić to bezpieczeństwo i uspokoić. Na szczęście panika jeszcze nie była tak duża, bo jeszcze chyba do nich to wszystko nie doszło.
10: To jakiś wariat. Jak napadać na księży i zakonnicę, to raczej to jest nienormalne.
8: Świadkowie zdarzenia otrzymali wsparcie psychologa, a w mieście do końca tygodnia obowiązuje żałoba. Policjanci zatrzymali 12-latka, który mógł doprowadzić do katastrofy na torach. Chodzi o zdarzenie w Jedlance, gdzie dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. Elementy dawnego peronu z nasypu na tory zepchnął nastolatek, mówi aspirant sztabowy Marcin Jóźwik z łukowskiej policji.
11: Chłopiec w obecności rodzica, rozmawiając z policjantami, przyznał się do tego czynu. Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latek, przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni. Teraz zgromadzone w tej sprawie materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich w Łukowie.
8: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych trafi do prezydenta. Senat przyjął ją bez poprawek. Rząd przekonuje, że dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. To drugie podejście. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat przekonuje, że prezydent powinien ustawę podpisać.
12: Faktem jest, i to nie jest żadna tajemnica, że sytuacja budżetowa jest trudna i że musimy znaleźć dodatkowe środki na wsparcie Polaków w tym kryzysie. My jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą i niech się prezydent zastanowi, czy ważniejsze dla niego jest dokopanie rządowi, czy ważniejsze jest jednak to, żeby Polakom pomóc.
8: Nadwymiarowe zyski z koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy.

0: złotych. Gdzie i co studiować, ile można zarobić po ukończeniu edukacji? Między innymi tego można się dowiedzieć na warszawskim salonie maturzystów. Przez dwa dni w Szkole Głównej Handlowej uczelnie z całej Polski prezentują swoją ofertę, a chętnych do udziału w wydarzeniu nie brakuje.
1: Przyszliśmy szukać jakichś ofert studiów.
2: Ulotki już w dłoni. Co bierzecie pod uwagę, co wam się spodobało?
1: Myślę, że na chemię na Uniwersytet Łódzki.
3: Ja się zastanawiam, tak przyszłam zobaczyć, jakie są możliwości.
4: Celujemy w jakieś humanistyczne kierunki.
1: Można się tak dowiedzieć z pierwszej ręki i jest to przydatne.
5: To bardzo fajna rzecz, że można przyjechać, zobaczyć wszystkie miejsca, które tutaj można zapytać, zadać pytania, których nie można w internecie sprawdzić. Jest to bardzo taka pomocna rzecz.
0: A wydarzenie jest bezpłatne. Biały Dom przywrócił akredytację dziennikarzom CNN, MS Now i Politico. Stało się to po decyzji Sądu Federalnego, który uznał, że wprowadzony przez Donalda Trumpa zakaz wstępu dla przedstawicieli tych mediów jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją.
6: Postanowienie wydał sędzia Timothy Kelly, nominowany przez samego Trumpa. Jego wstępna decyzja obowiązuje przez 14 dni. Sędzia stwierdził, że przepustki odebrano bez wymaganej procedury. Redakcje nie zostały uprzedzone, nie miały możliwości obrony, czemu administracja nie zaprzeczała. Kelly odrzucił też argument o bezpieczeństwie narodowym. Napisał, że nic nie wskazuje na to, by to ono było powodem, bo ogłaszając zakaz, prezydent mówił wyłącznie o nieprawdziwych i negatywnych publikacjach. Rząd Trumpa zapowiedział odwołanie, ale sędzia zaznaczył, że od takich decyzji zwykle nie przysługuje apelacja. Redakcje nazwały orzeczenie zwycięstwem wolności prasy i praworządności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: To teraz z Warszawy o pogodzie. Będzie chłodno i będzie kropić. Najwięcej przejaśnień dziś w Krakowie. Parasole z pewnością się przydadzą. Tak samo jak odpowiednia konfekcja. Taka na misiu na przykład. Temperatura maksymalna od 12 stopni w Białymstoku do 16 w Rzeszowie, w centrum 15 maksymalnie.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 5,5 minuty po 5. Startujemy na dobre.
7: Trójkowy budzik.
8: 25 dzień września, piątek. Tego dnia, 46 lat temu, martwy znaleziony został Bonzo, czyli John Bonham, perkusista grupy Led Zeppelin.
9: Czy można prosić o kaszmir Zeppelinów? Coraz rzadziej się słyszy Zeppelinów. Fantastyczny utwór, jeżeli chodzi o muzykę, o perkusję, gitary. Nie mówiąc do wokalu, ale z całego dorobku Zeppelinów, ten utwór naprawdę jest fantastyczny i do słuchania, i przede wszystkim do jazdy, spaceru. Coś pięknego.
8: Z muzycznej poczty UKF to była prośba do słuchania, do jazdy czy do spaceru. Realizujemy, proszę Państwa, jak słuchacie, na dzień dobry. Coś pięknego w Trójce na wstępie. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry, najwyższa pora.

0: A to jest znakomita podpowiedź, w co dzisiaj się ubierać w kaszmir. Z pewnością będzie od razu cieplej. 13,5 minuty po piątej. Trójkowy budzik wspólnie w stronę wschodu słońca w stolicy. Wschód dzisiaj o 6:26, choć dzisiaj akurat słoneczny deficyt. Zatem tym bardziej warto dbać o pogodę ducha. Warto, proszę Państwa, też czytać, a pogoda przecież sprzyja. Po 6:00 Michał Nogaś podpowie czytelnie, co warto. Do atrakcji zapraszamy do trójki, to z pewnością jeszcze wrócę całkiem niebawem. Na razie uroczy głos i doskonała prośba.
1: Dzwonię z Gorzowa Wielkopolskiego, kłania się Renata i prosiłabym o jakąś piosenkę Riverside. Dobrze? Albo jest niejaka.
0: No oczywiście, dobrze, dobrze. Świetnie, szczególnie, że Mariusz Duda, Lunatic Soul, no i też Riverside, między innymi, to dziś kończy 51 lat mój rówieśnik. I chce nam coś śpiewająco ważnego powiedzieć, przekazać.

Rivaldają, Bill Loud, Riverside. Słuchajcie. Pięknie, wzruszająco, nostalgicznie do słuchania, no zdecydowanie z gęsią skórką. Bez wątpienia z klasą trójka. To słychać, to dobro publiczne już na dzień dobry, 19 minut po piątej. Proszę Państwa, piątek, czyli lista dziś, zatem pierwsza trójka wieczorem. Proszę tworzyć, proszę budować, szczególnie, że dziś jest także dzień budowlańca. Dołożyć swoją cegiełkę. Mateusz Birkut, człowiek z marmuru, też oczywiście zachęca. Głosowanie na stronie, słuchanie na antenie od 19, chociaż na stronie też można. A to nagranie było ostatnio na pozycji siódmej. To był spadek z trzeciego. Jednym słowem, serce.

0: 26 minut po piątej. Artystka Santi Gold też ma dzisiaj urodziny i to okrągłe. Rok młodszy ode mnie i od Mariusza Dudy. W 2009 roku widziałem ją na żywo na Openerze, choć wtedy bardziej byłem nastawiony jednak na koncerty Placebo i Kings of Leon, ale jej koncert też miło wspominam. Tyle koncertowej historii, a co tu i teraz i zawsze z trójką?
1: Pracujemy, rozmawiamy, gotujemy, bawimy się z pieskiem, z kotami i tak dalej. Kochamy się często. To tyle. Pozdrawiam serdecznie.
0: O, świetnie. To Elu, proszę bardzo. Gramy do kochania. No i też dbamy o kondycję fizyczną. We Włoszech to siatkarska rozpacz. Po Finach miało być fajny, jest fin i koniec. Za to my gramy dzisiaj w półfinale ze Słowenią. A Cukero to właśnie dziś kończy dokładnie 71 lat. I jego właśnie teraz słucham, jego Baili.

0: autopromocja.
1: Zespół YouTube kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna kochamy, lubimy YouTube. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
4: 29 minut do 6. To co dobre wraca, więc nic dziwnego, że wróciła Agnieszka Drozd i to z serwisem, proszę państwa.
5: RCB odwołało alert wysłany wieczorem do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski to treść komunikatu. Osiągnęliśmy z prezydentem Trumpem porozumienie w wielu kwestiach, co nadało nową treść naszym relacjom w zakresie stabilności strategicznej, powiedział przywódca Chin Xi Jinping podczas kolacji w Białym Domu. Xi nie wymienił zawartych z prezydentem USA porozumień, ale określił spotkanie jako historyczny moment w stosunkach obu mocarstw i wyraził nadzieję na wzmocnienie przyjaźni. Trump w swoim przemówieniu podkreślił, że obaj z Xi rozumieją, że choć prezentują różne systemy, to nigdy nie dogadywali się lepiej. Nowe połączenia kolejowe na Warmii i Mazurach. Poza modernizacją istniejących tras, PKP PLK przygotowują powrót pociągów do kolejnych miejscowości, mówi pełnomocnik zarządu PLK Paweł Pleśniar.
6: Poprawiamy parametry infrastruktury na istniejących liniach w kierunku Iławy, w kierunku Gdańska, czyli Elbląg Gdańsk. Linia Skorsze-Ełk przez Giżycko udało się naprawić i będziemy w tej chwili poprawiać parametry linii Olsztyn-Ełk przez Szczytno-Pisz. Za zakrętem jest Mrągowo, które też dopomina się przywrócenia na tą mapę kolejową.
5: W zeszłym roku z usług kolei skorzystało łącznie niemal 439 milionów pasażerów. To najwyższy wynik od 30 lat. Na więcej informacji w serwisie o 6.
4: To tak po kolei. U nas po 6 również trójkowy ekspres. Co się będzie działo, dam znać za kilka minut.

0: minut na razie. Złota polska jesień to dziś akurat niekoniecznie. Dziś mokro i chłodno. Większe przejaśnienia ponoć głównie w Krakowie i okolicach. Temperatura maksymalna od 12 stopni w Suwałkach i Białymstoku do 16 na Podkarpaciu.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: piosenka Autobiografia Perfektu. Byłem wtedy dzieckiem, które miało parę lat. Długo nie mogłem zrozumieć, co znaczy Poliraksa z wersu rodzaju Poliraksy twarz. Jak już swego czasu doszedłem, to było mi później bardzo wstyd.
1: Poliraksa, no tak, panienka z okienka, czy też Marusia. Cztery pancernych i pies. Pies, proszę państwa, to dziś też w kinach. Brad Pitt z psem w sercu dziczy. To jest mój plan na wieczór. O innym filmie dam znać z pewnością za kilka minut, a wracając, no właśnie, do tematu tego głównego, tego wejścia do autobiografii 44 lata temu. Perfekcyjnie autobiografia dotarła do miejsca pierwszego listy przebojów programu trzeciego. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry.
2: Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub.

zrobić niespodziankę mojemu serdecznemu druhowi i dedykować mu piosenkę zespołu YouTube pod tytułem NAM.

0: project, don't connect, protect. Don't expect, suggest. Don't project, don't connect, protect. Don't expect, suggest.
1: Ej, jak mówić, żeby nas słuchano? No właśnie tak, NAMP, YouTube w trójce. 17 minut już tylko do 6 dzisiaj YouTube. Oni w rolach głównych po 6 zapraszamy do trójki. Michał Nogaś o YouTube porozmawia z trójkowym ekspresem, czyli z Pawłem Kostrzewą. Tak pro bono u nas w programie trzecim po 6. Tak samo, proszę Państwa, na naszej stronie. Jak zespół świętuje 50-tkę, na tym, o tym także na trójkapolskieradio.pl. Tymczasem zagramy z filmu. Z filmu Przeżyj to sam. To jest tytuł, który z ogromną przyjemnością obejrzałem przedwczoraj wieczorem i polecam szczególnie tym z Państwa, którzy mają sentyment do lat 80. Na przykład do U2, chociażby z czasów War, czy też Unforgettable Fire, ale teraz to u nas w

0: Nie wiem jak państwo, ale ja tutaj jakbym słyszał The Cure. 9 minut do 6 już tylko Komety w Trójce, a Lesław z Komet jutro wpadnie do nocnej Polski. Od 2 do 4 w nocy w Trójce z Tomkiem Rządą i z państwem oczywiście. To w nocy, a co rano, co teraz, co już?
1: Żona mówi, że jestem chory, bo rano zamiast do łazienki idę włączyć radio i wracam do łazienki. A w łazience to już radio gra. Łazienka jest blisko kuchni, więc włączam radio, wracam do łazienki, a Trójka gra u mnie non-stop.
0: No to proszę państwa, w to mi graje. To jest dobry podkład teraz chociażby do, skoro było o tej łazience, do namydlania lub parzenia kawy z wdziękiem. Kończy dzisiaj dokładnie 34 lata. Nazywa się Teddy Swims.

0: No to już.
1: Słuchaj, słyszałem, że masz ksywę Dziadzio, to prawda?
0: Cześć, Misiu.
1: Cześć.
0: A ty Misio, tak?
1: Ja Misio, a ty Dziadzio. Nie, tak naprawdę masz podobno ksywę Młody.
0: Tak, tu i ówdzie. Tak, słuchaj. Taki Angus Young trójkowy, prąd stały, prąd zmienny, ale nie o tym zespole będzie po szóstej.
1: No właśnie, dzisiaj jest eksperyment w audycji porannej, będzie nieco bardziej muzycznie, ale nie w tym sensie, że w ogóle nie będzie słów, tylko że temat główny będzie związany z muzyką, albowiem zespół U2 kończy właśnie 50 lat, a bez wątpienia jest to jeden z ulubionych zespołów naszych słuchaczy, zatem będziemy pytać, za co kochamy, lubimy, podziwiamy albo nie lubimy.
0: To tak, ten dziadek pasuje, bo jestem o rok starszy od YouTube. To co,
1: słuchaj,
0: będziecie pod drzewem czy w Trabancie bardziej? A może w Trabancie pod drzewem?
1: Nie, bardziej w Trabancie. Ja jestem zwolennikiem Achtung nie Baby. Tylko płyty Achtung Baby, jest to moja ukochana, ale też właśnie tej wersji teledysku do utworu One, więc przez Berlin stawym samochodem z dykty.
0: Johnny Cash też, fantastyczny cover, warto przypomnieć tak przy okazji. To co, One, po raz pierwszy i nie po raz ostatni ja, mam nadzieję taką, natomiast dzisiaj po raz pierwszy Michał Nogaś, to jeszcze w dniu budowlańca, proszę o zapowiedzieć.
1: To mojego tatę pozdrawiam serdecznie, inżyniera budowy dróg i mostów.
0: Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, dziękujemy, Michał Nogaś po szóstej i goście także.
1: Także.
0: No. Gramy?
1: Chodźcie, publiko.
0: Gramy.
1: Chodź do nas. Chodź. Zaśpiewaj coś ładnego.
0: Grzesiek.
1: Jak to w kombinacie?

0: Autopromocja.
1: Jesień nad Bałtykiem rozpoczyna się jazzowo. Marcin Wasilewski Trio i Jolovano, Bobo Stenson, Federico Eliodoro, Henryk Miśkiewicz, Szymon Mika, Michał Aftyka. 6 zupełnie różnych koncertów, wszystkie w ramach Sopot Jazz Festival pod patronatem Trójki. Od czwartku do soboty. W audycji mało obiektywnie, prosto z festiwalu, wspaniali goście, a wśród nich kurator imprezy Marcin Wasilewski. Zapraszam dziś, chwilę po północy. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
4: No i już jest weekend. 6 minęła w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy audycję poranną. Czas na serwis. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
5: Będziemy bezwzględni wobec zła, mówi premier po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu.
6: Rosja przygotowuje w tym roku coś dużego, ostrzegł w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji.
5: Czy ceny paliw znów będą niżej? Zależy teraz od prezydenta. Ustawę to umożliwiającą przyjął bez poprawek Senat.
6: Ukrainiec podejrzany o atak w opactwie w Jarosławiu zostanie dziś przesłuchany przez śledczych.
5: 31-letni mężczyzna wtargnął na teren klasztoru i ranił nożem 5 osób. Jeden z duchownych zmarł. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz.
7: Dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i tłumaczyła, że mężczyzna czeka na przesłuchanie w asyście policji, ale nie zdradziła miejsca jego przetrzymywania. Prokurator wyjaśniła również, że ze względu na materię sprawy i teren do zbadania, śledczy potrzebowali wielu godzin, aby zebrać szczegółowy materiał dowodowy.
8: Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ustalić stan faktyczny i następnie wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mamy na to 48 godzin.
7: Po brutalnym ataku na terenie klasztoru zamarło życie. Policja pracowała w miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych. Z Jarosławia Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Będziemy bezwzględni wobec zła, powiedział premier odnosząc się do tej tragedii. Polacy i przedstawiciele innych narodowości będą jednakowo rozliczani, jeśli złamią prawo, podkreślił Donald Tusk.
9: Państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premier, to będzie państwo bezwzględne wobec zła i wobec przemocy. I to niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca, będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka. Będziemy dbać o bezpieczeństwo.
5: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że jest wstrząśnięty tą zbrodnią. Dodał, że i sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem.
6: Trzeci w ciągu jednego dnia alert spowodowany rosyjskimi atakami w Ukrainie rozesłało późnym wieczorem do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
5: Dowództwo zdecydowało o poderwaniu myśliwców. W tym samym czasie alarm przed atakiem dronowym obowiązywał w Ukrainie, w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim. Jednego z dronów namierzono 90 km od naszej granicy. Alert został odwołany niecałą godzinę temu.
6: Docierają do nas informacje z wielu źródeł, że Rosja przygotowuje w tym roku coś dużego, ostrzegł podczas swojego wystąpienia w jednym z think tanków w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji.
5: Radosław Sikorski ocenił, że obecnym celem Moskwy jest odcięcie Ukrainy od dostaw z Zachodu. Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji. Mogą więc przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć swoim obywatelom: zostaliśmy zaatakowani, a zatem musimy się zmobilizować.
6: Wicepremier dodał, że Rosja byłaby szalona, decydując się na pełnoskalową inwazję, dlatego należy spodziewać się działań hybrydowych.
5: Ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych Senat przyjął bez poprawek.
6: Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program Ceny Paliw Niżej. Ustawa trafi teraz do prezydenta.
10: Rządzący liczą, że tym razem Karol Nawrocki ustawę podpisze.
11: Niech się prezydent zastanowi, czy ważniejsze dla niego jest dokopanie rządowi, czy ważniejsze jest jednak to, żeby Polakom pomóc.
10: Mówi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. W głosowaniu przepadły poprawki PiSu, które chciałoby przepisy obowiązywały od 1 listopada tego roku do marca przyszłego oraz by zapisać w ustawie, że nadmiarowe zyski byłyby przeznaczone na obniżkę cen paliw.
12: Większość senacka nie poparła naszej poprawki. Należy się spodziewać, że pan prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
10: Przewiduje senator Wojciech Skurkiewicz, a Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej przypomina, że podobny mechanizm zastosował w 2023 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości.

0: i wówczas wszyscy to poparli.
1: W tej sprawie to jest wytrych opowieści. Rząd namawia mnie do tego, żebym podpisał niekonstytucyjną ustawę. No, panie prezydencie, na litość boską.
0: Na decyzję prezydent będzie miał 21 dni. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Koronę równości przyznawaną przez społeczność LGBT+ otrzymał minister cyfryzacji.
3: Krzysztof Gawkowski został nagrodzony za przygotowanie rozporządzenia umożliwiającego transkrypcję zagranicznych aktów ślubu.
4: Traktuję to zespołowo. W polityce gra zespołowa daje zawsze szansę na to, że sprawy zostaną dowiezione i załatwione. Lewica wierzyła, że będzie w rządzie i że doprowadzi te sprawy, takie jak równość czy związki partnerskie, do finału. Związków się nie udało, bo prezydent zawetował. Równość jest bliżej, bo są akty transkrypcji. Ja się bardzo z tego cieszę.
2: Do jednej z nagród nominowana była dziennikarka Trójki Piotrka Masierak za stworzenie podcastu Queer poza szafą.
5: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. 14% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 7 do 8 zalecane będzie oszczędzanie prądu.
2: Południowa, wschodnia i zachodnia Polska objęta alertem w związku z suszą hydrologiczną. Z kolei na północy, na wybrzeżu wschodnim, alert o możliwym gwałtownym przyroście stanu wody.
3: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: To jeszcze informacje o pogodzie. Dzisiaj będzie padać deszcz w całej Polsce, poza Dolnym Śląskiem, w okolicach Wrocławia. I będzie chłodno, jesień się zaczęła i przynosi niższe temperatury, 11 stopni na Podhalu, 14 w Świętokrzyskim województwie i także na Suwalszczyźnie. Najcieplej 16 w przeważającej większości, na przeważającym obszarze kraju, i na Lubelszczyźnie, i na Pomorzu Środkowym, i w okolicach Szczecina, i na Mazowszu, i w Wielkopolsce.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: 6 minut po 6.
9: Zapraszamy do Trójki.
8: I zaczynamy. Michał Jakubik, Monika Gosławska, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś.
10: Mana, mana.

Mapety Zwierzak zaczęli dzisiejsze spotkanie. Dość wyjątkowe, muszę przyznać. I od razu powiem, że można już się wpisywać. Kto wstał, otworzył oko i jest świadomy, przynajmniej w 2/3. Na naszym Facebooku się wpisywać, bo tam jest ważne hasło. A wszystko w związku z tym, że zespół U2 kończy 50.

50 lat. Za co kochamy YouTube i jakie mamy wspomnienia z tym zespołem? To jest także pytanie do Państwa, którzy zechcą zadzwonić. 22 i 7 trójek. Czy to jest Everlasting Love?

0: I już sobie czytam, za co kochamy YouTube, za Walk On zagramy dziś, za One będzie dziś, za Joshua Tree może tam zajrzymy, za koncerty, za muzykę na naszym profilu na Facebooku pytanie, za co kochamy YouTube. Zespół z Irlandii kończy 50 lat.
1: Pan Kamil kocha YouTube za trwanie w jednym składzie od 50 lat i oczywiście za 3 koncerty nad Wisłą. Pani Joanna za postawę wobec świata, a mąż pani Izabeli uwielbia irlandzką grupę tak bardzo, że był w stanie zaryzykować nawet własne zdrowie.
0: O tym, dlaczego słuchacze YouTube, nie, słuchacze Trójki kochają YouTube, albo inaczej, dlaczego słuchacze YouTube są także słuchaczami programu trzeciego, opowiemy przed siódmą. Przed siódmą także...
2: Pan Lech, poza tym, że jest znakomitym muzykiem, potrafi w trzech zwrotkach oddać sens i cel tej najważniejszej w demokratycznym państwie ustawy.
0: Zajrzymy do Konstytucji z Jarosławem Gwizdakiem i Lechem Janerką. Pozdrawiamy. Co my tu jeszcze dziś mieć będziemy? Przed ósmą zoo.
3: Czy jesień da się lubić? Przez ptaki oczywiście.
0: Ważne pytanie, padną ważne odpowiedzi. A przed dziewiątą?
4: Dzisiaj będziemy lalkami.
5: Tak, właśnie. Proszę Państwa, wrzesień tego roku jest miesiącem lalki.
0: Dyskusja ogólnonarodowa trwa na temat lalki, lalki serialowej, filmowej. Za chwilę wchodzi do kin. Tego, czy można mówić tak, a nie inaczej. O tym także Ewa Winnicka i Magda Grzebałkowska. Przed dziewiątą też połączymy się z Gdynią na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jest Kasia Borowiecka.

0: To Zofia Justyńska, zapach łez twoich zresztą. No chodź, chodź już, zapraszam do studia 22 i 7 trójek. Dzisiaj w temacie miłości i sympatii do YouTube. Za co lubimy ten zespół? Przypomnę, pół wieku z nimi. W przypadku niektórych spośród nas to właściwie całe życie. Proszę dzwonić, czekamy na telefony, będziemy je emitować na antenie. 17 minut po szóstej.
1: Ktoś nie śpi.
0: A któż to wszedł do studia o tak wczesnej porze? Czołowy maszynista naczelny w Polsce. Dzień dobry.
2: No pomyślałem, że nie śpię, to wpadnę. Dzień dobry.
0: Paweł Kostrzewa. Paweł, dzisiaj jest wyjątkowa audycja piątkowa poranna, bo 50 lat kończy zespół YouTube.
2: To niemożliwe.
0: No właśnie. To całe nasze życie przecież grali, zanim się pojawiliśmy na świecie. Przynajmniej jeden z nas, czyli ty. YouTube, tobie się kojarzy z czym przede wszystkim?
2: Naprawdę, to jest zespół, który jest z nami całe życie. To jest jakby jedno. Bardzo mi się podoba w zespołach, które istnieją cały czas, że one nie zmieniają składu. Bo wtedy uznaję, że to jest ten zespół. Moim zdaniem, jak się zmienia nawet gitarzysta, nie mówiąc o wokaliście, to już powinien być inny zespół, powinna być inna nazwa. A to jest cały czas to YouTube. To jest tych czterech młodych chłopaków, którzy przez 50 lat są na muzycznej scenie i oni ciągle są razem w tym samym kwartecie i grają. No i mamy z nimi pewnie bardzo wiele wspomnień, i ty i ja. I pomyślałem, że jak oni mają 50 lat, to przyjdę do ciebie zamienić dwa słowa nawet o tak wczesnej porze.
0: Dobrze, to ja to bardzo doceniam, słuchaczki i słuchacze też. To jest twój czas, więc zapytam cię o twoje wspomnienia związane z YouTube. Pewnie każdy ma masę swoich, ale Pawła Kostrzewy są jakie?
2: No na przykład początek. Zawsze pamiętamy te pierwsze razy. Ja pamiętam rok 1983, bo po raz pierwszy mogłem z płyty winylowej słuchać albumu War, ale wtedy dużo bardziej podobała, choć ta najeżona takimi singlami jak Sunday, Bloody Sunday i New Year's Day, to ja jednak lubiłem taki koncertowy mini album Under the Blood Red Sky. Mhm. I bardzo mi się zespół YouTube na tym koncertowym albumie podobał. No być może to było nawet takie trochę profetyczne, bo ten zespół rzeczywiście stał się właściwie bestią koncertową, prawda? Co prawda zajęło to jakiś czas, ale oni się stali wielkim koncertowym zespołem. Być może dziś największym koncertowym zespołem świata, jeśli grają, a kiedy nie grają, Rolling Stonesi, prawda? No pamiętam oczywiście premiery. Miałem to szczęście, że mogłem te płyty na winylach dostawać i słuchać ich, kiedy się ukazywały. Więc pamiętam i Joshua Tree w 1987. Ale to, co nas łączy, to jest Achtung Baby, bo to jest moja płyta chyba YouTube.
0: Moja też, absolutnie. Pod każdym względem. Nie tylko z powodu utworów, które tam są, ale też atmosfery, w której powstawała, tego, że świat się zmieniał na naszych oczach. Oni w Berlinie, słynne wideo The One z tymi trabantami, które jeżdżą po jednoczącym się mieście. No niesamowity czas. Po prostu płyta tamtego okresu w historii świata, tak mi się
2: tak,
0: wydaje.
2: Tak, Hansa Studios, te słynne studia nagraniowe, gdzie oni są. Rzeczywiście są w miejscu, gdzie dzieje się historia, gdzie zmienia się świat, a oni nagrywają płytę, która jest tak bardzo inna też od tego wcześniejszego YouTube, które znaliśmy. Prawda? Tam wdziera się elektronika, nowe brzmienia, no i ta lekkość pisania tych piosenek, te przeboje, to było naprawdę coś niezwykłego. No potem były lata 90. Ja ciągle jeszcze byłem wtedy w moim pierwszym dużym radiu, czyli Polskim Radiu Wrocław. Wtedy ukazała się Zuropa. No ale potem jak minęły kolejne lata i ukazał się album Pop, to ja już byłem w Trójce. I w marcu ukazywała się ta płyta, a ja w kwietniu, 1 kwietnia 97 roku ruszałem z Trójkowym Ekspresem, czyli właściwie ruszałem z YouTube. No to jak tej płyty mogę nie pamiętać, jak jej mogę nie lubić? Tym bardziej, że myślę sobie, że to jest ostatnia taka wielka płyta zespołu.
0: No właśnie, bo to jest dobre pytanie do osób, w tym do nas, które YouTube znają bardzo dobrze. Czy YouTube, to w którym się zakochaliśmy, skończyło się na płycie Pop, czy nie?
2: No być może się skończyło, tylko to nie dezawuuje ich wielkości, prawda? Mhm. Oni mogą nagrywać płyty inne, w naszym mniemaniu mogą być one gorsze, mogą nam się mniej podobać, ale to wszystko, co się wydarzyło wcześniej, jest tak wielkie, że to właściwie ktoś tylko niepoważny może mówić, że zespół YouTube jest niepoważny w tych, powiedzmy, swoich ostatnich dwóch dekadach działalności. Bo jeśli te płyty są nawet trochę gorsze, jeśli te piosenki tak nie przemawiają, jeśli to nie są już takie wielkie przeboje, to jest trochę drugorzędne. Oni w tym czasie zagrali jedne z największych, najbardziej historycznych tras w historii muzyki, i to chyba nie tylko rockowej. I sami byliśmy świadkami tych koncertów. Ja mam taki, wiesz, osobisty wątek, bo 12 sierpnia 97 roku w moje 30 urodziny
0: Na Służewcu
2: zespół YouTube dla mnie grał.
0: I oni tam wychodzili z tej cytryny i się działo. Przecież to było niesamowite. To był chyba taki pierwszy naprawdę wielki show, który do Polski zjechał. Nie mówię o jakości muzyki, ale też o jakości przedsięwzięcia wizualnej. No, to, co się tam wydarzyło, tak, nigdy tego nie zapomnę.
2: Być może to był pierwszy, największy polski koncert, tak, w którym braliśmy udział. I mówię, i miałem jeszcze z tyłu głowy, to są moje 30 urodziny. YouTube grają dokładnie w ten dzień.
3: A potem to się zawsze umiałeś po prostu odnaleźć w tym świecie muzyki, trzeba przyznać.
2: No to powiedz mi jeszcze o tym, bo oni jeszcze dwa razy potem byli, tak, w Polsce. Ja byłem tylko raz na tym koncercie w 2005 roku. To był piękny koncert, taki bardzo wzruszający, z tymi flagami biało-czerwonymi z kartek ułożonymi.
3: To byliśmy w Chorzowie.
2: Tak, to był, tak, to był Chorzów. Jak ma być jakaś moja przygoda, to ja miałem bilety, które otrzymałem za pracę. Otóż przyjechał kilka miesięcy wcześniej do Polski Alan McGee. Słynny wydawca, producent, menedżer. On wymyślił Creation Records, on wylansował m.in. Oasis, a przyjeżdżał tu, bo wtedy grał swoją taką trasę DJ-ską i tutaj miał zagrać taki swój DJ set w Stodole. Mhm. I okazało się, że ktoś do mnie zadzwonił z Universalu, czy ja bym nie zrobił supportu temuż Alanowi McGee. No to ja powiedziałem, że ja ten support mu chętnie zrobię. No i za ten support dostałem bilety i zabrałem całą rodzinę i pojechaliśmy na YouTube do Chorzowa.
3: I to było wspaniałe doświadczenie. Ja jeszcze tak nie byłem na tych koncertach, ale to dla mnie ważne też z powodów osobistych, miłości do Bałkanów, że na mnie też zawsze robiło wrażenie to, że Bono i U2 byli i są zaangażowani w kwestie społeczne, kwestie związane z tym, żeby jednak walczyć o pokój. Ich łączenie się na przykład z oblężonym Sarajewem, kiedy byli w trasie w trakcie koncertów, zawsze robiło na mnie wrażenie.
2: Można... No ich obecność na Live Aid i też te słynne wykonania, to jeszcze było przed wydaniem płyty The Joshua Tree. No jakbyśmy mieli powiedzieć o jakimś cieniu, no to jednak Panama Papers i Paradise Papers to jest coś, co się kładzie trochę cieniem na Bono, bo on aktywista społeczny, który zawsze mówił, rządy, dawajcie więcej pieniędzy dla ludzi, sam uciekał do rajów podatkowych, jak się później okazało. Ale z tego, co wiem, to przeprosił, pokajał się i powiedział, że więcej nie będzie.
3: Jak to było w tym słynnym filmie hollywoodzkim Nobody's Perfect.
2: Tak, ale oni są też rzeczywiście półperfekcyjni w takim razie. No ale mówiąc na poważnie, 50 lat to piękna historia. Jest niewiele takich historii w historii muzyki rozrywkowej, że jest zespół, który zaczyna jako dzieciaki. Nagrywa pierwszą płytę bardzo taką sobie, drugą płytę bardzo taką sobie. W dzisiejszych czasach już dawno by zostali zmieceni i zapomniani, a ktoś tam w nich wierzył, doczekał się i oni nagrali najsłynniejsze płyty świata.
3: Być może w Trójkowym Ekspresie jutro po 10?
2: To nie jest wykluczone.
3: Kolegę tutaj bym chciał zachęcić. Przypominamy, Paweł od 10 do 13 w każdą sobotę. To na koniec, Paweł, twoja ulubiona piosenka YouTube albo to, co powinniśmy teraz zagrać.
2: Pójdźmy w to, że to, co powinniśmy teraz zagrać, czyli taki przebój, który wszyscy kochamy i na pewno każdy zrobi głośnie radio. One.
3: Dziękuję bardzo. Paweł Kostrzewa był z nami, a czekamy też na państwa opowieści o tym, dlaczego i za co lubimy YouTube. Albo kochamy 22 i 7 trójek, a ta piosenka jest jedyna w swoim rodzaju.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
0: GWM. Go with more. Żegnamy reklamy.
8: 6.30. W studiu Agnieszka Drost.
9: Dziś ma zostać przesłuchany obywatel Ukrainy podejrzany o atak nożem w opactwie w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie prowadzili z nim żadnych czynności. 31-latek był tylko zatrzymany i pilnowany przez policję. Wcześniej wtargnął na teren jarosławskiego klasztoru i ranił 5 osób. Jeden z ranionych duchownych zmarł. Wrzesień – miesiącem świadomości nowotworów krwi. Aby je wykryć, trzeba wykonać morfologię. Pan Leszek na szpiczaka zachorował 9 lat temu. Jak mówi, pierwsze objawy choroby były niecharakterystyczne.
10: To są głównie bóle krzyża. Dużo jeździłem samochodem i interpretowałem te bóle jako od długiego siedzenia. I jakichś innych objawów nie było. Dopiero potem właśnie, jak zaczęły być zawroty głowy, że coś jest sercem, te badania nerek potwierdziły, że coś się dzieje.
9: Lekarze podkreślają, że w leczeniu nowotworów krwi w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp. Najważniejsze jest jednak wczesne wykrycie. W Stanach Zjednoczonych dziś dzień Dolly Parton, niedawno zmarłej legendarnej amerykańskiej piosenkarki. Data 9-25 jest nawiązaniem do piosenki wokalistki 9-5, informuje Rolling Stone. Nashville, rodzinne miasto artystki, uhonoruje Parton rozświetlając się na różowo i eksponując plakaty z jej wizerunkiem. Z kolei przez Nowy Orlean przejdzie pochód, który zakończy się w tamtejszym Muzeum Jazzu. Więcej informacji w serwisie o 7.
8: To jeszcze pogoda. Aha, to może warto powiedzieć, że Dolly Parton ostatnie nagranie, w którym się pojawia, zrealizowała z zespołem U2, który kończy właśnie 50 lat i o którym dziś mówimy w audycji porannej na płycie, która się ukaże w listopadzie. Ostatnie nagranie Dolly Parton, oczywiście w duecie z Bono. Pogoda dzisiaj taka oto. Deszcz jesienny wszędzie poza okolicami Wrocławia. Od 11 do 16 stopni. A ja sobie patrzę na nasz profil na Facebooku. Tam to pytanie, za co kochamy albo lubimy U2. Oczywiście dużo o koncertach. Oczywiście o głosie wokalisty, ale też o tej płycie, po którą teraz sięgamy, której zabraknąć nie może w audycji porannej. Genialna płyta, piszą państwo. The Joshua Tree.

0: Może dla kogoś YouTube skończyło się na płycie pop, ale i tak, kiedy słyszy się takie nagranie jak to, With or Without You, trzecie na stronie A, wtedy jeszcze winylowej płyty The Joshua Tree, to wciąż ciarki na plecach. Za co kochamy, lubimy ten zespół, kończy, przypomnę, pół wieku.
1: Byłem na wszystkich koncertach YouTube, kiedyś to była absolutnie sfera sakrum. To były mistyczne widowiska na Trabancie, kolegi naklejka YouTube. Piękny, pamiętam, w Chorzowie, nie, to było na Służewcu, jak Bono zaśpiewa I Can't Stop the Rain i po prostu przestało padać.
0: Czyli magia.
2: 2009 rok, Stadion w Chorzowie, niezapomniany koncert, niezapomniany w ulewie, ale wyszliśmy z niego po prostu tak podładowani dobrą energią. Świetny zespół.
0: Zapraszamy do Trójki. Zaczęło się 50 lat temu. To prawda, zaczęło się od szkolnego ogłoszenia i czterech nastolatków z Dublina. Skończyło na koncertach, dla których ludzie byli gotowi, uwaga, przekładać operacje. Po 50 latach YouTube nadal potrafi wywoływać emocje, które mają niewiele wspólnego, umówmy się, ze zwykłym słuchaniem muzyki. O tym wszystkim opowie Karolina Gonet.
3: Dlaczego kocham YouTube?
4: Za to, że są sobą, za ich styl, za muzykę, ich płyty.
3: Za wspomnienia, które są z nimi związane. Za to, że potrafią przenieść mnie w konkretne miejsce i konkretny moment mojego życia.
5: Pani Małgorzata dalej pamięta rok 1984, kiedy to w Trójce usłyszała utwór Pride in the Name of Love. Pan Kamil kocha YouTube za trwanie w jednym składzie od 50 lat i oczywiście za trzy koncerty nad Wisłą. Pani Joanna za postawę wobec świata, a mąż pani Izabeli uwielbia irlandzką grupę tak bardzo,

0: bardzo, że był w stanie zaryzykować nawet własne zdrowie.
1: W 2009 roku mój mąż miał mieć operację klatki piersiowej i udało się ją przesunąć, aby pojechać na koncert YouTube do Chorzowa. Operacja odbyła się kilka dni później. Wszyscy byli oczywiście wdzięczni lekarzom, że się zgodzili, a koncert wspomina do dzisiaj.
2: Koncerty też są wręcz spektaklami.
3: Przyjechało YouTube z Pop Martem, ogromnym ekranem, złotym łukiem, lądowaniem UFO i wielką cytryną. Po powrocie z wakacji kazano mu napisać wypracowanie. Jak spędziłeś wakacje? No to napisałem, że widziałem ekran wielkości bloku, że w Warszawie wylądowało UFO. Czterech facetów wyszło z gigantycznej cytryny. No, reakcja tutaj dzieci i pani nauczycielki była bezcenna.
2: Muzyka, która czerpie z wielu gatunków. Muzyka i teksty są niejako wręcz taką ucztą intelektualną. Teksty piosenek są często bardzo wielowymiarowe. Człowiek, słuchając tej muzyki, wręcz czuje, że się rozwija, że poszerza wiedzę na temat świata, duchowości.
3: Kiedy tak myślę o swoim życiu, to widzę, że YouTube gdzieś w tle, prawie w każdej jego części się pojawia. No i chyba właśnie za to kocham YouTube najbardziej.
4: Dodajmy, że z okazji 50-lecia działalności swojej YouTube uruchomiło na YouTubie całodobowy kanał YouTube TV 50 i tam można znaleźć teledyski, koncerty i materiały dokumentalne podsumowujące 5 dekad istnienia zespołu, a w czasie transmisji działa także czat dla fanów z całego świata. Czyli pół wieku YouTube w jednym miejscu przez całą dobę można sprawdzić na przykład dziś wieczorem. YouTube TV 50. A my sięgamy po kolejną płytę, bo dziś nie ukrywajmy, YouTube przede wszystkim w audycji porannej, choć nie tylko. Płyta nosi tytuł War. Ukazała się, no właśnie, w 1983. Sunday Bloody Sunday.

0: I chyba każdy śpiewał, kto kojarzy YouTube. Dzisiaj na naszym Facebooku i telefonicznie 22 i 7 trójek pytamy, za co kochamy YouTube?
1: Za to, że są tak niesamowici, że tyle wspaniałych emocji nam dają. Za okulary Bono, za linię melodyjną, za riffera, no i troszkę prywaty. Adam Clayton, basista, urodził się dokładnie 10 lat przede mną, a ja 10 lat po nim. Także wszystkiego dobrego.
2: Nowe w piątek.
0: Dołączamy się do życia, do życzeń. Co ja dzisiaj z tymi cię? Do życzeń najlepszego dla YouTube i dla pana. YouTube dziś pojawia się w roli głównej w audycji porannej, ale piątek, 25 września, przynosi także inne nowe piosenki. Na przykład tę. Jednakowi, Krzysztof Zalewski.

Jednakowi to jest nowa piosenka Krzyśka Zalewskiego. Pozdrawiamy. Nowość piątkowa, a to jeszcze sobie łupnijmy. No właśnie. Rattle and Hum, rok 1988 i YouTube, Desire.

0: 7 minut do 7.
1: Trzeci paragraf.
2: Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie o piosence Konstytucję Lech Janerka i Klaus Mittwoch. Z okazji 20 odcinka trzeciego paragrafu, czyli maleńkiego jubileuszu, zapraszam do wysłuchania utworu legendy polskiej muzyki, basisty i lidera zespołu Klaus Mittwoch, Lecha Janerki. Pan Lech, poza tym, że jest znakomitym muzykiem, potrafi w trzech zwrotkach oddać sens i cel tej najważniejszej w demokratycznym państwie ustawy. Opowiem dziś o Konstytucji, czyli ustawie zasadniczej. I nie da się ukryć, cytując autora, że są na świecie konstytucje, które mają jeden cel. A o celu polskiej, obowiązującej konstytucji dowiemy się już z jej preambuły, czyli uroczystego i podniosłego wstępu. Ustawa zasadnicza, uchwalona w 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, a więc połączone Izby Polskiego Parlamentu, ma nieco więcej niż jeden cel. W jej preambule czytamy m.in., że autorzy ustanowili Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na

0: zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Twórcy Konstytucji apelują także do wszystkich, którzy będą stosować Konstytucję, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. A teraz w ramach ciekawostek. Na przykład w artykule 3 Konstytucji Afganistanu z 2004 roku przeczytamy, że żadna ustawa nie może być sprzeczna z zasadami i postanowieniami świętej religii islamu. A z kolei w artykule 6 ustępie 1 Konstytucji Zimbabwe przeczytamy o urzędowych językach tego kraju, których jest całkiem sporo. Należą do nich m.in. Czewa, Cibarłe, angielski, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, Ndembele, Shangani oraz język migowy. I jeszcze jedno. 15% światowych konstytucji według stanu na 2020 rok zakazuje kar cielesnych. Polska konstytucja jest w tym doborowym gronie. Przeczytamy o tym w jej artykule 40. Czas na piosenkę o innych ustawach zasadniczych. Przed państwem Lech Janerka w utworze Konstytucja.
1: Trzeci paragraf.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce.

0: Polsce. Potwierdzony złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh.
0: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram. 5 kg na osobę. Kaufland.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Żegnamy reklamy.
5: Minęła siódma w piątek, gdy YouTube kończy 50 lat. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Romuald Wójcik, Agnieszka Drost.
6: Śledczy dziś przesłuchają podejrzanego o atak na klasztor w Jarosławiu 31-letniego obywatela Ukrainy.
7: Służby sprawdzają, czy pożar stacji Starlink na Mazowszu był wynikiem podpalenia.
6: Zapewnienia o przyjaźni i postępach, ale bez konkretów Trump przyjął w Białym Domu przywódcę Chin.
7: W Jarosławiu żałoba po ataku nożownika. Zginął jeden z księży. Ranne zostały kolejne 4 osoby, w tym duchowni.
6: Katarzyna Borowik, nauczycielka w jednej z tamtejszych szkół, mówi, że w czasie tragedii prowadziła lekcje.
8: Na tyle, na ile mogłam, staram się po prostu zabezpieczyć dzieci w klasie i powiedzieć, że czekamy razem, jednak nie wypuścić ich, żeby oni też czuli się troszeczkę bezpieczni. Starałam się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby jakoś im zapewnić to bezpieczeństwo i uspokoić.
9: To jakiś wariat. Jak napadać na księży i zakonnicę, to raczej to jest nienormalne.
7: Podejrzany o atak 31-letni obywatel Ukrainy zostanie dziś przesłuchany przez śledczych. Atak potępiła ambasada tego kraju oraz prezydent Wołodymyr Zełenski.
6: A premier zapowiedział bezwzględne działania wobec tego typu aktów agresji. Przedstawiciele innych narodowości będą jednakowo rozliczani, jeśli złamią prawo, podkreślił Donald Tusk.
7: Władze Jarosławia ogłosiły żałobę w tym mieście do końca tygodnia.
6: Służby sprawdzają, czy pożar stacji Starlink na Mazowszu był wynikiem sabotażu.
7: Ogień wybuchł przy sprzęcie dostarczającym internet satelitarny m.in. na Ukrainę.
10: Jak poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, incydent nie zagroził ciągłości działania całego systemu łączności.
11: To jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
10: Priorytetem śledczych jest obecnie precyzyjne ustalenie przyczyn pożaru. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, prokurator Aneta Guść, zaznacza, że służby biorą pod uwagę scenariusz dywersji.
12: Wykonujemy czynności zabezpieczenia. Zabezpieczamy dowody. Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę.
10: Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia obok prokuratury i policji zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Nie grożą nam masywne zdarzenia, mówił w Krakowie szef rządu, odnosząc się do ostatnich rosyjskich prowokacji.
7: Donald Tusk podkreślił, że robi wszystko, aby uniknąć wojny, a paradoksalnie właśnie temu służy dozbrajanie kraju.
13: Im lepiej jesteśmy przygotowani, tym większa szansa uniknięcia konfliktu. 100% tego, co robimy dzisiaj w Polsce, ma służyć temu, żeby uniknąć konfliktu. Żeby wojna do Polski w żaden sposób nie zawitała. Polska musi być najlepiej przygotowana, jak to jest tylko możliwe, na różne scenariusze. I dzisiaj chyba nikomu do głowy by nie przyszło, żeby zaatakować Polskę. Szkody robić tak, to każdy potrafi. Ale przynajmniej jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o takie masywne zdarzenia.
7: Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie o 8.13 były wiceszef MSZ, poseł lewicy Andrzej Szejna.
6: Donald Trump przyjął w Białym Domu chińskiego prezydenta Xi Jinpinga. Po spotkaniu obaj przywódcy mówili o przyjaźni i postępach, ale żadnych konkretów ustaleń nie podano.
7: Z Waszyngtonu Marek Bałkowski.
14: Ceremonia powitalna odbyła się w czwartek przed południem z udziałem kompanii honorowej oraz setek żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nad Białym Domem przeleciał bombowiec B-2, ta sama maszyna, którą Amerykanie uderzyli w podziemne irańskie instalacje nuklearne. Trump mówił o prawdziwie wielkiej przyjaźni z chińskim przywódcą. Xi odpowiadał, że oba kraje powinny współistnieć w pokoju. Po rozmowach amerykański prezydent nazwał je świetnym spotkaniem i zapewnił, że poczyniono ogromne postępy, ale nie odpowiedział na pytania, co ma na myśli. Jedynym konkretnym ustaleniem pozostaje przedłużenie rozejmu handlowego o 2 miesiące. Ogłoszono je jeszcze przed spotkaniem. Chińczycy sięgnęli też po dyplomację pandy. Xi zapowiedział, że do zoo w Atlancie trafią wkrótce 2 zwierzęta. Trump podarował gościowi rzeźbę orła Bielika. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z udziałem szefów największych firm technologicznych.

0: technologiczny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Wracamy do kraju. W szkołach i przedszkolach odbywają się ćwiczenia przeciwpożarowe.
2: Próbna ewakuacja była m.in. w szkole podstawowej nr 25 w Warszawie.
3: Przypominam, idziemy para za parą. Tutaj zapraszam za mną na miejsce zbiórki. Klasa trzecia A, idziemy w moją stronę. Wszyscy mają swoje pary?
4: Szybko od razu pani mówiła, jakie pary i szybko się ogarnialiśmy. Trzeba się ustawić szybko w pary i zbiegać na dół.
5: Wszystko już zostało sprawdzone, czyli wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły ewakuowani na boisko szkolne. W ciągu 4 minut wyszliśmy na boisko, a cała akcja zajęła nam nie więcej niż 10 minut. I wracamy, bo jest chłodno.
2: My w serwisach też ustawiamy się w parę i wszystko trwa mniej niż 5 minut czasami. Zgodnie z przepisami próbne ewakuacje odbędą się do 30 listopada.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: No czasami. To się zgadza. 5,5 minuty po 7:00. Nowy Michalek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Nie zabraknie dziś sportowych emocji. Najpierw siatka, a potem piłka. O 17:00 w Assago pod Mediolanem nasi siatkarze powalczą ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, mówi rozgrywający kadry Marcin Komenda.
9: Spodziewam się meczu, w którym Słoweńcy będą bardzo ryzykować, zresztą jak każdy zespół, który gra przeciwko nam. Ja mogę obiecać, że u nas nie braknie energii, że nie braknie u nas woli walki i siatkarsko mam nadzieję, że też będziemy bardzo dobrze dysponowani.
8: Na pewno będą emocje. Niespodzianek nie brakuje, jak choćby fakt, że Finlandia wyrzuciła z turnieju gospodarzy Włochów. Początek meczu Polska-Słowenia o 17:00. Po siatkówce czas na piłkę. Na dobrą dyspozycję liczą również polscy kibice piłki nożnej. Reprezentacja Polski zagra dziś z Bośnią i Hercegowiną. Rozpocznie grę w Lidze Narodów. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przemysław Frankowski, który wraca do kadry, podkreśla, że w meczu z Bośniakami biało-czerwoni spróbują udowodnić piłkarską wyższość.
10: Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców na tę odpowiedź to zobaczymy. Ja wierzę po prostu, że wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
8: Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina o 20:45. Tuż za podium znalazły się polskie kajakarki. Podczas Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim Polki zajęły 4. miejsce. Nasza drużyna startowała w składzie Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska. Wygrały Słowaczki.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Z tym meczem w piłkę nożną to ja mam pani kłopot dzisiaj.
8: No właśnie.
7: Bo i nasi, i moi jednocześnie.
8: Tak. Ty jesteś kibicem Bośni i Hercegowiny.
7: Tak, ja po prostu jestem z drugiego pochodzenia bośniakiem, tak się czuję od zawsze.
8: To więc podobnie jak ja z Włochami i to mam wiemy. Na to sposób.
7: Tylko ty nam nie gotujesz. Mam na to sposób. Tak, tak.
8: Trzeba kibicować gorszym.
7: A, no to, to może być nietrudne, tak bym powiedział. Nawet powróci po 8:00.
8: Tak jest.
7: Pogoda, istotna wiadomość dla wszystkich, którzy wstali, obudzili się, patrzą za okno, przez okno. Tak, tak. Dzisiaj będzie padać wszędzie, poza okolicami Wrocławia. I także, gdy chodzi o temperaturę, to ona jest już jesienna. Od 11 do 16 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
7: 7:09.
6: Zapraszamy do Trójki.
7: Dzisiaj Michał Jakubik, Monika Gosławska, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś są z Państwem do 9:00. Przypomnę, dzisiaj

0: dość wyjątkowe wydanie audycji piątkowej, bo w związku z 50-leciem zespołu U2 pytamy, za co kochamy, lubimy ten zespół. Na naszym Facebooku się zaczęło szaleństwo po 6:00. W telefonach także.
1: Chciałam powiedzieć, że my pojechaliśmy z Cieszyna do Chorzowa maluchem w piątkę na koncert U2. Nie mieliśmy biletów, staliśmy za bramkami, staliśmy za stadionem, ale jakie tam były tłumy i jaka tam była cudowna atmosfera. Próbowaliśmy coś dosłyszeć, coś dojrzeć. Oczywiście, że się dało usłyszeć. No dojrzeć już gorzej, ale było cudownie. Pozdrawiamy.
0: My także, 22,7 człowiek. Można do nas dzwonić i się zwierzać w związku z U2. Ich 50-lecie zdarza się jeden raz w historii świata. Nie przegapmy tego.

0: znaliśmy, czyli już od 30 lat. Jej największą miłością muzyczną jest YouTube i gdy słyszę YouTube, to od razu w głowie mam moją żonę, dlatego też jest to dla mnie taki wyjątkowy zespół.
1: Nowe w piątek.
2: 15 minut po 7 będzie za chwilę. Do szkoły, do pracy trzeba się śpieszyć. Nowe w piątek. Nowe to będzie 13 listopada. Na tym nowym 12 utworów, w tym duet z Dolly Parton. I to będzie ostatnia zarejestrowana partia wokalna tej genialnej wokalistki, która odeszła od nas niedawno. Płyta nosić będzie tytuł Carnaval de Luz, czyli Karnawał Światła. A wczoraj po południu poznaliśmy nowe nagranie tego zespołu i płyty. Ach, te gitary, nie da się ich podrobić. Nowe nagranie tego zespołu z płyty zapowiadające. To u nas piosenka dnia. Silencio. YouTube.

Kocham YouTube dlatego, że kojarzy mi się z moją żoną, która jest wielką fanką YouTube i mimo iż horyzonty muzyczne ma dużo szersze, to od początku, gdy się poznałem,

0: Silencio, nowy YouTube, piosenka dnia.
1: Otóż ja YouTube zacząłem słuchać nie od muzyki, tylko od przeczytania artykułu, zdaje się, w Przekroju w latach 80., gdzie była opisywana płyta Drzewo Jozłego. I słucham YouTube do dzisiaj. Ja nigdy mi nie przeszkadzało, praktycznie chyba mam wszystkie płyty, nawet te, na które czasami słuchacze się lekko obrażali, czyli tam na Zuropę czy na Achtung Baby, to mi te płyty się podobały zawsze i po prostu lubię YouTube.
0: Jak się można obrażać na Achtung Baby albo na Zuropę? To są genialne płyty. YouTube kończy 50 lat i dziś audycja mono, a właściwie bono tematyczna do 9.
2: Dobrze się czyta.
0: Całkiem zabawne moim zdaniem określenie, audycja bono tematyczna. Nauka chodzenia to jednak nie bułka z masłem, czytam w książce, którą dziś polecam. O ile rodzimy się bowiem z umiejętnością oddychania, chwytania przedmiotów, płaczu i podążania wzrokiem za źródłem światła, o tyle musi upłynąć dość dużo czasu, zanim staniemy na nogi. Większość ssaków wstaje i chodzi samodzielnie już po kilku minutach czy godzinach od narodzin. Dotyczy to szczególnie ssaków kopytnych, koni, antylop, jeleni czy żyraf. Każdy z nas na pewno widział przyjście na świat źrebaka. Po kilku minutach maluch podnosi głowę i przekręca się z boku na bok. Pół godziny później podejmuje pierwsze nieporadne próby wstawania. No a jak to jest w przypadku gatunku naszego, to wiemy. Zajmuje to trochę

czasu. Bo wcale nie tak łatwo jest wstać i się przejść. Podobno, pisze dalej autorka tej książki, już nieprawdą jest, obalono naukowo to stwierdzenie, że aby być zdrowym i w zdrowym ciele zdrowy duch, to trzeba przejść dziennie 10 tysięcy kroków. Tak jak i nie trzeba podobno pić aż 2 litrów wody. Ale, czytam, skąd się w ogóle wzięła koncepcja, że każdego dnia powinniśmy przejść akurat tyle, nie mniej, nie więcej kroków. Historia jest ciekawa i sięga drugiej połowy XX wieku, a dokładnie Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 1964. Była to pierwsza tak nowoczesna i technologicznie zaawansowana olimpiada. Nie dość, że po raz pierwszy zmagania sportowców dzięki telewizji satelitarnej oglądali w kolorze i na żywo. Widzowie na innych kontynentach to jeszcze mogli podziwiać inne cuda japońskiej techniki, w tym oczywiście szybkie pociągi Shinkansen. No ale właśnie, po igrzyskach powstał pierwszy japoński krokomierz o nazwie Manpo Kei. Wprowadzono go na rynek niespełna rok po igrzyskach, bo Japończycy wszystko potrafią zmonetyzować. Przypominał niewielki, okrągły, czerwony zegarek przypinany do paska. Jego nazwa oznacza dokładnie licznik 10 tysięcy kroków. No i tak to się przyjęło, że aby żyć spokojnie i zdrowo, trzeba przejść 10 tysięcy kroków dziennie. Nie trzeba, ale warto przeczytać książkę zatytułowaną Na nogach, opowieści o chodzeniu. Książkę, która właśnie ukazała się z naszym znakiem jakości, pod naszym patronatem. Autorką tej książki jest świetnie słuchaczkom i słuchaczom znana Agata Romaniuk, pani między innymi od Kociej Szajki. I w tym reportażu, Agata pisze o tym, że powinniśmy przestać liczyć kroki, a zacząć doceniać każdy z nich. Ta książka jest opowieścią o tym, że krótki spacer, przypadkowa przebieżka, szwendanie się rzekomo bez sensu, to wszystko może nas nauczyć uważności, rozumienia potrzeb innych, dostrzegania tego, co dzieje się obok, zagłębiania się w przeszłość. Chodząc, możemy, proszę Państwa, zmienić własne życie i oczywiście wzmocnić zdrowie nie tylko fizyczne. W przypadku Agaty Romaniuk zaczęło się od bólu stóp i od zapowiedzi operacji. Operacji się udało uniknąć. Mówiąc kolokwialnie, te operacje udało się rozchodzić. Przeciekawa książka pokazująca różne aspekty chodzenia, zapisy chodzenia w literaturze, opowieści wzięte z życia, podejrzane, podsłuchane, na własnym ciele przebadane. O tym wszystkim w Na nogach, opowieści o chodzeniu Agaty Romaniuk z piękną okładką Kuby Kamińskiego. Książka pod naszym znakiem jakości, z naszym znakiem jakości, pod naszym patronatem. Bardzo serdecznie polecam. Czy wiedzieliście, pyta Agata, że macie w stopach trzeszczki? Jeśli nie, to można się dowiedzieć. michał.nogaśmałpa@polskieradio.pl. Mamy egzemplarze, proszę do mnie pisać. No i przejdźmy się wspólnie z zespołem U2. Walk On.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.

0: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
0: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Doceniam poranne żarty. Chcę powiedzieć i przypomnieć, że książka, o której mówiłem, dziękuję za sygnał, nie nosi tytułu Na Nogasiach, tylko Na Nogach. Napisała ją Agata Romaniuk i można w jej sprawie jeszcze do mnie pisać. michał.nogaś@polskieradio.pl 7:30 i Agnieszka Drost.
5: Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta miasta. Od północy obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd prezydenta Krakowa ubiega się 7 kandydatów, przedstawicielka KO i PSL, 3 przedstawicieli lewicy, 2 prawicy i 1 kandydat bezpartyjny. Na karcie do głosowania znajdzie się jednak 8 nazwisk. Będzie tam także nazwisko innego bezpartyjnego kandydata, który w środę zrezygnował ze startu w wyborach. Laureatka Oscara Susan Sarandon wśród aresztowanych przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Odbyła się tam duża propalestyńska demonstracja przed wystąpieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Podczas przemówienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ Netanyahu ponownie zaatakował burmistrza Nowego Jorku Zorana Mamdaniego, oskarżając go o antysemityzm. W odpowiedzi Mamdani zarzucił Netanyahu wykorzystanie wystąpienia do powtarzania bezpodstawnych kłamstw mających na celu wybielenie ludobójstwa dokonywanego na Palestyńczykach. Zdjęcia i cytaty Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej kultury znalazły się na wystawie na ogrodzeniu Pałacu Saskiego w Warszawie. Cytaty z wypowiedzi Jerzego Giedroycia sprzed kilkudziesięciu lat uderzają swoją aktualnością, mówi autor koncepcji Stanisław Mancewicz z Fundacji Kultury Paryskiej.
6: To są głównie zdania Jerzego Giedroycia, jego opinie na temat Wschodu, zarówno naszych sąsiadów, jak i Rosji. Ta wystawa jest moim zdaniem ważna nie tylko z powodów swojej jubileuszowości, ale jest istotna z powodu swojej aktualności.
5: Wystawa jest częścią obchodów ustanowionego przez Senat roku Jerzego Giedroycia. Będzie dostępna do lipca. Na więcej informacji w serwisie o 8.
4: Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
7: Dzień dobry, zapraszam. Brak wystarczających środków i obawa przed ryzykiem to dwie najczęściej wskazywane bariery wśród osób, które nie inwestują. Ale powodów unikania inwestowania nie można sprowadzać wyłącznie do kwestii finansowych. Szczególnie wśród młodych Polaków istotną przeszkodą jest brak wiedzy, mówi Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
8: Co piąty badany nie ufa produktom inwestycyjnym, a 19% mówi, że po prostu nie wie, jak inwestować. I to szczególnie ciekawie wygląda wśród młodych. W grupie 18-24 tylko 36% wskazuje brak środków jako podstawową barierę przed inwestycjami, a co trzecia osoba w tej grupie wiekowej nie wie, jak inwestować.
7: Ci, którzy inwestują, robią to, bo chcą pomnażać swoje oszczędności. Najpopularniejsze wśród inwestujących są fundusze inwestycyjne i akcje. Osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, informując o podpisaniu interpretacji ogólnej. Interpretacja ogólna to oficjalne stanowisko ministra finansów, które ma na celu wyjaśnienie i ujednolicenie stosowania przepisów prawa podatkowego w określonym zakresie. Polska, Francja, Niemcy, Włochy, Słowacja i Hiszpania zaapelowały do Komisji Europejskiej o przygotowanie europejskiego planu działania dla sektora AGD. Państwa argumentują, że branża znajduje się pod rosnącą presją kosztów energii, cen surowców oraz konkurencji ze strony producentów spoza Unii Europejskiej. Orlen uruchomił w Płocku pierwszy olejomat w sieci swoich stacji paliw. Służy on do zbiórki zużytego oleju spożywczego, który po przetworzeniu może zostać wykorzystany do produkcji biokomponentów paliwowych. Dolar dziś rano kosztuje 3,85 zł, a euro 4,38.
4: Dodam jeszcze w temacie książki na nogach. Sylwia zresztą ma ją w dłoniach.
9: Tak, zgadza
4: Została
9: się.
4: Została w prezencie ode mnie.

0: dziękuję.
1: Za to, że przyszła na nogach do studia. Ładna okładka, prawda?
0: I bardzo.
1: Pięknie wydana książka. Przypomnę, nasz patronat Agata Romaniuk. Powiem, że wszyscy, którzy otrzymają od nas książkę, ode mnie książkę, dostaną mail zwrotny, informację, że książka będzie wysłana. Można mnie dalej przekonywać. Oczywiście na nogach dziś warto pochodzić w deszczu w całej Polsce. Nie jesteśmy z cukru. Deszcz w końcu przyszedł i się przyszedł.

0: Wrocławia. No i pogoda, powiedzmy, gdy chodzi o temperaturę, też lekko dla grzybiarzy, od 11 do 16 stopni. Halo, halo?
1: Powiem tak, jedyna piosenka, która mi od nich pasowała, to była z tym panem, który był obwiązywany sznurkiem. I przyznam się uczciwie, przez 10 lat miałem tę piosenkę w głowie. Miałem pana w czapce obwiązywanego sznurkiem. Szukałem na bardzo różne sposoby, nie umiałem znaleźć. I dzisiaj rano usłyszałem w Trójce. Tyle fajnego.
0: Tyle fajnego dzisiaj do 9:00, 50-lecie istnienia YouTube. I sięgamy po tego pana obwiązywanego sznurkiem. To z płyty Zuropa. Na wokalu wyjątkowo The Edge. Numb. Don't move, don't talk, got a time, don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much, don't breathe, don't achieve or grieve without limit. Don't check, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense. But don't talk, don't run if you can.

0: zainicjowano na YouTubie U2 TV50. Tam wszystkie teledyski, koncerty i tak dalej.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Przenosimy się do Budapesztu. Piotr Piętka.
2: O tym, że Rumunia wzmacnia ochronę swoich portów na Morzu Czarnym i Dunaju, informowały wszystkie najważniejsze media w tym kraju. I tak w portalu Państwowego Radia Rumuńskiego czytamy, że marynarka wojenna tego kraju rozpoczęła w porcie wojskowym w Konstancji testy systemu antydronowego Black Talon. To sprzęt amerykański, który ma wykrywać, identyfikować i zakłócać działanie bezzałogowych maszyn powietrznych oraz jednostek nawodnych. Co ważne w kontekście Morza Czarnego, system jest instalowany we współpracy z amerykańską marynarką wojenną. Kolejne 3 urządzenia już po tych testach mają trafić do portów wojskowych w Braili, Tulczy i Mangali. To są już porty dunajskie, blisko miejsca, gdzie rzeka wpływa do Morza Czarnego. Równocześnie rumuńska marynarka instaluje systemy Sentinel, wyposażone w sonary zdolne wykrywać podwodne drony, a także nurków i miniaturowe okręty podwodne. Obecnie szkolenia przechodzą operatorzy. Ich zadaniem będzie ochrona infrastruktury krytycznej i zapewnienie monitorowania zagrożeń z powietrza, z powierzchni wody oraz pod wodą. Według rumuńskiej marynarki systemy mają osiągnąć gotowość operacyjną do końca października, a całkowicie uruchomienie tych systemów ma się zakończyć do końca roku. I oby tak było, bo w przypadku naziemnych systemów antydronowych w Rumunii już nie jest tak różowa. Przypomnę, że niedalej jak wczoraj w tym kraju spadł rosyjski dron Garan i jak mówi minister obrony Radomir Łuca, była to maszyna nowego typu, niewidziana jeszcze w tym kraju. No i jak informuje agencja prasowa Mediafax, Rumunia ma problemy z częścią systemów przeciwlotniczych modernizowanych przez niemiecką firmę Rheinmetall. 2 pierwsze z 4 systemów obejmujących łącznie 12 zmodernizowanych dział przeciwlotniczych nie przeszły testów odbiorczych. Według dokumentów rumuńskiego ministerstwa obrony niektóre podsystemy nie spełniały w pełni wymagań technicznych. Rheinmetall zobowiązał się do ich wymiany. One zostały wysłane do Niemiec w 2024 roku. Po modernizacji mają być wykorzystywane m.in. do zwalczania dronów, ale także innych zagrożeń powietrznych. Cały kontrakt na modernizację 4 systemów, czyli 24 dział, ma wartość ponad 300 milionów euro. Pierwsze 2 miały zostać dostarczone już do 15 kwietnia tego roku. Nowy przewidywany termin ich dostawy to wrzesień, to koniec września. Za opóźnienie Rumunia nalicza Rheinmetallowi karę umowy, no i nadal tych dział nie ma. O problemy z systemami Rheinmetallu był pytany ostatnio prezydent Mikusz Ordan i on powiedział, że takie sytuacje się zdarzają i że procedura odbioru może zostać skorygowana. Skoro jesteśmy nad Morzem Czarnym, to przenieśmy się nieco na południe, czyli do Bułgarii. Wczoraj w Polsce był premier tego kraju Rumen Radew. Dziś rano w gazetach można przeczytać komentarze i to naprawdę pozytywne dotyczące nie tylko samej wizyty, ale i naszego kraju. Największy chyba dziennik w Bułgarii 24 Czasa pisze, że Bułgaria będzie liczyć na Polskę przy utrzymaniu swoich samolotów bojowych. Polskie zakłady są obecnie jedyną realną możliwością utrzymania w służbie bułgarskich MiG-29. Sofia zamierza także rozwijać współpracę z Polską przy obsłudze nowych amerykańskich F-16, które otrzymała niedawno. Premier Radew, a za nimi dziennikarze, przypominają, że Polska już pomaga w remontach silników MiG-ów, a bułgarska strona chce rozszerzyć tę współpracę również na części zamienne i remonty podzespołów. Wskazano także, że polski przemysł obronny coraz aktywniej uczestniczy w utrzymaniu F-16, dlatego Sofia chce rozmawiać również o współpracy technicznej i szkoleniu personelu. A skoro sporo mówiliśmy o dronach, to na koniec pozostajemy w Bułgarii. Portal Oszcze Zakusztata, czyli wszystko o domu, ojczyźnie, informuje, że Sofia będzie gospodarzem pierwszego w Bułgarii międzynarodowego turnieju Drone Soccer. W zawodach piłki nożnej dronów, które odbędą się od 6 do 8 października, wystartuje 10 zespołów z 7 państw: Bułgarii, Niemiec, Uzbekistanu, Hongkongu, Chorwacji, Rumunii i Turcji. W tej dyscyplinie, bo pewnie to jest bardzo ciekawe, 2-3-osobowe zespoły sterują dronami zamkniętymi w ochronnych, kulistych osłonach. Drony mają około 20 cm średnicy, a mecze rozgrywane są w zabezpieczonej siatką arenie o wymiarach 3x6 metrów. Zadaniem zawodników jest przeprowadzenie specjalnie oznaczonego drona przez bramkę przeciwnika. Bułgarski turniej został wpisany do oficjalnego kalendarza Światowej Federacji Sportów Lotniczych, a ja z racji, że nigdy nie widziałem takich zawodów, bardzo chętnie bym się do Sofii wybrał na zawody piłki dronowej. Zamiast tego dziś wieczorem będę kibicował w tradycyjnej piłce naszym piłkarzom w starciu z Bośnią i Hercegowiną. No to jest inny kraj z mojego regionu.
0: Kibicować w tradycyjnej piłce. Ciekawe, jak się Piotrek Piętka, mieszkający w Budapeszcie, ubiera w taką tradycyjną piłkę. Czekamy na zdjęcia i dzięki za relację, przegląd, a zresztą sami Państwo usłyszą za co?
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Właśnie, tak to jest, jak człowiek chce konkurować z dżinglami, a przecież wszystko zostało jasno powiedziane. Audycja poranna w piątek, dziś głównie o, wokół i z muzyką YouTube, bo kończą 50 lat. No ale czasem trzeba dać Bono i kolegom odetchnąć. To z Łodzi, Hedone z nowym singlem. 16 minut do 8.

0: Twist.
1: The Edge, Numb, YouTube. Paweł Kostrzewa, który był naszym gościem po 6:00, wpadł do studia w związku z rocznicą 50-lecia istnienia YouTube. Wysłał mi właśnie SMS The Edge, czyli Ostry. Czyli nie krawędź, a Ostry. Tak o nim myślmy. Przypomnę, że w tym teledysku The Edge faktycznie był owijany sznurkiem, to znaczy jego twarz, ale też damskie stopy grały tam istotną rolę. Można sobie przypomnieć, to wszystko przypomnę.

0: Koleżanka, która właśnie pojawiła się w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wyraziła zainteresowanie tym nagraniem, więc cieszę się, że Hedone ci się podoba.
1: To taka nasza młodość chyba. Ta.
0: No, klimatycznie to na pewno. Renata Grochal, dzień dobry.
1: To może dlatego zaczęłam pytać.
0: To nasza młodość. Tak, kto dzisiaj w audycji bez uników?
1: Tak, dzisiaj będę pytać Andrzeja Szejnę, posła Nowej Lewicy, byłego wiceministra spraw zagranicznych, o to między innymi, czy tragedia w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu, gdzie 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób, jeden ksiądz nie żyje, będzie wykorzystywana politycznie.
0: Chyba już jest.
1: Tak, niektórzy się domagają wezwania do MSZ-u ukraińskiego ambasadora w związku z tym wydarzeniem. Były wiceminister spraw zagranicznych na pewno będzie miał opinię w tej sprawie, czy należy wzywać, czy to jest no jednak tragedia, ale nie wzywa się raczej w relacjach międzypaństwowych, jak coś się wydarzy, a nie tego typu wydarzenia, nawet tak tragiczne. Ale będziemy rozmawiać też o tym, co szykuje Rosja, bo Radosław Sikorski powiedział wczoraj w Nowym Jorku,
0: coś dużego podobno,
1: że Rosja szykuje coś dużego w tym roku. To ma być związane z tym, że szuka pretekstu Putin, żeby przeprowadzić mobilizację. Jakoś trzeba to wytłumaczyć młodym chłopcom, którzy muszą walczyć. Dlaczego? No i w związku z tym być może będzie jakiś mocny atak hybrydowy na państwa natowskie.
0: Czytałem wczoraj takie informacje, które wynikają z tego, co wyciekło z dokumentów CIA, że być może to wcale nie w naszej części Europy, tylko bardziej Hiszpania, Włochy albo Francja, gdzie wybory ważne wkrótce, więc właściwie całą Europę mogą chcieć zdestabilizować.
1: Polska, Francja, Hiszpania i Włochy. W przyszły rok wybory będą w tych krajach i na pewno te ataki hybrydowe, tak przynajmniej twierdzą eksperci, są związane z tym, żeby zniechęcić społeczeństwa do głosowania na partie, które chcą pomagać Ukrainie. Będziemy rozmawiać o tym oczywiście, czy nas też, u nas takie będą też efekty tych różnych hybrydowych działań Rosji, które się zaostrzają. Widać ewidentnie w ostatnich tygodniach coraz więcej ataków. No zobaczymy, co powie pan wiceminister.
0: O 8:13.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Renata Grochal, dziękuję ci bardzo. A my teraz przenosimy się do ZOO w Warszawie. Tam już czekają wspólnie z ptakami, dodajmy, panowie Kruszewicz i Pieruk.
2: Wśród zwierząt.
3: Czy jesień da się lubić? Przez ptaki oczywiście.
4: Zdecydowanie tak. Jest to co prawda pora odlotów. Wędrówka zawsze jest ryzykowna, ale jesień obfituje w pokarmy wszelkie. Zwłaszcza ptaki, które potrafią jeść owoce, no to tych owoców mają mnóstwo. Nasionek także. Jest obfitość. No oczywiście ci, którzy polują na gryzonie, mają trochę trudniej, ale w tym okresie obfitości także jest bardzo dużo gryzoni. Często łąki są skoszone,

0: trawy, no, w jakiś sposób może nawet łatwiej jest upolować jakiegoś gryzonia. Więc po pierwsze jesień jest to okres obfitości. Zresztą sam nieraz spacerowałem po bezdrożach Mazur, po takich drogach polnych, górki, dołki, jakieś jeziorka, jakieś lasy. Co chwila jest coś do jedzenia, a to owoce głogu, a to jakaś grusza zagubiona w polu, a to jakaś jabłonka, jeżyny, maliny, jagódki. No po prostu jest bogactwo nawet dla człowieka, który umie z tego skorzystać, więc ptaki oczywiście też z tego korzystają. No i ten okres wędrówki jest ryzykowny, ale wiele ptaków właśnie wtedy jesienią ma wychowane dzieci, święty spokój, pełna kondycja, pierzenie odbyte. One śpiewają dla radości samego śpiewu. Stadu szczygłów czy dzwońców to jest po prostu hałas, tak jak dzieci rozkrzyczane. One wszystkie śpiewają z radości życia, więc pod tym względem jesień jest sympatyczna. No ale oczywiście przychodzą dni słodne. Wiatr, deszcz, sowy siedzą wtedy w dziuplach, w ogóle nie wychodzą z tych dziupli, bo ich upierzenie przemaka do cna. Reszta ptaków jest aktywna tylko w tych momentach przebłysków. Gdzieś tam się ukrywają, żeby nie przemoknąć i się nie wyziębić. Oczywiście ptaki morskie to sobie poradzą przy każdych warunkach. Proszę zwrócić uwagę, jak przy silnym wietrze ustawiają się mewy. Wszystkie ustawiają się głową do wiatru, żeby wiatr je owiewał, żeby nie podwiewał im pod piórka, tylko żeby je owiewał. I są ochronione, mają swoje ciepełko, nic im się złego nie wydarzy. Więc tak, ja sam lubię jesień, bo lubię zbierać grzyby i mam swoje ukryte miejsca, ale lubię też różne owoce, które są jesienią dostępne. Bogactwo warzyw wszystkiego, w kuchni jest wtedy więcej rzeczy, można się trochę powygłupiać w kuchni. Więc jesień jest okresem obfitości, więc chwała jesieni.
1: Wśród zwierząt.
2: Bardzo dziękujemy. Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk. Ciąg dalszy za tydzień. Do 8:00 U2 z płyty Achtung Baby. Ultraviolet. Ależ nagranie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w

0: najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: No dobrze, wstajemy, jeżeli ktoś się lekko gdzieś zapodział pod kołdrą, ominęła ósma, program trzeci, Michał Nogaś w piątek, dzień dobry. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
3: Polska wstrząśnięta tragedią w Jarosławiu. Na miejscu jest nasza reporterka, za chwilę jej relacja.
4: Nie będę grał w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem, mówi premier o sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego.
3: Na ekstradycję do Niemiec Ukraińca podejrzanego o uszkodzenie rurociągów Nord Stream zgodził się chorwacki sąd. Grozi mu 15 lat więzienia.
4: Podejrzewany o atak nożem na duchownych w Jarosławiu, 31-letni obywatel Ukrainy nadal nie został przesłuchany, czeka na czynności z jego udziałem.
3: Do tragedii doszło wczoraj rano. Mężczyzna wtargnął na teren klasztoru, zaatakował 5 osób, w tym 3 księży. Jeden duchowny zmarł, drugi przeszedł operację, trzeci z najlżejszymi obrażeniami wrócił wieczorem do opactwa i został przesłuchany przez policję.
4: Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry. Co na dziś zapowiada prokuratura?
5: No, śledczy chcą oczywiście przesłuchać podejrzewanego o brutalny atak w opactwie obywatela Ukrainy. Zapowiadała zresztą to już wczoraj wieczorem jeszcze na terenie miejsca tragedii Przemyska prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn i wyjaśniała też przy okazji, że zwłoka ma związek z materią sprawy, z koniecznością zebrania obszernego materiału dowodowego.
6: To miejsce zdarzenia jest bardzo rozległe. Tutaj do oględzinowania jest kilka pomieszczeń o dużej powierzchni. Mamy na to 48 godzin i te czynności są bardzo skrupulatnie wykonywane.
5: Śledczy do późnej nocy pracowali na miejscu ataku. Ukrainiec cały czas przebywa pod nadzorem jarosławskiej policji. Lada chwila powinien zostać przewieziony do Przemyśla na przesłuchanie i być może w ciągu 2, maksymalnie 3 godzin śledczy przekażą najnowsze ustalenia w tej sprawie.
3: Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację.
4: 8 sędziów chce prawnymi środkami doprowadzić do właściwego działania Trybunału Konstytucyjnego.
3: Pierwszym krokiem może być rozprawa dotycząca uchylenia immunitetu prezesa Bogdana Święczkowskiego, w której nie będzie mógł on brać udziału, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
7: Jeżeli wpłynie wniosek do Trybunału o uchylenie immunitetu, to zgodnie ze wszystkimi zasadami prawa pan Święczkowski we własnej sprawie nie może wykonywać żadnych czynności. To jest tak, jakby sędzia, którego sprawa dotyczy i jest oskarżony, wyznaczał sam we własnej sprawie rozprawę.
4: Grzeczny już byłem, nie będę grał w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Tak z kolei premier Donald Tusk odniósł się do sporu wokół Trybunału oraz działań prezydenta i opozycji w tej sprawie.
8: Nigdy tego tak otwarcie nie powiedziałem. Chcę, żebyście wy to usłyszeli tutaj i żeby cała Polska to usłyszała. Przychodzi facet z bejsbolem i mówi, ty grasz w szachy, ale ja jestem na ustawce. A wokół są dziwni i różni ludzie, w tym niestety także często media, i mówią, ty graj w szachy. On, my wiemy, on będzie bejsbolem walił, ale tu musisz grać w szach. No to wtedy ja nie wygram.
3: Prezes Trybunału nie dopuścił do orzekania 4 z 6 wybranych w marcu przez Sejm sędziów. Wcześniej prezydent nie odebrał od nich ślubowania. Karol Nawrocki nie odebrał również ślubowania Macieja Berka, wybranego na sędziego na początku września.
4: Szefowej Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej prokuratura postawiła zarzuty m.in. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Z kolei prezesa Bogdana Święczkowskiego mogą dotyczyć zarzuty związane z manipulowaniem składami orzekającymi Trybunału Konstytucyjnego.
3: Na ekstradycję do Niemiec obywatela Ukrainy podejrzewanego o uszkodzenie rurociągów Nord Stream zgodził się sąd w Puli w Chorwacji. Zatrzymany w Polsce Wołodymyr Żurawlow przed rokiem wyszedł na wolność. W sierpniu zatrzymano go w Chorwacji.
4: Jego obrońca, mecenas Tymoteusz Paprocki, mówi, że chorwacki sąd postąpił zupełnie inaczej niż polski.
9: Pomimo dobrych i trafnych argumentów obrony w postępowaniu w Polsce i finalnej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie zgodził się na ekstradycję, w zupełnie inny sposób zrozumiał przepisy, zgadzając się na zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji do Niemiec. I nie jest to dobra informacja o kondycji prawa międzynarodowego i jego stosowania w Europie.
3: Niemiecka prokuratura zarzuca Wołodymyrowi Żurawlowowi podłożenie ładunków wybuchowych pod gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2. Grozi mu 15 lat więzienia.
4: Przedstawiciele uczelni z całego kraju przyjechali na warszawski salon maturzystów, który zorganizowano w Szkole Głównej Handlowej.
3: Odbywają się tu różnego rodzaju warsztaty i spotkania z doradcami kariery.
10: Z Nowego Dworu Mazowieckiego przyjechałyśmy. No, rozglądamy się za uczelniami jakimiś na pewno. Trzeba już zacząć myśleć. Już minęłam parę stoisk, które by mnie zainteresowało. Wymarzone kierunki to jakąś kryminologię, socjologię. Właśnie wyszłam od stanowiska z UMCS i po prostu zorientować się w ofercie.
11: No i co chcemy w sumie robić, bo ja nie do końca jeszcze wiem.
4: Dziś drugi i ostatni

0: Dzień Warszawskiego Salonu Maturzystów.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Wracamy na stadiony. Norbert Michalak.
4: To zaczniemy od kortu tenisowego, bo Maja Chwalińska. No właśnie, Maja Chwalińska walczy o półfinał tenisowego turnieju w Singapurze. Poprzeczka zawieszona wysoko, bo Polka właśnie gra z Belgijką Elise Mertens. Jest dobrze, bo pierwszego seta Chwalińska wygrała 6-2, a w drugim prowadzi 3-0. Wcześniej Polka pewnie i bez problemu pokonała Aleksandrę Ołyjnikową 6-0, 6-1. Polscy piłkarze zagrają dziś na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Będzie to mecz na zapleczu elity Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą o powrót na najwyższy poziom w tych rozgrywkach. Selekcjoner Jan Urban podkreślił, że celem jest zwycięstwo, ale również to, by wypróbować nowych piłkarzy.
5: Sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny, ale kiedy? Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni i czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
4: Początek spotkania o 20:45. Na dobrą dyspozycję naszych siatkarzy liczą kibice, ale o to możemy być spokojni. Polacy ze Słowenią powalczą o finał Mistrzostw Europy. Proszę przygotować się na nerwy, bo to nie będzie łatwy mecz, mówi środkowy Bartłomiej Lemański.
6: Na pewno to będzie ciężki mecz ze Słowenią. Tak jak zawsze, będziemy się skupiać na swojej grze głównie i jeśli pokażemy się, myślę, tak jak nie wiem, do tej pory, w większości czasu spędzonego na boisku, to spokojnie się zobaczymy w finale.
4: To trzymamy za słowo. Początek meczu Polska-Słowenia o godzinie 17.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda. Mówię o niej od 6. Kolego Michalak, na pewno wiecie, jaka dzisiaj będzie pogoda.
4: Oczywiście, że wiemy.
3: Jaka będzie pogoda? Powiedzcie nam, proszę ładnie.
4: Piękna pogoda będzie, dobra pogoda będzie, słonecznie. Nie.
3: Co on opowiada?
4: Nie, patrzę za okno i nie mogę w to
3: deszcz
4: uwierzyć.
3: Deszcz dzisiaj będzie.
4: Żeby było słonecznie.
3: W całej Polsce, poza okolicami Wrocławia. To jest piękna pogoda dla grzybiarzy, to już ustaliliśmy. Dla roślin, bo susza. Dla nas pewnie też, bo dzięki temu, że wyjdziemy na deszczyk, to nam płuca będą dobrze pracować, główka
4: może po niektórzy,
3: się naprawi.
4: Co po niektórzy urosną.
3: Aha, w ten sposób. To ja w takim razie ja zostanę już w studiu. Dziękuję bardzo. Od 11 do 16 stopni dziś.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Autopromocja.
8: Jesień nad Bałtykiem rozpoczyna się jazzowo. Marcin Wasilewski Trio i Jolowano, Bobo Stenson, Federico Eliodoro, Henryk Miśkiewicz, Szymon Mika, Michał Aftyka. 6 zupełnie różnych koncertów, wszystkie w ramach Sopot Jazz Festival pod patronatem Trójki. Od czwartku do soboty. W audycji mało obiektywnie, prosto z festiwalu, wspaniali goście, a wśród nich kurator imprezy Marcin Wasilewski. Zapraszam dziś, chwilę po północy. Mariusz Owczarek.
7: Autopromocja.
3: 8:30.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Zapraszamy my, Michał Jakubik, Monika Gosławska, Stanisław Perzyna, Michał Nogaś i słuchacze.
9: Skoro mówimy o zespole U2, to chciałbym przypomnieć tylko takie wątki poboczne jak Golden Eye w wykonaniu Tiny Turner, bo to przecież skomponowane przez część zespołu U2, i temat muzyczny z Mission Impossible.
3: Ktoś powiedział Golden Eye? Nie trzeba mnie namawiać długo. Obiecuję. Bono i The Edge napisali to nagranie dla wielkiej Tiny Tana. I o właśnie ten moment. James Bond od razu wyglądał lepiej. Umówmy się. 9:30. Tina i YouTube.

0: Tina Turner, Bono the Edge, Golden Eye, dziś 50-lecie U2 w audycji porannej do 9:00. Świętujemy, można dzwonić w tej sprawie, jest 8:13.
1: Bez uników, rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami jest Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. Witam pana.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Policja zatrzymała wczoraj 31-letniego Ukraińca, który zaatakował nożem opactwo sióstr benedyktynek w Jarosławiu. 5 osób jest rannych, jeden ksiądz nie żyje. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, apeluje o jedność i brak nienawiści po tej tragedii. Czy ta sprawa będzie wykorzystywana politycznie?
3: Tak, to jest dramat. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, o ile w ogóle można się do czegoś takiego przyzwyczaić w Polsce. W innych krajach oczywiście dochodzi do tego typu sytuacji. Natomiast tak, czy ta sprawa będzie wykorzystana politycznie? Absolutnie jestem o tym przekonany, że ugrupowania typu pan Braun, czy nawet Konfederacja, czy nawet PiS będą między wierszami, tak jak było dotąd, szczuć na Ukrainę, na Ukraińców, będą to wykorzystywać dla celów politycznych, ponieważ takim dzisiaj na to wskazują sondaże, emocje, będą je wykorzystywać, podgrzewać. No, ubolewam
2: Marcin Horała, wicemarszałek Sejmu, nowo wybrany z Rozwoju Plus, domaga się wezwania ambasadora Ukrainy do polskiego MSZ-u. Powinien być wezwany ambasador?
3: W tej sytuacji ambasador powinien być ewentualnie zaproszony, żeby wspólnie wyjaśnić tę sprawę, a nie w kategoriach takich, jak wzywaliśmy, czy sam wzywałem w imieniu pana ministra Sikorskiego ambasadora Izraela czy Rosji. To są zupełnie inne sytuacje. Mamy tu do czynienia z przestępstwem okrutnym, przestępcą, który musi zostać surowo ukarany, a nie ma tu żadnego podtekstu ani politycznego, ani międzynarodowego. Ten podtekst chcą nadać tej sprawie prawicowe siły polityczne, które na

0: niechęci wobec naszych przyjaciół z Ukrainy, którym udzieliliśmy ogromnej pomocy i udzieliliśmy nie tylko z potrzeby serca w 2022 roku, ale również w imię dobrze pojętego interesu bezpieczeństwa Polski, to chcą ten nasz dorobek i ten nasz jakby sukces również międzynarodowy, a więc wizerunek Polski jako kraju, który przyjął miliony kobiet i dzieci, zniszczyć dla swoich celów politycznych, a więc wyborów za rok.
1: Czy ten atak nożownika się wpisuje w ataki hybrydowe, które się nasiliły w ostatnich dniach? Bo mężczyzna przekracza granice i dopuszcza się ataku w opactwie, w klasztorze po prostu. To trochę dziwnie wygląda.
0: Zważywszy na to, co dzieje się od wielu miesięcy, ale jeszcze nie widzieliśmy tego gołym okiem, a więc ataki hybrydowe, sabotaż, podpalenia, ale teraz mamy do czynienia z eskalacją, jeśli chodzi o działania Rosji na naszej granicy wschodniej, również uderzenia w samej Ukrainie przy użyciu trudniejszych w przejęciu i zniszczeniu dronów z napędem odrzutowym, ale przecież ataki na infrastrukturę krytyczną, ataki na przejścia graniczne, chociażby na pociąg w tym kontekście, lokomotywę na przejściu granicznym polsko-ukraińskim, podobne ataki na granicy mołdawsko-ukraińskiej i nasilone obecnie w ciągu ostatnich dwóch dni ataki rosyjskie, gdzie musieliśmy wzmocnić nasze przejścia graniczne, a dwa nawet krótko zewakuować, mówię tutaj Chrubieszowi i Dorohusku, ponieważ no, rzeczywiście zagrożenie jest bardzo poważne. Przesunięte zostały nasze systemy obrony przeciwlotniczej, rozmieszczone na 6 przejściach, ale nie tylko, w domyśle oczywiście Patrioty. Wszystkie szczegóły naszych operacji oczywiście są znane, no bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Do tego przecież zajście i sabotaż w Lipsku, permanentne naruszenia przestrzeni powietrznej ostatnio, przecież również kwestia, no to była chyba raczej taka akcja dywersyjno sprawdzająca systemy polskie i natowskie, a więc rosyjski śmigłowiec bojowy, który wdarł się w przestrzeń powietrzną Polski. Oczywiście reakcja była i dyplomatyczna, i NATO, bo to wszystko są poważne sygnały, że Rosja szykuje się na coś większego. I nagle oprócz tego tak straszne zdarzenie, jak właśnie atak, nazwijmy to nożownika, czy może szalonego, a może nie szalonego człowieka z paszportem ukraińskim, to budzi moje podejrzenie. Nie mówię, że cokolwiek wiem, że cokolwiek, ale każdy z nas myśli sobie to. Takie kwestie nie dzieją się, takie sytuacje nie zdarzają się przypadkiem. To wszystko jest jedna wielka kumulacja. I wreszcie podpalenie systemu, jednego systemów, akurat chodzi tutaj o zabezpieczenie elektryczności, taka skrzynka, można powiedzieć, systemu Starlinków pod Grójcem, który ma swój bliźniaczy system na Litwie, a który przecież jest odpowiedzialny za dostarczenie internetu i nie tylko dla armii ukraińskiej, ale też w jakiejś części dla podmiotów w Polsce. No wyobraźmy sobie, też nieprzypadkowe, bo Rosja bada, sprawdza, zastrasza społeczeństwa krajów Unii Europejskiej, bo z jednej strony chce złamać kręgosłup społeczeństwu ukraińskiemu. Myślę, że taki jest plan na zimę poprzez przerwanie dostaw elektryczności, ciepła, żywności, a z drugiej strony chce zastraszyć kraje Unii Europejskiej, kraje koalicji chętnych i przeciąć łańcuchy dostaw, żeby dobić Ukrainę w najbliższych miesiącach, na co oczywiście nie pozwolimy. Reakcja i krajów członkowskich, i krajów NATO, i koalicji chętnych jest wręcz przeciwna. Zwiększenie sankcji, dostawy broni.
1: Radosław Sikorski powiedział wczoraj w Nowym Jorku, otrzymujemy informacje, nie zdradzę źródeł, ale jest ich wiele, że Rosja szykuje coś dużego w tym roku i może chodzić o to, żeby znaleźć pretekst do uzasadnienia mobilizacji wojskowej, którą planuje Putin. Co to może być, coś dużego?
0: Wydaje mi się, że Rosja poprzez te działania chce sprowokować któryś z krajów członkowskich NATO do jakiejś akcji. O tym też mówił sekretarz Hexet, o tym mówili przedstawiciele dyplomacji amerykańskiej, też w jakiś sposób apelując o spokój, i ponieważ pamiętamy te słowa Marco Rubio, że może jakiś samolot, może jakiś inny obiekt przez chwilę znaleźć się w jakiejś przestrzeni, w jakiś sposób źle zostać, czy celowo źle wykorzystany, i to może doprowadzić do większej zdarzeń, eskalacji. Czyli to mogłoby budzić podejrzenie, ja nie powiem, że jak z II wojną światową, przypominam sobie, jak ona się zaczęła,

0: poprzez, krótko mówiąc, nie tyle nawet prowokacje, ale symulacje ataków wojsk polskich i tak dalej, żeby doszło do sytuacji, w której jakaś reakcja teoretycznie czy pozornie ponadwymiarowa ze strony krajów NATO powodowałaby, że Putin znalazłby uzasadnienie do jakichś akcji wewnątrz kraju, nieodwetowych oczywiście, bo on nie musi mieć pretekstu, żeby zaatakować, co widzimy w Ukrainie, czy widzimy na naszej granicy, czy na akcjach sabotażowych przeciwko infrastrukturze krytycznej i jakby okrucieństwie tych akcji, bo są wymierzone w Ukrainie, w ludność cywilną, może mieć pretekst, żeby, krótko mówiąc, sięgnąć do kieszeni i po zasoby osobowe własnego kraju.
1: Czy pan rozumie w tym kontekście nasilających się działań hybrydowych decyzję amerykańską, to co przekazał Rubio Ławrowowi, szefowi MSZ Rosji, czyli zaproszenie dla Putina na szczyt G20 w grudniu?
0: Nie zamierzam tego krytykować, ponieważ każde działanie, jeżeli miałoby doprowadzić do zawarcia pokoju czy rozejmu między Ukrainą a Rosją, a pokoju na oczywiście sprawiedliwych warunkach i akceptowalnych przez Ukrainę, jest przeze mnie oceniane jako pozytywnie. Ale mam w pamięci spotkanie prezydenta Trumpa z Putinem w Alasce i jak to wyglądało, rozwijanie czerwonego dywanu, ogłaszanie już właściwie zawarcia porozumienia, warunki, na jakich powinno to porozumienie haniebne skądinąd zostać zawarte, oburzenie, które spowodowało później zjednoczenie się wielu krajów i powstanie czy skumulowanie sił w koalicji chętnych, w tym Polski, wsparciu dla Ukrainy i cała potem zabiegi dyplomatyczne, żeby to, co zostało pozornie ustalone właśnie na Alasce między Trumpem a Putinem odkręcić, bo to nie miało ani sensu dla ładu międzynarodowego, ani dla bezpieczeństwa Ukrainy, Europy, Polski, ani żadnego sensu strategicznego dla NATO, to wydaje mi się, że wyciąganie ręki do Putina, kiedy nie wiemy, czy coś mamy w zamian, jest przedwczesne i może znowu dyktatora sprowokować do bezkarności i posunięcia się w bardziej brutalnych działaniach przeciwko Ukrainie i członkom NATO.
1: Jak pan rozumie odwołanie przez sekretarza wojny Pita Hekseta spotkania z polskim szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na dzień przed wylotem Kosiniaka do Waszyngtonu?
0: No, z jednej strony takie sytuacje w dyplomacji się zdarzają i wielokrotnie byłem tego świadkiem zmiany planów, programów, nawet już kiedy delegacja była w samolocie, po wylądowaniu dowiadywali się, że jednak będzie inaczej. Nieraz to było pozytywne, tak jak kiedy zajmowałem się sprawą wydobycia naszego obywatela z Demokratycznej Republiki Kongo. Miałem spotkać się z ministrem spraw zagranicznych, może z premierem, a nawet zostałem zaproszony przez prezydenta. I na odwrót, spotkania są odwoływane, więc nie szukałbym drugiego dna. Uważam, że jeśli chodzi o rozmowy dotyczące polskiej bazy amerykańskiej w Polsce, toczą się one prawidłowo od wielu miesięcy, bardzo konkretnie na poziomie operacyjnym. Znam te szczegóły też od wielu miesięcy i znają nie tylko członkowie rządu, ale i Komisji Obrony Narodowej. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Natomiast bardzo obawiam się działań polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy już pokazali pazury, które kierują przeciwko Polsce, i wypowiedź na przykład posła Adama Bielana, który w jednej z telewizji, a więc w Republice, starał się powiązać kwestię Trybunału Konstytucyjnego z stałą bazą amerykańską w Polsce, no jest niedopuszczalna. Jest niedopuszczalna z dwóch powodów. Po pierwsze, wiemy, dlaczego w Trybunale Konstytucyjnym panuje bezprawie, bo to są namiestnicy Prawa i Sprawiedliwości, pan Świączkowski, współdziałający w zmowie z prezydentem Nawrockim. Ale nawet pomijając naszą różną ocenę sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i kto jest winny temu, że nie działa dla obywateli, nie można wiązać spraw wewnętrznych i walki politycznej między poszczególnymi obozami politycznymi z interesem państwa, jakim jest stała baza amerykańska, i twierdzić, że jeżeli obecna koalicja będzie przywracała praworządność w Trybunale Konstytucyjnym, a więc wbrew interesowi PiS.
1: Ale pan wie, że Adam Bielan ma bardzo dobre kontakty w Waszyngtonie wśród republikanów, i czy czy jest jakieś ziarno prawdy w tym, co mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u, że no właśnie pisowcy będą starali się opóźnić decyzję Trumpa w sprawie bazy, żeby to nie był sukces rządu Tuska?
0: No ale przecież Adam Bielan to powiedział. No ja o tym właśnie mówię. No jeżeli wiąże kwestię przywracania praworządności w Trybunale Konstytucyjnym zawłaszczonym przez PiS z

0: stałą bazę amerykańską w Polsce, to znaczy, że znowu mamy do czynienia z sytuacją donoszenia nieprawdziwego na Polskę w Stanach Zjednoczonych przez przedstawicieli PiS-u, którzy twierdzą, że w Polsce nie ma praworządności, dlatego Zbigniew Ziobro musiał uciec do Stanów Zjednoczonych, bo tutaj nie miałby możliwości bronić się przecież przed sądem, który przecież wiemy, że jest niezależny, i przed prokuraturą, którą sam tworzył, nomen omen. I taka narracja w Stanach Zjednoczonych przez ugrupowania, przez PiS i innych jest prowadzona. W związku z tym za chwilę okaże się, że rzeczywiście ta narracja może Polsce zaszkodzić w jakimś, może niewielkim zakresie naszym staraniom o zacieśnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Nie wierzę w to, że amerykańska strona będzie brać poważnie pod uwagę to, co opowiada pan Bielan i przedstawiciele PiS-u na temat Polski w Stanach, bo mamy swoje własne interesy i przegląd. Sytuacja, przede wszystkim sprawy wojskowości są omawiane na poziomie wojska i specjalistów, ekspertów, szefów sztabów, dowódców naczelnych.
1: No, ale do tej pory nie mamy dotrzymanej obietnicy Trumpa, że wyśle do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, więc na jakiej podstawie polscy politycy uważają, że dotrzyma słowa w sprawie stałej bazy?
0: Wydaje się, że te rozmowy są tak zaawansowane i tak konkretne. Poza tym współpraca jest naprawdę bardzo dobra na poziomie wojskowym, bezpieczeństwa, bardzo ścisła. To są już naprawdę jak naczynia połączone. I dzisiaj wiadomo, że Polska jako kraj wręcz frontowy i wschodnia flanka NATO dla samej strategii NATO 3.0 przyjętej w Ankarze jest krajem kluczowym, że nie widzę tutaj możliwości, aby PiS i inne ugrupowania namieszały skutecznie, działając wbrew interesowi Polski. Natomiast chyba problemem jest fakt, że jeszcze nie dokończono przeglądu obecności amerykańskiej w Europie. Jak wiemy, plan jest prosty: zmniejszenie liczebności wojsk amerykańskich, czy to będzie 25 tysięcy mniej, czy...
1: No właśnie, a o tym, czy mamy się z czego cieszyć w związku z tym, że Amerykanie wycofują wojska z Europy, nam obiecują stałą bazę.
0: Nie mamy się z czego cieszyć.
1: Porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Andrzej Szejna, poseł Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych, z nami zostaje. Proszę też z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Serdecznie zapraszam.
2: Polecamy, a przypomnę, że pytania zadawała Renata Grochal. 27,5 minuty po ósmej.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty z

0: Wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Żegnamy reklamy.
3: Jest 8:30. W studiu Agnieszka Drost.
4: Ta sprawa będzie wykorzystywana politycznie, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Lewicy Andrzej Szejna. Odniósł się do wczorajszego ataku nożownika z ukraińskim paszportem na opactwo w Jarosławiu. Zginął ksiądz. Cztery inne osoby są ranne.
5: Czy ta sprawa będzie wykorzystana politycznie? Absolutnie jestem o tym przekonany, że ugrupowania typu pan Braun, czy nawet Konfederacja, czy nawet PiS będą między wierszami, tak jak było dotąd, szczuć na Ukrainę, na Ukraińców, będą to wykorzystywać dla celów politycznych.
4: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Kolejna wymiana ciosów na froncie. Rosja zaatakowała Ukrainę prawie 300 dronami. Większość udało się zneutralizować. Wybuchy słychać było m.in. w Kijowie. Ukraińcy z kolei uderzyli w rafinerię naftową w obwodzie rostowskim, w wyniku czego zawiesiła ona działalność, przekazały lokalne władze. Ukraina uderzyła też w infrastrukturę przemysłową w obwodzie ulianowskim. Wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował w mediach społecznościowych, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi działania związane z incydentem dotyczącym oprogramowania firmy Kubusoft, tworzącej oprogramowanie Medyk. W związku z zagrożeniem cyberprzestrzeni i atakami na podmioty medyczne oraz dostawców oprogramowania medycznego opracowano zalecenia. Firma Kubusoft nie zgłosiła dotychczas incydentu cyberbezpieczeństwa. A więcej informacji w serwisie o 9:00.
3: Nic się nie zmienia w prognozie, proszę państwa. Dziś deszcz właściwie wszędzie. Deszcz poza okolicami Wrocławia. Od 11 do 16 stopni. No dobrze, to teraz zrobimy taki oto eksperyment. Nie wiem, co będzie w tej opowieści, ale ją wyemitujemy, panie Michale.
6: Koncert 2005 roku w Chorzowie. Ja akurat jechałem z taką ekipą z Poznania i serdecznie pozdrawiam Maćka Bieżnika, przy okazji będzie wiedział, kto nam organizował ten wyjazd. Mieliśmy dwie flagi na trasę, bo to był koncert, gdzie oczywiście zagrano słynne New Year's Day na Śląskim w Chorzowie. Ja pracowałem wtedy w wakacje jako student w Irlandii, więc jechaliśmy z flagą Polski i z flagą Zapstwa Donegal, pół Polski, z Poznania do Chorzowa.
3: Bardzo ładna opowieść. Byliśmy tam, pamiętamy. To może jeszcze jedna...
7: To mimo zmieniających się moich gustów najważniejszy zespół na świecie, będąc ze mną w czasach szkolnych, w czasach studiów. Powiedziałbym, że dla mnie YouTube skończyło się w sensie takim przełomowym na płycie Old and You Can Leave Behind i przepięknym koncertem w Wiedniu w Stadthalle. Natomiast mimo tego, że to była ostatnia, najlepsza ich płyta, to powiedziałbym, że dalej istnieją i olbrzymi szacunek za emocje, które dostarczyli w trakcie całego mojego życia.
3: Dostałem taką wiadomość, mój ty deszczu. Bardzo się cieszę, że słuchają nas wspaniałe osoby, które uczą nas mówić po polsku w radiu i poza. Pozdrawiamy naszą wspaniałą logopedkę Ulę. Dla Uli i dla innych deszczowców zagramy teraz piosenkę, o której pan mówił w telefonie. Ci, którzy byli na koncercie w Chorzowie, jak ja i wiele osób z Myśliwieckiej, pewnie mają teraz ciarki. Albo gęsią wiadomo co. New Year's Day, YouTube na ich 50. urodziny.

0: Piosenka napisana dekady temu pod wpływem wydarzeń w Polsce i w jakimś sensie dla Polski i Polaków. New Year's Day, U2, 50 lat tego zespołu, 22 minuty do 9, panie już są.
1: Jak się starzeć bez godności?
2: Dzień dobry, nazywamy się Jak się starzeć bez godności, a dokładnie ja nazywam się Ewa Winnicka, a naprzeciwko mnie siedzi, ja dokładnie nazywam się Magdalena Grzebałkowska. Tak jak zwykle niesiemy Państwu pocieszenie, niesiemy w ogóle pocieszenie ludziom tak. Zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Tak. Teraz zarówno na fonii, jak i na wizji.
3: Tak, więc
2: to
3: możecie,
2: jest taka nowość.
3: No, możecie nas widzieć i słyszeć.
2: Dzisiaj będziemy lalkami.
3: Tak, właśnie, proszę Państwa, wrzesień tego roku jest miesiącem lalki, ponieważ mamy już za sobą premierę lalki w reżyserii Pawła Maślony. Przed nami lalka, która rozpala w ogóle wszystkich jeszcze bardziej, czyli w kinach 30 września jest premiera lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. I my nie będziemy mówić o tym serialu i filmach, ponieważ naród polski rzuci się sobie do gardeł, bo każdy w Polsce zaraz będzie znał się na reżyserowaniu, na Prusie, na lalce, na przemyśle zabawkarskim. Tak, tak. I będą mówić wszyscy, która lalka jest taka naprawdziwsza i oni by zrobili lepiej.
2: I my dlatego też robimy dla Państwa przegląd lalek.
3: My robimy podsumowanie lalek dotychczasowych, prawda?
2: Tak, bo mamy lalkę z lat 60.
3: Tak, z roku 68 reżyseria Wojciech Has, tam grała Beata Tyszkiewicz i Mariusz Dmochowski grał Wokulskiego.
2: I Tadeusz Fijewski grał
3: Rzeckiego.
2: Rzeckiego.
3: Tak.
2: 10 lat później przychodzi lalka, którą wszyscy znamy, znają ci, którzy nie czytali lektury, czyli lalka z Małgorzatą Braunek, z Jerzym Kamasem i z Bronisławem Pawlikiem.
3: Tak, i w reżyserii Ryszarda Bera. I to jest ta taka nasza lalka kultowa, ale ja coś dziewka powiem, to jest, i Państwu coś powiem, to jest niesamowite, to może świadczyć po prostu tylko o moim braku erudycji, że powinnam wyjść z tego radia i więcej nie wracać. Ja myślałam całe życie, że te dwie lalki były, te dwie stare lalki były kręcone w tym samym czasie, że był ten sam reżyser, nie zastanawiałam się w ogóle nad osobą reżysera i że w te same kostiumy wsadzono raz Tyszkiewicz, raz Braunek i potem tak samo przebrano tylko pana jednego Wokulskiego i drugiego, ale że to po prostu dla oszczędności albo dla fanu. Najpierw nagrano film, a potem nagrano serial. Co ja myślałam? A przecież to 10 lat różnicy. A poza tym przecież ja ciągle myślałam, że to Pawlik grał Rzeckiego. I tego młodego Rzeckiego, i tego starego Rzeckiego.
2: No to wtedy grał młodego Rzeckiego, tak.
3: Tak, w pierwszym filmie grał młodego Rzeckiego, tak.
2: Mnie to zawsze fascynowało, jakby taka różnica interpretowania i książki, i filmów, bo zaczęło się od tego, że filmy są niezbyt dokładne. Ta lalka Prusa nie była doceniana przez krytyków. Był hype na nią i wszyscy...
3: Prusa czy Hasa?
2: Prusa.
3: Prusa tego prawdziwego, tego pisarza, tak?
2: Tego pisarza. Mhm. Dopiero później Młoda Polska doceniła tę powieść jako taką walkę pozytywizmu z romantyzmem, elementu racjonalnego z elementem

0: nieracjonalnym. Potem mieliśmy interpretację wtedy, kiedy my czytałyśmy już tą lalkę, kiedy wiadomo było, że to taka reakcyjna arystokracja jakby rzuca piasek w koła postępu, którym był Wokulski. Potem po 89 roku no, mamy taką interpretację feministyczną, która pokazuje no, w ogóle w jakiś sposób w ogóle kobieta jest pokazana, upodmiotowiona i też idealizowana w jakiś sposób. Taka jej sprawczość jest dosyć żałosna, prawda? Destrukcyjna tylko. Ciekawe jestem, jak teraz będziemy tą lalkę odczytywać.
1: No nie wiem, wiem, że pokolenie dzisiejsze, zetek tak zwanych, czyli pokolenie moich córek, której mam jedną sztukę, ale...
0: Dwoją ci się córki.
1: Dziewczyny, dwoją mi się. Dwie lalki, dwie córki. Dziewczyny dzisiejsze w szkołach podobno mówią, że w ogóle Wokulski to jest typowy stalker. I wiesz, że ja dopiero pierwszy raz spojrzałam na niego z tej strony. Tak, dziadu łazi za nią, kupuje te sztućce. Ja zawsze nie lubiłam Łęckiej jako takiej nadętej paniusi, która nie chce takiego cudownego chłopa, co wrócił z tymi odmrożonymi rękami z tego powstania, czy to jest z tej Syberii, a teraz w życiu bym go nie chciał. Łaził za nią natręt jeden nieprzystojny. Pieniądze, cóż tam.
0: Też myślę o tym, że to jest taka interpretacja, która gdzieś też kiełkowała we mnie. Jestem ciekawa, jak w ogóle państwo tak tym. Piszcie do nas.
1: Ale czekaj, zanim państwo do nas piszą, to chciałam powiedzieć jeszcze dwie rzeczy, Ewa. Po pierwsze, że mam taki genialny pomysł i to jest w ogóle producenci, chodźcie do nas, producenci filmowi, bo my z Ewą mamy taki pomysł, żeby zrobić taki cross lalek. Tych takich nowych, co teraz są. Czyli wziąć, póki oni jeszcze wszyscy żyją, te nowe Łęckie, nowych Wokulskich i na przykład spędzić ich w jedno miejsce. I wiesz, niech się ten Wokulski kocha w tej Łęckiej, ten Rzecki niech będzie z tamtą Wokulską, nie wiem.
0: No nie wszyscy aktorzy mają szczęście jeszcze chodzić po ziemi.
1: Ale nie, to tylko ci, co żyją jeszcze, ci nowi. Ci
0: ale
1: nowi.
0: Innych można zrobić AI tak. I jeszcze można byłoby to zrobić w Teatrze Rampa, który tak. Też przecież mamy, można tak. Oglądać wspaniały spektakl w warszawskim Teatrze Rampa, Lalka 89, gdzie tak. Występuje zarówno Stanisław Wokulski, jak i Satanisław Wokulski, tak. Ponieważ tam jednak taki element baśniowo-cringe'owy występuje w dużym
1: stopniu. To jest znakomite.
0: Stopniu.
1: Byłyśmy w tym teatrze, widziałyśmy ten spektakl.
0: I pozdrawiamy.
1: Uścikałyśmy się ze śmiechu.
0: A to i, chyba ty.
1: No, niestety. Naprawdę polecamy państwu. Jest wspaniały, wspaniały. Także dziękujemy. Do widzenia.
2: Do widzenia. Do zobaczenia także na naszym YouTubie. Można pani oglądać. Magda i Ewa. Przypomnę adres bezgodności@polskieradio.pl. Odcinki drugiego sezonu do usłyszenia na stronie, do zobaczenia na YouTubie. Ciąg dalszy nastąpi.
3: Nowe w piątek.
2: Dziś audycja poranna wokół YouTube, ale nie oszukujmy się. Przyszły nowe piosenki, w tym ta, przez wielu oczekiwana. Patient Zero. To jest nowy singiel Taylor Swift.

0: Drugi singiel Taylor Swift w tym roku, Patient Zero, opowieść o toksycznej relacji, z której udało jej się wyrwać i uciec. Od dziś ta piosenka będzie grana we wszystkich stacjach radiowych na całym świecie. 13 minut do 9.
1: ABC Popkultury.
0: Dziś w innej wersji, dziś mówię halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja prosto z Gdyni.
0: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Na miejscu od tygodnia jest Kasia Borowiecka, która wszystko wie i wszystko widziała, więc pomyślałem, Kasiu, że chciałbym, byśmy dzisiaj tak wyszli w przyszłość i abyś ty swoim okiem, uchem i najpiękniejszym głosem świata powiedziała, na jakie filmy, te, które pokazywane są w Gdyni w ramach konkursu, warto będzie pójść w najbliższych tygodniach, gdy wejdą do kin.
2: No to jest piękne zadanie, ale przy okazji na marginesie powiem, że od tej pory bardzo proszę, żeby tak przedstawiać mnie na antenie Borowiecka, która wszystko wie i wszystko widziała.
0: Tak.
2: Natomiast jeśli chodzi o filmy, to ja się tutaj wsparłam trochę tym,
0: co... A pamiętasz,
2: co...
0: jak pod Grunwaldem... tak? Słucham.
2: Wsparłam się tym, co najbardziej podoba się publiczności w Teatrze Muzycznym, bo tutaj są mierzone oklaski po każdym pokazie. I ten film, który ma najwięcej... Ponad 8 minut był oklaskiwany. To jest film, który już za 3 tygodnie wchodzi na ekrany. To jest film, który nosi tytuł Dzień, Czas, który nie nadszedł. I zwiastuny już się pojawiły, więc może państwo widzieli, że to jest taka historia, która rozgrywa się w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości i jest jakimś rodzajem dystopii, bo mamy system, który kontroluje wszystko. Ale jest to historia o miłości. O miłości bardzo specyficznej, o trójkącie. A w rolach głównych, jako składowa tego trójkąta, Agata Kulesza, Dobromir Dymecki i Michalina Łabacz. Ja nie chciałabym za dużo zdradzać, ale z pewnością o filmie Czas, który nie nadszedł, będziemy mówić bardzo dużo. Drugi z tych filmów, które na tablicy się wybijają, to jest film Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę ze zdjęciami Jolanty Wylewskiej.
0: Genialna Maria Dębska podobno w tym filmie.
2: Tak, tak, tak. I to jest film, który bardzo porusza. Tym bardziej, że ta historia, z którą zresztą Agnieszka Grochowska przyszła do Macieja Sobieszczańskiego, też pojawia się tutaj na ekranie w drugoplanowej roli. To jest historia prawdziwa. Historia dwojga ludzi, którzy będąc bardzo młodymi, zostali osadzeni w czasach stalinowskich w więzieniu na Rakowieckiej. Dzieliła ich ściana. I oni zaczęli się porozumiewać alfabetem Morsa i w ciągu kilku miesięcy zakochali się w sobie, się zaręczyli. I ta historia jest tutaj opowiadana z perspektywy kobiety, Wiesławy Pajdak. I te właśnie role gra Maria Dębska. No to jest kolejna wielka rola Marii Dębskiej, ale też zwróciłabym uwagę na te zdjęcia. Po drugiej stronie no jest też ten mężczyzna, Jurek, grany przez Jakuba Gierszała. W obsadzie mamy również Agnieszkę Suchorę, Arkadiusza Jakubika. No jest to w takiej

0: sposób pokazane, że my bardzo blisko tej bohaterki jesteśmy i właściwie możemy poczuć wszystko, co ona czuje. No i jest to również taka historia, co do której byśmy, przepraszam, na pewno podważali wiele faktów, które się pojawiają w narracji, ponieważ gdyby to ktoś napisał ten scenariusz, mówilibyśmy, że to niemożliwe, ale tak się składa, że tutaj ten scenariusz napisało życie.
1: To jak w życiu
0: i
1: właśnie.
0: I tym bardziej robi to wrażenie. No właśnie, jak w życiu. A kolejny film, i on będzie miał premierę w marcu 2027 roku, to jest film Exotic Soni Orlewicz-Zakrzewskiej. Film, który no jest filmem debiutantki, film robiony siłami przyjaciół. I film, który opowiada o takim bardzo specyficznym doświadczeniu, to znaczy bohaterka grana przez Jaśminę Polak jedzie sama na obóz pole dance, tańca na róże. To jest dyscyplina sportowa, ale także taniec. No i to otwiera w niej bardzo wiele klapek, że tak powiem. Nie chciałabym za dużo też zdradzać. Bardzo jestem szczęśliwa, że ten film się tutaj znalazł w konkursie głównym. Oczywiście mnóstwo tych filmów. Ja bym mogła wypełnić czas jeszcze do 10 opowiadając o tych filmach.
1: Ale
0: chyba tyle czasu aż nie mamy.
1: Nie mamy, ale niestety. Powiem, że dzisiaj z Gdyni specjalne wydanie trzeciej godziny, które Kasia będzie prowadzić i wtedy pewnie więcej na temat filmów, które zobaczyliście, zobaczyłyście w Gdyni, opowiecie.
0: Na pewno opowiemy i proszę trzymać kciuki. Mam nadzieję, że mój głos nie zbuntuje się jeszcze bardziej.
1: Nie zbuntuje się. Katarzyna Borowiecka prosto z festiwalu w Gdyni. Dziękuję ci bardzo. Zdrówka.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia po 18.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: ABC Popkultury.
1: No i taka to była audycja poranna w piątek. Zanim się pożegnamy, to powiem, że dziękuję za wszystkie maile i telefony w sprawie zespołu U2, który kończy 50 lat. Za maile osobiste, mniej osobiste, telefony bardzo prywatne i te takie bardziej bym powiedział ogólne. Wspaniale było z Państwem o tym porozmawiać. Dziękuję, że mogliśmy się podzielić własnymi spostrzeżeniami. Przypomnę, piosenka dnia dziś to Silencio, nowy singiel. Czas na zamknięcie. Michał Jakubik, Monika Gosławska, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. Kłaniamy się do usłyszenia. Niech to będzie piękny dzień. Pa, pa. The heart is a blue.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
10: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
9: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
10: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
9: A to akurat bardzo proste.
11: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
12: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 9.
15: Agnieszka Drost
14: i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Do końca roku alerty RCB zostaną zintegrowane z aplikacją M-Obywatel, zapowiada wiceminister cyfryzacji.
15: Nie wiadomo, czy Władimir Putin pojawi się w grudniu na szczycie G20, mówił w Trójce były wiceszef MSZ-u.
14: Pogoda zaczyna sprzyjać infekcjom, warto już pomyśleć o szczepieniu, mówią lekarze.
16: Nie ma jeszcze grypy, są jakieś pojedyncze przypadki pneumokoków i RSV. Sezon się rozkręca.
15: Dziś po 5:00 odwołano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ogłoszony wieczorem w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Wczoraj do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alarmowe SMS-y trzykrotnie.
14: Do końca roku alerty RCB zostaną zintegrowane z aplikacją M-Obywatel, zapowiada wiceminister cyfryzacji.

0: cyfryzacji. Dariusz Sanderski dodał, że w najbliższych tygodniach będą prowadzone testy nowej funkcji, która pozwoli ostrzegać przed zagrożeniem w inny sposób niż dotychczas.
1: Tak jak mamy to SMS-em, gdzie raczej chcielibyśmy, żeby te SMS-y przychodziły jak najrzadziej, były jak najkrótsze. A tutaj też jest inny interfejs, który pozwala na zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami.
2: Dariusz Sanderski dodał, że M-Obywatel nie śledzi użytkowników, dlatego prawdopodobnie nowa usługa będzie wymagała ręcznego wybrania lokalizacji.
0: Z kolei resort spraw wewnętrznych przedstawił instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza.
3: To nie jest nowy poradnik bezpieczeństwa, to jest nowa część.
4: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
3: Uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza.
4: Tym razem informacja nie będzie rozsyłana do skrzynek pocztowych.
3: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
4: Odpowiedzialni za broszurę podkreślają, że do sytuacji alarmowej należy wcześniej się przygotować. Pomocą służą chociażby ratownicy i strażacy, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
5: Jesteśmy bardzo otwarci tutaj na dyskusję, wspieranie, a te wszystkie poradniki i instrukcje są świetnym materiałem, by właśnie określić sobie te miejsca bezpieczne.
4: Docelowo instrukcja ma trafić także do aplikacji M-Obywatel. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Nie wiadomo, czy Władimir Putin pojawi się w grudniu na szczycie G20. W odpowiedzi na zaproszenie szefa amerykańskiej dyplomacji rzecznik Kremla na razie stwierdził, że Rosja jest wdzięczna i docenia to zaproszenie.
0: Były wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna z Lewicy mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce, że nie krytykuje samego zaproszenia, ale ma pewne wątpliwości.
6: Każde działanie, jeżeli miałoby doprowadzić do zawarcia pokoju, jest przeze mnie oceniane pozytywnie. Ale mam w pamięci spotkanie prezydenta Trumpa z Putinem w Alasce i rozwijanie czerwonego dywanu, ogłaszanie już właściwie zawarcia porozumienia. Wydaje mi się, że wyciąganie ręki do Putina, kiedy nie wiemy, czy coś mamy w zamian, jest przedwczesne i może znowu dyktatora sprowokować do bezkarności i posunięcia się w bardziej brutalnych działaniach.
2: Cała rozmowa z Andrzejem Szejną na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
0: Pogoda się popsuła, jest zimno, pada i coraz więcej osób choruje.
2: W przychodniach rośnie liczba pacjentów z infekcjami, mówi dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
7: Głównie anginy, infekcje górnych dróg oddechowych, zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też. Nie ma jeszcze grypy. Są jakieś pojedyncze przypadki pneumokoków i RSV. Sezon się rozkręca.
0: Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia. Szczepionki przeciw grypie i COVID są już dostępne w aptekach.
2: Dziś Stany Zjednoczone jednoczą się w pamięci o Dolly Parton, niedawno zmarłej ikony amerykańskiej sceny muzycznej.
0: Kalifornia ogłosiła 25 września stanowym dniem Dolly Parton. Termin wybrano w nawiązaniu do słynnego przeboju artystki pod tytułem 9 to 5.
8: Wszyscy moglibyśmy czerpać z postawy Dolly, stwierdził gubernator Kalifornii Gavin Newsom w wydanym oświadczeniu. Bądźmy życzliwi, pokorni i czerpmy radość z życia. Bądźmy jak diament w świecie pełnym tanich błyskotek. Przyjmując tę ustawę nie tylko ustanawiamy dzień poświęcony Dolly Parton, tworzymy coroczne przypomnienie, by żyć tak jak ona, z radością, życzliwością i wielkim sercem, podkreślił gubernator. W całym kraju odbędą się uroczystości upamiętniające zmarłą piosenkarkę. Jak podaje oficjalna strona internetowa Nashville, rodzinne miasto artystki uhonoruje Parton, rozświetlając się na różowo i eksponując plakaty z jej wizerunkiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: Klimat.
2: 17% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych.
0: IMGW ostrzega przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na wybrzeżu. Jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla wybrzeża wschodniego i morskich wód wewnętrznych oraz Martwej Wisły.
2: Na południu, wschodzie i zachodzie Polski utrzymuje się susza hydrologiczna.
0: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A w naszym studiu utrzymuje się Norbert Michalak. Pora na sport.
11: Cały czas. Na początek bardzo dobra tenisowa wiadomość. Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju w Singapurze. W ćwierćfinałowym pojedynku reprezentantka Polski pokonała w bardzo dobrym stylu Belgijkę Elise Mertens 6-1, 6-2. O awans do finału azjatyckiej imprezy Chwalińska powalczy z wygraną innego ćwierćfinału Mirra Andrzejewa, Leia Fernandez. Wszystko gotowe można zaczynać, czyli polscy siatkarze będą walczyć o finał Mistrzostw Europy. Wasago pod Mediolanem. Polacy zagrają ze

0: Słoweńcami, a Francuzi z Finami. Rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda mówi, co jest siłą biało-czerwonych i dlaczego są faworytami.
1: Ja myślę, że nie ma co tutaj mówić o stresie. Tutaj po prostu trzeba się skupić na swojej robocie, która jest do wykonania. Stres może się zawsze jakiś tam pojawić, natomiast myślę, że naszą siłą jest to, że kiedy wychodzimy na boisko, to skupiamy się na każdej kolejnej akcji i na tym, co można zrobić najlepiej w danym momencie. I myślę, że to za nami przemawia i to może być bardzo ważne też w tych meczach tutaj, które będą rozgrywane w Mediolanie.
0: Początek półfinału Polska-Słowenia o 17:00. Robotę do wykonania mają też polscy piłkarze. Mecz z Bośniakami na Stadionie Narodowym rozpocznie rywalizację w grupie B4 Ligi Narodów. Podopieczni trenera Jana Rubana spróbują wrócić do elity tych rozgrywek. Po blisko rocznej przerwie do kadry wrócił Przemysław Frankowski, który liczy na to, że w tym spotkaniu uda się zagrać na własnych warunkach.
2: My mamy swój plan na ten mecz, narzucić swój styl grania i gdzieś kontrolować ten mecz, ale koniec końców celem jest zwycięstwo.
0: Początek spotkania o 20:45.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Dziś sporo chmur, ale możliwe są przejaśnienia, gdzieniegdzie przelotny deszcz, a w Tatrach słabe opady śniegu.
5: Na termometrach od 13 do 17 stopni, chłodniej w Kotlinach Karpackich około 11.
4: Synoptycy przewidują na jutro lekką poprawę pogody, a na niedzielę już wyraźną poprawę pogody.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
10: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
19: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
6: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 25 września, 10 minut po 9:00.

0: Michał Jakubik naszą audycję realizuje. Ja nazywam się Sylwia Zadrożna i zapraszam na blisko godzinne spotkanie z ekonomią w Trójce.
1: Winien i ma.
0: Obniżka ratingu Polski za 2 do A3 to był sygnał ostrzegawczy dla polskich finansów publicznych, ale decyzja ta nie była zaskoczeniem dla rynku. Tak skomentowali decyzję Moody's eksperci. Płace w przedsiębiorstwach rosną, choć wolniej niż oczekiwano, a zatrudnienie stabilnie spada. W sierpniu zmniejszyło się o niecały procent. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w ubiegłym miesiącu 9259 zł i 54 grosze, a to oznacza, że wzrosło w skali roku o 5,6%. Gospodarka Niemiec rozwija się szybciej niż spodziewano. Eksperci wiodących instytutów gospodarczych przewidują, że w tym roku wzrost PKB u naszego zachodniego sąsiada wyniesie 1,3%, czyli dwa razy więcej niż szacowano jeszcze kilka miesięcy temu. Przychody piłkarskiej Ekstraklasy po raz pierwszy w historii przekroczyły 1,5 miliarda złotych. W porównaniu z poprzednim sezonem wzrosły o prawie 1/4. W sezonie 2025-26 największe przychody odnotowały Legia Warszawa, Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Ceny paliw w Unii Europejskiej w sierpniu poszły w górę o blisko 1/4, licząc rok do roku, podał Eurostat. Największe podwyżki mieliśmy w Bułgarii, na Litwie, w Finlandii, w Niemczech i we Francji. Najmniejsze wzrosty cen wystąpiły na Węgrzech, w Szwecji i w Irlandii. Polska znalazła się w środku stawki, ceny wzrosły o mniej więcej 24%. A w naszym studiu

0: Goście Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No i od tych paliw zaczynamy, bo ceny rosną. W niektórych regionach kraju za olej napędowy płacimy już ponad 9 zł za litr. Ropa naftowa kosztuje wprawdzie poniżej 100 dolarów za baryłkę, ale kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, narzekają i powraca pytanie o działania osłonowe też, czy wróci CPN numer 3, w jakim ewentualnie zakresie, tym bardziej, że wsparcie dla kierowców zapowiedzieli już nasi sąsiedzi Niemcy, Czechy i Słowacja. Będzie się działo na tym rynku, pani Urszula?
1: Będzie się działo. Niestety bardzo dużo się dzieje. Cały rok paliwa w zasadzie są głównym tematem. Cena ropy naftowej jest głównym tematem gospodarczym, no ale jakby smutne w tym wszystkim jest to, że bardzo ciężko powiedzieć, w którą stronę się sytuacja rozwinie, ponieważ mamy naprawdę poziom nieprzewidywalności najwyższy w tej chwili. Ciężko jest powiedzieć, co się będzie działo za kilka dni. Natomiast niestety to, co widzimy teraz, to tak jak latem jeszcze może liczyliśmy na to, że będzie jakieś porozumienie na Bliskim Wschodzie, że będzie deeskalacja. Ceny paliw wtedy się oczywiście też, ceny ropy naftowej wtedy też się oczywiście wyraźnie obniżyły. Natomiast no, w tej chwili na taką deeskalację ciężko liczyć, więc ropa jest droga, bo około 100 dolarów za baryłkę to ciągle jest bardzo dużo. Trochę mniej niż mieliśmy w szczycie, no ale jednak bardzo dużo. Wynika to oczywiście z tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, natomiast z tego, że tam w taki sposób pełzający sytuacja się pogarsza, bo oczywiście wiemy, że cieśnina Ormus jest formalnie zablokowana, nieformalnie pewnie statki płynęły, natomiast dla nas kluczowe było to, że działał ropociąg, który pozwalał ropie z Arabii Saudyjskiej ominąć cieśniny Ormus i po prostu tym ropociągiem ropa była przenoszona na Morze Czerwone, na drugą stronę. No i ten ropociąg został uszkodzony.
0: Choć już wznowił.
1: Ale informacje o uszkodzeniu tego ropociągu spowodowały gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, gdzieś tam powyżej 100 dolarów za baryłkę. Oczywiście informacja o tym, że on częściowo przynajmniej odzyskał swoją przepustowość, spowodowała lekkie obniżki cen ropy, natomiast może być, mleko się wylało, ropa jest droga, w związku z czym paliwa w Polsce są drogie. Dziewiątka pewnie już została pokonana, chociaż muszę przyznać, że jak jechałam gdzieś w weekend, to wszędzie ceny były 8,99, jakby się stacje umówiły. Ta dziewiątka jednak wygląda bardzo
0: już
1: źle.
0: Na niektórych stacjach tak już ta dziewiątka
1: no
0: jest.
1: I szczerze mówiąc, prognozy chociażby e-petrolu na najbliższy tydzień wskazywały takie, że 9,30 nawet może się pojawić, więc wygląda na to, że to jest jeszcze nie koniec, bo te wyższe ceny ropy naftowej, one nie od razu są widoczne na stacjach. Pewnie za 2 tygodnie, czy nawet więcej jest potrzebne, żeby się to wszystko przemieliło. To ma wpływ na ceny hurtowe, później na ceny detaliczne. Chwilkę to oczywiście trwa, więc zła informacja jest taka, że może być jeszcze gorzej.
0: Panie Piotrze, czy w takim razie będzie CPN? Bo ja pamiętam, że pan nie był zwolennikiem tego programu kiedyś.
2: Szanowni państwo, no wszystko na tym świecie kosztuje, tak? Jak to powiedział Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, już nie wchodząc w kontekst, w jakim to osadził, nie ma darmowych lunchy. No i pierwsza informacja, którą musimy wszyscy zaakceptować, bo ja mam wrażenie, że my jesteśmy trochę jak straszni mieszczanie tuwimowscy, czyli wszystko widzimy oddzielnie. I tu z jednej strony słyszymy, że zagrażają nam ataki hybrydowe, dronowe. Pan premier ujawnia informacje, które otrzymał od amerykańskiej agencji wywiadowczej. To zresztą widzimy ostatnie dni. To jest helikopter rosyjski, który naruszył polską przestrzeń i tak dalej. No, oczywiście wiemy, że jest konflikt między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem, że mamy agresję Rosji na Ukrainę i tak dalej. Ale nie potrafimy zaakceptować, że konflikty zbrojne toczą się w krajach czy w regionach, które eksportowały nie tylko ropę naftową, ale też gotowe paliwa, bo ja mam wrażenie, że w dyskusjach dotyczących cen paliw my się koncentrujemy słusznie skądinąd na cenie baryłki ropy naftowej, zapominając o tym, że nikt z nas na stacji benzynowej nie wlewa ropy naftowej tej, która jest wydobywana. My wlewamy paliwa, które są wynikiem

0: procesów rafinacji ropy naftowej. I problem tak naprawdę nie leży w cenie ropy naftowej, bo tam państwo pewnie widzieliście w internecie w mniej lub bardziej uproszczonej formie takie porównania są prezentowane, ile to ropa kiedyś kosztowała, ile na stacji, prawda? I niektórym daje to asumpt do tego, żeby mówić o jakimś spisku. No to nie patrzmy na ceny ropy naftowej na giełdach, tylko gotowych paliw. I w kontekście, bardzo przepraszam, bo właściwie chciałem coś powiedzieć optymistycznego, ale no, bałem się, że nie powiem. Bardzo niebezpiecznie w tym kontekście brzmi zapowiedź, czy przestroga, nie wiem, właśnie, bo z prezydentem Trumpem nigdy nic nie wiadomo, ale takie stwierdzenia, które są wypowiadane, że Stany Zjednoczone wstrzymają eksport diesla. Znaczy to wtedy będzie to oznaczało, że my nie zobaczymy dziewiątki. Zresztą w Warszawie mam wrażenie, że niestety ta bariera została już złamana, ale w Warszawie paliwo jest najdroższe chyba w Polsce. Już kiedyś było odwrotnie.
1: Ale tak, ale już w kilku regionach
0: Także bałem się, że ta psychologiczna, że dopóki się dało bronić
1: za diesla już
0: tego 8,99, że psychologicznie to nie było 9, jak to zostanie przełamane, to potem następną psychologiczną granicą chyba już będzie 10 zł.
1: Na Pomorzu Zachodnim też już podobno dziewiątka.
0: Także to będzie oznaczało naprawdę kolejną falę wzrostów, bo my się borykamy nie tyle z brakiem ropy naftowej, tylko z brakiem rafinowanego paliwa. Zatoka Perska nie tylko sprzedaje ropę, sprzedaje też rafinowane paliwa. Kampania ataków Ukrainy na rosyjskie rafinerie oczywiście zmniejsza potencjał produkcyjny i my się z tego cieszymy, no właśnie, no ale no, szanowni państwo, kraj Polsce, jak widzimy, wrogi, nasz strategiczny przeciwnik ponosi straty. No, my za to płacimy wyższą ceną ropy naftowej, no ale to trochę jest tak, jakby ludzie w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej narzekali, że są ograniczenia, bo się toczy II wojna światowa, no ale i tak, teraz wracając do CPN-u,
1: ja bym chciał usłyszeć, taką decyzję,
0: które koszty ograniczymy, tak? Bo zaraz przejdziemy do Moody'ego i znowu, żebyśmy nie byli jak ci mieszczanie, co zobaczą te tematy oddzielnie. No ja bym bardzo chciał zobaczyć, w jaki sposób ten ubytek zostanie zrekompensowany, bo sam tankuję, tak? Żeby nie było, tak? Teraz taka deklaracja. W związku z czym, jak paliwo będzie tańsze, to ja na tym skorzystam, to żeby była jasność. Natomiast no to będzie oznaczało, że albo nie wydamy pieniędzy na coś innego, albo trzeba będzie podnieść podatki i taki jest plan rządu, jak rozumiem, żeby nałożyć podatki. To się mówi o podatkach nałożonych na koncerny i tak dalej, żeby to tak zamaskować, że konsumentów to nie dotknie, czy część tych podatków nie zostanie przerzucona na ostatecznych odbiorców. No, albo musimy zaakceptować to, że wzrośnie deficyt. No, a to z kolei oznacza, że będzie jeszcze gorsza sytuacja, jeśli chodzi o rating, więc
1: tak, trudne,
0: tu nie ma dobrego wyjścia no i niestety czas wojenny, a słyszymy od polityków, że mamy czas wojenny, oznacza, że musimy tego typu sytuacje zaakceptować. Jeszcze raz to podkreślę. Płacimy pieniędzmi, a inni płacą krwią.
1: Tak, to rzeczywiście jest bardzo trudna sytuacja i smutna. Paradoksalnie tutaj być może skorzystają ci, którzy mieszkają blisko granicy. Tak. I teraz sytuacja będzie odwrotna. To już nie Niemcy będą przyjeżdżać do nas, czy Czesi, tylko my będziemy jeździć tam, żeby taniej
0: absolutny
1: zatankować. Ale
0: boom
1: nie każdy
0: jest
1: dojedzie.
0: Też na instalacje gazowe.
1: No tak,
0: to jest jakby
1: tak.
0: rewers jakiś tej sytuacji, że podobno warsztaty w tej chwili mają terminy już wyrażane w miesiącach, no bo z różnych względów
1: Popyt jest
0: gigantyczny.
1: Duży. No właśnie, najlepiej by było oczywiście, żeby ta sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoiła. To by była najlepsza wiadomość. Tym bardziej, że jak policzono, wojna w Iranie kosztuje naszych kierowców i budżet państwa już co najmniej 23 miliardy złotych.
2: Z tego zdecydowaną większość, bo 20 miliardów ponieśli kierowcy, a dodatkowe 3 miliardy dołożył budżet państwa. O ile ceny paliw niżej, czyli program pomocowy w krótkim terminie przyniósł jakąś ulgę, przeniósł część kosztów z kierowców na budżet, to w dłuższej perspektywie nie adresuje tego problemu, leczy jedynie objawy, a nie zwalcza przyczynę strukturalną. Odpowiedzią powinna być natomiast elektryfikacja transportu. Już dziś mamy z niej wymierne korzyści. bo choćby ładowanie samochodu elektrycznego w domu kosztuje obecnie mniej niż 3 zł za ten umowny litr, czyli przy obecnych cenach paliw na stacjach to jest praktycznie trzykrotnie mniej.

0: Strachując też już od korzyści czysto finansowych, elektryfikacja transportu może przynieść wymierne korzyści, ograniczając w ciągu dekady znaczącą część emisji szkodliwych nie tylko z punktu widzenia środowiskowego, ale przede wszystkim dla naszego zdrowia.
1: Mówił Fryderyk Karp z Fundacji Instrat, bo to właśnie fundacja policzyła te koszty. A co państwo na te propozycje eksperta, czyli no chociażby rozwój tych właśnie innych środków transportu? Pan tu już wspominał o instalacji gazowej, no ale teraz elektryki. Pani Urszula.
2: Jak patrzymy na same, same racjonalne argumenty, no to pewnie jest w tej chwili racjonalny argument, żeby się przesunąć w kierunku samochodów elektrycznych z samochodów spalinowych. Natomiast to troszkę tak można powiedzieć łatwo powiedzieć, tak? No bo to łatwo powiedzieć, jeśli jesteśmy w Warszawie i zastanawiamy się, czy kupić sobie nowy samochód elektryczny, czy sobie kupić nowy samochód spalinowy, no to pewnie rachunek jest już jasny. Jak jeszcze mieszkamy w domu pod Warszawą, to już w ogóle nie ma najmniejszego problemu i mamy instalację fotowoltaiczną. Ale jak ktoś sobie kupuje używany samochód, żeby dojeżdżać, nie wiem, za 20 tysięcy czy 10, żeby dojeżdżać do pracy z jakiejś wioski, no to jest dla niego żadne rozwiązanie. Tak, te samochody jednak są wyraźnie droższe, nawet chińskie samochody elektryczne są wyraźnie droższe. Ludzie nie do końca wierzą w to, że będą, i chyba słusznie, że będą w stanie je długo eksploatować. I tutaj znowu wchodzimy do tych osób, które de facto korzystają z samochodów ze względu na wykluczenie komunikacyjne, więc pewnie co do idei pomysł bardzo, bardzo dobry, natomiast jeśli chodzi o wykonanie, to samo to się nie zrobi. Większość rzeczy się sama nie zrobi.
1: Tym bardziej, że nie ma już dopłat do elektryków, prawda?
2: Tak, bez jakichś dopłat i bez gwałtownego spadku cen elektryków, tak żeby osoby, które nie mają innego wyjścia, jak jeździć samochodem, mogły jeździć samochodem elektrycznym, to się nie zdarzy. My w Warszawie mamy wiele możliwości transportu, tak? Jeśli benzyna jest dla mnie za droga, przyjadę metrem, rowerem, cokolwiek, tak? Jeśli bym jeździła 60 km samochodem do pracy, no to pewnie rachunek byłby zupełnie inny.
1: Tak, ja sobie tak myślę, że nie tylko Warszawa, w ogóle duże miasta mają mniejsze z tym problemy. W tym tygodniu mieliśmy dzień bez samochodu i ja myślę, że w dużym mieście zrezygnować z samochodu byłoby jeszcze łatwiej, ale właśnie, jak mamy kilkadziesiąt kilometrów dojeżdżać do pracy, to już nie jest taka łatwa decyzja, panie Piotrze.
3: No właśnie mam sobie ironizować trochę, bo to od razu myślę sobie, że słuchacze, słysząc ten komunikat, który my tutaj państwu przekazujemy, to sobie myślę, że jesteśmy oderwanymi od życia mieszkańcami Warszawy i te wszystkie stereotypy.
1: Nie jesteśmy, ale
3: powiem państwu
1: zrobić.
3: Coś innego. Ja wszystkich posiadaczy aut, przede wszystkim w dużych aglomeracjach, bo pełna zgoda, wykluczenie komunikacyjne w Polsce jest realnym problemem i co do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast wszystkich mieszkańców dużych miast zachęcam do tego, żeby takie ćwiczenie wykonali. Usiedli i policzyli koszty. Bo nasze przyzwyczajenia, i ja doskonale rozumiem, że samochód jest wygodą, dla wielu ludzi jest przyjemnością, nie pomijam tych aspektów, ale naprawdę warto rozważyć to, czy ten samochód jest nam naprawdę potrzebny. Bo dużo ludzi powie, ja wyjeżdżam na wakacje i tak dalej. Naprawdę możliwości wynajmowania aut w tej chwili są już tak rozwinięte, że o taksówkach i różnego rodzaju firmach, które zajmują się przewozem osób, nie wspominam. Że warto postawić to pytanie, bo ja już parę lat temu miałem taką konstatację, powiem państwu szczerze, że samochód, który posiadamy, przez zdecydowaną większość doby stoi. A my za niego płacimy. Jakby taki dowcip szmące z dokładniej, że jeden z bogatych ludzi zatrudnił orkiestrę i patrzy, jak oni grają. W pewnym momencie sekcja dęta miała przerwę. No i on tak patrzy, mówi, panie, ale oni nie grają. A ten, który tam zarządzał, ten mówi, ale oni mają pauzę. A ten facet mówi tak, ale za pauzę ja też płacę. I to jest trochę tak, płacimy za coś, czego nie wykorzystujemy. Nie twierdzę, że wszyscy mogą zrezygnować z samochodu, ale szanowni państwo, naprawdę warto to policzyć, bo zdziwicie się państwo, ile was samochód kosztuje. Natomiast to powiedziawszy na koniec, uwzględnijcie państwo w tym rachunku to, że ceny komunikacji publicznej będą musiały wzrosnąć. Znaczy,
1: no i w niektórych miastach już rosną.
3: Znaczy, tak. Poza Krakowem, gdzie jakby jest festiwal zapowiedzi, że obniżone zostaną te ceny. No ja życzę powodzenia.
1: Ale w Krakowie już jest.

0: jest bardzo drogo, w Poznaniu też jest bardzo drogo, bo jeżdżę i
1: natomiast ja czekam, szczerze mówiąc, na to, aż prezydent Trzaskowski już nie będzie miał wyjścia i będzie musiał podnieść ceny. Komunikacja w Warszawie naprawdę jest bardzo dobra, publiczna i naprawdę jest bardzo tania.
0: Ale się zgadzam, ale dlatego też tak dużo ludzi korzysta z tej komunikacji.
1: Tylko, że w pewnym, no niestety, znaczy elektryfikacja tego transportu jest bardzo rozwinięta, więc my mamy tutaj przewagę, co, zobaczcie państwo, to nie są czcze frazesy, no bo dzięki temu, nie wiem, w połowie poprzedniej dekady była ostatnia podwyżka cen biletów. Myślę, że z 10 lat już w Warszawie ceny są stałe.
0: Już nie pamiętam, ale akurat mnie jako warszawiance te ceny się podobają. Ja korzystam z komunikacji miejskiej, mam kartę.
2: Tym bardziej. 50 za kartę miejską trzymiesięczną.
1: Dla młodzieży zniżki bardzo duże, dla studentów.
0: Naprawdę. W porównaniu z innymi miastami to rzeczywiście u nas
2: jest. Ale to chyba jest taki trochę wybór. Mam wrażenie, że na przykład we Francji też podjęto taki wybór i od 20 lat bilet na lotnisko kosztuje tyle samo. Mam wrażenie, że się płaci 10 euro na lotnisko, tak jak się płaciło 20 lat temu. No to jest jakiś wybór podjęty przez władze publiczne, że dotują akurat tę...
0: No i są też miasta, w których za darmo się jeździ komunikacją miejską. Ja znam Kołobrzeg akurat.
1: Pytała pani redaktor o CPE. No to może spójrzmy na problem szerzej, popatrzmy na możliwe alternatywy i się szacowało 1,5 miliarda koszt CPN-u miesięcznie, prawda? No to jest sporo pieniędzy, żeby elektryfikować na przykład Tabor.
0: No i są jakieś wnioski do przemyślenia. A tymczasem właśnie wspomniana agencja Moody's obniżyła nasz rating z A2 do A3. Oczywiście niepokoją ją nasze finanse publiczne. Podwyższyła jednocześnie perspektywę z negatywnej na stabilną. Minister finansów powiedział, że traktuje tę decyzję poważnie, ale spokojnie. Andrzej Domański zapewniał w tym tygodniu, że rząd będzie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna też jest do tego współpraca wszystkich instytucji. To tutaj krótko, jak państwo oceniają to, co się wydarzyło. To jedna z trzech agencji, która nas ocenia, no nie tylko nas, wszystkich ocenia. Te pozostałe nie zmieniały naszej oceny. Pani Urszula.
2: Tak, pozostałe nie zmieniały, ale pozostałe miały niższą ocenę niż Moody's, więc można powiedzieć, w tej chwili się wyrównało. Wszystkie agencje oceniają wiarygodność Polski tak samo, czyli na poziomie A3 lub A-. I Moody's ma perspektywę pozytywną, tak jak neutralną, tak jak tak, pani tutaj wskazała, tak. To samo jest w S&P, natomiast Fitch ma ciągle nasz rating na liście obserwacyjnej. Nie zmienił tego ratingu we wrześniu, natomiast no, jest ryzyko, że tam ta decyzja też pójdzie w tym samym kierunku, co Moody's. Natomiast z tym ratingiem to jest tak, można powiedzieć, ciekawie, bo jak sobie spojrzymy, kiedy Moody's ostatnio zmieniało polski rating, to było w 2002 roku. Wtedy nastąpiła ostatnia podwyżka ratingu. Jak sobie pomyślimy, bilety były tańsze wtedy.
1: Tak, dużo tańsze.
2: Ale ogólnie Polska była zupełnie inna.
1: Bezrobocie za to było wyższe.
2: Tak, bezrobocie 20%. Korupcja ciągle, jakość instytucji całkowicie inna niż mamy w tej chwili. Zupełnie inny świat. No i w tej chwili w zasadzie mamy poziom niższy niż w tym 2002. Jak tak na to spojrzymy, no to możemy się faktycznie bardzo zdziwić, co też ta agencja sobie wymyśliła, że uważa, że jesteśmy w tej chwili mniej wiarygodną gospodarką niż byliśmy w 2002 roku. Natomiast no, chyba to tak nie działa, tak? Agencja patrzy, jak my wyglądamy na tle naszej grupy rówieśniczej i jak sobie porównamy Polskę z krajami, które mają podobny poziom ratingu, no to niestety nasze finanse publiczne wyglądają bardzo źle. Ten deficyt 7% kolejny rok i jeszcze perspektywa, że kolejne 2 lata będziemy na tym poziomie, no niestety bardzo się wyróżnia. Więc biorąc pod uwagę takie bieżące wskaźniki fiskalne, no chyba Moody's nie miał, chcąc być w zgodzie ze swoją metodyką, nie miał wyboru, musiał nam tę ocenę obniżyć. Dobrze, że perspektywa jest stabilna, czyli Moody's przynajmniej teraz sugeruje, że na tym koniec i jak sobie tak patrzy, jakie są czynniki ryzyka, no to jego zdaniem się równoważą i uwzględnia tu też geopolitykę na obecnym poziomie zagrożenia i uwzględnia to, że nie wierzy w to, że finanse publiczne się przed wyborami poprawią. Zakłada konsolidację po 2027. No i widzi oczywiście to, co jest naszą największą siłą, czyli wzrost gospodarczy, którego nasze kraje rówieśnicze nie mają albo mają dużo niższy. Natomiast nie jesteśmy chyba w takim najgorszym towarzystwie, bo jak patrzę, podobną ocenę według Moody's ma Hiszpania, Słowacja, Portugalia. No Hiszpania też teraz jest gospodarką, która jest taką trochę gwiazdą. Wychodzi z dołka, wzrost ma solidny.

0: Lidnej raczej się o niej dobrze mówi. Więc chyba tragedii nie ma, że tragedii nie ma, to też pokazała reakcja rynków finansowych, no która tak, była raczej było, żadna tak. Na tą decyzję.
1: To prawda. Panie Piotrze.
2: Zgadzając się szczególnie z tą relatywizacją oceny, to ja mam takie wrażenie, że takim problemem polskiej debaty publicznej czy polityki gospodarczej jest takie ładne zdanie, które

0: bezpieczne podejście. I ja Państwa zachęcam do tego, żebyście Państwo sięgnęli do stanowiska Rady Polityki Fiskalnej. To jest taka nowa organizacja.
1: Rada
0: Fiskalna, przepraszam, która ma dosyć krótką historię w Polsce, ale, ale bardzo ciekawe dokumenty publikuje i wczytali się, ono jest dostępne publicznie, no bo to jest ciało, które za publiczne pieniądze działa. I przeczytali, co oni napisali o budżecie, bo ja uważam, że to wszystko jest prawda. Zgadzając się do tego wzrostu, boję się, że przeświadczenie, iż wyrośniemy z długu, ono jest fałszywe niestety. Z tego względu, że my większość naszych wydatków już w tej chwili, jeżeli popatrzymy zarówno na obszar obrony narodowej, jak i ochrony zdrowia, to są wydatki nieprodukcyjne. Znaczy, to kiedyś mój student napisał taką pracę i napisał, że jak państwo płaci za traktor, to ten traktor potem pracuje i zarabia pieniądze. A jak płaci za wóz bojowy, piechotę albo czołg, to nawet jeżeli on jest robiony w Polsce, to on potem już niczego nie wytwarza, tylko generuje koszty, bo trzeba go utrzymywać, on wyjeżdża na poligon, albo powinien wyjeżdżać na poligon i tak dalej. I to jest problem polskiej gospodarki. Za chwilę, mówiąc
1: ale też nie możemy ograniczać ja to doskonale rozumiem,
0: tylko powiem państwu, że jak pani redaktor zacytowała to z oświadczenie, czy to stwierdzenie pana ministra, czy pana premiera Domańskiego, sobie pomyślałem, że pan premier Domański jest już politykiem idealnym, ponieważ to oświadczenie jest treściowo puste, ono nie zawiera żadnej treści. Tak? To co właściwie pan premier nam powiedział? No nic nam nie powiedział. Wypowiedział zdanie, które nic nie znaczy. Bo ja nie wiem, co się będzie działo, nie wiem, jaki jest pomysł. W zgodnej opinii ekspertów, teraz odrywam się od Moody'ego, w zgodnej opinii ekspertów budżet na przyszły rok jest nierealny. Przeszacowane są dochody. To pytanie w ogóle, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej jeszcze, bo niedługo Rada się znajdzie pod presją, bo widzimy, że banki centralne globalnie podnoszą stopy procentowe. My już mamy bardzo wysokie...
1: No i u nas też już się mówi, że raczej to będzie taka decyzja, a nie kolejna obniżka.
0: My mamy bardzo wysoki koszt zaciąganych pożyczek. Coraz więcej płacimy na obsługę długu. Ja bym chciał zobaczyć, nie że pan minister z powagą traktuje to, bo tylko chciałbym zobaczyć, co się stanie. W przyszłym roku mamy rok wyborczy. Sytuacja w polskiej polityce jest taka, że już to jest kto kogo. To już nic się nie liczy wtedy, tylko żeby władzę utrzymać albo żeby władzę zdobyć. To oznacza, że na rynek zostanie rzucone mnóstwo pieniędzy albo nie zostaną z tego rynku wycofane pieniądze, a pocieszanie się, że po 2007 roku coś się stanie, jest moim zdaniem złudne, no bo my idziemy na ścianę w postaci konstytucyjnego limitu długu według polskiej metodologii.
1: No rzeczywiście nie jest to sytuacja prosta, łatwa. Być może warto spojrzeć do tego, co Rada Fiskalna pisze. Oni tam w skrócie napisali coś takiego, że rząd mógłby wykorzystać właśnie teraz te dobre czasy, czasy wzrostu gospodarczego do tego, żeby naprawiać nasze finanse publiczne. Na razie trochę muzyki, żeby tutaj nastrój poprawić, bo tak czuję, że się pesymistycznie trochę zrobiło w studiu.

0: studiu Trójki Ekonomiści, Urszula Kryńska i Piotr Maszczyk. I kolejny u nas temat. Niemal połowa, bo 48% osób planujących inwestowanie, rozpoczęcie tych inwestycji, chce skorzystać z osobistych kont inwestycyjnych. One zaczną działać od 1 stycznia. A te badania przeprowadzono na zlecenie PKO Banku Polskiego i Warszawskiej Giełdy. Dodatkowo 64% obecnych inwestorów chce inwestować właśnie poprzez OKI. Pani Urszulo, skoro państwo przygotowali te badania, to zapytam, jak to wypada, bo mnie się wydaje, że sporo ludzi w takim razie czeka na ten nowy instrument.
1: No tak, z tego badania ankietowego faktycznie jawi się taki obraz sporego entuzjazmu do tej nowej formy oszczędzania, co w sumie nie dziwi, biorąc pod uwagę, że ta forma oszczędzania z punktu widzenia takiego gospodarstwa domowego, które miałoby zacząć oszczędzać, jest bardzo korzystna. Szczególnie jeśli jesteśmy gospodarstwem domowym, które nie ma jeszcze oszczędności, czyli siłą rzeczy pierwsze oszczędności będą mieściły się w tym limicie do 100 tysięcy, no to w zasadzie nie ma się co zastanawiać, bo jest to forma, która jest zdecydowanie bardziej korzystna podatkowo niż jakakolwiek inna. Pewnie bardziej będzie się opłacało nawet, nie wiem, założyć zwykły depozyt pod OKI niż depozyt, od którego płacimy podatek od zysków kapitałowych. Sytuacja robi się troszeczkę bardziej skomplikowana, jeśli już wydajemy więcej niż wynosi ten limit
0: 100
1: tysięcy.
0: Zwolnionych z podatku, jeśli inwestujemy właśnie w akcje,
1: tak,
0: w fundusze.
1: Tak, bo idea jest taka, że do 100 tysięcy nie jesteśmy zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych, a powyżej 100 tysięcy zamiast podatku od zysków jest podatek od wartości aktywów. On jest niski, zależny od stopy referencyjnej, natomiast przy wysokich aktywach faktycznie możemy go poczuć. No i póki zarabiamy na tych aktywach, to zrobiliśmy sobie symulację, że w zasadzie przy prawie każdej kwocie, którą inwestujemy, bardziej opłaca się inwestować w OKI. Natomiast też jakbyśmy się zastanowili, co by było historycznie, czyli spojrzeliśmy sobie w ostatnich 20 latach, co by było historycznie, gdybyśmy sobie jakiś taki model teoretyczny, gdzie 60% to akcje, 40% depozyty w różnych latach inwestowali w OKI albo standardowo w jakieś fundusze inwestycyjne, od których zapłacimy podatek, to zasadniczo w każdym roku, no oczywiście przy tych niskich kwotach to zawsze się opłaca, ale nawet jeśli mamy 2 miliony, to w zasadzie tylko w latach, kiedy był jakiś poważny krach na giełdzie, mniej się opłacało inwestować w OKI niż w takie standardowe fundusze. Więc pewnie w 2008 roku byśmy stracili względem na OKI, względem jakichś standardowych funduszy. Natomiast jak ja sobie tak patrzę, to przy tych 200 tysięcy

0: miesiącach stracilibyśmy 500 zł podatkowo, a w poprzednich latach, na przykład w 2025, zyskalibyśmy 10 tysięcy. Więc można powiedzieć, że straty są ograniczone tylko w tych, historycznie tylko w tych latach, kiedy faktycznie giełdy spadały, kiedy była strata. No a tak z punktu widzenia jednostki, to oczywiście jeśli chcemy inwestować, to najlepiej inwestować OKI, bo zachęca nas do tego struktura podatkowa.
1: Panie Piotrze, czy pan będzie zachęcony do inwestowania w nowy instrument?
2: Ja się państwu przyznam, ja wykorzystuję wszystkie możliwe instrumenty do oszczędzania i inwestowania, więc pewnie ten też wykorzystam.
1: Żeby chociaż przetestować, choćby, prawda? Jakby tak, wiedzieć,
2: I mam wrażenie, że to jest kolejne narzędzie w walce o wzrost stopy oszczędności w Polsce. I mam nadzieję, że prawo dialektyki będzie miało to zastosowanie i w końcu ilość przejdzie w jakość i Polacy zaczną więcej oszczędzać. Bo nie wiem, właśnie nie wiem dlaczego. Powiem panie, to jest...
1: Dlaczego nie oszczędzamy?
2: To jest jedno z dużych pytań takich dotyczących polskiej gospodarki, na które ekonomiści nie mają dobrej odpowiedzi. Jest wiele
1: odpowiedzi. Dużo ludzi mówi, że ich nie stać na oszczędzanie, że nie mają z czego oszczędzać.
2: I teraz odpowiedź na to brzmi, kraje biedniejsze od Polski w relacji porównania PKB per capita według parytetu siły nabywczej mają wyższą stopę oszczędności. Dlatego mówię, że tego nikt nie wie. Były podnoszone, no mamy wysoki deficyt sektora finansów publicznych. Są kraje, które mają równie wysoki deficyt i mają wyższą stopę oszczędności. Także na to pytanie jest trudno odpowiedzieć. Ja myślę sobie, że to jest bardzo dobry instrument. Ale on musi być obudowany jeszcze jednym instrumentem. Bo w Polsce sporo ludzi oszczędza. Tylko w ekonomii wiem, że teraz ortodoksyjni zwolennicy rynku, jak to się ładnie mówi, węgiel im w komórce wykiełkuje, ale nasze działania jako jednostek generują pozytywne albo negatywne efekty zewnętrzne dla innych. I są takie formy oszczędzania, wprost, inwestowanie na rynku nieruchomości, które generują negatywne efekty zewnętrzne. Czy wiara w to powszechna wśród ludzi zamożnych, no bo wiemy skądinąd, że kupowanie mieszkań czy nieruchomości to nie jest forma, która jest dla każdego dostępna. Wiara w to, że to jest wehikuł przynoszący wartość w perspektywie dekad, jest złudna. Ona rozsypie się w proch za 10-20 lat najdalej. A rozumiem, że o takim horyzoncie mówimy. W związku z czym tego typu instrumenty chyba muszą jednak być obudowane przez bodźce, które państwo stworzy do tego, żeby nie generować popytu na nieruchomości, które następnie nie prowadzi do tego, że te nieruchomości wchodzą na rynek. Bo tak, nie ma nic złego w inwestycji w mieszkanie, jeżeli to mieszkanie później jest wynajmowane i powoduje wzrost podaży, co będzie ograniczać w naturalny sposób cenę. Natomiast jeżeli one są trzymane jako taka klasyczna lokata, no to państwo musi coś z tym zrobić po prostu. Czyli z jednej strony wspierać inwestycje, które są produktywne, no bo to oczywiście z naszego punktu widzenia to jest zabezpieczenie, ale to się przekłada na to, że przedsiębiorstwa, jak kupujemy akcje czy jednostki funduszy, mają środki na inwestycje, które pozwalają polskiej gospodarce być bardziej produktywną. I to jest ta dobra oszczędność, ta generuje pozytywne efekty zewnętrzne. Jeżeli ktoś kupuje mieszkanie i to mieszkanie potem stoi puste, tak, a mamy w Polsce, no już ostrożnie powiedzmy, kilkaset tysięcy pustostanów, no to generuje negatywne efekty zewnętrzne i państwo powinno, tak jak opodatkowuje alkohol na przykład, bo pewnie nikt nie chciałby żyć w Polsce, w której butelka alkoholu wysokoprocentowego kosztuje poniżej 10 zł, a pewnie tak by było, gdyby nie podatki, to zmniejsza konsumpcję, no to musi zacząć działać. Więc generalnie oszczędzajcie państwo, błagam. Tak. Mówię to swoim studentom i zawsze, nigdy nie dość powtarzania. I to są bardzo dobre instrumenty, o których usłyszeliśmy, żeby oszczędzać.
1: Tak, tym bardziej, no oczywiście OKI od nowego roku, ale za pasem październik, miesiąc oszczędzania, więc już pewne decyzje można podejmować. A skoro za pasem październik, to jeszcze na koniec spójrzmy na koszty życia studentów w Polsce. Co roku liczy je Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. No i w tym roku już mamy ponad 4 tysiące przeciętny koszt miesięczny. Wzrost o 66 zł. Niby nieduży, ale jednak już ta bariera została przebita. Tam wprawdzie czesne jest, bo tutaj w tym roku wzięto pod uwagę takiego studenta, który nie

0: studiuje za darmo stacjonarnie, tylko płaci. No ale okazuje się, że to studiowanie jest coraz droższe chyba. Pani Urszula.
1: No tak, chociaż te kilkaset złotych z 4 tysięcy, zastanawiam się, jak się to ma do standardowego wzrostu cen życia. No bo jednak żyjemy w świecie, gdzie jest inflacja. To, że koszty życia studentów są wyższe, no jest oczywiście faktem, natomiast zasadniczo koszty życia co roku są wyższe. Też pewnie ciekawa kwestia jest związana z tym, no ale to oczywiście zawsze tak było. O ile lepiej jest jednak osobom, które mieszkają w dużych miastach w kwestii kosztów i w kwestii dostępności do studiowania, bo zakładam, że koszty, jak się mieszka
0: z rodzicami,
1: to są dużo niższe. Natomiast tak może odwracając to wszystko, no bo 4 tysiące, no to jest jednak kwota zbliżona do pensji minimalnej, czyli faktycznie bardzo dużo. Warto zwrócić uwagę na takie zjawisko, które obserwujemy na polskim rynku pracy, a mianowicie, że w Polsce jednak studenci rzadko podejmują pracę dorywczą, więc tak jakby rozwiązaniem tych rosnących kosztów poza jakimiś pewnie instrumentami finansowymi, które powinny studentów wspierać, byłoby to, że studenci łączą studia z jakąś pracą dorywczą. Jak sobie porównamy polską młodzież z młodzieżą taką typową europejską, to zdecydowanie mniejszy ich odsetek pracuje. Średnio w Unii Europejskiej takich osób w wieku 12-29 pracuje 25%. W Holandii to jest 70%. Natomiast w Polsce to jest tylko kilkanaście procent. Więc tak, jakby widać, że to jeszcze nie jest taki typowy model, żeby łączyć studia z jakąś chociażby dorywczą pracą
0: zawodową.
1: Choć
0: z drugiej strony ja się tak zastanawiam, że może trudno jest połączyć studia stacjonarne z pracą.
2: Ja nie wiem, czy jestem niereprezentatywny, no bo ja reprezentuję uczelnię, moją ukochaną alma mater, w której większość studentów pracuje w czasie studiów. W zasadzie...
0: Tak, ale to też chyba wyjątkowy kierunek ekonomiczny.
2: Na studiach magisterskich większość studentów pracuje i raczej naszym problemem jest to, że ci studenci deklarują bardzo często, że trudno im rzeczywiście pogodzić pracę ze studiowaniem i niestety nie zawsze studiowanie w tym konflikcie wygrywa. I potem ja jako dziekan muszę rozpatrywać podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej. Od razu zastrzegam, praca nie jest uzasadnieniem. Natomiast już mówiąc zupełnie poważnie, to znowuż myślę sobie, że dorywcza praca, praca na część etatu, godziny. My generalnie nie bardzo lubimy ten sposób zatrudnienia, bo kojarzymy go z brakiem stabilności i tak dalej. I problemem chyba polskiego rynku pracy jest to, że my nie potrafimy tworzyć takich rozwiązań celowanych. Bo o ile oczywiście dla ludzi, którzy już zakończyli edukację, etat, nawiązuje do tej całej dyskusji z Państwową Inspekcją Pracy i przekształcaniem umów, pewnie jest korzystniejszy, chociaż też nie zawsze. O tyle dla młodych ludzi taka dorywcza praca, praca może w weekendy, to byłoby dobre rozwiązanie. Tylko pytanie, czy to rozwiązanie jest. I znowuż, wracając do naszych wcześniejszych dyskusji, no ja już się nie będę pastwił nad lewicą i obietnicami akademików za złotówkę, no bo po co kopać leżącego? To niehonorowe jest. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że znowuż... Bardzo dużo ludzi też na SGH dojeżdża z daleka. I oni dojeżdżają samochodami. Jak dojeżdżają, to nie tylko podnosi to ich koszty życia, ale no, kiedy oni mają pracować, prawda? Jak oni na przykład 1,5 godziny spędzają, żeby dojechać i wrócić z uczelni, to są różne godziny zajęć i tak dalej. Gdyby, no właśnie, tak? Gdyby.
0: Tak, no to wiadomo, że każda sytuacja jest inna, ale może rzeczywiście warto. W tych badaniach portfel studenta, które przytaczałam na początku, ponad 40% studentów deklaruje chęć podjęcia jakiejś pracy, więc być może jest to właśnie jakieś
2: Pani redaktor,
0: wyjście.
2: A 100% studentów deklaruje, że chciałoby złożyć pracę magisterską w terminie. Jaka jest rzeczywistość, to doskonale ja niestety wiem, tak? Ale widać, że jest ta chęć do pracy. No nie, mało to nie, ale nie wszyscy niestety.
0: Tylko możliwości.
2: Właśnie, życie potem niestety
0: weryfikuje nam to boleśnie. Troszkę, no niestety. Urszula Kryńska, PKO Bank Polski. Doktor Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa, to nasi dzisiejsi goście.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Michał Jakubik, Sylwia Zadrożna, także bardzo dziękujemy. Dobrego weekendu i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kto jest ciekawy,
2: co polskie kino ma do zaoferowania zwykłym widzom?
3: I czy bawiąc ich, zarazem zachwyca?
1: Musi być w tym tygodniu w Gdyni.
2: My jesteśmy.
1: Zapraszamy na audycję z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
2: Dzisiejsze trójkowo-filmowo o 12:00.
1: I trzecią godzinę o 18:00. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz o 13:00.
3: Barbara Marcinik,
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Ryszard Jaźwiński.
4: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
5: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy nie przesłuchali jeszcze Ukraińca zatrzymanego po ataku w Jarosławiu. Nasza reporterka pytała, co planują teraz śledczy. Eksperci pytani o ceny paliw rozkładają ręce. Przyznają, że nie wiadomo, co może dziać się z cenami, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie jest nieprzewidywalna. Sezon infekcyjny za rogiem. W przychodniach jest już więcej pacjentów. Zaczynamy jednak od utrudnień na S8 między węzłami Złoczew a Sieradz Południe. Droga w stronę Warszawy jest nieprzejezdna, z kolei w stronę Wrocławia zablokowany jest lewy pas ruchu. Na drodze doszło do zderzenia się dwóch samochodów ciężarowych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Podejrzewany o brutalny atak nożem na duchownych w Jarosławiu, 31-letni Ukrainiec nadal nie został przesłuchany. Do tragedii doszło wczoraj rano. 31-latek wtargnął na teren klasztoru, zaatakował 5 osób, w tym 3 księży. Dwóch jest nadal w bardzo poważnym stanie. O tym, jaki plan ma przemyska prokuratura, w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
20: Te dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i też wczoraj już tłumaczyła, skąd wynika opóźnienie, jeżeli chodzi o przesłuchanie 31-latka.
21: To miejsce zdarzenia jest bardzo rozległe. Tutaj do oględzinowania jest kilka pomieszczeń o dużej powierzchni. Mamy na to 48 godzin i te czynności są bardzo skrupulatnie wykonywane.
20: Śledczy materiał dowodowy

0: Gromadzili do późnych godzin nocnych. Jeszcze wczoraj wieczorem przesłuchali jednego z najlżej rannych księży. Chwilę po 18 duchowny dotarł do opactwa. Od razu zabrano go na przesłuchanie. Prokuratura prawdopodobnie w ciągu 2 godzin przekaże szczegóły swojej pracy i ustaleń. Z Jarosławia Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Smutne jest to, że trudno powiedzieć, w którą stronę ta sytuacja pójdzie. Tak Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego mówi o cenach na stacjach benzynowych. Średnio za 95 płaci się 7 zł. 87 groszy. Za olej napędowy 8 zł. 83 grosze. Są jednak regiony, gdzie ceny są wyższe. Wynika to z sytuacji na Bliskim Wschodzie, a wpływ na ceny miało niedawno uszkodzenie ropociągu w Arabii Saudyjskiej. Zauważała w trójkowej audycji Winienima Urszula Kryńska.
2: Prognozy chociażby e-petrolu na najbliższy tydzień wskazywały takie, że 9,30 nawet może się pojawić, więc wygląda na to, że to jest jeszcze nie koniec, bo te wyższe ceny ropy naftowej, one nie od razu są widoczne na stacjach. Pewnie za 2 tygodnie, czy nawet więcej jest potrzebne, żeby się to wszystko przemieliło. To ma wpływ na ceny hurtowe, później na ceny detaliczne. Chwilkę to oczywiście trwa, więc zła informacja jest taka, że może być jeszcze gorzej.
1: Aktualna cena ropy Brent na giełdzie w Londynie wynosi około 105 dolarów. Drożej jest na stacjach w całej Unii Europejskiej. Nowe rekordy odnotowano w 19 państwach wspólnoty. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej średnia cena diesla osiągnęła rekordowe 2,23 euro za litr. Rozkręca się sezon infekcyjny. Coraz więcej osób choruje, a w przychodniach rośnie liczba pacjentów z różnymi infekcjami. Joanna Stankiewicz.
3: Początek jesieni jest chłodny i deszczowy, a taka pogoda sprzyja przeziębieniom. Sezon infekcyjny powoli rusza, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Widzimy zwiększoną aktywność wirusa SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Powoli zaczyna się go u naszego kraju już formułować fala. Wiemy, że w niektórych krajach Europy Zachodniej też już zaobserwowano zwiększenie zarówno zachorowań i hospitalizacji.
3: W gabinetach lekarskich przybywa pacjentów, dodaje dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
5: To są głównie anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, zatok, choroba przeziębieniowa, no trochę mamy COVID-u też.
3: Eksperci podkreślają, że najlepszym sposobem zapobiegania chorobom są szczepienia. Szczepionki przeciw grypie i COVID są już w aptekach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Incydenty nad Zatoką Fińską. Szwecja i Finlandia poderwały myśliwce, żeby przechwycić rosyjskie samoloty wojskowe w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. O zdarzeniu, do którego doszło wczoraj, poinformowały siły powietrzne Finlandii. Jak przekazano w komunikacie, samoloty obu państw namierzyły i zidentyfikowały grupę rosyjskich maszyn, w tym samolot transportowy oraz kilka myśliwców. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Piątek pochmurny z szansami na przejaśnienia. Deszcze na północy i północnym wschodzie kraju, a w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach od 13 do 17 stopni, w Kotlinach Karpackich 11.
7: Autopromocja.
8: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
9: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
10: Nic nie kojarzy, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzy.
8: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
11: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
8: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
12: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
8: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
7: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus, Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowid.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99.

0: za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Już prawie 9 minut po godzinie 10. Pogoda nas nie rozpieszcza, no w końcu rozpoczynamy jesień. Całe szczęście mamy dużo, dużo słonecznych dzisiaj premier.
11: Nowe w piątek.

0: Letnie skrajne opinie dotyczące muzyki tanecznej wypowiadane najpierw przez Charlie XCX o tym, że rzekomo muzyka taneczna już skończyła swój żywot, teraz wszyscy gramy rocka, a później Madonna, która mówi, że dance floor jest czymś więcej niż tylko parkietem, ma swoje połączenie właśnie dzisiaj, kiedy ukazał się nowy utwór Madonny i Charlie XCX, Danceteria After Hours, jako taki dodatek, suplement do tej wspaniałej płyty Madonny z wakacji. Dzisiaj jesienne wydanie, pierwsze jesienne wydanie audycji Nowe w Piątek. Do godziny 12 jesteśmy razem. Gosia Jakubowska, Ania Lalka, Michał Jakubik. Taki skład przez najbliższe dwie godziny. I teraz zaglądam do kalendarium muzycznego. Tam 50-lecie świętuje zespół U2 z nowym utworem.
1: Za to, że są tak niesamowici, że tyle wspaniałych emocji nam dają. Za okulary Bono, za linię melodyjną, za riffy Edda, no i troszkę prywaty. Adam Clayton, basista, urodził się dokładnie 10 lat przede mną, a ja 10 lat po nim. Także wszystkiego dobrego.

Tak brzmi nasza piosenka dnia. Będziemy dzisiaj świętować razem z YouTube całe 50-lecie. Ta piosenka będzie niejednokrotnie jeszcze powracała na naszą trójkową antenę. Dzisiaj też całkiem sporo o tym w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Michał Nogaś pytał państwa, za co uwielbiamy, za co kochamy YouTube. My oczywiście też zachęcamy do kontaktu. gosia.jakubowska@polskieradio.pl bądź też można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. A teraz poprosimy

0: numer jeden na naszej liście przebojów, pierwsza trójka. Czy tak też będzie dzisiaj? To zależy tylko od Państwa. Zachęcamy do głosowania. Do godziny 12 mamy na to czas. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową, a tam możemy wybierać, odsłuchiwać i głosować. Do 12 przypominam. Jeżeli ktoś jeszcze natomiast nie ma w wersji fizycznej płyty Artura Rojka, chciałbym urodzić się, żeby latałem, to jest taka okazja. Mamy ostatnią sztukę edycji limitowanej, w której to jest postscriptum. Odwracam właśnie płytę na drugą stronę. Tam Yeti w wersji koncertowej i Gruby Mały w wersji demo. Jeżeli ktoś by chciał, to zachęcamy do kontaktu. gosia.kubowska@polskieradio.pl.
1: Trójka.
0: A za chwilę już usłyszymy nowy numer Taylor Swift, który to też będzie miał teledysk. Ten teledysk będziemy mogli zobaczyć dopiero w niedzielę, bo wtedy nastąpi prezentacja całego wideo w ramach Video Music Awards MTV 2026. Tak się składa, że po 23 latach Madonna powraca ze swoim występem na tę galę, a my słuchamy teraz Taylor Swift.

Patient Zero, przed chwilą Taylor Swift, nie premierowo w Trójce, bo z tego co wiem, Michał Nogaś już prezentował dzisiaj ten utwór w porannym Zapraszamy do Trójki jako dobrą rozgrzewkę do naszego dzisiejszego spotkania. Państwo piszecie w sprawie płyty Artura Rojka. Panie Wojtku, muszę zmartwić, sama bym chciała mieć winyl. Niestety mamy tylko formę CD, ale przypominam, jest to wersja limitowana. Zachęcam serdecznie do pisania gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A już za chwilę pojawi się w studiu Trójki nasz pierwszy dzisiejszy gość. Kto to taki? Kuba Folwarczny.

0: Artysta, dla którego brzmienie gitar jest równie ważne co tekst, przez ostatnie lata zbierał doświadczenie sceniczne, nie zdobywa i wyłącznie, a może w ogóle popularności na TikToku, a dzięki konkursom i stacjom radiowym, co mnie ogromnie cieszy, Kuba Folwarczny w Studiu Trójki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pomyliłam się z tym TikTokiem? Nie mam TikToka, więc musisz teraz wyprostować.
1: Nie pomyliłaś się. Mhm. Mam, ale na pewno nie zdobywam tam popularności.
0: O tym parę słów za chwilę, natomiast za nami Great September. Festiwal, na którym możemy bardzo dużo odkryć, ale też podejrzeć trochę artystów, którzy od ostatniego showcase'owego występu się bardzo rozwinęli, podpatrzeć też innych, powymieniać się tymi doświadczeniami. Mówię o tym nie bez powodu, ponieważ ty też byłeś w line-upie tegorocznego Great September. Jak ty wykorzystałeś ten czas?
1: Na własne koncerty, bo grałem aż 3. Dopiero drugiego dnia udało mi się posłuchać innych koncertów, no bo cały pierwszy dzień był zapełniony właśnie pierwszym koncertem z Ars La Trans, potem moim i próbami oczywiście. Natomiast z drugiego dnia, a propos tego podpatrywania, o którym mówiłaś, udało mi się być na kilku świetnych koncertach, od małych po duże, tak jak koncert Zalewskiego. I ogólnie artyści w teorii to, co wyciągają z takich miejsc, to są po prostu nowe znajomości. Ja nie mam tej natury człowieka, który bardzo usilnie szuka takich znajomości, co nie oznacza, że one nie przychodzą do mnie same, więc na pewno kilka takich jest nowych po tym festiwalu. Chodzę na koncerty większych artystów i w momencie, w którym gitarzysta tego artysty, gitarzysta, którego bardzo szanuję, przychodzi na mój koncert i pyta, czy jeszcze chciałbym podżemować z nim w Warszawie kiedyś, no to dla mnie to jest sytuacja win-win. W sensie nie ma nic lepszego i to jest dla mnie super. Nieistotne, czy to będzie tylko dżem, czy kawka, czy jakiś wspólny numer. To są rzeczy, które ja wyciągnąłem z tego festiwalu i są dobre na pewno.
0: No, czyli znajomości, które otwierają kolejne możliwości. Brzydka rymowanka, ale prawdziwa. Pozwolę sobie wrócić do tych scenicznych doświadczeń i konkursów, bo z dzisiejszej perspektywy to jest ogromna rzadkość, tak przynajmniej mi się wydaje.

0: bo w internecie myślę, że trochę jest łatwiej i prościej zrobić viral albo po prostu mieć fokus właśnie na stworzenie czegoś, co się bardzo, bardzo szybko poniesie i zdobędzie się łatwą popularność. Natomiast ty wybierasz tu drogę, myślę, że z dzisiejszych czasów nieco trudniejszą. Mianowicie wybierałeś przez 4 lata konkursy, showcase'y. Oczywiście masz też już swoje doświadczenie, gdzie możesz się pochwalić osiągnięciami, sukcesami, no ale wystawiasz się bezpośrednio na krytykę, na ocenę jury, którzy no potrafią czasami w bardzo dosadny sposób powiedzieć, co im się konkretnie nie podoba. I skąd właśnie takie obranie kursu?
1: Stąd, że zawsze i tak może mi to wpaść jednym uchem i drugim wylecieć, to po pierwsze. A po drugie, wolę to, wolę tą drogę niż drogę TikToka. Natomiast widzę jedną zależność, że to, że twój film robi, mówiąc kolokwialnie, 2 miliony wyświetleń, 3, 10 milionów, wcale nie musi się przełożyć na to, że na twój koncert potem przyjdzie przynajmniej 50 osób na Great September. I widziałem to na własne oczy. Myślisz wtedy, okej, czyli to nie jest tak, że wystarczy dzisiaj nagrywać te TikToki i tam zdobywać popularność, żeby ludzie pojawili się potem pod sceną. Zaprzecza to trochę teorii, że te czasy, kiedy możesz wyjeździć sobie publiczność, już minęły. Co mnie akurat bardzo cieszy, bo właśnie w ten sposób chciałbym ją zdobyć. Nie ma lepszych i gorszych słuchaczy, ale są tacy, którzy zostają z tobą na 2 dni, a są tacy, którzy zostają na 20 lat. I myślę, że więcej tych drugich jest na koncertach niż na TikToku.
0: Bardzo odważne w dzisiejszych czasach i bardzo niepopularna ocena i opinia. Przejdźmy do tego, jak właśnie to wszystko, o czym teraz powiedzieliśmy, wpływa na ten proces twórczy i proces tworzenia debiutu.
1: Podam przykład może taki bardzo konkretny. Mhm. Są na tym albumie piosenki, które nagrałem po 2 latach granie ich na koncertach. One się w tym czasie zdążyły kilka razy zmienić, wyewoluować, wiesz, skręcić trochę w inne rejony muzyczne. I to są piosenki, które wychodzą najlepiej. Ja robię ten album od roku już, jeżeli nie od półtorej roku. I te numery, o których mówiłem przed chwilą, one mi się nadal podobają, mimo że usłyszałem finalną wersję rok temu. A są piosenki, które nie przeszły tego
0: testu.
1: Nawet nie testu, tylko tej drogi po prostu. Mhm. Też ma to jakieś swoje zalety, natomiast łapię się na tym, że mija na przykład tylko miesiąc od premiery i już mam przeczucie, że zrobiłbym to inaczej. A to przecież to było tylko 3 miesiące temu, a ja już jestem trochę innym człowiekiem, który by to inaczej zrobił, bo ta piosenka nie przeszła tej drogi, żeby się w czymś
0: osadzić,
1: utwierdzić.
0: No to jest bardzo ciekawe też pytanie, które zadaje chyba każdy sobie artysta, czyli kiedy uznajemy, że piosenka jest skończona. Natomiast chyba nie chcę tam wchodzić. Raczej bym chciała się podpytać, jak będzie brzmiała twoja debiutancka płyta. Również w odniesieniu do tego, co mówiłeś ostatnio przy okazji wizyty w Nowe w Piątek latem, kiedy powiedziałeś, że inspirujesz się całą masą gitar z lat 90. Czasów, których tak naprawdę nie pamiętasz, nie możesz pamiętać, ale czasów, które jakoś z tobą rezonują. Zastanawiam się, na jaki sposób, że tak często do nich sięgasz i wklejasz pierwiastek tej muzyki do współczesnego grania.
1: Podoba mi się surowość, bezpośredniość, bezkompromisowość, czyli wszystko to, co staram się też zawierać w moich piosenkach i później w produkcjach w studiu. Ekscytowało mnie to, że wiesz, że takie zespoły jak Nirvana i cały ruch grunge'owy, mimo że te zespoły potem same nienawidziły tego ruchu i nie lubiły tego, że są pewnego rodzaju mainstreamem, to wszystko zaczęło się dlatego, że od jakiegoś przesytu, w tym przypadku był to przesyt latami 80., które były przekoloryzowane. W muzyce chodzi o emocje.
0: Czyli bez lukru na najnowszym albumie będzie?
1: Bez cukru, bez lukru. Mm-hmm. Zwłaszcza, że chciałbym też, żeby ten album był różnorodny, ale moją koncepcją są te cechy, które mają to spać, czyli ta surowość, bezpośredniość, to, żeby było tam duże emocji. Wolę, żeby było ich za dużo, niż żeby było za mało. Myślę, że to jest ta część wspólna i mogę to nazwać swoją koncepcją na ten album.
0: Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas w audycji Nowy w Piątek. Tutaj zawieszamy naszą rozmowę, do niej wrócimy na wiosnę przyszłego roku. Bardzo mocno trzymamy za ciebie kciuki i myślę, że jeszcze w tym roku nieraz spotkamy się z twoją twórczością. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia, Kuba Folwarczny.
1: Dziękuję.

Krzysztof Zalewski premierowo w Trójce Jednakowi. Singiel, który myślę, że będziemy śmiało śpiewać. Zresztą lubimy w Trójce śpiewać z Krzysztofem Zalewskim, który też o swoim najnowszym singlu opowiada tak, że jest to naprzeciw nadciągającej jesieni. Jeżeli jednak ktoś chciałby się oddać atmosferze jesieni, to ja zachęcam, aby sięgnąć po album The Jam. Julia Jacqueline powraca ze swoim czwartym, ze swoją czwartą płytą. Bardzo dużo też jasnych momentów na tej płycie znajdziemy.

0: Dla prawdziwych fanów nie będzie to żadna niespodzianka. Zespół Europe powrócił z albumem Come This Madness. To jest płyta, o której mi dzisiaj przypomniała Ania Lalka i myślę, że do tej płyty będziemy w Trójce powracać. Cóż za niespodzianka, przynajmniej dla mnie. Ja się bardzo cieszę, ponieważ ta płyta według mnie nie jest taka zła, jeżeli chodzi o te tegoroczne powroty Europe w formie nadal. A my teraz powrócimy do polskich nowości. Halo, halo.
1: Cześć, z tej strony Klaudia Marzec. To jest audycja Nowe w Piątek i już zaraz na antenie radia wybrzmi mój najnowszy singiel zatytułowany Wszystko gra. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki i mam nadzieję, że u was wszystko gra.

Debiutantka Klaudia Marzec przed chwilą w utworze Wszystko gra, a ja wracam do swojej skrzynki mailowej, bo tam pani Marta pisze. Wysłałam do pani 3 maile stojąc w korku i za każdym razem zły adres. Chyba za bardzo mi zależało na płycie Artura Rojka, który towarzyszył mi od zawsze, jeżdżąc maluchem z moimi przyjaciółmi na każdy występ Mysłowic, aż po Zorze z Dawidem Podsiadło w Katowicach, gdzie miałam wrażenie, że wszystkie piosenki są dla mnie, ale pytanie, czy tym maluchem pani też do Katowic jechała ostatnio. Płyta pewnie już poleciała do kogoś innego, ale jeżeli kiedyś będzie pani miała dodatkowy egzemplarz do podarowania, byłabym przeszczęśliwa. No pani Marto, to jest pani szczęśliwy dzień faktycznie, ponieważ okazało się, że mamy jeszcze jeden egzemplarz, a zatem ten wędruje do pani, drugi do pana Mikołaja. Panie Mikołaju, prosimy pozdrowić tatę. A my rocznicą zaczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, dzisiaj świętujemy 50-lecie zespołu U2, a pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania kończymy również jeszcze jedną kartką z kalendarza. 25 września 1967 roku ukazał się album Strange Days, zespół The Doors.

0: Jesień nad Bałtykiem rozpoczyna się jazzowo. Marcin Wasilewski Trio i Jolovano, Bobo Stenson, Federico Eliodoro, Henryk Miśkiewicz, Szymon Mika, Michał Awtyka. 6 zupełnie różnych koncertów, wszystkie w ramach Sopot Jazz Festival pod patronatem Trójki. Od czwartku do soboty. W audycji mało obiektywnie, prosto z festiwalu, wspaniali goście, a wśród nich kurator imprezy Marcin Wasilewski. Zapraszam dziś, chwilę po północy. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
0: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To biegli zdecydują, czy nożownik z Jarosławia usłyszy dzisiaj zarzuty. Prokuratura już wie, o co chce go oskarżyć. Ceny węgla mogą być w tym roku najwyższe od lat. Związkowcy przestrzegają, że grozi nam powtórka z początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Izrael rozbuduje osiedla na zachodnim brzegu. Władze podjęły decyzję wbrew apelom ONZ i Trybunału Sprawiedliwości. Nożownik z Jarosławia usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, poinformowała prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni obywatel Ukrainy zabił wczoraj duchownego i ranił 4 inne osoby. Nie wiadomo, kiedy uda się przedstawić mu zarzuty.
16: Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii. Czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności?
0: Mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Według doniesień mediów mężczyzna został zabrany na oddział psychiatryczny. Jeśli sprawcy nie uda się postawić dzisiaj zarzutów, prokuratura zawnioskuje o areszt. Za popełnione czyny grozi mu dożywocie. Nie tylko ceny ropy, ale też węgla na dawno niewidzianych poziomach w tym roku mogą być najwyższe od lat. Zdaniem niektórych ekspertów popyt na węgiel może nawet przegonić podaż. Sytuacja będzie podobna jak na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przewiduje szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz.
17: Pewnie nie zabraknie, ale pewnie będzie sytuacja z cenami podobna do tej, która miała miejsce, jak wybucha wojna na Ukrainie. Mówimy generalnie rzecz biorąc o węglu opałowym, bo Polacy potrzebują go dalej sporo, bo około 5-6 milionów ton.
0: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

0: Zapewnił, że Polska jest zabezpieczona na zimę. Jak dodał, w niepewnych geopolitycznie czasach węgiel musi pozostać częścią miksu energetycznego. Studenckie życie coraz droższe. Przeciętne koszty przekroczyły 4000 zł miesięcznie. Tak wynika z badania Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. To 1,7% więcej niż rok wcześniej. W wielu krajach studenci, aby poprawić swoją sytuację ekonomiczną, łączą studia z pracą. W Polsce to wciąż rzadkość, zwracał uwagę w trójkowej audycji Winien i Ma Piotr Maszczyk ze SGH.
1: Dorywcza praca, praca na części etatu, godziny. Dla młodych ludzi taka dorywcza praca, praca może w weekendy, to byłoby dobre rozwiązanie, tylko pytanie, czy to rozwiązanie jest.
0: W 7-letniej perspektywie studiowanie w Polsce podrożało już o 90%, czyli o mniej więcej 2000 zł miesięcznie. Na nic zdały się apele ONZ i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Izrael zatwierdził plany rozbudowy dwóch osiedli na okupowanym zachodnim brzegu. Wzdłuż izraelskiego, według izraelskiego kanału 7 w rejonie palestyńskiego miasta Hebron ma powstać niemal 600 nowych mieszkań. Osiedla znajdują się na terenach pozostających pod izraelską kontrolą administracyjną i wojskową. Sam Hebron jest jednak miastem palestyńskim. Rozbudowa osiedli jest od lat jednym z najbardziej spornych elementów konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ceny paliw w Rumunii biją kolejne rekordy. Wpływ na podwyżki ma nie tylko sytuacja międzynarodowa, ale również pogłębiający się kryzys rządowy.
2: W piątek rano litr standardowego oleju napędowego na stacjach jednej z największych sieci kosztował po kolejnej podwyżce już ponad 11 lei, czyli w przeliczeniu 9 zł i 20 groszy. Jednocześnie benzyna przekroczyła granicę 10 lei za litr. Jej średnia cena wynosi teraz 8 zł 40 groszy za litr. Drożej jest także w całej Unii Europejskiej. Nowe rekordy odnotowano w 19 państwach Unii. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej średnia cena diesla osiągnęła rekordowe 2,23 euro za litr. Wzrost cen jest związany z utrzymującymi się wysokimi notowaniami paliw na rynkach międzynarodowych. W Rumunii kryzys ten jest dodatkowo pogłębiany przez przeciągający się kryzys rządowy i znaczne osłabienie się miejscowej waluty. Co prawda rumuńskich kierowców przed dalszym wzrostem cen diesla częściowo chroni obniżona o 25% akcyza, obowiązująca do końca września, ale mimo tej ulgi paliwo i tak osiąga rekordowe poziomy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 13 do 17 stopni, w Kotlinach Karpackich będzie około 11.
4: Autopromocja.
5: Kto jest ciekawy,
6: co polskie kino ma do zaoferowania zwykłym widzom
7: i czy bawiąc ich zarazem zachwyca?
5: Musi być w tym tygodniu w Gdyni.
6: My jesteśmy.
5: Zapraszamy na audycję z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
6: Dzisiejsze trójkowo-filmowo o 12:00
5: i trzecią godzinę o 18:00 oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz o 13:00.
7: Barbara Marcinik,
5: Katarzyna Borowiecka
6: i Ryszard Jaźwiński.
3: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
8: Na relacje zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
4: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
14: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
14: Pytał Pan, czego sobie życzę?
15: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj marzenia. Wybierz szybki i godny zaufania Bank Pocztowy. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl.
16: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej.
15: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu.

0: dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to power piątek!
9: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 11.
12: Nowe w piątek.
11: I drugą część naszego dzisiejszego spotkania rozpoczynamy tegorocznym hitem.

Ella Langley króluje na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard Hot 100 z utworem Choosing Texas od 23 tygodni, pobijając tym samym rekord ustanowiony przez Mariah Carey z utworem All I Want for Christmas i zapisując się przy okazji jako solowa artystka z najlepszym wynikiem w historii tego zestawienia. Tym wielkim przebojem 2026 roku otwieramy drugą część naszego dzisiejszego spotkania i przypominamy, że my również mamy listę przebojów. Pierwsza trójka, do godziny 12 możemy głosować, a na niej Mrozu.

na 20 minut po godzinie 11. Przypominam, tu Trójka, audycja Nowe w piątek. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Michał Jakubik, a wydaje Ania Lalka. Jeszcze przez 40 minut mniej więcej będziemy razem. Przed chwilą nie nowość, ale płyta Stevie'ego Wondera, Songs in the Key of Life, która miała no, z pewnością niemały wpływ na brzmienie dzisiejszej muzyki wielu gatunków. To nie tylko pop, nie tylko soul, ale również R&B i wiele, wiele innych. Być może też dlatego w 2020 roku album ten został sklasyfikowany na 4. miejscu listy 500 albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone, a 28 września minie 50 lat od jej ukazania. Jutro o tej płycie nieco więcej powie Bartek Haciński w Tygodniku Muzycznym, dlatego zachęcamy do słuchania między 17 a 19. A jeżeli ktoś teraz się roztańczył, to bardzo dobrze. Zapraszamy właśnie do tańca i proszę się wcale tego nie wstydzić. Za chwilę w studiu Trójki kolejni goście.

0: Dużo słońca, dużo ciepła znajdziemy na najnowszym albumie zespołu Cats and Dogs. Wczoraj prosto z Hiszpanii przyjechali do Trójki Wojtek Tarańczuk i Grzesiek Damiańczuk. Po to, by nieco więcej powiedzieć o swoim najnowszym albumie, poprosimy o fragment tej rozmowy. Finally, taki tytuł nosi wasza najnowsza płyta. Dzisiaj jest premiera. Kids Don't Wanna Dance. Tak usłyszymy w utworze Miley Cyrus, który znalazł się na jej najnowszym albumie. Natomiast Madonna z drugiej strony mówi o tym, że muzyka taneczna nie umarła, że dance floor jeszcze nie umarł i że muzyka taneczna nie ogranicza się jedynie do parkietu czy do przestrzeni klubu. Zastanawiam się, jak wy, jako już bardzo doświadczeni muzycy, patrzycie na muzykę taneczną dzisiaj.
1: DJ-ujemy ponad 20 lat i naprawdę słyszeliśmy już bardzo, że to już jest koniec. To już jest koniec muzyki tanecznej, to już jest koniec chodzenia do klubów. Nie wydaje nam się, żeby to był koniec. Czasy się zmieniają pod każdym względem. Przychodzi nowe pokolenie, pokolenie, które miejmy nadzieję będzie bardziej wyczulone na to, co teraz jest, na algorytmy, na social media, na sztuczną inteligencję. Myślę, że na muzykę i na tańczenie dalej będzie chciało to robić i nie wydaje mi się, żeby młodzież nie chodziła. Tak jak nawet jak my gramy, to widzimy, jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy przychodzą i tańczą.
2: Ja chciałbym tylko dodać, że ostatnio wpadłem w taki loop, bo ja zawsze strasznie jak złapię zajawkę, żeby o czymś czytać, to zacząłem czytać o ekonomii kultury klubowej w Berlinie i sprawa jest taka, że dzieci dalej tańczą, jak to można przetłumaczyć dosłownie.
0: Dzieciaki
2: dalej tańczą w inny sposób. Inne są listening bary, są imprezy

0: różne retreaty, które bardziej, żeby się otworzyć, poznać samego siebie. Są też w Berlinie na przykład teraz pocztą pantoflową organizowane imprezy, które przychodzi po parę tysięcy osób na te imprezy. Więc mi się wydaje, że tylko zmienia się formuła. My jesteśmy ogólnie, myślimy zawsze pozytywnie, dlatego że będąc coraz starszym, przechodzi się coraz więcej cykli i tych zagrożeń już było tyle. Najpierw było, że kluby się zamykają. Później, że rejwy są niemodne, to trzeba wrócić do klubów. A wcześniej w ogóle to, że tylko domówki teraz. A teraz jest, że młodzież nie chce tańczyć, a jakoś dalej gramy i są ci ludzie, więc...
1: Wymiana pokoleniowa na pewno następuje, a wraz z nią jakieś nowe trendy i nowe brzmienia się pojawiają. Natomiast ta muzyka taneczna wcale nie znika. Aczkolwiek zgodzę się trochę z tym, że dzisiaj trochę inaczej już słuchamy muzyki tanecznej.
0: Zdecydowanie, tak.
2: Inaczej i też nawet to widać w klubach. Ludzie czasami boją się tańczyć przez obecność komórek wszędzie. Możesz zostać nagrany. Później to może być jakoś użyte w internecie, możesz stać się memem.
0: Mój najgorszy horror, stać się memem.
1: Prawda?
2: My się często zastanawiamy nad tym, naprawdę się cieszymy, że jak byliśmy w młodzieżą, nie było tego, bo
0: nie
2: byśmy
0: tego,
2: byli memami na
0: byśmy byli tak, ja bym był 100% mem, a skancelowany to w ogóle 10 razy.
1: No właśnie, ale czasami dobrze jest to porzucić, to myślenie o tym, że się stanie memem i po prostu oddać się tej muzyce, ale faktem jest, że się coraz więcej wstydzimy różnych rzeczy i się zamykamy coraz bardziej.
0: Tak, to takie słowo, nie? Cringe z internetu, ono przechodzi kolejne etapy, teraz po prostu wszystko jest cringe, a jeśli to jest cringe, to ja jestem cringe i fajnie być cringe.
1: Ja w kontekście tej wolty w brzmieniu, którą sami zaznaczacie i która jest tak uwypuklona przy waszym najnowszym albumie Finally, wy również macie inne podejście do tworzenia muzyki na swoim najnowszym albumie. Więcej słońca, jest więcej piosenkowości, jest wielu gości.
0: Ogólnie jeśli, jeśli chcesz, ja mogę odpowiedzieć, to bo Grzegorz na mnie się patrzy.
2: Nie, ja się patrzę, bo cię lubię.
0: Więc tak, album Cats and Dogs. Album Cats and Dogs powstał razem z otoczką też społeczną. Powstał z różnymi dziwnymi projektami, w które się zaangażowaliśmy. Zanim zaczęliśmy robić ten album, zrobiliśmy przed muzyką, która powstała, koncept, co ten album ma przekazywać. Ten album ma przekazywać pozytywną melancholię. Jest tak, za każdym razem mówimy, ten album ma być tak jak w jesienny dzień, promyk słońca, ten taki złota polska jesień. Ma się nam przypominać lato przez chwilę, dlatego się nazywa Finally, bo ma na celu, jeśli jesteś na przykład w samochodzie i nagle masz ten taki moment, że czujesz się naprawdę okej i słuchasz tego albumu, to jest jak taki po prostu przytuli cię ten album. Album po prostu to jest na te takie Finally oznacza na te takie dobre chwile. Mogą one być też melancholijne, ale ma być to taki album, który jest jak trochę twój przyjaciel, że sobie go puścisz i zawsze jeśli masz ochotę na refleksję, ale też po prostu się wyłączyć. A jeśli chodzi samo o robienie muzyki, to ważne było dla nas, by było tam bardzo dużo rzeczy manualnych, czyli zdjęcia są na okładce robione, użyliśmy różnych polaroidów, współpracowaliśmy z naszymi znajomymi, skupiliśmy się bardzo, bardzo mocno też na grafice samego winyla, zrobiliśmy też kasetę, nagrywaliśmy w Nowym Jorku, w Warszawie i w Madrycie z ludźmi, z prawdziwymi muzykami i w ogóle, więc chcemy po prostu, by ta muzyka reprezentowała nas, naszą wiedzę, nasz stan ducha i... Tak mogę opisać ten projekt.
1: Cała rozmowa już niebawem w audycji N3. Przypominam, Wojtek i Grzesiek, czyli Cats and Dogs, wydali dzisiaj swój kolejny album Finally. Proszę dać się porwać tym gorącym rytmom. A jeżeli nie Cats and Dogs, to być może podróż sentymentalna. Ania dzisiaj zdradziła mi, że do Tainted Love wytańczyła się za życia. Soft Cell wydali dzisiaj płytę pożegnalną i ciekawe, ile osób do nowych utworów będzie tworzyło swoje kolejne i choreografie, i imprezy, i być może wspomnienia.

0: Cortez i Kaśka Sochacka w utworze Jak My. Utwór, który został stworzony i napisany do filmu Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. Premiera zaplanowana jest na 11 listopada, a przedpremierowo ten film był pokazywany na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pozdrawiamy przy okazji całą ekipę Trójki, która jest na miejscu i nadaje stamtąd audycje specjalne już po godzinie 12. Ryszard Jaźwiński i trójkowo-filmowo z Teatru Muzycznego w Gdyni, a tam między innymi gościem będzie Arkadiusz Jakubik, który wciela się w jedną z głównych postaci filmu Nasza Rewolucja. Oprócz tego spotkania z reżyserami Maciejem Sobieszczańskim, Mieszkiem Homką czy Saszą Kutzen. My zapraszamy oczywiście w imieniu nie tylko Ryszarda Jaźwińskiego, ale także Katarzyny Borowieckiej. Wszystko wszędzie teraz, już jutro również z festiwalu w Gdyni. A my przy tej polskiej scenie na chwilę pozostajemy.
1: Cześć, z tej strony Oyster Boy, słuchacie Trójki.

0: Oyster Boy i kiedyś mi przejdzie fragment jego najnowszego albumu Eskapizm, który ukazał się 4 września. I przy okazji premiery tego albumu wpadł do Trójki i z Anią Lalką opowiadał, mówił o tym całym swoim procesie twórczym.
1: Cześć, witam serdecznie.
2: Przyjechałeś z nową płytą, płytą trochę o ucieczce. Płyta nazywa się Eskapizm.
1: Bardzo o ucieczce. Nawet jak się otwiera tę płytę w wersji fizycznej, to tam jest opisane, co to dokładnie znaczy ten eskapizm. Eskapizm to jest ucieczka do świata fantazji poprzez robienie rzeczy nieprzyziemnych. To jest na przykład czytanie książek, słuchanie bądź tworzenie muzyki, wszystkie kreatywne działania. I to jest to, co ja zauważyłem, że chyba jest trochę sensem życia dla mnie, bo ja chyba próbuję uciec od jakby okrucieństwa tego dzisiejszego świata i od takiego szybkiego wyścigu szczurów. Warto czasem się zatrzymać i skupić na tym, co jest naszą pasją i w to może uciekać, bo eskapizm może być negatywnym wydarzeniem, ale też może być bardzo pozytywne, no bo jednak sens życia jest taki, żeby czerpać z niego. I według mnie przez uprawianie eskapizmu właśnie czerpiemy z tego życia jak najwięcej.
2: A ja trochę w kontrze, bo właśnie zastanawiałam się trochę, czy dzisiaj ten eskapizm nie ma trochę negatywnego wydźwięku pod kątem tego, że no dużo mówi się na temat sytuacji na świecie, dużo też muzyków podejmuje temat też jakiejś konfrontacji i opowiada o rzeczywistości. Ty jednak skupiasz się na tym świecie wewnętrznym.
1: Brzmi to faktycznie egoistycznie, jak to tak zaprezentowałaś. Ja się wychowałem w ogóle na punk rocku, czego pewnie nie słychać w moich piosenkach, ale myślę, że jeszcze mi przyjdzie napisać jakikolwiek protest song w życiu. Chyba jestem na takim po prostu etapie w życiu, że chciałem się skupić na chwilę na tym, co jest ważne dla mnie. Może to przez terapię, nie wiem. Jak zwykle tak to działa, że jak terapia u człowieka nadchodzi, to człowiek się bardziej skupia na sobie. I no, o tym jest trochę ta płyta. Może przyjdzie ten czas, kiedy zacznę pisać faktycznie o tym, że czas się przeciwstawić. Ta płyta jest może przez to dzięki temu lekka i nadal jest taka właśnie letnia, przez to, że no, jest jednak taka senna, marząca i opowiadająca właśnie o pasji.
2: Eskapistyczne są też trochę brzmienia na tej płycie, bo jednak opowiadając właśnie często o, nie wiem czy trudnych, ale no takich egzystencjalnych tematach, łapiesz się jednak piosenkowej, bardzo radosnej muzyki.
1: To jest chyba dlatego, że moją główną inspiracją muzyczną są Beatlesi, czego może nie słychać w mojej muzyce, ale jeżeli chodzi o tworzenie muzyki przeze mnie, to bardzo mocno to zostawiło gdzieś tam ślad prawdopodobnie w harmoniach wokalnych i w takich rozbudowanych melodiach, które gdzieś w stronę wesołą idą. I wydaje mi się, że u Beatlesów było podobnie, że te teksty niekoniecznie czasem, szczególnie w późniejszych fazach Beatlesowskich, jak tego się słuchało, wydawało się, że to jest wesoła piosenka. Jak się wchodziło bardziej w znaczenie z tych słów, to już nie do końca jest wesoła piosenka. Wydaje mi się, że u mnie to jest to samo. No ja jestem też z natury 50% wesołkiem, a 50% smutasem, więc myślę, że po prostu ta muzyka i teksty mocno odzwierciedlają mnie. Co wydaje mi się, że też jest spoko, bo przez wiele lat szukałem siebie jakby w muzyce, w poprzednich projektach, z poprzednią płytą, a tu myślę, że po prostu trafiłem w taki punkt, że faktycznie to jest, no użyję teraz bardzo takiego klisze, no ale autentyczne.

cała rozmowa Ani Lalki z Oysterboyem już w Barzęcim Sercu niebawem, a my teraz słuchamy premierowo nowego utworu Queens of the Stone Age, Where the Good Girls At.

0: To już trzeci suplement w dzisiejszym zestawieniu. Pierwszy należał do płyty Madonny, drugi do płyty Taylor Swift, a trzeci do Phoebe Bridgers. I On Video przed chwilą premierowo w Trójce wybrzmiało. Patrzę na zegar, a za 7 minut będzie godzina 12. Zerkam jeszcze raz do kalendarza. 8 września minęło 5 lat, odkąd odszedł Bart Sosnowski. Przedwcześnie i nagle jest to bardzo dobry moment, by przypomnieć o jego twórczości. Dzisiaj premierę ma utwór, który często grał na swoich koncertach. Rusty Waltz. Tym samym dziękujemy i prosimy zostać z Trójką, bo za chwilę przeniesiemy się do Gdyni.
1: Can't stand the pain down no more.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zdjęcia.

0: bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
7: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Grünung 200 lub 200 20 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania 12-latka z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopak odjechał samochodem swoich rodziców. Wjechał do Polski z Niemiec, zmierzał na Ukrainę, ale stracił samochód. Prokuratura przekazuje nowe informacje o Ukraińcu zatrzymanym po ataku w Jarosławiu. Obecna rzeczniczka praw dziecka pracowała dla Instytutu Zbigniewa Ziobry. Bez konkursów zlecano jej zadania, które mieli wykonywać pracownicy resortu sprawiedliwości, donosi WP.pl. Policja poszukuje 12-letniego Łukasza Nowaka z Siechnic pod Wrocławiem. Nastolatek wyszedł z domu i odjechał czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR 1432T. Osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 12-latka, są proszone o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Wrocławskiej Policji albo pod numer 112. Mężczyzna podejrzany o atak w Jarosławiu wjechał do Polski z Niemiec w nocy ze środy na czwartek. Prokuratura w Przemyślu poinformowała, że jego celem było przedostanie się do Ukrainy. 31-latek nie dostał się tam jednak, ponieważ jego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia i został zatrzymany w Korczowej.
14: Pojazd został zatrzymany i w tym momencie już został poddany oględzinom. Z tej Korczowej został przewieziony samochodem prywatnym przez inne osoby na teren Jarosławia. Jednak nie wiemy jeszcze, czy został wysadzony bezpośrednio na terenie opactwa w jego okolicach, czy też w innym rejonie miasta, a na to miejsce udał się pieszo.
13: We wczorajszym ataku zginął ksiądz, a 4 inne osoby zostały ranne i przebywają w szpitalu. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Wobec mężczyzny zostały sformułowane zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Jeśli nie uda się ich dzisiaj postawić, prokuratura zawnioskuje o areszt. Według mediów Ihor M. przebywa na oddziale psychiatrycznym. Grozi mu dożywocie. Stan 28-letniego policjanta postrzelonego wczoraj w Kraśniku w powiecie bolesławieckim jest ciężki, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. Dzisiaj mają zostać przeprowadzone czynności z udziałem zatrzymanego 33-latka.
15: 33-letni napastnik ma dziś po południu zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, stan 28-letniego policjanta jest ciężki. Do strzelaniny doszło wczoraj podczas policyjnych czynności na jednej z posesji. Funkcjonariusze sprawdzali informacje, że mogą znajdować się tam przedmioty pochodzące z kradzieży. W trakcie tych działań na miejsce wrócił 33-latek, mówi rzeczniczka MSWiA. Karolina Gałęcka.

0: Śląska.
1: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został natychmiastowo również przewieziony karetką do szpitala. Osoba, która postrzeliła policjanta podczas tej interwencji, została ujęta natychmiastowo przez policję. Mężczyzna również oddał kilka strzałów.
0: Napastnik próbował uciekać, ale został zatrzymany podczas pościgu. W czasie ucieczki wyrzucił broń, którą zabezpieczyli śledczy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Instytut podległy Zbigniewowi Ziobrze za rządów Prawa i Sprawiedliwości płacił Monice Hornie-Cieślak, obecnej rzeczniczce praw dziecka. Informuje o tym Wirtualna Polska. Według tych doniesień przez 7 lat pobierała ona wynagrodzenie, w tym przez 3 za tworzenie prawa, które powinni pisać pracownicy resortu. Wirtualna Polska donosi, że wśród przygotowanych przez Monikę Hornie-Cieślak przepisów była tak zwana ustawa Kamilka. Łącznie z prawniczką podpisano 16 umów na ponad 220 tysięcy złotych. Żadna nie była poprzedzona konkursem. Rzeczniczka Praw Dziecka twierdzi, że nie pobierała wynagrodzenia za ustawę Kamilka, za inne zlecenia z Instytutu. Mówiła też, że dzięki jej współpracy przygotowanych zostało 6 aktów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci w Polsce i wszystkie weszły w życie. Papież rozpoczął 4-dniową podróż apostolską do Francji. Na lotnisku w Paryżu Leona XIV powitał prezydent Emmanuel Macron. To pierwsza wizyta głowy kościoła w stolicy Francji od 18 lat.
3: W chwili lądowania samolotu papieża w całej Francji przez 7 minut biły dzwony kościelne. Na lotnisku Orly oprócz przedstawicieli władz Leona XIV powitało kilkudziesięciu młodych mieszkańców Paryża. Następnie odbyła się krótka ceremonia powitania z udziałem Gwardii Republikańskiej. Na życzenie Watykanu uroczystość miała jednak skromniejszy charakter niż planował Pałac Elizejski. Francuski prezydent chciał powitać Ojca Świętego z honorami, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom przywódców. Watykan odmówił, tłumacząc, że papież przyjeżdża do Francji jako głowa kościoła. W ramach podróży apostolskiej. Pierwszym punktem oficjalnego programu wizyty jest spotkanie w Pałacu Elizejskim, gdzie papież rozmawiać będzie z prezydentem Francji oraz przedstawicielami francuskich władz. Część oficjalną dopełni wizyta w siedzibie UNESCO. Po południu papież przejedzie papamobile ulicami Paryża i pomodli się w katedrze Notre Dame. Wieczorem weźmie udział w czuwaniu na stadionie Stade de France, gdzie zgromadzi się 80 tysięcy młodych Francuzów. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
2: Klimat. Prawie 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca 20%. Według prognoz między 19 a 21 zalecane będzie oszczędzanie energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale możliwe większe przejaśnienia. Poza tym przelotne opady deszczu, a w Tatrach opady słabe, opady śniegu. Na termometrach maksymalnie od 13 do 17 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino.

0: 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
1: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
2: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
5: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 3 opakowań.

0: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
4: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
5: Wszędzie w Polsce, w Gdyni również, jest 10 minut po 12.
6: Kamera!
7: Trójkowo!
6: Akcja!
7: Filmowo!
5: Dzień dobry, mówię właśnie z Gdyni, Ryszard Jeźwiński. Tę audycję w Warszawie realizuje Michał Jakubik, tutaj w Gdyni w Teatrze Muzycznym Dominik Lewicki z Radia Gdańsk. Witamy Państwa. No i piątek to już przedostatni dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i myślę, że te największe emocje ciągle przed nami, bo dziś wieczorem poznamy laureatów Młodej Gali, laureatów konkursu filmów krótkometrażowych. Reprezentacja dzisiaj pojawi się na pewno też w Trójkowo Filmowo. A w sobotę wieczorem wszystkich już pozostałych laureatów tych najważniejszych nagród, także tej największej Złote Lwy. No to nie traćmy czasu, bo dzisiaj w Trójkowo Filmowo wielu gości. Będzie głos krytyczny, rozmowa z krytykiem filmowym. Troszeczkę spróbujemy już podsumować tegoroczny festiwal, ale przede wszystkim zapraszam na spotkanie z twórcami filmów. Odwiedzi nas nieco później na przykład Arkadiusz Jakubik, który ma w tym roku sporą reprezentację. Pojawia się aż w trzech ważnych filmach, między innymi w tym, o którym porozmawiamy za moment, bo już obok mnie Maciej Sobieszczański. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
5: Reżyser oczywiście świetnie przyjętego tutaj w Gdyni filmu Przez ścianę. Macieju, my raptem kilka miesięcy temu gratulowałem Ci kolejnych sukcesów. To było na festiwalu w Tarnowie, Tarnowska Nagroda Filmowa. Jeszcze rozmawialiśmy o filmie Brat, który również triumfował rok temu tutaj na festiwalu. No taka piękna seria, rok po roku, w tym roku Przez ścianę.
8: Tak,
5: to nie jest, tak często się zdarza.
8: To nie zdarza się często, a no tak los się ułożył.
5: Ja los tak chciał, tak?
8: Pracowałem, wiesz, pandemia mi bardzo pomogła. To jest jeden z pozytywnych rzeczy, które się wydarzyły w pandemii. To znaczy mieliśmy wystarczająco dużo czasu na przygotowanie materiału literackiego. Ja jeszcze z Teresą Czepiec, moją partnerką życiową i reżyserką, napisaliśmy scenariusz, który ona teraz realizuje we Francji i mam nadzieję, że ten film w przyszłym roku będzie pokazywany w Gdyni, bo to jest bardzo piękna historia, którą dostałem kiedyś od Andrzeja Wajdy, więc...

0: Ja jakby te trzy, za te trzy sroki za ogon ciągnąłem przez ten cały czas i teraz no tak mam to się nazywa chyba dożynki.
1: No ale ciągnąłeś naprawdę z wielkim sukcesem, bo efekty są już tutaj widoczne. Mam na myśli oczywiście... Tak samo było dobrze zresztą z bratem, ale skupiamy się na tegorocznym festiwalu. Mam na myśli to przyjęcie filmu przez ścianę, przez festiwalową na razie publiczność. O jurorach jeszcze nie mówimy, bo właściwie no ja od kilku dni słyszę same entuzjastyczne głosy. Przynajmniej do mnie żadne krytyczne, gorsze jakieś recenzje twojego filmu nie dotarły.
0: No ja mam podobne odsłuchy, więc... No, cieszę się ogromnie. To jest, myślę, że ta historia po prostu porusza bardzo i też ten sposób, na który myśmy się zdecydowali, że ona jest nieśpiesznie opowiadana, że ona jest taka wewnętrzna, że to jest taka rzecz, której jak się okazało, my bardzo potrzebujemy w tym chaosie codzienności i tym pędzie, który sobie narzuciliśmy. Więc nagle pojawiają się dwie osoby, a właściwie jedna, która zaczyna wsączać w nas taki zapomniany bezczas, któremu się musimy poddać, żeby... A historia jest przepiękna, więc jakby chcemy...
1: Historia jest prawdziwa przede wszystkim.
0: Jest prawdziwa.
1: W największym skrócie może tylko przypomnijmy, bo już w Trójce oczywiście jakiś czas temu wspominałeś o tym.
0: No to jest historia Wiesławy i Jerzego Śmiechowskich. Oni w 1947 roku poznali się, siedzieli w celach sąsiednich na Rakowieckich w areszcie i zaczęli rozmawiać ze sobą kodem Morse przez ścianę. Zakochali się w sobie i zaręczyli się przez ścianę i pierwszy raz się zobaczyli na swoim ślubie. Ona jeszcze była w więzieniu, on już był na wolności i to było... od tego momentu, kiedy się poznali, do momentu, kiedy wzięli ślub, to było jakieś 6 lat z kawałkiem, więc jeżeli ze sobą...
1: I najbardziej szokująca jest puenta, prawda?
0: Że żyli 55 lat ze sobą, 55 lat i byli naprawdę wspaniałymi ludźmi i cudownym małżeństwem, że ta historia naprawdę ma piękne wybrzmienie też. Mhm.
1: No i właśnie, i teraz musimy porozmawiać o formie tego filmu, o aktorstwie również, bo to jest rzecz niezwykła, także w polskim kinie zaskoczyłeś, myślę, wielu odbiorców. Kiedy opowiadałeś mi wcześniej o tym, jak ten film mniej więcej może wyglądać, jakie masz na to pomysły, prawdę mówiąc, nie wyobrażałem sobie tego, że to może aż tak wyglądać, jak wygląda, bo to jest absolutnie minimalistyczny film, czarno-biały, a jednocześnie całkowicie też konsekwentny od pierwszej do ostatniej sceny i wprowadza nas naprawdę w jakiś szczególny rodzaj odbioru.
0: No ja miałem taką nadzieję, myśmy z Jolą Dylewską, ona robiła te piękne zdjęcia.
1: Tak.
0: Myśmy mieli taką nadzieję, bo Jola ma taki bardzo ciekawe podejście i takie określenie, że my żyjemy zawsze jakby na dwóch poziomach. Na takim jest poziom ludzki i poziom boski. I w tym ludzkim, na tym ludzkim poziomie jest właśnie to, co jest naszą zwykłą codziennością. Chaos, pośpiech, tempo, zmiana rytmu, a w tym boskim porządku jest jakiś rodzaj harmonii, jakiegoś wewnętrznego spokoju i z tego właściwie te porządki rzadko się spotykają, bo ten porządek ludzki nas zabiera, jest bardziej gwałtowny, a w ten porządek boski jakby od czasu do czasu jakieś zwykle nieszczęście, ale czasem szczęście nas wprowadza w ten, i to szczęście tam, naszym zdaniem ta miłość rodzi się w tym porządku boskim, w tym wewnętrznym naszym i myśmy musieli, żeby opowiedzieć o tej miłości, musieliśmy się dostać do tego porządku boskiego i takiego podświadomego właściwie, no jak go tam zwał i stamtąd go wydobyć, żebyśmy czuli, że ta miłość naprawdę się na naszych oczach rodzi. To było zresztą dla mnie reżysersko najtrudniejsze zadanie. Jak to opowiedzieć nie tylko aktorką, która jest genialna, oczywiście Marysię Dębską, ale też kamerą, ale też światłem, ale też rytmem, ale też bez czasem, bo, czy czasem, bo to jest...
1: Oglądając film czasami, tak. Czasami trzeba nawet zapomnieć o czasie.
0: Tak.
1: On płynie w ogóle w inny
0: sposób.
1: Ja ci
0: powiem, jak pierwszy raz robiliśmy scenę tego pukania przez ścianę, włączyliśmy kamerę, oni zaczęli ze sobą rozmawiać i stukać i po prostu

0: Później było, jak skończyli, było stop. Ja miałem wrażenie, że to było 3-4 minuty i pytam mojego Kacpra Sędziewskiego, moją współpracę reżyserską, ile to trwało. On powiedział 47. To jakby taka różnica była w mojej percepcji. Aha. Tego i naszej percepcji. Powiedziałem sobie o nie.
1: Czyli też wpadaliście tak jak właściwie widzowie, tak, w kinie, teraz w pewien rodzaj transu. Tak,
0: to jest rodzaj transu i jakby to jest, to się przenosi, nie? To jest rodzaj takiego, no jakiś rodzaj magii. No. Powołaliśmy do życia, przywołaliśmy ten rodzaj czasu i ten rodzaj doświadczenia ludzkiego i udało nam się go za pomocą różnych środków filmowych złapać. Mhm.
1: Porozmawiajmy jeszcze nieco dłużej o aktorach, bo oczywiście tak jak już powiedziałeś, w tej głównej, naprawdę niezwykłej roli Maria Dębska, bo to właściwie na niej ten cały film się opiera, ale też no nie dziwię się, że musiał się chociaż na chwilę pojawić u ciebie Julian Świerzewski, bo to twój ulubiony aktor, była zgoda, był brat, no to też musi być teraz przez ścianę, ale to epizod również, podobnie jak w Bracie, też myślę bardzo ciekawa, drugoplanowa rola, zupełnie inna niż w poprzednim twoim filmie Agnieszki Grochowskiej. No i wspomniany Arkadiusz Jakubik, którego za chwilę zresztą w audycji też będę miał okazję gościć, więc raczej tutaj zatrzymałeś się w wielu wypadkach przy ludziach, aktorach, których po prostu chyba cenisz, lubisz, znasz.
0: No, kocham po prostu. To jakby nie bójmy się tego słowa. Ja ich kocham, jakby moja miłość do aktorów jest wielka. Ja wiem, ile od nich zależy i ja wiem, co oni ze sobą muszą wnieść i ja im muszę im to zadanie ułatwić, ale to jest taka bardzo bliska współpraca. To właściwie jest takie ludzkie spotkanie. My spotykamy się zupełnie na innym poziomie. To nie są takie... Jeżeli mi się uda, tak jak w przypadku na przykład, bo też Arka Jakubika znam i cenię, no, lat 20 parę pewnie, albo jeszcze nie więcej, bo myśmy razem, ja mu pisałem do Prostej Historii Miłości scenariusz, więc nasza znajomość, od tego momentu też jesteśmy tak blisko i ja go znam i jakby wychowywałem trochę jego dzieci, no po prostu jak jakby taka...
1: To jest ważne, że, tak, że jest to, jakiś to, naturalny przepływ energii, prawda,
0: tak, między taki twórcami. Rodzaj, takie atmosfery, więc później przechodzimy jakby w taki tryb oczywiście zawodowy i profesjonalny, ale to bardzo ułatwia, że jesteśmy na takim poziomie bliskim, że my właściwie od siebie nie wymagamy tego, nie oczekujemy, tylko jakby składamy komuś jakąś piękną propozycję i to jest coś dla nas ważnego, więc cieszę się, że z Agnieszką Grochowską, ona zresztą mi przyniosła ten scenariusz, ten film.
1: Tak, Agnieszka znalazła ten temat. Tak,
0: Kuba Kamiński z Agnieszką Grochowską przyszli do mnie pewnego dnia w pandemii i Kuba mi dał film swojego taty, ten dokument, który się nazywał Autolustracja i oni po prostu powiedzieli, że ja powinienem napisać ten scenariusz z tego, no więc to się tak, to było zresztą moje pierwsze spotkanie z takie prywatne z Agnieszką i potem z tego spotkania też urodziło się, jak szukałem matki na Agnieszkę w Bracie, no to z tego spotkania się wzięła też ta Agnieszka, więc to ma takie różne swoje reperkusje.
1: Ja myślę, że nawet też po tej naszej dzisiejszej rozmowie, po wcześniejszych moich relacjach z tegorocznego festiwalu, to słuchacze Trójki są już bardzo, bardzo ciekawi twojego filmu i pewnie chętnie już by jak najszybciej chcieli go zobaczyć na dużym ekranie. No i właśnie, jakie to są plany, jakie są dalsze losy filmu przez ścianę?
0: No wiesz, plany są takie, że pokazujemy go na warszawskim festiwalu filmowym zaraz po Gdyni. To jest jakby początek.
1: Czyli następna okazja.
0: Tak, początek października. Później jedziemy trochę międzynarodowo, bo idziemy do Cottbus. Będziemy go tam pokazywali. Później wiem, że jesteśmy w Trieste. Dostaliśmy na ten międzynarodowy konkurs, do tego międzynarodowego konkursu. I jeszcze są jakieś 3 festiwale, których nie pamiętam. A w kinach będzie prawdopodobnie w marcu albo w styczniu.
1: Dopiero, tak. Przyszły rok.
0: Przyszły rok, dlatego że ta jesień już jest zajęta. Lalki zdominowały sytuację. Wystawiać ten nasz piękny film na szwank w nierównej walce z lalkami jest byłoby niefortunny. To byłby niefortunny krok. A potem dopiero, ja myślę, że jest opcja taka, że to jest początek stycznia albo marzec, kiedy

0: kiedy tam się zbliżamy do jakiegoś takiego mniej takiego dynamicznego terminu.
1: No to absolutnie już z góry i zawczasu zapraszam cię na kolejne spotkanie, może wtedy w większym gronie twórców filmu Przez ścianę przy okazji przyszłorocznej premiery, no bo tu naprawdę jest o czym rozmawiać, a dzisiaj mówiliśmy dosyć enigmatycznie jednak o formie tego filmu, bo to naprawdę trzeba zobaczyć, żeby wiadomo było, o co chodzi, prawda?
0: No tak, no tak, jak ci opowiadałem, ale ty widzisz, zobaczyłeś, to jest
1: tak,
0: zupełnie co innego.
1: Zobaczyłem trochę coś innego niż
0: tego jakby nie sposób tego opowiedzieć, to po prostu naprawdę trzeba przeżyć, żeby tego to zrozumieć.
1: I to jest rzeczywiście film, który widzowie tutaj w Gdyni mamy na to. Te pierwsze na razie przykłady bardzo przeżywają. Dziękuję bardzo za film. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójkawo Filmowo. Moim pierwszym gościem był Maciej Sobieszczański, autor filmu Przez ścianę. A ja od razu witam kolejnego gościa w studiu Trójki, Marcin Radomski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj nie rozmawiamy o festiwalach innych, z którymi jesteś związany, bo ostatni raz przecież spotkaliśmy się na Dwóch Brzegach. Dzisiaj rozmawiamy o festiwalu w Gdyni i w kontekście krytycznym. Krytyk filmowy Marcin Radomski ze mną.
2: No i właśnie, dzień dobry.
1: Ja bym postawił przede wszystkim takie pytanie ogólne, ale ważne dla naszych słuchaczy. O których filmach na pewno warto po tym festiwalu będzie pamiętać i na które warto czekać? Bo oczywiście z jednej strony możemy powiedzieć, że kilka tytułów, mniej czy bardziej, ale interesujących tu w konkursie głównym już mogliśmy znać, bo miały swoje premiery wcześniej, ale jednak większość to absolutnie nowości z Gdyni.
2: To rzeczywiście w większości premiery. No myślę, że przed chwilą gość, który tutaj był w studiu Trójki, Maciej Sobieszczański, jest reżyserem filmu, który wzbudza tutaj największe emocje.
1: No i absolutnie możemy to już, Maciek odchodzi tak, od nas, ale więc, tak, możemy powiedzieć, że jest kandydatem
2: jest
1: do nagród.
2: Kandydatem do tych głównych nagród, bo według mnie to jest jeden z najlepszych filmów tutaj w tym konkursie. Taki poruszający, emocjonalny, wspaniale opowiadający historię o miłości osób, które zupełnie się nie widzą, porozumiewają się alfabetem Morsa i łączy ich uczucie. I to jeszcze w takim momencie, chwilę po wojnie, kiedy oni trafiają właśnie do więzienia i muszą w jakiś sposób się w tej rzeczywistości odnaleźć. Pięknie zagrany film przez Marię Dębską. To jest najlepsza tutaj kreacja aktorska na pewno.
1: A przypomnijmy, że Maria Dębska już ma nagrodę w Gdyni za główną rolę kobiecą, oczywiście wtedy, kiedy grała Kalinę Jędrusik.
2: Kalinę Jędrusik, tak. Natomiast tutaj ta rola jest bardzo dojrzała. Gra twarzą, gra wszystkimi emocjami, które ma, chociaż film jest bardzo intymny i opowiada taką małą autorską, w taki małą historię w autorski sposób, ale jest to najbardziej przejmujący i najlepszy film tego festiwalu. Oczywiście oprócz Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego.
1: No, którą znamy już.
2: Którą znamy już, ale to jest rzeczywiście taki...
1: I który jest polskim kandydatem do Oscara.
2: To jest taki pełny film i też już nagradzany, tak, między innymi na festiwalu w Cannes. Więc myślę, że tutaj się rozegra walka pomiędzy tymi dwoma tytułami, chociaż jest wiele filmów, które wzbudzają...
1: Które można za różne rzeczy bardzo nawet docenić, tak, prawda? A może mieć wątpliwości, czy to na pewno jest całościowo skończone dzieło, takie, żeby, no nie wiem, mogło dostać Złote Lwy, bo ja się z tobą zgadzam. Zobaczymy, jak jurorzy, oczywiście jak jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego, jakie podejmie decyzje, to jutro wieczorem będzie wszystko jasne, ale ja też od 2 czy 3 dni powtarzam, że chyba wszystko się tu rozegra między Przez ścianę a filmem Ojczyzna.
2: Tak, chociaż mamy też dużo biografii na tym festiwalu, co jest też ciekawe, jest jakimś wyznacznikiem tego, co teraz interesuje twórców akurat w polskim kinie. Mamy przecież biografię Violetty Villas, mamy biografię Kuroniów, mamy też
1: Jana Borysewicza.
2: Jana Borysewicza, tak.
1: I właściwie wszystkie te wymienione 3 filmy naprawdę się dobrze ogląda.
2: Tak, chociaż ja mam jakieś zastrzeżenia do tych biografii, do każdego z tych filmów,
1: tak,
2: bo
1: tak,
2: coś tam,
1: prawda,
2: się nie udało.
1: Ale widzom się to się dobrze przenosi.
2: Myślę, że tak, bo widzowie też lubią takie historie, które są oparte na prawdziwych opowieściach o życiu znanych osób. Natomiast czy one są udane do końca? Myślę, że żaden z nich nie jest spełnionym filmem. Natomiast jakieś dobre wątki można znaleźć. Szczególnie te aktorskie, bo mamy świetnych aktorów w Polsce, co warto zawsze podkreślać. I pod tym względem powiem, zawsze te filmy są na wysokim poziomie. Druga sprawa to zdjęcia. To też Przez ściany, ale we wszystkich, w Pawła Pawlikowskiego Ojczyźnie. To są rzeczywiście...
1: Łukasza Żala,
2: Żala, tak. Mamy operatorów, którzy są na najwyższym poziomie i oni potrafią opowiedzieć tę historię takim językiem wizualnym, że my też to czujemy, oglądając te filmy w kinie na dużym ekranie. Więc jest wiele aspektów. Są też takie filmy bardziej odważne, jak na przykład Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej.

0: który jest takim kinem gatunkowym, hybrydą gatunkową.
1: Takie science fiction, ale film zarazem, który bardzo dzieli też.
0: Bardzo dzieli. Niektórzy w ogóle go odrzucają i są niechętni. Ja bardzo go cenię za jakąś taką odwagę twórczą i za nowy język, którym Agnieszka Smoczyńska już od Córek Dancingu opowiada w swoich filmach.
1: No jak jesteśmy przy podziałach, to trzeba powiedzieć też, że bardzo dzieli publiczność film, nowy film Jana Chalupka. Tak. Dziki Wschód, który był filmem otwarcia. No i okazuje się, że no właśnie, dla jednych to jest, no bo ten film ma absolutnie niepodważalne, rozmaite walory, ale dla innych nie wszystkie, że tak powiem, na razie enigmatycznie, połączenia fabularne są akceptowalne.
0: Mnie ten film wciągnął. To jest historia 43 rok i to jest western, taki właśnie thriller trochę właśnie.
1: Eastern,
0: kryminał. Mroczny, to mi się właśnie podobało. Małe miasteczko, tematy
1: żydowskie. Klimat jest mocny, tak.
0: Tak, tematy oczywiście wojenne i próba jakiegoś pogodzenia się z tą sytuacją, albo też próba poradzenia sobie z sytuacją, no bo tam też jest sprawa kryminalna w tle. Ale Jan Chalupek jest takim reżyserem, że on potrafi tak stworzyć świat filmowy, wyreżyserować. Też scenariusze, z którymi on pracuje, przeważnie są bardzo dobre i mam wrażenie, że tutaj też tak było. Dziki Wschód to też jeden z moich ulubionych filmów festiwalu, a to dlatego, że uważam, że Jan Chalupek jest jednym w ogóle z lepszych teraz reżyserów polskich. Pokazały to też seriale Wielka Woda, no tak, Heweliusz, tak. Filmy, które robił wcześniej.
1: Absolutnie. No to zatrzymajmy się jeszcze przy debiutach, bo tych nie brakowało na festiwalu, a i tutaj przywołam pewien ranking, bo oczywiście cały czas, jak zwykle w latach poprzednich, Radio Gdańsk, przedstawiciele Radia Gdańsk mierzą długość oklasków po każdej projekcji w Teatrze Muzycznym, tej galowej. No i na dzisiaj, to jeszcze nie jest skończony ranking, bo jeszcze trzy filmy będą, te oklaski po trzech projekcjach będą jeszcze mierzone, ale na ten moment mogę powiedzieć, pierwsze miejsce, właśnie debiut. Czas, który nie nadszedł, film Julii Rogowskiej. Gościłem autorkę w tygodniu w trakcie jednej tu z relacji w Trójce. Pierwsze miejsce, drugie właśnie Przez ścianę. Aha, ten właśnie film Czas, który nie nadszedł. Ponad 8,5 minuty oklasków. Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego ponad 7,5. No i na trzecim miejscu Mniej obcy Christophera Russa, czyli ten film właśnie o Janie Borusewiczu, o Lady Punk. Czyli debiut. Bardzo się podobał publiczności.
0: Tak, to jest dobry festiwal pod względem debiutów na pewno i takich odkryć. I Czas, który nie nadszedł, jest takim rzeczywiście filmem. Opowiada o świecie, w którym zatrzymano czas. I większość osób jest młodych, natomiast jedna główna bohaterka, grana przez Agatę Kuleszę, postanawia, że ona chce być dojrzała i się starzeć. No i to jest ciekawa taka koncepcja też odnosząca się do współczesnego świata i tego, jak my właśnie postrzegamy czas, przemijanie, starość, jak nie chcemy o niej też mówić i od niej uciekamy. Świetnie zagrany film. Trochę nie wierzę w ten świat, który został tam, w którym oni są. Taki dystopijny świat przyszłości, ale generalnie historia jest świetna.
1: No i przejmująca.
0: I przejmująca.
1: Właśnie,
0: tak. Fluidy też bym podkreślił,
1: właśnie,
0: taki debiut.
1: Bardzo dobrze przyjęty.
0: Bardzo dobrze przyjęty. Marii Wider, młodej reżyserki, która opowiada taką historię rodzinną, ale odrzucenia od ojca i próby jakieś dojrzewania. W takim momencie, kiedy jesteśmy w tym okresie przejścia, kiedy zastanawiamy się nad naszym życiem, gdzieś w wieku 18 lat jest ta bohaterka i to jest bardzo autentyczne. Ja wierzę tej aktorce i tej bohaterce, która to pokazuje w ten cały świat. Jakieś takie pierwsze momenty w naszym życiu, które przeżywamy i to jest bardzo dobrze pokazane na ekranie. Myślę, że młodym ludziom też może się dzięki temu właśnie w takim wieku ten film spodobać. Podobnie zresztą jak Exotic, film, który z kolei opowiada również o kobiecie, bo trzeba też powiedzieć, że mamy bardzo dużo...
1: O kobietach właściwie.
0: O kobietach, że mamy dużo reżyserek, które opowiadają też o bohaterkach kobiecych. To też trzeba powiedzieć, że na tym festiwalu jest dużo takich historii i jedno z
1: tutaj,
0: nich jest właśnie...
1: w wypadku, no bo to też jest debiut, Exotic, no też tam troszeczkę zdania są podzielone, tak. Ale nie można odmówić temu filmowi właśnie naprawdę naładowania taką świeżą energią.
0: Energią, tak, no bo to jest o dziewczynie, która jedzie na obóz pole dance i tam próbuje jakby zmierzyć się ze swoimi też problemami, takimi akceptacji swojego ciała, swojego życia w ogóle. Więc też świetny punkt wyjścia do historii. Świetnie zagrany przez też Jaśminę Polak w roli głównej. No tak jak pomówiłem, mamy świetnych aktorów i aktorki i w sumie można by było w każdym filmie dostrzec jakiś dobry
1: akcent. No we Fluidach mamy piękną rolę,
0: tak.
1: Julii Tetoszko.
0: Tak, też świetna dziewczyna. Myślę, że przed nią duża kariera jeszcze
1: aktorska. A jeszcze pojawiała się w innej roli, w konkursie Perspektywy.

0: perspektywy, ta sama aktorka w Miłych Kobietach.
1: Tak, i co ciekawe, we Fluidach pojawia się, powraca na ekran reżyser Jacek Borcuk.
0: Jacek Borcuk, tak.
1: Tak, w roli głównej ojca bohaterki. Więc też takie nietypowe historie się zdarzają, właśnie powrotów na ekran.
0: No i tutaj chyba w tym momencie postawimy kropkę, bo czekamy oczywiście na werdykt jurorów. Bardzo Ci dziękuję za wstępne podsumowanie tego, co najciekawsze na festiwalu w Gdyni. Marcin Radomski, krytyk filmowy, był z nami.
1: Bardzo dziękuję.
0: No wspomnieliśmy Jacka Borcucha, to może sięgnijmy teraz po muzykę z jego absolutnie pamiętanego tu wciąż w Gdyni filmu Wszystko, co kocham, muzykę Daniela Bluma.

0: Trójkowo filmowo dzisiaj w całości z Gdyni, z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, z Teatru Muzycznego. A ze mną już kolejny gość, Arkadiusz Jakubik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witaj, Ryszardzie. Witam serdecznie Państwa.
0: Dobrze się czujesz w tym roku na festiwalu w Gdyni?
1: Wiesz co, chyba nie zadałem sobie takiego pytania, ponieważ mam tyle obowiązków.
0: Nie mam czasu na to.
1: Dokładnie tak, no. Od rana do późnego wieczora.
0: Tak, to jest tutaj.
1: Obowiązków tutaj związanych z premierami filmów, w których grałem.
0: No tak. Właśnie, ja już to dzisiaj wspominałem, ale powtórzę, że ty rzeczywiście tych obowiązków masz więcej niż zwykle aktorzy na festiwalu, którzy przyjeżdżają na przykład z jednym filmem. Ty masz tutaj reprezentację trzech filmów.
1: Wiesz co, jest tak... Nasza rewolucja.
0: Nasza rewolucja Piotra Kowalewskiego.
1: Tak, przez ścianę.
0: Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, który przed chwilą był z nami.
1: Jest również film Skrzat, Nowy Początek. To jest kino familijne.
0: To cztery nawet.
1: Tak, i poczekaj, jest jeszcze... Koty na szkle.
0: No Katarzyny Sikorskiej.
1: I jeszcze jest piąty.
0: Jeszcze?
1: Tak. No i teraz chwila nepotyzmu, drogi Ryszardzie. Archiwum rodzinnego końca świata. To jest film dyplomowy mojego syna, Jakuba Jakubika, któryż to film dostał się do konkursu i uwaga...
0: Filmów krótkometrażowych.
1: Krótkometrażowych. Mhm. I Kubie udało się po długich namowach namówić całą rodzinę, żeby zagrali w tym filmie. Czyli gram ja z Agnieszką, moją żoną, i jego brat Janek, także cała rodzina tutaj aktorska
0: występuje. No to rozłożyłeś
1: występuje.
0: Mnie absolutnie na łopatki, bo ja się doliczyłem trzech, a tu się okazuje, że w sumie pięć. No pięknie, pięknie, no to naprawdę miałeś dużo pracy.
1: Ale powiem ci, że ja chyba tak jednak wolę, kiedy przyjeżdżam tutaj na festiwal filmowy w Gdyni, kiedy nie mam żadnego filmu, bo wtedy
0: tak?
1: mogę spokojnie obejrzeć filmy, a nie ukrywam, że zawsze szukam na festiwalu tych filmów niszowych, arthouse'owych, te, które mają mniejszą jak gdyby możliwość, które nie będą miały, krótko mówiąc, dystrybucji, bo pamiętam...
0: Znalazłeś takie w tym roku już?
1: Wiesz, to nie miałem kiedy. Tak jak mówię, że dzisiaj biegam od rana do wieczora i po prostu nie mam czasu, żeby chodzić na filmy. Mówię o takiej sytuacji, kiedy przyjeżdżam tutaj bez filmu i kiedy
0: Rozumiem.
1: Oglądam, wiesz, od rana
0: do jest komfort,
1: do
0: niestety
1: wieczora.
0: W tym roku niemożliwy.
1: Tak, ale pamiętam na przykład taki film Imago.
0: Aha.
1: Jak

0: Nie zdążyłem zobaczyć go tutaj na festiwalu w Gdyni i czekałem 3 lata, żeby znalazł się w kinie. I teraz oglądam głównie te filmy arthouse'owe, które nie będą miały szans na dystrybucję.
1: No to zatrzymajmy się właśnie przy twoich filmach. Tutaj o tych krótkich to już troszeczkę wspomniałeś, także w kontekście rodzinnym, ale no przede wszystkim trzeba powiedzieć o filmie z konkursu

0: bo wcześniej
1: Cicha noc.
0: Cicha noc, jego z twoim udziałem.
1: Znakomity.
0: No właśnie, a w tym roku już Nasza rewolucja i ty w roli Jacka Kuronia. Jak przyjąłeś tę propozycję, jak się w niej odnalazłeś?
1: Ojejku, propozycja pojawiła się, uwaga, 6 lat temu. Czyli miałem trochę czasu, żeby się przygotować do tej roli. Zadzwonił do mnie producent Robert Kijak i tak naprawdę we dwóch zaczęliśmy o tej historii miłosnej Grażyny i Jacka rozmawiać. I pamiętam, że w trakcie tych naszych rozmów pojawił się tytuł 1989. Chodzi o musical wyprodukowany przez Teatr Słowackiego i Teatr Szekspirowski. Chodziło o to, żeby historię Grażyny i Jacka Kuroniów opowiedział ktoś z młodszego pokolenia. Żeby nie opowiadać z perspektywy kolan, żeby nie traktować...
0: Tak, tych, którzy pamiętają.
1: Dokładnie tak i mają do tego jakiś emocjonalny. Piotrek Domalewski jest prawie 20 lat młodszy od nas i ma zupełnie inną perspektywę. Chodziło o to, żeby nie traktować Jacka jako bohatera pomnikowego ze Spiszu, tylko żeby poszukać w nim normalnego człowieka.
0: No, zresztą wydaje mi się, że nigdy nie był też taką osobą, prawda?
1: No, tak,
0: nigdy nie był w życiu pomnikiem.
1: Tak, ale prawda też jest taka, że film produkuje Agora, Next Film i gdzie jak nie tam jest mnóstwo strażników pamięci Jacka Kuronia i każdy z nich miałby, myślę, swoją historię dotyczącą Jacka Kuronia. Właśnie boję się, że opowiadaną z perspektywy kolan. I na szczęście udało się zaprosić do projektu Piotrka Domalewskiego. Pamiętam, że te 3-4 lata temu był bardzo zajęty, bo robił film za filmem.
0: No i właśnie pamiętam, że w trakcie ubiegłorocznego festiwalu w Gdyni kręciliście tutaj, zresztą gdzieś
1: tak,
0: w okolicy.
1: Sceny w stoczni z Lechem Wałęsą zresztą i Piotrek...
0: Znaczy z Lechem Wałęsą filmowym.
1: Filmowym, oczywiście. Andrzej Andrzejewski zrobił piękną rolę, pięknie zagrał Lecha Wałęsę. Natomiast pamiętam ten wieczór, kiedy Piotrek nas bardzo przepraszał, przygotował scenę, próbowaliśmy ją, wszystkie ustawienia kamery i mówi, słuchajcie, teraz muszę lecieć...
0: Po Złote Lwy, tak?
1: Po Złote Lwy, tak. Do Teatru Muzycznego wracam za półtorej godziny, także dacie sobie radę. Nagraliśmy scenę, Piotrek wrócił, obejrzał materiały, wszystko było okej i kręciliśmy
0: dalej.
1: Piękne
0: wspomnienie.
1: No tak.
0: Kiedy Naszą rewolucję zobaczą widzowie już w całej Polsce? Jakie plany?
1: Premiera filmu 11 listopada, także...
0: No jeszcze troszkę poczekajmy.
1: Mamy chwilę czasu i mam nadzieję, że w ten szczególny dzień widzowie pójdą zobaczyć. I teraz uwaga, nie polityczną, nie czytankę, nie fragment historii Polski, tylko...
0: No bardzo ludzki, bardzo ludzki film.
1: Historię o miłości. Grażyny i Jacka. Ja od początku miałem coś takiego, żeby tak metaforycznie wykreślić sobie z głowy nazwisko Kuroń, żeby to była opowieść o Jacku i Grażynie Kowalskich, żeby każdy normalny widz mógł się w tym obrazie, w tym filmie przejrzeć, żeby zdjąć z nich ten ciężar kultowych, niezłomnych postaci pomnikowych, tylko żeby opowiedzieć o wspaniałej, pięknej miłości dwojga ludzi.
0: No to czekamy na listopadową premierę Naszej rewolucji Piotra Domalewskiego z Arkadiuszem Jakubikiem w głównej roli. A jeszcze przez chwilkę, chociaż dzisiaj już nawet sporo w audycji o tym filmie rozmawialiśmy, ale przez chwilkę twoje wspomnienie z planu filmu Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, który zdobywa tutaj tak piękne recenzje i tak piękne są reakcje na ten film.
1: Film jest absolutnie fantastyczny. Pamiętam, jak pracowaliśmy nad nim, jak skrupulatnie, szczegółowo Maciek Sobieszczański, reżyser i operatorka Jolanta Dylewska przygotowywali się do tego filmu. Słuchaj, ostatnią finałową scenę, pamiętam, przygotowywaliśmy przez cały dzień długo, długo przed rozpoczęciem planu filmowego. Było chyba 17 ustawień kamery i te wszystkie ustawienia były sprawdzane w sali prób. Mieliśmy kamerę, szwękiera, operatora, reżysera, aktorów i wszystko było wcześniej ustawione. Ten rodzaj wrażliwości wizualnej, którą niesie ze sobą operatorka, jest absolutnie niebywały. Dla mnie jest takim totalnym odkryciem. Ja takiego filmu, polskiego filmu, nie widziałem. Jak można

0: jakby z taką wrażliwością, kruchością opowiadać
1: i z wielką odwagą, prawda, robić tak minimalistyczny film.
0: O to właśnie chodzi. Wiesz, ja tam chyba się bardzo mało się odzywam w ogóle w tym filmie, bo Maciek stawia na absolutną oszczędność, minimalizm środków, słów. Wszystko jest w tym obrazie.
1: Piękne. Piękne i też tutaj w tym wypadku musimy poczekać nieco dłużej na premierę. Maciej Sobieszczański zapowiedział dzisiaj ją dopiero na początek przyszłego roku.
0: Tak jest. I ja tylko dodam, wczoraj poznałem pana Wojciecha Śmiechowskiego, syna bohaterów tego filmu, Wiesi i Jurka. I powiem ci, spotkanie z tym człowiekiem to było coś fantastycznego. I myślę, że dla wszystkich nas, twórców tego filmu, to, że pan Wojciech pobłogosławił ten film, że jakby powiedział, że tak, to jest ta historia. Oczywiście nie jest to film dokumentalny, było momentami trochę inaczej, natomiast jakby duchowo, emocjonalnie film absolutnie oddaje historię jego rodziców.
1: Jest na co czekać na kolejne premiery polskich filmów. Dziękuję ci bardzo za tych tytułów. Arkadiusz Jakubik, między innymi od twórca głównej roli w filmie Nasza rewolucja i nieco mniejszej w filmie Przez ścianę i jeszcze trzech innych filmów na festiwalu. Aktor, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję
1: za spotkanie.
0: Pięknie, Ryszardzie. Pozdrawiam państwa serdecznie.
1: Pozdrawiamy oczywiście z Gdyni. No i muzycznie wspomnijmy film, który też zdobył tutaj na tym festiwalu Złote Lwy. To z kolei Bogowie w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Łukasz Palkowski powrócił w tym roku do konkursu głównego z filmem Pojedynek, a to fragment utworu Bartosza Hajdeckiego, tytułowego z filmu Bogowie.

0: Trójkowa filmowo dziś z Gdyni. Piątek to przedostatni dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. No i zgodnie z obietnicą teraz z radością witam reprezentację symboliczną, bo oczywiście to tam pojawiło się bardzo wielu twórców. Mam na myśli konkurs filmów krótkometrażowych, ale ta reprezentacja dzisiaj również w audycji. To może zaczniemy od Angeliki. Tu jest dwójka twórców filmu. Wszystkie miały na imię Angelika. Aleksandra Sasza-Kucen.
1: Dzień cześć, dobry.
0: Cześć. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: I Hubert, to reżyserka. I Hubert Wodecki, autor zdjęć do tego filmu.
2: Tak jest.
0: Witamy w trójce. A obok mnie Mieszko Chomka. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Mieszko, od ciebie zaczniemy, bo też masz swój film Limo w konkursie filmów krótkometrażowych, ale ja muszę przypomnieć, że ty w całej okazałości pokazałeś nam się tutaj w zeszłym roku na dużym ekranie na festiwalu w Gdyni w zupełnie innej roli.
3: W całej okazałości się pokazałem, to
0: w całej okazałości, dosłownie i w przenośni, no bo to był erotyk.
3: Tak. No tak, ja studiuję reżyserię w Łódzkiej Szkole Filmowej, więc etiudy robimy co roku. I Limo jest jedną z tych etiud, a konkretnie etiudą moją drugoroczną. I traf chciał, że się udało przyjechać.

0: Jechać z tym filmem i zaprezentować go w Gdyni.
1: No tak, a w zeszłym roku wystąpiłeś tu jako aktor.
0: Tak jest, w Trzech Miłościach.
1: Łukasza Grzegorzka, no właśnie, więc taka tu jest zmiana. W której roli się lepiej czujesz? Trudno powiedzieć?
0: Chciałbym jakiś fajny żart teraz powiedzieć. Testuję obie role. I mam nadzieję, że...
1: Pojawi się jakaś trzecia?
0: Że pojawi się jakaś trzecia rola i może za rok uda się to Państwu zaprezentować.
1: No to trzymam Ci za słowo i zapraszam już z góry za rok. Porozmawiamy o trzeciej roli Twojej. Aktor, reżyser. No dobrze, to teraz oddajmy głos dwójce twórców. Wszystkie miały na imię Angelika. Skąd taki tytuł? Bo on już, myślę, słuchaczy Trójki zastanawia, a pewnie filmu jeszcze nie widzieli.
2: No, to jest film, który opowiada historię młodej manikierzystki i jest w ogóle inspirowany moją rozmową z moją manikierzystką. Opowiadała mi właśnie o swoim przytłoczeniu klientkami i o tym, jak czasami sobie wyobraża, jak tych najbardziej dokuczliwych klientek zabija. I ogólnie ta moja manikierzystka miała bardzo, bardzo szaloną fantazję, więc tym się inspirowałam i stąd tyle różnych wersji Angelik jest w tym filmie.
1: No i też film buzuje w ogóle od pomysłów, kolorów, tego wszystkiego. To też było wyzwanie pewnie dla autora zdjęć.
3: Tak jest, szczególnie gdzieś tam w studenckich warunkach, myślę. Ale tak, no, taki główny zamysł był, żeby gdzieś tam oddać taki szaloną ilość głosów, perspektyw, technologii, która otacza nasze gdzieś tam starające się odnaleźć generację młodych ludzi i to były takie główne motywy, które chcieliśmy dotknąć również wizualnie.
1: Ale ja teraz widzę wizualnie na twojej czapce, słuchacze tego nie widzą, na motyw z filmu widzę.
3: Tak jest, dokładnie, nasze świnki morskie, które zajęły...
1: Wasze świnki zagrały w filmie, tak?
3: Dokładnie tak.
2: Tak jest. Chcieliśmy jakoś je uwiecznić i też były dużą inspiracją, bo naprawdę mi się wydaje czasami, że są moimi alter ego i jakieś sposób uosobnieniem mojego cienia, mojej podświadomości, więc taką rolę też pełnili w filmie.
1: Oczywiście filmów, w konkursie filmów krótkometrażowych jest bardzo wiele. Laureatów poznamy dzisiaj wieczorem na Młodej Gali. To, co pomyślałem sobie, łączy wasze filmy, to jest na pewno opowieść o młodych ludziach. Wy opowiadacie o tym przede wszystkim kobiecym świecie. Przemek Mieszko o męskim. Skąd pomysł na Limo?
0: Limo się wzięło z mojego wspomnienia, jakie mam ze swoim tatą.
1: Ale miałeś kiedyś podbite oko?
0: Miałem kiedyś limo i nie sposób było ukryć to limo przed ojcem, który...
1: A chciałeś ukryć?
0: A chciałem ukryć, no bo nie wiem, czy jest się czym chwalić. Natomiast... pierwszą scenę, czyli to, gdy ojciec i syn wyruszają na odsiecz, zaczerpnąłem właśnie ze swojego wspomnienia, trochę podkoloryzowałem i ten silnik filmowy był taki dość dobry, aby napędzał tę historię. Od początku zależało mi na takiej dusznej, bardzo szybkiej historii właśnie z wysokim tempem, żeby widz poczuł pot, więc akurat to wspomnienie mi w tym pomogło.
1: A skąd pomysł na pewną metaforę, która też jest w tym filmie, bo pojawiają się postaci, no powiedzmy, nie z tego świata.
0: Tak, to się wzięło z trzech źródeł. Jednym z nich jest mem, drugim z nich jest styl literacki, z którym po prostu pisałem scenariusz, więc pewne metafory językowe się po prostu przeniosły na ekran. Trzecie źródło chodziło o zabawki i pewnych idoli, którzy mogą przychodzić do tego młodego bohatera.
1: Czyli trzy miłości, wszystko znowu się zgadza. Powiedzcie, bo czas już na podsumowania, no już kończy się również wasz konkurs, ten konkurs filmów krótkometrażowych. Pewnie oglądaliście troszeczkę filmów waszych konkurentów do głównych nagród. Jak oceniacie tegoroczny poziom tego konkursu?
2: Mnie zachwyca po prostu ta różnorodność właśnie i na przykład blok, w którym był nasz film, no mieliśmy bardzo różne filmy i gatunki, trochę nawet

0: Dla nas to zadziałało na rękę, bo mieliśmy dość właśnie dramatyczne i czasami kontrowersyjne filmy z nami w bloku, więc my na koniec lecieliśmy z komedią, więc było fajnie i ciekawie. Ale myślę, że z każdym rokiem na tym festiwalu właśnie zauważam jeszcze bardziej po prostu tą różnorodność, to dążenie do zobaczenia różnych perspektyw.
1: Tak, no i szukania ciekawych form, rozumiem. I właściwie to samo możemy powiedzieć o wszystkich trzech konkursach. Rzeczywiście różnorodność jest wielka. Panowie, co wy na filmy kolegów, koleżanek?
2: Kurczę, no ja myślę, że przede wszystkim czuć ogromną wolność i taką odwagę do wyrażania swojej prawdy i faktycznie u każdego twórcy ją czuć głos tego twórcy. No, jest tylko ogromna wdzięczność za to, że można się znaleźć wśród takich osób. No.
3: Ja myślę, że czuć na pewno warsztat wśród młodych twórców, że naprawdę mocno stawiają na warsztat i ten warsztat rozwijają w swoich etiudach i to widać w filmach, jakość po prostu.
1: A kto zwycięży w tym roku w konkursie filmów krótkometrażowych, dowiemy się wieczorem. Trzymam za was kciuki. Mieszko Chomka, film Limo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Oraz reprezentacja dwuosobowa filmu. Wszystkie miały na imię Angelika, Aleksandra, Sasza Kucen oraz Hubert Wodecki.
4: Dziękuję
1: wam bardzo za spotkanie. I to już wszystko dzisiaj w Trójkowo Filmowo z Gdyni, z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Bo przed nami te największe emocje związane z laureatami. Dziękuję, Ryszard Jaźmiński.
5: Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo!
6: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
7: Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
8: Za filmowe emocje podczas audycji dziękuję sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
9: Autopromocja.
10: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
11: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
12: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
10: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
13: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
10: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
14: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
10: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
9: Autopromocja.
15: Zapraszamy do reklamy.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.

0: bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.

0: zmęczona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. A to znak, że czas na serwis. Artur Ewertowski.
12: Trwają poszukiwania 12-latka z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopak uciekł z domu i odjechał samochodem rodziców. Zaatakował przypadkowe osoby. Tak śledczy mówią o ustaleniach po ataku nożownika w Jarosławiu. USA i Iran znowu blisko porozumienia. Na stole jest umowa rozejmu podobna do poprzedniej. Policja poszukuje 12-letniego chłopca z Siechnic pod Wrocławiem. Nastolatek uciekł z domu i odjechał samochodem rodziców. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jego odnalezieniu.
13: 12-letni Łukasz Nowak odjechał czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR 1432T. Policja nie podaje na razie, dokąd mógł się udać. Ostatni raz chłopiec był widziany na ulicy Karkonoskiej we Wrocławiu. Policja prosi o przekazywanie wyłącznie sprawdzonych informacji, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Każdy, kto widział 12-latka lub samochód, którym odjechał, powinien pilnie skontaktować się z Wydziałem Kryminalnym Wrocławskiej Policji lub pod numerem 112. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
12: Nożownik zaatakował w Jarosławiu przypadkowe, nieznane mu osoby, informuje prokuratura. 31-letni mężczyzna zabił wczoraj księdza i ranił nożem 4 inne osoby. Sprawca został zatrzymany przed kościołem, wykonywał polecenia i nie stawiał oporu, powiedziała prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
14: Został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, którzy przybyli na miejsce. Byli to funkcjonariusze z patrolu, który został skierowany na miejsce przez oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
12: Wobec mężczyzny zostały sformułowane zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Jeśli nie uda się ich dzisiaj postawić, prokuratura zawnioskuje o areszt. Według mediów ich ORM przebywa na oddziale psychiatrycznym. Grozi mu dożywocie. Negocjatorzy USA i Iranu rozważają porozumienie etapowe, na mocy którego Teheran otworzyłby cieśninę Ormus, a Waszyngton zniósłby blokadę portów. Donosi o tym agencja Bloomberg. Oba kraje, które w ostatnich miesiącach odrzucały podobne propozycje, prowadziły rozmowy przy okazji sesji ONZ. Negocjatorzy dążyli do przełomu w negocjacjach, donosi agencja, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą. Dyskutowane porozumienie przypomina memorandum zawarte przez USA i Iran w połowie czerwca. Papież Leon XIV rozpoczął swoją piątą podróż apostolską. Wizyta we Francji jest jego pierwszą w tym kraju. Na pokładzie samolotu mówił dziennikarzom, z jakim przesłaniem odwiedza Francję. Przede wszystkim podróżuję do Francji i w inne miejsca na świecie jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnąc głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. Jest to przesłanie, które w obecnym czasie, jak wszyscy wiemy, ma szczególne znaczenie. Trwa powitanie papieża w Pałacu Elizejskim, gdzie przemawia prezydent Macron. Leon XIV wygłosi przemówienie do władz, mieszkańców i korpusu dyplomatycznego. To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Teraz na termometrach.

0: przeważnie od 15 do 16 stopni, chłodniej na północnym wschodzie od 12 do 13. Poza tym dzisiaj zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Sprawdzam to.
3: Dwie zmiany w szkołach połączone w jedną teorię spiskową. Posłuchajmy, jak Krzysztof Woźniak, znany w internecie jako Ator, tłumaczy dwie obowiązujące od 1 września zmiany w edukacji, czyli zakaz używania telefonów komórkowych i nowa dieta uczniów.
4: Dlaczego polskie dzieci mają zakaz używania telefonów komórkowych w szkole? Między innymi dlatego, żeby nie mogły dokumentować tego, co mają jeść w ramach szkolnych obiadów.
3: Jest to teoria spiskowa. Wspólna data wejścia w życie przepisów nie dowodzi związku między nimi.
5: W rzeczywistości są to dwa zupełnie różne rozporządzenia, nawet z dwóch różnych ministerstw, a jedyną wspólną cechą jest to, że zaczęło obowiązywać 1 września bieżącego roku.
3: Mówi Tomasz Dziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie.
5: Smartfonów w szkole nie używamy przede wszystkim dlatego, żeby umożliwić dzieciom i młodzieży harmonijny rozwój, przede wszystkim w sferze socjalnej, społecznej, ale też pozwolić im skupić się na tym, co w szkole istotne, czyli na nauce, zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a używanie tych gadżetów przede wszystkim przeszkadza.
3: Wokół obu zmian w szkołach powstało wiele teorii spiskowych. Zakaz telefonów miał być przygotowaniem dzieci do cyfrowej kontroli państwa, a nowa dieta między innymi miała być celowo promowana, aby osłabić ludzi i obniżyć ich płodność. Rafał Roślik, do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: Jesień nad Bałtykiem rozpoczyna się jazzowo. Marcin Wasilewski Trio i Jolowano, Bobo Stenson, Federico Eliodoro, Henryk Miśkiewicz, Szymon Mika, Michał Aftyka. 6 zupełnie różnych koncertów, wszystkie w ramach Sopot Jazz Festival pod patronatem Trójki. Od czwartku do soboty. W audycji mało obiektywnie, prosto z festiwalu, wspaniali goście, a wśród nich kurator imprezy Marcin Wasilewski. Zapraszam dziś, chwilę po północy. Mariusz Owczarek.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to power piątek!
17: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy.

0: szczęścia.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: I już 9 minut po godzinie 13.
7: Terra Cultura.
6: Terra Cultura do 15 będzie o kulturze, ale bardzo wielokontekstowo i wielopłaszczyznowo. Michał Jakubik realizuje program, Michalina Bieńko to wydawczyni programu. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska, a ten zespół nazywa się U2, a nasza piosenka dnia to ich utwór Silencio.

0: Auć, Silencio, czyli cisza. No wcale nie tacy cichutcy. YouTube i nowy singiel zapowiadający ich listopadowy album. No pewnie ci, którzy kochają Irlandczyków, zacierają już ręce, a ja zacieram swoje trójkowe łapki, ponieważ ze mną w studiu już Urszula Chowaniec.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Galanta Lala.
1: To ja.
0: Niektórzy znają ciebie z mediów społecznościowych dokładnie pod tym pseudonimem. Galante, to jest w ogóle galanty, galanta, galante, to jest piękne słowo.
1: Wspaniałe, ja ucieszyłam się, nie wiem, czy mogę zdradzić, bo bardzo duży entuzjazm we mnie wywołało to, że znasz je i rozczytujesz i wiesz, co znaczy, że się odmienia, że to przymiotnik, że to określenie czegoś, co jest duże, takie
0: obfite.
1: Obfite, fajne, takie podkreślamy, że to w tym jest taka jakaś coś takiego ekstra.
0: Możemy teraz na przykład uruchomić naszych słuchaczy i słuchaczki, bo ja na przykład słowa galanty, galanta, galanto używam w bardzo wielu kontekstach, ale galanta była rozmowa.
1: Tak.
0: Na przykład, że coś wyszło dobrze, że jest fajne. Agnieszka Obszańska. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Proszę pisać, w jakich kontekstach używacie słowa galanta, galanty. A my mkniemy, ponieważ no, wspaniałe dziś

0: dzisiaj wydarzenie. Refashioned to jest taki długofalowy projekt związany z modą, ale także ze wspieraniem osób migranckich, głównie z Ukrainy i Białorusi. No i dzisiaj właśnie w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie finał kolejnej edycji. Ty jesteś osobą, która jest tak zwaną galantą ambasadorką.
1: Tytuł honorowy.
0: Tytuł honorowy, ale ten honor jak najbardziej się należy. Porozmawiamy jeszcze o tym, co robisz, ale dzisiaj staniesz na wybiegu. Ważne, żeby opowiedzieć trochę o Refashioned, bo operuje nim Fundacja Kraina. Wspaniali ludzie, którzy działają na styku, można powiedzieć, pomocy migrantom, migrantkom, osobom migrującym, ale także gdzieś wkładając pomiędzy modę, sztukę, i to jest no, bardzo zacna inicjatywa.
1: Wspaniała, to jest wielka przyjemność być częścią takiego projektu, który dla mnie odhacza wszystkie okienka, jeśli chodzi o wartości własne. Bardzo ważną taką częścią tego projektu, myślę, jest to, że takie upodmiotawianie tych osób, które zajmują się modą, takie wsparcie ich w odnalezieniu się na rynku polskim, w Polsce, tutaj w tych naszych realiach mediowych, w naszych realiach ekonomicznych, bo talent oni mają. To jest 16 nieprawdopodobnie utalentowanych ludzi. Ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć te wszystkie sylwetki, na które mają na dzisiaj przygotowane. Przyjechałam tutaj z backstage'u tego szalonego projektu i naprawdę muszę powiedzieć, że widziałam tam fantastyczne rzeczy. Jeżeli ktoś kocha modę, to z pewnością warto mieć oko, bo na pewno w mediach będzie można zobaczyć to, co dzisiaj wydarzy się na tym pokazie. Ja mam gęsią skórkę, kiedy o tym opowiadam, bo tutaj mówimy o włączeniu na bardzo wielu poziomach.
0: Bo z jednej strony mówimy o modzie i tu jest coś już bardzo zbieżnego z tobą, no bo przecież to, co ty robisz na co dzień, to opowiadasz o ciało pozytywności, o, to jest moje ukochane słowo, grubancypacji. Galanta Lala po prostu nie wstydzi się swojej obfitości. Opowiadasz o tym bardzo dużo, starasz się oswajać temat i opowiadać o tym nam wszystkim w taki sposób, żeby no, sprawić, że ten świat, który jest bardzo opresyjny, jeżeli chodzi o wymagania, o nasz wygląd, o to, jak mają wyglądać nasze ciała, no, no, to jest wręcz takie zbawienne działanie z twojej strony.
1: Chciałabym, żeby tak było, z pewnością. Dzielę się swoimi doświadczeniami właśnie też po to, żeby pokazać innym grubym osobom, że naprawdę to nie jest tak, że nas nie ma, że jesteśmy, że mamy te doświadczenia wspólne. Ja jestem z tego pokolenia, które doświadczało naprawdę takiego braku ubrań w naszym rozmiarze, takiego naprawdę namacalnego, że do wyboru były męskie dżinsy albo męskie dżinsy mierzone na kartonie na bazarze, męskie t-shirty, i ja ubrania swoje przerabiam odkąd byłam nastolatką.
0: Tureckie swetry w kotki, też nie za obfite?
1: Na to się nie załapałam.
0: Na tureckie
1: swetry. Ale tak, no bardzo długo też było tak dla mnie, że żebym ja w ogóle można było ubrać mnie, duże dziecko, no to trzeba było te ubrania zrobić. I tutaj naprawdę pochwała dla mojej mamy, że dawała upust swojej kreatywności i rzeczywiście kombinowała, żeby to się wydarzało. I dlatego to jest w ogóle jeden z powodów, dla których dla mnie udział w Refashioned jest tak ważny. Że ja, no jakkolwiek to zabrzmi, ja sobie wczoraj troszeczkę popłakałam, bo zobaczyłam artykuł na temat Refashioned i zobaczyłam w tym artykule zdjęcie, na którym był rękaw bluzki, która powstała z myślą o moim grubym ciele na pokaz mody. To jest coś, co mi się w życiu nie zdarzyło. I to się naprawdę bardzo wielu osobom nie zdarzy, nie? Nigdy. I ja sobie pomyślałam, że to jest tak niesamowite, że tu właśnie w tym projekcie Refashioned na tylu poziomach jest ta zgodność też z tym, jak ja bym chciała, żeby świat wyglądał. Że mamy właśnie, nie dosyć, że włączamy osoby z doświadczeniem migranckim w samym projekcie, ale też na poziomie ambasadorów. To są osoby w różnym wieku, o różnych sylwetkach. Jest też w tym projekcie ambasadorką w tym roku Renata Orłowska, która poruszyła porusza się na wózku. Więc to jest naprawdę wyczyn i to się może wydawać, że to jest nic, ale zastanówmy się, ile razy w ogóle w mediach widujemy duże osoby. Jeśli mogę, to ciekawostkę opowiem, bo jesteśmy teraz w trakcie Fashion Weeków na świecie. To się toczy, to się dzieje. I w Fashion Weeku amerykańskim statystyka jest taka, że sylwetki prezentowane na grubych modelkach to jest 1,08% wszystkiego, czyli 39 sylwetek z ponad 3,5 tysiąca.
0: A zdawałoby się,

0: że ten świat trochę się jednak zmienił, ale tak, nie wszyscy o to dbają, nie we wszystkich sektorach.
1: Tak, i to jest rzeczywiście tutaj w modzie duża walka, nierówna, bo ja powiedziałam, że w tym roku to jest ten 1%, ale w zeszłym roku to było pół, więc to jest wzrost drugie tyle.
0: Kolejne kroczki
1: roku
0: zostają poczynione,
1: oby,
0: chociaż
1: oby
0: one
1: tak
0: są
1: było
0: drobniutkie. Refashioned, przypominam, że rozmawiamy z Ulą Chowaniec, czyli galantą Lalą. Refashioned dzisiaj finał bardzo naprawdę wspaniałego, wyjątkowego projektu długofalowego, którym operuje, który stworzyła Fundacja Kraina. Zachęcam, żeby zaglądać na stronę Fundacji Kraina, ale także przyjrzeć się temu, co wydarzy się przy okazji Refashioned. To wszystko dzisiaj w Instytucie Przemysłów Kreatywnych. A ja bym chciała wrócić jeszcze do tego połączenia, bo z jednej strony ty odczarowujesz sylwetkę, miejsce osób grubych, bo ty się nie wstydzisz słowa gruba.
1: Ja jestem orędowniczką słowa
0: gruba. Jesteś orędowniczką tego słowa, więc czuję się uprawniona, żeby tak mówić.
1: Świetnie.
0: I też tu wszystko się zgadza, bo moda to jest bardzo trudne środowisko. No i jeszcze ten element osób, które także potrzebują wsparcia, pomocy, są fantastycznymi projektantami i projektantkami, ale bardzo często wykluczonymi ze względu na to, skąd pochodzą na przykład, prawda? Tutaj z kolei migranci, imigrantki z Białoruś, Ukraina, fantastyczny skład, ogromne talenty. I tutaj właściwie ten świat nam się odczarowuje na kolejnym jeszcze poziomie budowania jakiegoś takiego porozumienia, wspólnoty, bycia razem.
1: Dla mnie totalnie to jest doświadczenie bycia razem i takiego też bycia widzianym w tym, co robimy, bo myślę, że to też jest ważne, że nie mam takiego, bo często jest tak, że jeżeli robimy takie projekty włączające, jakieś kampanie społeczne, to istnieje taka obawa, że wpadniemy w tokenizm, czyli takie pokazywanie, o tu mamy jedną grubą, o tu mamy jednego nie Polaka, to odhaczone, zrobione.
0: Wizerunkowy popis trochę.
1: Tak, wizerunkowy popis. Natomiast mam takie poczucie, że projekt Refashioned jest zupełną odwrotnością. Że
0: szczery.
1: Tak, tak, że tutaj faktycznie on powstał z tej konkretnej potrzeby, z tego, że zostało to zauważone, że te osoby, które przyjeżdżają do Polski, żeby one mogły zajmować się tym, w czym są utalentowane, co potrafią, co umieją, bo to często są osoby, które tam, gdzie wcześniej funkcjonowały, miały jakąś swoją karierę związaną właśnie z modą, nie? I tak jak powiedziałeś, czasami sama zmiana kraju, zmiana języka, ten brak znajomości rynku sprawia, że no, trudno jest wejść i robić to, co się robiło do tej pory, uwierzyć w to, że można to robić w nowym miejscu i że ktoś będzie to widział i doceniał.
0: Urszula Chowaniec, galanta Lala. Wrócimy zaraz do rozmowy.

0: O co walczymy? Walczymy o ciało, pozytywność i grubancypację z Urszulą Chowaniec, galantą Lalą. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy o wydarzeniu, które już dzisiaj w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie, Refashioned. To jest finał takiego wyjątkowego projektu, który organizuje, tworzy Fundacja Kraina. Jest to zbiór 16 projektantów i projektantek, którzy pochodzą z bardzo różnych miejsc. Pochodzą z Ukrainy, z Białorusi. Na wybiegu ambasadorzy i ambasadorki, w tym ty. Bardzo dużo ciekawych rzeczy padło przez ostatnie 7 minut. Mam wrażenie, że ten czas był bardzo krótki, ale jednak trochę rozmawiałyśmy. Tak szybko płynie z tobą czas. Mam nadzieję, że naszym słuchaczkom i słuchaczom też. Ale wracając do Refashioned, co byś powiedziała o takiej sytuacji spotkania, kiedy mamy wybieg, mamy projektantów, projektantki, mamy modę trochę arebur, to znaczy ten cały świat mody, który znamy z haute couture, który jest na całym świecie bardzo znany. To nie jest ten świat. Co pozytywnego widzisz w takim działaniu jak Refashioned?
1: Nie wiem, od czego zacząć. Tyle tego jest. Przede wszystkim, po pierwsze, bardzo ważne jest to, że sylwetki i kolekcje w ramach projektu Refashioned powstają z surowców z upcyklingu w drugim obiegu, dostarczonego przez Wtórpol, z materiałów dostarczonych przez Wtórpol.
0: Wtórpol, ale ładne.
1: Projektanci nie generują nowych ubrań. Żyjemy w czasach, w których hałdy ubrań dosłownie zalewają świat. Tutaj mamy takie sprzeciwienie się temu i wykorzystanie tego, co już wyprodukowaliśmy jako ludzkość. Spojrzenie na ubrania, które już nie funkcjonują w swojej poprzedniej funkcji z nowej perspektywy i przetworzenie ich po to, żeby wyrazić siebie na nowo w nowych okolicznościach, co jest absolutnie wspaniałe. Ale rzeczą, która dla mnie osobiście jest jeszcze ważniejsza, jest to, że robimy to w takim momencie, kiedy mamy taką temperaturę w dyskursie społecznym w kontekście obecności osób z Ukrainy, obecności osób z Białorusi w Polsce. Ja strasznie się cieszę, że mogę być częścią projektu, w którym pokazujemy, że to jest normalne, że chcemy razem współpracować, że wychodzą z tego piękne rzeczy, rozwija się sztuka, rozwijają się ludzie, rozwijają się relacje i przyjaźnie, dlatego że bardzo ważne jest to, że możemy mówić i pokazywać, że

0: to są po prostu bliskie nam osoby, to są nasi sąsiedzi, to są nasi współpracownicy, przyjaciele, rodzina, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od narodowości. I dla mnie strasznie ważne jest to, że to jest taki rodzaj takiego postawienia, tupnięcia nogą i takiego powiedzenia, nie wszyscy myślimy tak samo, nie wszyscy te filmy, które oglądamy w internecie, te komentarze, podsycana nienawiść, że ona nie wszystkich nas dotyczy.
1: Sztucznie generowana.
0: Dokładnie tak. Mhm. I więc to jest dla mnie, mam nadzieję, że to jest też takie remedium na te sztucznie generowany, to jest sztucznie generowany zgiełk, że możemy właśnie w trochę bokiem, ale jednak opowiadać o tym, że to jest przyjaźń, że to jest sztuka, że łączy nas to, że łączą nas rzeczy, które są dla nas wszystkich tak samo ważne.
1: Rozmawiałyśmy w przerwie na fantastycznej Marianne Faithfull, Broken English, przypomnę. To był utwór. Rozmawiałyśmy o tym, że bardzo ważnym takim momentem w życiu jest przełamanie siebie i zrozumienie, że tak naprawdę jesteśmy jacy jesteśmy. Czasem nie ma co z tym walczyć, ale można obrócić to w atut. Tutaj mówimy w kontekście ciało pozytywności, w kontekście twoim, czyli także osób grubych, więc co byś poradziła osobom, którzy nie mają jeszcze takiej odwagi, którzy, no jest im ciężko pomyśleć o tym, że okej, jestem jaka jestem, jestem jaki jestem, co mam z tym zrobić dalej, skoro nie potrafię sobie z tym poradzić.
0: Ja polecam w takich sytuacjach zawsze treści wywrotowe, kontakty, szukanie, po pierwsze szukanie w mediach społecznościowych i w mediach w ogóle ludzi podobnych do nas samych i podglądanie, jak to się dzieje, że ludzie potrafią siebie zaakceptować. To, co nam się podoba, to jest efekt treningu, który dostajemy w mediach. Więc jeżeli my będziemy oglądać więcej sylwetek podobnych do naszych, to łatwiej nam jest wtedy w głowie ustalić, że aha, dobrze, to rzeczywiście są inni ludzie, którzy tak wyglądają, bo to jest bardzo ważne. Bycie grubą osobą to jest takie doświadczenie bardzo samotne, bo nam się często wydaje, że nikogo więcej to nie dotyczy, tylko nas, bo to jest dużo wstydu do rozpakowania. Nie wiem, czy ja mogę w tym miejscu też polecić swoją książkę Grubancypacja o grubości bez przepraszania. Jeśli chodzi o treści wywrotowe, myślę, że jak najbardziej taki punkt, w którym można zacząć patrzeć na siebie z trochę innej perspektywy.
1: Terra cultura kocha tą Grubancypacja o grubości bez przepraszania. Nie przepraszajmy za to, kim jesteśmy. I to jest chyba najważniejszy wniosek, jaki płynie z tej rozmowy. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: Ja oczywiście bardzo mocno polecam poszukiwanie Galantej Lali w mediach społecznościowych. Polecam także książkę. Ostatnie słowo. Grubancypantki.
0: Strasznie się cieszę i ostatnie słowo, które chciałabym powiedzieć do wszystkich grubych osób, które mam nadzieję, że nas słuchają, spróbujcie się nie wstydzić.
1: Agnieszka Obszańska, polecam. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę i za to spotkanie Refashioned, finał wyjątkowego projektu już dzisiaj w Instytucie Przemysłów Kreatywnych. Zaglądajmy na stronę Fundacji Kraina, zaglądamy też na stronę Urszuli Chowaniec. Dziękuję ci i mkniemy dalej.
0: Bardzo dziękuję.

0: A teraz przenosimy się do Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Ze mną Dorota Ignatiew i Jakub Skrzybanek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Sezon teatralny rusza pełną parą. Najważniejsze sceny w całej Polsce ogłaszają swoje plany programowe. Scena narodowa to jest zupełnie oddzielna kategoria. Sceny narodowe mają swoje prawa. Stąd dzisiaj ta dosyć, myślę, intrygująca okazja, żeby porozmawiać o tym, co Narodowy Stary Teatr szykuje nam w tym sezonie. Ale zaczynając od tych wyzwań, Dorota Ignatiew, jak dzisiaj wygląda scena narodowa z perspektywy

0: Starego Teatru.
1: Scena Narodowa Krakowska czy ogólnie?
0: Ogólnie.
1: W Polskim Teatrze oczywiście nadal funkcjonuje teatr społeczny, rozmiękczany różnymi innymi tytułami, które są bardziej chodliwe. Coś się ma dla honoru domu, coś się ma dla wymagającego widza. Widzę w tym potencjał dobry, bo w tym momencie otwieramy się na wszystkich potencjalnych widzów, więc ja to odbieram jako

0: Teatru Studio wiedział, na co idzie, był świadomy i troszkę mi tego brakuje. To taka moja osobista dygresja. Natomiast cieszę się, że wszystkie teatry idą w kierunku edukacji, ponieważ uważam, że edukacja kulturalna, teatralna, ten rodzaj partycypacji społecznej był przez wiele lat zaniedbywany i należy to nadrobić. Jakby w tym widzę też potencjał i widzę potencjał w rozwoju duchowości w społeczeństwie. No i tym powinien zajmować się teatr, literatura, radio też.
1: Czy Scena Narodowa ma jakieś szczególne zadania?
0: Jak każdy teatr publiczny, myślę, że ma takie obowiązki od ponad 250 lat, więc my traktujemy misyjność bardzo ważnie, tym bardziej, że tylko sceny narodowe mogą sobie pozwolić na rozwój sztuki. Ze względów chociażby na to, że to jest też inwestycja w ogóle w szkolnictwo wyższe, też jakby w rozwój, w perspektywę i to jest kwestia tych nowinek, czy to technologicznych, czy nowinek myślowych, czy nowinek szeroko pojętego teatru ryzykownego, nazwijmy to, bo uważam, że właśnie to jest rola teatrów narodowych, rozwój w sztukę, w nowe formy, w nowe języki. Tylko Teatr Narodowy może sobie na to pozwolić, mówię tutaj od strony finansowej, bo wiemy, że teatry mają też różnych organizatorów i zasoby finansowe są różne.
1: Dorota Ignatiew, z nami także Jakub Skrzywanek, czyli dyrektorska reprezentacja Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Dobrze, to czym ten nowy sezon Narodowego Starego Teatru będzie nas kusił? Czy przychodzą jakieś zmiany? Czy w kontekście tego, co opowiada Dorota Ignatiew, będziemy mieli do czynienia z takim spełnieniem, samospełnieniem się sceny narodowej jako miejsca ważnej debaty teatralnej, choć nie tylko, bo tak jak Dorota wspomniałaś, te sprawy społeczne czy też edukacyjne są niezwykle ważne. Jaką zmianę być może albo co niesie nowy sezon?
2: Tak, myślę, że dla nas ten trzeci sezon już w Narodowym Starym Teatrze, mogę tak powiedzieć, za nas jest takim sezonem najbardziej spełnionym. To znaczy mamy takie poczucie, że jak wpadliśmy do rozpędzonego pociągu, rzeczywiście 2024, czerwiec ogłoszenie wyników konkursu, już od września musieliśmy podjąć pracę, czy oczywiście też chcieliśmy w Krakowie i ten czas instalowania się tam własnych pomysłów dobiegł końca. Czujemy, że to już jest instytucja taka domknięta, przygotowana na to, co najważniejsze i ten sezon taki jest. I również przez te dwa lata udało nam się już, myślę, bardzo precyzyjnie scharakteryzować, czego ten teatr potrzebuje więcej i potrzebuje dokładnie tego, o czym pani dyrektor przed chwilą mówiła, to znaczy potrzebuje wyzwań, bo tak, mamy możliwości jako jedna z niewielu scen, takie możliwości czysto organizacyjne, bo tutaj ja sam przecież wywodzę się, zresztą pani dyrektor, tak samo z mniejszych ośrodków teatrów Wałbrzyskich, Sosnowiec, Szczecin, więc to nasze korzenie i my absolutnie się nigdy go nie będziemy wypierać, bo to te ośrodki tak naprawdę wpuszczają. Tak,
1: was.
2: Oczywiście, ale to narodowe instytucje mają możliwości, żeby naprawdę wchodzić już na ten najwyższy poziom twórczy, też międzynarodowy, co było naszą ambicją. No i tutaj dwa dla mnie takie najważniejsze fundamenty tego sezonu. Z jednej strony ścieżki programowe, coś czego nie ma w żadnym teatrze w Polsce, ale też szczerze mówiąc nie słyszałem, żebym było w jakimkolwiek znanym mi teatrze europejskim. Po prostu jest tak, że żaden teatr nie produkuje tyle, co my. 8 premier w jednym sezonie to jest naprawdę bardzo dużo, często dwukrotnie więcej niż nawet na najważniejszych scenach w Warszawie czy w Krakowie. I stwierdziliśmy, że już taka domena, o której mówiliśmy przez ostatnie miesiące czy nawet lata, tej różnorodności, którą chcieliśmy, żeby się pojawiała pod względem tematów, twórców, twórczyń, pewnych możliwości tej sceny, to już jest za mało. Dlatego stworzyliśmy 5 ścieżek programowych ze swoimi ambasadorkami, ambasadorami. Pewne kierunki myślowe, ale też sposoby odnajdywania się widzek i widzów w naszym programie. Nie będę wspominał wszystkich, ale to, o czym chciałbym powiedzieć, to choćby z jednej strony ścieżka radykalna ciekawość, ścieżka formalna. My bardzo chcemy szukać w formie, to jest dla nas bardzo ważne. Bardzo staramy się wspierać również z panią dyrektor takie artystki jak Anna Opszańska, choćby młoda, bardzo, bardzo interesująca, czy Olga Ciężkowska. I tutaj właśnie idąc za tymi twórczyniami stworzyliśmy ścieżkę, w której chcemy tego formalnego języka więcej i na polu ogólnopolskim i międzynarodowym. I tutaj dwie bardzo ważne premiery, bo z jednej strony Gosia Wdowik i jej spektakl non-fiction, bardzo mocno też zaczepiający sztuki wizualne, które będą wchodzić w tą premierę. Tutaj lalki też będą stanowiły bardzo ważną podstawę języka teatralnego. Z drugiej strony twórczość Filipa Kena, międzynarodowej gwiazdy teatru z Francji, który również przygotuje swoją premierę. I tu ważne, takimi osobami, które nas będą ambasadorami tej ścieżki, będą nas przez nią prowadzić, jest Anka i Wilhelm Sasnalowie. Więc tu jest zupełnie też nowe otwarcie interdyscyplinarne, w którym chcemy pracować

0: traktować. Z drugiej strony wracamy też, czy nie wracamy, dla nas też ważna to, o czym pani dyrektor mówiła, ta przestrzeń społecznego Teatru Polskiego, czyli właśnie ścieżka Polska Sprawdzam. Ścieżka, w której będziemy opowiadać o tym, co dzisiaj ważne, nie bać się tematów bardzo aktualnych społecznie. Ambasadorką ścieżki jest Agnieszka Holland, więc ja tutaj dłużej nawet chyba nie muszę tłumaczyć, w jaką stronę chcemy iść z spektaklami, a tytuły, które między innymi w ramach tej ścieżki pokażemy, to jest Emigranci Mikity Iłyńczuka, Naszewski, sprawa Stanisława Pejasa, Marcina Wierzchowskiego na podstawie reportaży Cezarego Łazarewicza, a ja sam zrobię Sąsiadów, spektakl o tożsamości żydowsko-polsko-ukraińskiej, spektakl inspirowany książką Jana Tomasza Grossa, więc myślę, że pokazujemy program bardzo odważny, bardzo różnorodny i tak sobie lubimy mówić w ostatnim czasie, że po prostu stworzyliśmy instytucję tak różnorodną, tak kompleksową, że nie możemy jej zamknąć w jednej sali czy w jednej definicji, dlatego chcemy ponawigować naszych widzów i widzki trochę jak w muzeach narodowych, w poszczególnych salach, prawda? Z jednej strony mamy renesans, gdzie indziej sztukę współczesną i tak właśnie widzimy Narodowy Stary Teatr i ten przyszły sezon w takim rodzaju też innowacji, pewnej filozofii funkcjonowania.
1: Oczywiście te ścieżki, o których opowiadacie, sprawdzimy na stronie Narodowego Starego Teatru, której adres brzmi
0: www.stary.pl.
1: Polska Sprawdzam to jest ścieżka, której ambasadorką została Agnieszka Holland. Radykalna ciekawość. Tu z kolei bardzo ciekawi ambasadorzy Anka i Wilhelm Sasnalowie. Ale idąc jeszcze tym tropem, chciałam podpytać o jedną ścieżkę. Może nie uda nam się opowiedzieć o wszystkich, ale też nie trzeba, bo przecież będziemy opowiadać o sezonie teatralnym na pewno jeszcze nie raz, nie dwa i o tym, co się u was wydarza. Ale zaintrygowała mnie przestrzeń doświadczeń. Czego będziemy z wami doświadczać?
0: To jest taka rzecz, w której Narodowy Stary Teatr tak naprawdę bardzo mocno zgłębiał w ostatnim czasie. Poszukujemy i mamy takie marzenie, że teatr jest czymś więcej niż tylko tym stricte doświadczeniem teatralnym czy spektaklowym. Tutaj bardzo ważnym fundamentem działalności jest nasz MICET, czyli Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej, więc razem z naszymi wspaniałymi pedagogami, pedagożkami, edukatorami chcemy otwierać się na różnego rodzaju doświadczenia i warsztatowe, ale też artystyczne, teatralne. W ramach tej ścieżki bardzo różne rzeczy, od koncertów jazzowych, przez spektakle taneczne, ale też spektakle tworzone na przykład w ramach sceny głuchych. Będziemy wychodzić z tego naszego pudełka scenicznego, będziemy tworzyć nadal rave'y, ambient night'y, silent disco i mnóstwo innych rzeczy, które mogą dziać się w takiej instytucji kultury, którą jest teatr. Będziemy zapraszać na warsztaty taneczne Gaga, ale będziemy też kontynuować warsztaty samoobrony dla kobiet w cyklu Wendo, tym razem w tym roku dla seniorek. To wszystko chcemy też opowiedzieć, że właśnie widzimy dzisiaj teatr jako pole absolutnie interdyscyplinarne, w którym możemy się zanurzać i w którym możemy łączyć doświadczenia innych pól sztuki.
1: A co dla tych, którzy kochają teatr tradycyjny z jego klasyczną odsłoną, scena narodowa, szczególnie scena takiego teatru jak Narodowy Stary Teatr w Krakowie, to jest jednak ogromna historia.
2: Myślę przede wszystkim, że wartością naszego teatru jest nasz zespół, więc niezależnie od tego, w jakiej tematyce, w jakiej przestrzeni tematycznej będziemy się poruszać, czy niezależnie od tego, czy to będzie na styku choreografii, czy plastyki, czy języka teatru na bazie tekstu, na bazie dramatu, zawsze będzie to w oparciu o wybitne aktorstwo, bo z tego słynie ten teatr, ale też próbujemy opowiedzieć o tej Polsce naszej współczesnym językiem w dialogu z tym, co znamy, bo Emigranci i Iłyńczyka są dialogiem do Mrożka, którego kiedyś wystawiał Wajda. Więc myślę, że dodatkowo ważne jest też to, że w teatrze w Krakowie, mówię tutaj szeroko, są sceny, które prezentują romantyczny repertuar, więc dobrze mieć różnorodny repertuar. Oczywiście możemy ścigać się na dziady, ale my robimy dziady w radio, więc już zapraszamy w grudniu na dziady.
0: W roli Guślarza Anna Dymna.
2: W reżyserii Wojciecha Rodaka. Mamy cały czas w repertuarze Dzieje Grzechu, czyli też literatura polska, też w reżyserii Rodaka, więc na pewno dialogujemy z literaturą. A czy z klasyki? No chcieliśmy wystawić Wyzwolenie, ale nam przerwali, tak? Ja to zawsze o tym mówię w czasie zamachu.
1: Nie ma Wyzwolenia w Krakowie, nie można się wyzwolić.
2: My mamy zamach na Narodowy Stary Teatr, ale Wyzwolenie ma sąsiedni teatr, do którego też również zapraszamy, bo zapraszamy w ogóle ludzi do teatru. Chodźcie do teatru, po krakowsku byłoby chodźże do teatru, więc po prostu ludzie, chodźcie do teatru.

0: zapraszamy do wszystkich. Oczywiście do swojego, najbliższego chodźcie, ale do Narodowego jest zaproszony każdy, każdy jest u siebie. Chcielibyśmy powiedzieć, że to nie jest jakaś bańka, tylko właśnie po to jest też tak różnorodny repertuar, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Może jeden przyjdzie na zajęcia edukacyjne, a potem zostanie na spektaklu. Też myślę, że będziemy mogli coś więcej po tym sieciowaniu zobaczyć, jak widzowie odbierają, bo mamy widzów, którzy przychodzą na wszystko, niezależnie co robimy, co gramy, jakie mamy działania, ale jesteśmy w stanie po tym sieciowaniu określić zainteresowania, bo jeżeli, dajmy na to, ktoś przyjdzie na dany tytuł, to siłą rzeczy potem w bazie danych będzie, że on jest zainteresowany, dajmy na to, tą ścieżką. I siłą rzeczy możliwe, że on będzie potencjalnym odbiorcą danej ścieżki. Oczywiście ten repertuar jest bardzo odważny dla nas. My przez te 2 lata staraliśmy się też nauczyć widzów naszego patrzenia na teatr i też myślę, że to jest też dla nas jakiś rodzaj ryzyka i sprawdzenia, na ile jesteśmy już gotowi do tego teatru performatywnego, opartego na ruchu, nie tylko na słowie. Stąd też dla mnie ekscytujący są twórcy zagraniczni jak Chokafai, czy Gosselin, czy chociażby też Ken, a w przyszłości Chenillot. Bo to dzisiaj już w Europie pracuje się na styku światów. Czy my jesteśmy na to gotowi? No próbujemy. Próbujemy. No powiem tak, że dla mnie ten rok, ten sezon będzie bardzo ekscytujący. Nie mówiąc też o tym, że od strony człowieka przyglądamy się sprawom społecznym. Ten rok też będzie bardzo ważny dla Polski, więc myślę, że patrzymy, widzimy co się dzieje, widzimy jak brunatnieje rzeczywistość. Stąd też mocne wypowiedzi do ścieżki Polska sprawdza. Więc myślę, że to jest to coś, czego oczekujemy od teatru, czyli po prostu wypowiedzi, silnej, mocnej wypowiedzi, nie zawsze może łagodnej, czasami krytycznej, a wręcz na pewno.
1: Ale od tego też jest teatr. 5 ścieżek programowych w sezonie 2026-27 w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Dziękuję bardzo. Oczywiście śledźmy program i repertuar. Dorota Ignatiew, dyrektorka naczelna Narodowego Starego Teatru oraz Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny. Dziękuję wam bardzo. Na sam koniec premiera, której najbardziej się obawiacie?
0: Tajemnica. Pomidor.
2: Już pokazały nam te 2 sezony, że tutaj nie ma. Każda premiera może być naprawdę niesamowitym doświadczeniem, ale chyba w teatrze, jak to zwykł mawiać Maciek Nowak, jeśli coś się może nie udać, to się na pewno nie uda, więc nie zapeszajmy.
1: Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Podążajmy tymi 5 ścieżkami. Dziękuję wam bardzo za
0: Zapraszamy
1: rozmowę.
0: Zapraszamy do Krakowa. Dziękuję.
2: Dzięki.
1: A z Krakowa prosto kocia szajka wskakuje do sklepu rybnego. Kocia szajka, już niebawem premiera filmu, niebawem, czyli wiosną 2027 roku. Książkowy hit Agaty Romaniuk. Cała Polska kocha kocią szajkę, a już niebawem będziemy mogli oglądać ten film na ekranach. Mówię o tym w kontekście wędrującego festiwalu, który już w Bielsku Białej od 2 do 4 października. Będziemy tam także i my. A tymczasem basista pięknie już kołuje biodrami. Jesteśmy już w Brazylii i zmierzamy do godziny 14. Do usłyszenia tuż po 14.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze.

0: Przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 14. Czas na serwis. Artur Ewertowski.
8: Odnalazł się 12-latek, który uciekł z domu z samochodem rodziców. Chłopak przejechał około 200 kilometrów. Rządzący przyjrzą się ostatnim doniesieniom o rzeczniczce praw dziecka. Opozycja domaga się jej odwołania. Polska nadal czeka na zwrot 400 milionów euro za broń przekazaną Ukrainie. Decyzja Brukseli spodziewana jest wkrótce. 12-letni chłopiec z Siechnic pod Wrocławiem, którego poszukiwała policja, został odnaleziony cały i zdrowy. Nastolatka znaleziono na jednym z parkingów za Zieloną Górą. Chłopca odnaleźli policjanci.
9: Policja rozpoczęła poszukiwania po zgłoszeniu zaginięcia 12-latka. Chłopiec odjechał czarnym Volkswagenem Golfem. Funkcjonariusze opublikowali informację o zaginięciu i zaapelowali o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatka. Poszukiwania zakończyły się na terenie województwa lubuskiego. Wrocławscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Zielonej Góry odnaleźli chłopca na jednym z parkingów za Zieloną Górą. To jest ponad 200 km od Wrocławia. 12-latkowi nic się nie stało, jest już bezpieczny. Policja podziękowała wszystkim, którzy przekazywali informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
8: Czarne chmury nad rzeczniczką praw dziecka. Politycy opozycji chcą odwołania Moniki Hornej-Cieślak za to, że jak tłumaczą, przekroczyła swoje uprawnienia i interweniowała po kłótni z matką dziecka na ulicy. O poranku Wirtualna Polska podała też, że Monika Hornej-Cieślak współpracowała z Ministerstwem Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. W ciągu 7 lat miała zarobić ponad 200 tysięcy złotych. Do tworzenia przepisów wybierano ją bez konkursów, a przez 3 lata miała wykonywać zadania, które powinni robić pracownicy resortu. Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że tej sprawie należy się przyjrzeć.
10: Zapoznamy się z tą sprawą, zanim podejmiemy taką decyzję. Sam fakt, że pani współpracowała jakiś czas temu z panem Ziobro, oczywiście tu rzutuje, bo świadczy o jej politycznym zaangażowaniu, ale chcielibyśmy poznać szczegóły całej sprawy.
8: Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus uważa, że Monika Hornej-Cieślak nie nadaje się na to stanowisko, choć jak mówi, nie ma zastrzeżeń do jej współpracy z resortem sprawiedliwości.
11: W tym nie ma nic nielegalnego, że ktoś pracuje raz dla takiego rządu, potem dla innego, to nawet wręcz można powiedzieć godne pochwały, jak pod jednym warunkiem, że robi coś dobrego. A jak robi coś złego, a w tym przypadku było tutaj nadużycie władzy.
8: Monika Hornej-Cieślak jest adwokatką na urząd. Została wybrana przez Sejm w listopadzie 2023 roku głosami koalicji rządzącej. Unia Europejska coraz bliżej porozumienia o funduszu na dozbrojenie Ukrainy. Jednocześnie Polska, jak informuje nasza brukselska korespondentka, wciąż czeka na zwrot 400 milionów euro za przekazaną broń. Jeden z wysokich rangą unijnych dyplomatów wyraził nadzieję, że w poniedziałek przy okazji spotkania ministrów obrony zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie.
12: Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy w wysokości ponad 6,5 miliarda euro. Od początku napaści Rosji na Ukrainę był finansowany z wpłat unijnych krajów i później europejskie rządy otrzymywały zwrot za przekazywaną broń władzom w Kijowie. Fundusz przez kilka lat był blokowany przez Viktora Orbana, kiedy był premierem Węgier. Po zmianie rządów Budapeszt zniósł weto, ale zaczęły się spory między państwami, ile pieniędzy mają prawo odzyskać. Większość krajów jest gotowa na kompromis, w tym Polska, która nieco zeszła ze swoich oczekiwań. W przyszłym roku ma otrzymać 400 milionów euro. Jednak wypłatę do tej pory opóźniał spór Francji z Niemcami. W zależności od tych uzgodnień, które są oczekiwane do poniedziałku, Polska może otrzymać od 10 do 30 milionów euro więcej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: W województwie podlaskim jutro odbędą się specjalne treningi reagowania. Podlascy strażacy wyjaśnią, jak zachować się w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. W regionie otwartych będzie blisko 130 punktów edukacyjnych.
13: Na tych treningach strażacy będą przekazywać wiedzę o tym, jak reagować na sytuację.

0: zagrożenia. Każdy z nas będzie mógł dowiedzieć się o tym, jak postępować, kiedy usłyszymy alarm, gdzie go zweryfikować, jakich komunikatów słuchać i jak postępować. Staramy się dotrzeć do każdego po to, aby każdy z nas miał wiedzę o tym, jak postępować, kiedy dojdzie do sytuacji zagrożenia.
1: Mówiła Justyna Kusiewicz ze Straży Pożarnej. Takie szkolenia będą jutro prowadzone także w województwie warmińsko-mazurskim. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, a także przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach maksymalnie dzisiaj od 15 do 17 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie od 12 do 13.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
15: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program 2 i Program 3.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
20: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
20: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
22: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
23: GWM. Go with more.
0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda.

0: Kurat.
1: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: I już 9,5 minuty po godzinie 14.
5: Terra Cultura.
4: A do 15 jeszcze sporo rozmów, sporo zaproszeń. Będziemy też bardzo dużo polecać. Michalina Bieńko, Michał Jakubik, Agnieszka Obszańska, to ja. W tej godzinie ruszymy do Wrocławia na festiwal Miasto Mówi. To jest fantastyczny festiwal filmów o mieście i architekturze. Będziemy także z Zuzanną Berendt opowiadać o jednej bardzo ciekawej wystawie w Galerii Foksal, ale przede wszystkim jest to wystawa, która łączy się z performansem i z ruchem. A za chwilę to, co terrowe tygrysy kochają najbardziej, czyli rozmowa o historiach i o dźwięku. Ale wcześniej piosenka.

0: Tak, miło, mięciutko, jak poduszka. Ciekawe, czy sytuacje dźwiękowe, o której teraz będziemy opowiadać, są równie miłe. A z nami już Anna Szamotuła i Maria Marcinkiewicz-Górna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, wspaniały duet. To musi być Fundacja Fonorama.
2: Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. Faktycznie już pracując nad festiwalem mamy wiele podobnych myśli w tym samym czasie.

0: co unisono już jest naturalną konsekwencją.
1: Nie wyobrażam sobie, że jeżeli zbliża się październik, to nie opowiadamy o tym, moim zdaniem, jednym z najlepszych festiwalu, które dotyczą dźwięku i opowieści. Przed nami od 7 do 11 października w Poznaniu, możemy oznaczyć od razu sobie punkt na mapie, Festiwal Słuchowisk. Bardzo różnorodny, bo dzisiaj słuchowisko niejedno ma imię. Zwykle my tutaj kojarzymy słuchowisko z taką sytuacją radiową. Słuchowisko Polskiego Radia. Natomiast to, co wy proponujecie, to już od wielu lat bardzo poszerzone pole dźwiękowe, eksperymentalne. Czym jest dla was to słuchowisko w kontekście całego festiwalu?
0: Ojej, to jest bardzo szerokie pytanie.
1: Mamy czas, spoglądam za okno, spoglądam na listę piosenek, wszystko nam sprzyja.
0: Faktycznie, mamy w Fonoramie bardzo szerokie spojrzenie na słuchowisko. Nasza fundacja też organizuje koncerty, odsłuchy, prezentacje sztuki dźwięku czy performance'ów dźwiękowych. Zatem w ogóle spojrzenie na muzykę, na dźwięk i na opowieści dźwiękowe jest bardzo szerokie. I od początku zakładaliśmy, że tak właśnie powinno być, dlatego że chcemy być takim miejscem w Polsce, gdzie właściwie każda forma ekspresji słuchowiskowej, jeśli tak to mogę ująć, może znaleźć swoje miejsce. Dlatego też plasujemy się pomiędzy eksperymentalnymi formami, a klasycznym radiowym teatrem,
1: który także się pojawia. I
0: tak,
1: też
0: jest nam też bliski.
1: Jest nam bliski, jest też wspaniały. To są bardzo różnorodne formy. Jeżeli na przykład są z nami słuchacze i słuchaczki, którzy nie spotkali się z tą różnorodnością, jak byście opisały na przykład takie formy bardziej eksperymentalne? Z jakich narzędzi korzystają autorki i autorzy takich eksperymentów?
0: Formy eksperymentalne przede wszystkim nie respektują prymatu słowa. W takim sensie, że tutaj odchodząc od sytuacji teatralnej, głos ludzki niekoniecznie jest głosem...
1: Nośnikiem treści literackiej na przykład.
0: Tak, postacią o jakiejś pogłębionej psychologii na przykład. Niekoniecznie jest też jakaś konkretna akcja czy fabuła, tylko na przykład właśnie bardziej impresyjność, poetyckość, wchodzenie też w ludzką psychę, ale już na takie bardzo abstrakcyjne, w takie bardzo abstrakcyjne rejony. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest też potraktowanie muzyki. To jest to bardzo ciekawa część, dlatego że eksperymentalne słuchowiska to są często bardzo autorskie sposoby w ogóle generowania dźwięku. I tutaj faktycznie te słuchowiska często są tworzone przez osoby, które właśnie się zajmują sztuką dźwięku. Różnego rodzaju samplery, niesamplery, różne urządzenia, które służą do grania na dźwięku, bo to jest też bardzo ważne rozróżnienie, jeżeli chodzi o muzykę eksperymentalną, że tutaj tworzywem jest sam dźwięk, nie tyle gama, nie tyle melodia, nie tyle harmonia, co oczywiście te wszystkie elementy też, ale tutaj się na przykład gra na częstotliwości albo na sposób, na samej fali dźwiękowej.
1: Albo na tereminie.
0: Tak, odginając ją w różne strony.
1: Wspaniałe jest to spotkanie. Ja zachęcam, żeby zaglądać do Poznania. Przypomnę, rozmawiamy o Festiwalu Słuchowisk, który jest organizowany przez Fundację Fonorama. Reprezentantki są z nami wciąż. Anna Szamotuła i Maria Marcinkiewicz-Górna. Powtórzymy ten performance.
2: Dzień dobry.
1: Naprawdę. Zapraszajmy już i wniknijmy w program, bo to, co nas czeka w Poznaniu, jest bardzo wartościowe, arcyciekawe. Z mojej perspektywy, osoby, która kocha dźwięki, pracuje z dźwiękiem, no jest to po prostu dźwiękowo-słowne Eldorado. Roztaczajcie teraz pawiogon tego, co wydarzy się programowo, bo jest tego mnóstwo. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkim, ale co stanowi taki trzon festiwalowy?
0: To mamy trzy nogi festiwalu. Jedną nogą jest program warsztatowy, ogromnie dla nas ważny. Drugą nogą jest program konkursowy, mamy dwa konkursy. I trzecią nogą jest program złożony z zaproszonych gości, gdzie prezentujemy słuchowiska po prostu bardzo różne.

0: dla szerokiego grona. Natomiast myślę, że te warsztaty to jest coś, o czym bardzo chciałbyśmy powiedzieć.
1: To są warsztaty z sound designu prowadzone przez Agnieszkę Szczepańczyk, przez wiele lat związaną z Teatrem Polskiego Radia, ale nie tylko. To są warsztaty z reżyserii słuchowisk w studio radiowym Radia Poznań. I to będą warsztaty w języku angielskim z Jessica Drungle. I jeszcze mamy masterclass z Aleksandrem Jungwirtem.
0: Austriackim z kolei autorem.
2: I to jest moment, aha, to bardzo ważne. Jakby ktoś chciał się zapisać, można jeszcze dołączyć do grupy
1: na
2: szczęśliwców?
1: Na warsztaty z paniami, czyli z Agnieszką i z Jessiką prowadzimy zapisy. Udział jest bezpłatny, ale ilość miejsc jest bardzo ograniczona, no bo musimy się zmieścić w studio radiowym, żeby każdy jednak coś z tych warsztatów dla siebie wyciągnął. Wszystkie informacje są na naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie. Tam są też formularze, za pomocą których można się na te warsztaty zapisać. Z kolei masterclass z Aleksandrem Jungwirtem. Tam jest wstęp wolny. To jest wszystko w Kolegium Majus. Po prostu można przejść.
2: Druga noga, no to oczywiście konkurs.
0: A nawet dwa.
2: Dwa.
0: Mamy
2: to
0: dwa.
2: To jest
0: konkursy.
2: Ta druga i trzecia.
0: Znaczy no, w naszym myśleniu, bo to trzeba sobie jakoś pogrupować.
2: W naszym myśleniu fonorabicznym mamy dużo nóg.
0: Tak. Tak, to wielonożne zwierzę, ten nasz festiwal. I dwa konkursy. Jeden skierowany do twórców i twórczyń, które już zrobiły słuchowiska i zrobili w zeszłym roku. To jest konkurs na
1: najlepsze istniejące słuchowisko 2025 roku.
0: Oraz open call na nową zupełnie produkcję, która właśnie się piecze. Właśnie wczoraj nagraliśmy w Empik Studio aktorów do tego słuchowiska. Ono będzie miało swoją premierę 9 października. Natomiast najlepsze słuchowiska z zeszłego roku to też ciekawa panorama.
1: To będzie aż 6 propozycji, które Państwu zaprezentujemy i myślę właśnie, Twoje, Agnieszko, pytanie, czym dla nas jest słuchowiska, czym dla nas w ogóle jest słuchowisko w naszym rozumieniu, to bardzo dobrze będzie można poczuć, zrozumieć i przede wszystkim usłyszeć właśnie 10 października w Poznaniu.
2: Ciekawe, ile jeszcze mamy czasu na rozmowę, bo ja bym mogła rozmawiać w nieskończoność o fonoramie i o tym festiwalu, ale ten konkurs słuchowisk to jest bardzo ważny moment dla wszystkich, także dla tych, którzy chcieliby się zapoznać z przeróżnymi formami dźwiękowymi, ale też narracyjnymi, ponieważ to jest bardzo otwierające doświadczenie posłuchania tego, co jest prezentowane na waszym festiwalu. I to jest na przykład moje doświadczenie tego festiwalu, jak bardzo poszerzyło mi to po prostu pole słyszenia, ale też widzenia, oglądu świata.
0: Mhm. No to są i różne historie, i różne formy. Faktycznie jury wybrało 3 finałowe i to właśnie na festiwalu się dowiemy, kto zajął 1., 2. i 3. miejsce oraz otrzyma złotą, srebrną lub różową małżowinę.
1: Oraz troje laureatów. Troje wyróżnionych słuchowisk. To też wszystko będziemy wiedzieć na festiwalu. Ale to, co jest dla nas, jako dla twórców w ogóle festiwalu słuchowisk i dla fonoramy szalenie istotne, to jest doświadczenie wspólnego słuchania. To jest jak seans w kinie. Znaczy, różne portale streamingowe nie zabrały nam przyjemności chodzenia do kina, tak jak my tutaj mamy nadzieję, że właśnie to wspólne słuchanie, wspólne doświadczanie w danym miejscu, w danym czasie i wspólne przeżywanie tego, to jest też esencja, budowanie społeczności wokół słuchowisk.
2: I ta społeczność niech się poszerza, jeżeli ktoś myśli, że słuchowiska są demodé, albo że to teraz jest taka formuła, która jest dosyć zastana. Nic bardziej mylnego. Takie prace dźwiękowe, takie spotkania z dźwiękiem i słowem zobaczymy dzisiaj właściwie w najważniejszych miejscach sztuki, kultury, w najważniejszych galeriach na całym świecie, w muzeach, w teatrach także. Przy okazji performance'ów to połączenie jest niezwykle otwierające. Jakbyście zarekomendowały tym, którzy być może jeszcze trochę stoją okoniem do tego typu twórczości. Jak byście zarekomendowały to pierwsze spotkanie?
0: Moja myśl zawsze biegnie w stronę wyobraźni i tego, że do uszu wpada dźwięk, który ma tę moc, żeby w naszej głowie kreować obrazy i impresje. Jest to obcowanie z bardzo ciekawymi historiami, ale też w ogóle takie bardzo ciekawe odczucia w ogóle dla nas. Przede wszystkim

0: wszystkim wyobraźnia, przede wszystkim właśnie spotkanie się wokół różnych idei, budowanie społeczności. Z jednej strony słuchowisko jest bardzo szeroko znane, ponieważ za pomocą anteny radiowej słuchowisko może dotrzeć do wszystkich. Z drugiej strony jako właśnie wydarzenie jest jeszcze to dość niszowa sytuacja.
1: Dlatego... A my dbamy o to, żeby przestała nią być.
0: Dokładnie.
1: Coś dodajemy?
2: I otwieramy wyobraźnię.
1: Otwierajmy razem z Fonoramą i Festiwalem Słuchowisk. Od 7 do 11 października w Poznaniu. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco i naprawdę zachęcam. Ruszcie do Poznania, spójrzcie na program i spędźcie czasu trochę z tekstem i z dźwiękiem, bo to jest naprawdę... A analogicznie do naszej rozmowy w pierwszej godzinie, Galanty Festiwal. Dziękuję wam bardzo, Anna Szamotuła i Maria Marcinkiewicz-Górna i do zobaczenia.
0: Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: Na szlaku.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, a my za chwilę ruszymy na Festiwal Miasto Mówi, czyli Festiwal Filmów o Mieście i Architekturze we Wrocławiu.

0: A teraz przenosimy się do Wrocławia, do miasta, bo miasto to tutaj słowo klucz. Otóż Miasto Mówi to jest 14. edycja festiwalu filmów o mieście i architekturze, który rozpoczyna się już 30 września, potrwa do 4 października. Z nami już dyrektorka programowa Miasto Mówi, czyli Anna Bielis. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oczywiście to miasto w tytule i w rozszerzeniu to nie tylko Wrocław, bo od lat już o różnych miastach, wymiarach myślenia o mieście przez ten pryzmat architektury opowiadacie. Ale to jest bardzo ludzkie podejście. Gdybyś miała powiedzieć, czym jest dzisiaj Miasto Mówi, o czym opowiada, jeszcze nie na przykładzie filmów, które zobaczymy w tym roku, ale na przykładzie pewnej idei i pomysłu, jak opowiadać o tym, co jest tak naprawdę bardzo blisko nas, ale czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak to jest ważne.
1: Rzeczywiście w Miasto Mówi mam wrażenie, że zatoczyliśmy w zasadzie koło przez tych 14 edycji, bo zaczynaliśmy i zaczynałyśmy bardzo mocno w czasach aktywizmu miejskiego, w czasach, kiedy to właśnie ten ludzki wymiar architektury, urbanistyki i planowania, to jaką

0: mamy jakość życia w mieście, jak możemy ją zwiększać, jak możemy zmieniać nasze aglomeracje, był ważnym momentem dyskusji, kiedy to zwykli mieszkańcy i mieszkanki przejmowali właśnie ten głos. Podczas 14 edycji pod hasłem życzenia my wracamy do wielu tematów z tych właśnie pierwszych edycji. Wracamy do tego, jak wygląda mobilność w mieście, jak wygląda zieleń, rekreacja, co myślimy, kiedy myślimy o tym, że chcemy mieć piękne miasto. I tutaj skupiamy się bardzo mocno na tych wszystkich społecznych i kulturowych aspektach, bo tak naprawdę będziemy obserwować w filmach, co robimy już od bardzo wielu lat, właśnie od 14 edycji, jak ludziom w mieście się żyje i jak wpływają na to różne aspekty nie tylko architektury konkretnych budynków, ale tego, jak prowadzone są na przykład u nas ścieżki rowerowe, jak łączone są ze sobą ścieżki piesze, jak bardzo i jakiej jakości zieleń projektujemy wokół nas, czy chociażby jak tworzymy przestrzenie do tego, żeby spotkać się z sąsiadami, z sąsiadkami i przyczynić się do tego, żeby o jakichś wątkach porozmawiać. To też oczywiście wpływa na to, jak później prowadzimy ze sobą dialog. To też wpływa na to, czy dyskutujemy o rzeczach nas łączących czy różniących, czy budujemy swoją podmiotowość jako osoby działające w mieście, mieszkające w mieście i staramy się wpływać na otoczenie. Więc w zasadzie filmy są dla nas zawsze tylko punktem wyjścia do tego, żeby zastanowić się nad otaczającą nas rzeczywistością i na to, jaki my mamy na nią wpływ i z jakimi podmiotami w mieście, czy to z urzędami, czy to z biznesem, czy to z innymi instytucjami, organizacjami, z grupami oddolnymi, możemy współpracować, żeby no, tą przestrzeń wokół siebie tworzyć lepszą.
1: Pomyślałam o jednej rzeczy. Jeżeli słyszymy architektura, urbanistyka, to niektórym włącza się takie myślenie, że przecież to nie o nas, nie dla nas, nas to nie dotyczy. A bardzo fajnie opowiedziałaś o tym, jak na każdym kroku ta architektura i urbanistyka jest ważna. Jeżeli spojrzymy za róg miejsca, w którym teraz się znajdujemy, to może się okazać, że to, co jest za rogiem, dotyczy dokładnie nas wszystkich.
0: No, ja mam akurat tą przyjemność, że patrzę na zielony skwer na dziedzińcu budynku radia i telewizji we Wrocławiu.
1: Zazdrościmy.
0: I to oczywiście sprzyja temu, jak ja w dłuższym czasie będę się tutaj czuła, bo jak wiemy, od zieleni odpoczywają oczy. Patrzenie na zieleń też po prostu nas uspokaja. No i tutaj podejrzewam, że pracownicy i pracowniczki mogą w każdym momencie też na ten skwer wyjść i odetchnąć. Na takim podstawowym poziomie, czym my będziemy się też w tym roku zajmować, to oczywiście bardzo często w kontekście architektury poruszamy temat estetyki. Tutaj piękna. My właściwie w tym roku po raz kolejny wracamy do tego, żeby sobie to piękno zdefiniować, bo o tym bardzo dużo mówimy, tak? Że chcemy pięknej architektury w naszych miastach, że
1: chcemy pięknych domów, chcemy pięknych miast, miejscowości, miasteczek, pięknych rynków. Właśnie, rynków wybetonowanych czy niewybetonowanych?
0: No, dzisiejsza definicja piękna, jak tak sobie przyjrzymy, jakie życzenia mają mieszkańcy i mieszkanki, ale też projektanci i osoby projektujące względem rynków, to to piękno to są niewybetonowane rynki. Ale przecież nie tak dawno temu szczytem estetycznego wyboru było to, żeby usunąć wszelkie pozostałości po PRL-u, które nasze rynki zapełniały i wyczyścić, stworzyć taką naprawdę bardzo czystą przestrzeń, gdzie ten beton będzie symbolizował nowość, nowoczesność, to, że mamy pieniądze na inwestycje i że możemy ten rynek zmienić. I to jest bardzo ciekawe, jak śledząc te narracje o różnych częściach miasta, o tym właśnie, co my sobie definiujemy jako zdrowe, piękne, bezpieczne, możemy zobaczyć, jak w nas się kształtuje, jako osobach mieszkających w miastach, miasteczkach i wsiach, przez lata coraz większa świadomość tego, że tych elementów czasami jest więcej potrzebnych niż mniej i że takie czyszczenie przestrzeni wobec nas, uładzanie je, estetyzowanie, to nie jest droga, która no, jest do końca wskazana i wpływa też na nas w efekcie dobrze.
1: I o tym także będziecie rozmawiać przy okazji 14. edycji Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze Miasto Mówi. Ja przypomnę tylko, że festiwal rozpoczyna się 30 września we Wrocławiu. Będziemy sobie życzyć czegoś, a wręcz będziemy mogli mieć jakieś życzenia, bo tegoroczna edycja poświęcona jest właśnie życzeniom. Co to jest za pomysł? Kto będzie życzył komu? Albo czego możemy sobie życzyć? To jest taki punkt wyjścia do 7 filmów dokumentalnych. No więc właśnie, możemy mieć może 7 życzeń?
0: Dokładnie 7 życzeń. Oczywiście nie możemy tutaj uniknąć skojarzenia ze wspaniałym serialem dla młodzieży.

0: młodzieży z lat 80. i piosenką Wandy i Bandy właśnie o siedmiu życzeniach. My oczywiście bierzemy z tego tekstu taką refleksję, że lepiej uważać, czego sobie życzymy, zanim coś wypowiemy, ale stwierdziliśmy w zespole, że chcemy bardzo mocno się przyjrzeć temu, co przez 13 edycji Miasto Mówi obserwowaliśmy i obserwowałyśmy jako te życzenia wypowiadane do nas i też do miasta, do osób zarządzających miastem, na sali kinowej czy podczas innych wydarzeń w lokalizacjach wrocławskich, czego mieszkańcy i mieszkanki sobie najbardziej życzą dlatego, żeby dobrze żyć w mieście. I przyglądamy się temu, jak życzymy sobie wspólnoty, co oznacza, że życzymy sobie w miastach bezpieczeństwa, zdrowia, zieleni i rekreacji, wspomnianego już przeze mnie piękna, czy umiaru i trwałości. To są takie hasła, które będą przyświecały każdemu z pokazów filmowych, ale też dyskusji po nich i różnych innych wydarzeń, które oprócz Kina Nowe Horyzonty, w którym odbywa się Miasto Mówi od wielu lat, będziemy organizować, będziemy się tam spotykać. Chcemy sobie zdefiniować te hasła, bo tak jak już mówiłam, czy piękno, czy zieleń, te definicje szczegółowe przez lata zmieniały się. No na pewno zmieniła się też przez lata definicja bezpiecznej architektury, architektury dla bezpieczeństwa. No w kontekście dzisiejszych czasów, sytuacji, z jednej strony oczywiście wojny za naszą wschodnią granicą, ale też po prostu różnego rodzaju zmian, jeśli chodzi o klimat i o pogodę. Dziś ta architektura dla bezpieczeństwa zdecydowanie brzmi potężniej, groźniej czy bardziej podziemnie, tak?
1: I realistycznie, bo to też jest o tym mowa. Halo, halo, teraz mówię do naszych słuchaczy i słuchaczek. Może ktoś podzieli się, jeżeli ma, życzeniem do swojego miasta, miejscowości, wsi. To jest bardzo dobra okazja. Proszę pisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Jesteśmy na 14. edycji Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze. Miasto Mówi. Anna Bielis jest z nami, czyli dyrektorka programowa festiwalu. Nie opowiemy o wszystkich filmach, bo po co? Śmiało możemy zajrzeć na stronę festiwalu, której adres brzmi
0: miastomówi.pl.
1: Ale możemy nakreślić, jakie miasta odwiedzimy i w jakim kontekście. Może nie wszystkie, ale te, które na przykład przeprowadzą nas przez różne tematy.
0: Przez pierwsze 3 dni znikamy z Europy. To jest chyba pierwszy raz w naszej karierze taka sytuacja, że rzeczywiście zostawiamy Europę na drugą część festiwalu. Zaczynamy od Melbourne, od miasta, które przez drugą połowę XIX wieku i pierwszą XX wieku uchodziło za najbardziej znane z architektury wiktoriańskiej miasto, gdzie różnego rodzaju style historyczne, bogato zdobione elewacje, ale też wnętrza barokowe, neorenesansowe, neoklasycystyczne, no wypełniały to miasto. Natomiast wejście telewizji i wizja tego, jak piękna, nowoczesna architektura wygląda w innych częściach świata, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, skłoniła niestety Australijczyków do podjęcia bardzo dużego ruchu wyburzenia swojej słynnej architektury. Film zobaczymy w kontekście myślenia o tym, jak właśnie na przestrzeni lat zmienia się definicja piękna i co my poprzez piękno rozumiemy. Będziemy wędrować do Kanady i tutaj bardzo aktualny obecnie temat, bo odwiedzimy Ontario Park w Toronto, który położony jest przy jeziorze Ontario, przemianowanym na Jezioro Ameryka. I będziemy obserwować, jak mieszkańcy i mieszkanki z kolei walczą o zieleń, która też jest im niestety zabierana poprzez nowe inwestycje i sprywatyzowanie terenu ogromnego parku.
1: Wspominałaś o Ameryce, no to trudno nie powiedzieć o filmie Bunkier. To z kolei wycieczka oczywiście do Stanów Zjednoczonych, chociaż nie wiem, czy to takie oczywiste. Tam osadzimy się w kontekście dawnych obiektów wojskowych, ale bardzo ciekawym kontekście, bo to są luksusowe, wynajmowane i przerabiane na prywatne domy, wręcz można powiedzieć prywatne twierdze, luksusowe silosy. To film Bunkier. Wyjedziemy także ze Stanów, z Kanady, z Australii, bo myślę, że warto wspomnieć o Miejscu Mocy. To będzie film, który odniesie nas do zupełnie innych kontekstów.
0: Tak, tutaj jesteśmy w Londynie z parą artystów, artystą, którzy stwierdzają, że chcą postawić na niezależność energetyczną. Wywołane to jest oczywiście wysokimi cenami prądu w Londynie i postanowiają zawiązać komitywę z sąsiadami i sąsiadkami po to, żeby stworzyć sobie osiedlową elektrownię. To jest świetny film, który pokazuje, jak konkretny cel, który sobie obieramy, sprzyja

0: tworzeniu wspólnoty, jak różnego rodzaju rozwiązania, nie tylko właśnie odbiegające do prawa, czy do jakiegoś konkretnego działania, ale też do działań artystycznych po prostu, do happeningów, do performance'ów, może zmienić sposób myślenia o tym, że są alternatywne wyjścia i możemy je tworzyć razem z osobami zamieszkującymi nam najbliższe budynki.
1: Miejsce mocy to film, który także zobaczymy na festiwalu.

0: Anna Bielis, dyrektorka programowa Miasto Mówi. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam do Wrocławia. Na pewno będzie ciepło i słonecznie, jak zawsze na koniec września.
0: A ja zapraszam na chwilę oddechu. Myślę, że będzie bardzo a propos. Hatur, hatur.

0: A na koniec wywołamy ducha Warsaw Gallery Weekend, czyli jednej z największych w Polsce prezentacji sztuki współczesnej w bardzo wielu miejscach, lokalizacjach w Warszawie, ale połączymy to z tańcem, choreografią i performancem. No nie wyobrażam sobie, że nie porozmawiamy o pewnym performancie. Zuzanna Berendt już w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć Agnieszko, witam Państwa.
0: A więc wyobraźmy sobie sytuację, kiedy pół Polski i cała Warszawa rusza w weekend, by obejrzeć wystawy w bardzo wielu miejscach w Warszawie. To jest takie święto sztuki współczesnej, które od lat pokazuje nam, co w niej piszczy. Ale dzisiaj chciałyśmy porozmawiać i opowiedzieć o specjalnym wydarzeniu, też o ciekawym przecięciu, które można zauważyć. Jesteśmy w Galerii Foksal w Warszawie. Tam projekt wizualno-choreograficzny Ani Nowak, tutaj we współpracy z Hubertem Kielanem. Ania Nowak, warto chyba zaznaczyć, że jest jedną z najciekawszych choreografek i artystek balansujących na granicy sztuk, ale też poruszających się pomiędzy wieloma miastami?
1: Tak jest, no Ania jest polską choreografką mieszkającą od wielu lat w Berlinie i jej pracę właściwie częściej można oglądać w Niemczech niż tutaj. I tym większym powodzeniem cieszył się performance Swastika Sandwich, czyli kanapka ze swastyką, którą pokazała w ramach swojej wystawy w Galerii Foksal. I faktycznie to nie tylko chodzi o to, że można ją częściej oglądać tam w teatrach, ale też właśnie jej ścieżka zawodowa pokazuje, że często performansowi czy takiej eksperymentalnej choreografii, którą Ania Nowak się zajmuje, bliżej jest do sztuk wizualnych, które są bardziej nastawione na eksperyment, na różne dziwne formy uczestnictwa niż do teatru, na który często zresztą narzekamy, że jest zachowawczy i może za dużo zajmuje się swoją tradycją.
0: I to jest bardzo ciekawy punkt wyjścia do naszej rozmowy, ponieważ możemy teraz zacząć oglądać przeróżne programy galerii pod kątem na przykład performansu i wydarzeń dodatkowych, które bardzo często pomijamy wzrokiem, kiedy spoglądamy na programy wystawiennicze. Ale wracając do Ani Nowak, mieliśmy do czynienia z performancem jednorazowym.
1: Tak jest.
0: Wystawa wciąż jest i można ją oglądać.

0: dać. Przypominam, to Galeria Foksal w Warszawie, a wystawa do 31 października. Opowiedz o tym, co przeżyłaś. Ruszamy w deszczu do Galerii Foksal.
1: Tak jest. Spodziewałam się tego, że instalacja, którą Ania Nowak przygotowała dla Galerii Foksal, którą znałam ze zdjęć, będzie przestrzenią, w której rozegra się performance. I to jest instalacja, którą naprawdę warto zobaczyć i warto się wybrać do Galerii Foksal, mimo że performance był pokazywany ten jeden raz, bo ona zbudowała w tej niewielkiej przestrzeni właśnie we współpracy z Hubertem Kielanem i kuratorką Martyną Stopiec przestrzeń taką, która przypomina łazienkę, czy nawet jest łazienką, bo mamy prysznic, z którego naprawdę leci woda, ręczniki, na których wyszyto tym charakterystycznym fontem znanym z ikonografii nazistowskich napisy, na przykład Polska Gościnność, ale mamy też tam takie elementy niepokojące, trochę abiektalne, jakieś włosy, które zostały, jakieś mydliny. Nie do końca to jest taka przestrzeń, która chciałaby nam wskazywać na jakąś czystość, nieskazitelność, ale pokazuje nam też, że to się tak za bardzo nie trzyma tego wizerunku. Ale co zaskakujące, to nie była przestrzeń, w której wydarzył się performance. Ku zaskoczeniu, a nawet przerażeniu publiczności, która stawiła się licznie, ale która musiała tę pracę godzinną przeszło oglądać w deszczu. Ale byliśmy...
0: Oczyszczające. I to wszystko gdzieś się połączyło jednak z tym, co wystawa ma nam do zaproponowania i sama Ania Nowak.
1: Tak, zwłaszcza, że na zakończenie, kiedy ten deszcz już jakby zmalał, ukazało się takie niesamowite różowe niebo nad Warszawą, które było, no właśnie pytanie, jaki to jest, to nie był świt, to był zmierzch, ale czego to jest zmierzch? Można to sobie dopowiadać. W każdym razie to działanie, które ona przedstawiła razem ze swoimi współpracowniczkami, czyli Piją, Achter Knapp i Stefan Gosiewsk. To było takie działanie między dźwiękiem, między pracą z ciałem i tekstem, też jakby budowane na takim bardzo bezpośrednim kontakcie z publicznością. I te działania właściwie oscylowały i to było bardzo ciekawe. Z jednej strony przywoływały pewnego rodzaju imaginarium faszystowskie, które znamy jako coś historycznego. Z drugiej strony nawiązywała do współczesnych postaci, które wiążą się z radykalizacją społeczną, jak na przykład Elon Musk, pokazując jakby, że ten faszyzm, to widmo faszyzmu jest być może bliżej niż chcemy i przykleja się do nas w taki niebezpieczny i właśnie trochę abiektalny sposób.
0: I to jest też punkt wyjścia do tego, jak bardzo dzisiaj sztuki wizualne, ale także performance, choreografia żywi się nie tylko formą, ale bardzo szeroko opowiada o aktualnym świecie. Tutaj akurat bardzo ciekawy punkt wyjścia. Raz, mamy łazienkę, mamy prysznic, mamy sytuację prywatną w sumie, bo łazienka to jest takie bardzo prywatne miejsce. Zamykamy drzwi z reguły, jak wchodzimy do łazienki.
1: Tak jest.
0: Żeby czynić tam przeróżne
1: i to jest
0: rytuały.
1: Ta przestrzeń przygotowania tylko do uczestnictwa w życiu publicznym, ale raczej odsunięta od widoku.
0: I ta łazienka wprost odnosi nas też do innych inspiracji. Tutaj musimy koniecznie powiedzieć o pewnej książce. Ania Nowak także na niej oparła swoją opowieść. To jest książka The New Fascist Body Dagmar Herzog. I tutaj wchodzimy w coś bardzo aktualnego. To znaczy fascynacja bardzo skrajnymi poglądami, siłą, dominacją, kulturą woke, o której bardzo dużo się mówi w kontekście chociażby Stanów Zjednoczonych, chociaż nie tylko.
1: Tak jest, ta książka jest bardzo ciekawa. Szkoda, że jeszcze nie ma jej tłumaczenia na polski, ale może na fali zainteresowania tymi tematami ona się pojawi, bo autorka pokazuje w niej właśnie, że może nie powinniśmy tak bardzo przywiązywać się do myślenia o faszyzmie jako formacji historycznej, która nie może wrócić, i pokazuje właśnie ciągłość pewnego rodzaju wartości, sposobów myślenia, też jakby ciągłość przemocy wobec określonych grup, która nie przynależy do historii, tylko jest cały czas reprodukowana, no i teraz jest na fali wznoszącej.
0: Też w tej książce można odnaleźć taką myśl, że powrót do faszyzacji rzeczywistości, czy politycznej, czy kulturowej, jakiejkolwiek już dzisiaj przestrzeni, wcale nie musi być opresyjna. Ona nie musi straszyć. Może być też atrakcyjna i wprost autorka o tej atrakcyjności opowiada.
1: Tak, i ona może też przesiąkać właśnie do nas przez pewnego rodzaju przekazy medialne czy reprezentacje, które właśnie nie potrafimy ich tak szybko przyszpilić, że to jest to. I też oglądając te prace w takiej bardzo wspólnotowej, chyba przez ten też deszcz, atmosferze, myślałam też o tym, że jednak sztuki performatywne mają pewną moc, na przykład wobec tej super zmediatyzowanej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, bo media społecznościowe mają bardzo dużą i negatywną

0: rolę w tym, w jaki sposób społeczeństwo się antagonizuje i jak też popularność tych radykalnych grup wzrasta. No a tutaj mamy spotkanie na żywo, spotkanie, które jakby pozwala nam też zobaczyć siebie jako pewną wspólnotę oporu wobec tego ruchu politycznego. I wydaje mi się, że to, że Ania Nowak operuje w takich rejestrach trochę grozy, trochę groteski, ale też bardzo błyskotliwego humoru, to jakby pozwala właśnie na stworzenie takiej ulotnej wspólnoty oporu i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rola sztuki.
1: Czy prysznic jest zimny, czy oczyszczający, tak jak deszcz podczas performansu?
0: Myślę, że jest i taki, i taki. I to najpierw przynosi taki szok, ale później myślę, jak już się z tego szoku otrząśniemy, to można wziąć to doświadczenie i iść z nim dalej.
1: Zapraszamy. Galeria Foxal i wystawa Ani Nowak. Hubert Kielan odpowiada za architekturę wystawy. Pojawiają się też dźwięki?
0: Pojawiają się dźwięki, takie dźwięki łazienkowe. Pojawiają się też na ekranach fragmenty dokumentacji performansu. Nie tego, który był pokazywany, ale wcześniejszych wersji, więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby jakąś cząstkę tego doświadczenia się z nią zapoznać, to można też w ten sposób.
1: Połączenie przeróżnych sztuk, mediów, ale też wskakiwanie performansu i choreografii do galerii, to jest arcyciekawa praktyka, która pozwala nam uruchomić jeszcze inne zmysły, wyostrzyć naszą uważność. Zapraszamy. Galeria Foxal, Ania Nowak, Hubert Kielan do 31 października. No i właściwie to by było na tyle w dzisiejszym Terra Cultura. Zuzanna Berendt?
0: Dziękuję.
1: Agnieszka Opszańska, dziękuję. Ja do usłyszenia za tydzień. Ale, ale, Michale, jeszcze dali mi wpłynąć na falę, bo oczywiście muszę koniecznie zapowiedzieć trzecią godzinę. Dzisiaj prosto z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i jutro oczywiście Wszystko Wszędzie Teraz od godziny 13. No to teraz już oficjalnie Agnieszka Opszańska, Michalina Bieńko, Michał Jakubik. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
2: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
3: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
4: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
2: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku, sobotę września.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
2: Barbara Marcinik
5: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
2: W sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
20: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
21: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: metalowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Co za rzuty dla mężczyzny po strzelaninie w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Kościół apeluje, żeby tragedia w Jarosławiu nie zrodziła nienawiści wobec Ukraińców. Rodzice dorosłych z autyzmem w marszu protestu, by zwrócić uwagę na osoby niesamodzielne wymagające całodobowego wsparcia. Zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni usłyszał 33-latek zatrzymany po strzelaninie w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Mężczyzna przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokuratura chce jego tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
3: Śledczy nie ujawniają, jak 33-latek tłumaczył swoje zachowanie. Jego wyjaśnienia będą teraz weryfikowane. Za zarzucane mu przestępstwa grozi od 15 lat więzienia do dożywocia, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
4: Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Jeśli chodzi o stan policjanta, to ten 29-letni pokrzywdzony znajduje się w stanie bardzo ciężkim.
3: Do strzelaniny doszło podczas policyjnych działań na jednej z posesji w Kraśniku Górnym. 33-latek strzelił z pistoletu w kierunku funkcjonariusza. 29-letni policjant został trafiony w głowę. 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech. W 2024 roku został tam skazany za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni, jej części i amunicji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Kościół reaguje na rosnącą w Polsce nienawiść wobec Ukraińców. Jest to szczególnie ważne w związku z tragedią w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił tam księdza, rozranił 4 osoby. Kościół apeluje, by to morderstwo nie zrodziło nienawiści wobec Ukraińców.
5: Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, już wczoraj zaapelował, aby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w sercach Polaków nienawiści wobec Ukraińców. Biskup Krzysztof Zaradko przypomina, że niechęć wobec obcokrajowców jest nie do pogodzenia z Ewangelią.
6: To godzi w godność człowieka, w poczucie sprawiedliwości. To nie jest sprawiedliwość, wylewanie nienawiści teraz do wszystkich Ukraińców.
5: Kościół modli się za ofiary tragedii w Jarosławiu. Ksiądz Leszek Gęsiak mówi, że w tej modlitwie nie zapomina także o sprawcy.
7: Za osobę, która dokonała tego dramatycznego czynu, o jego nawróceniu.
5: W najbliższą niedzielę obchodzony będzie Dzień Migranta i Uchodźcy. W komunikacie wydanym na tę okoliczność episkopat przypomina, że troska o te osoby jest konsekwencją ewangelicznego nakazu. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie? Pytają organizatorzy marszu dla autyzmu. Rodzice i opiekunowie dorosłych z autyzmem wyszli na ulicę Warszawy, żeby zwrócić uwagę decydentów, że dorosłe osoby niesamodzielne wymagają intensywnego i całodobowego wsparcia. Protest rozpoczął się przed Ministerstwem Finansów, gdzie uczestnicy złożyli petycję. Domagamy się zapewnienia naszym dzieciom małych form mieszkalnictwa. Tak mówił wiceprzewodniczący Porozumienia Autyzmu Polska Adam Kępowski, ojciec 23-letniego mężczyzny z autyzmem.
8: Żeby nasze dzieci nie były skazane na domy pomocy społecznej. To jest dla nas najważniejsze, bo w tej chwili jedynym miejscem, gdzie trafiają takie osoby niesamodzielne po śmierci rodziców albo nawet wcześniej, jak rodzice są już starzy, niesamodzielni, to są domy pomocy społecznej, które są miejscem kompletnie nadającym się dla takich osób.
2: Protestujący sprzed Ministerstwa Finansów przeszli do Ministerstwa Rodziny, przed Sejm, Ministerstwo Edukacji i Kancelarię Premiera. Polskie filmy walczą o nagrodę imienia Katarzyny Stopaczyk na festiwalu Młode Horyzonty. To wyraz pamięci o dziennikarce Trójki, która przez lata tworzyła audycje dla dzieci i młodzieży. Tak mówi programerka festiwalu Hanna Wereszczyńska.
9: Kasia była po pierwsze wielką przyjaciółką festiwalu, a po drugie była szalenie ważną osobą dla tych mediów dziecięcych, dla kultury dziecięcej w Polsce. Rozmawiała z dziećmi na antenie radia bardzo pięknie, była bardzo uważna wobec dzieci, była przyjaciółką dzieci po prostu. Rozmawiała właśnie z nimi o tym, co te dzieci interesuje i też to jest to, co my chcemy w kinie odkrywać właśnie, czego młodzi widzowie potrzebują, co ich interesuje, jakie są ich marzenia, czego się boją, o czym marzą. No i właśnie o tym wszystkim Kasia z nimi pięknie rozmawiała.
2: Katarzyna Stopaczyk zginęła ponad rok temu w wypadku samochodowym. Dziennikarka przez lata była blisko Młodych Horyzontów, prowadziła spotkania z twórcami, współtworzyła wydarzenia festiwalowe. Od 2022 roku zasiadała w jury konkursu krótkich dokumentów. W programie rozpoczynających się dziś Młodych Horyzontów znalazło się ponad 170 tytułów.
10: klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, a lokalnie dobra. 1/3 generowanej mocy

0: pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotnie może padać deszcz. Na razie 11 stopni na Podhalu, do 13 na Podlasiu, 16 w centrum i na zachodzie. Nad ranem od 4 do 11 stopni.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
14: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
15: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
16: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
17: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
19: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
23: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
2: Żegnamy reklamy.
25: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
26: 9 minut z leciutko przystrzyżonym wąsem po godzinie 15 w piątek. Powoli rozpoczynamy weekend. Ja nazywam się Michał Margański. Witam Państwa oczywiście w radiu. W radiu, czyli w medium, w którym wiadomo, że ja to ja, że za szybą jest realizujący program Krzysztof Sagan i że z tyłu, też za szybą, smaży się kolejny serwis informacyjny. No i wiadomo, że o 16 przeczyta go Michał Przerwa. Zatem mamy tutaj jasną i bezpieczną sytuację, za którą bierzemy odpowiedzialność. A jak bierzemy?

0: No to już muszą Państwo sobie wyobrazić, bo radio to medium wyobraźni.
1: W tonacji trójki.
0: A nasze dzisiejsze spotkanie upłynie przede wszystkim w towarzystwie seksownego saksofonu. Bo jak Państwo wiedzą, w środę minęła setna rocznica urodzin Johna Coltrane'a, który, no cóż, po prostu stworzył nasz gust, ale też miał olbrzymi wpływ na całe pokolenia muzyków. Między innymi na Kamasi Washingtona.

Dziś już mniej, ale kilka i kilkanaście lat temu jego nazwisko pojawiało się w każdym periodyku jazzowym i na każdym jazzowym festiwalu. Pewnie by go nie było, gdyby nie John Coltrane. W każdym razie początek naszego spotkania należał do Kamasi Washingtona, który w 2015 roku, no cóż, po prostu wprowadził w stan osłupienia fanów i miłośniczki jazzu. Myślę tutaj o potężnym trzypłytowym albumie Epic, zrealizowanym w kilkudziesięciu, tak, bo to ponad 40 osób osobowym składzie. No i przyznam, że do tej pory właściwie przecieram oczy ze zdumienia, bo ta płyta jest jakby trochę z innej epoki, jakby z XX wieku. Po premierze tego opasłego wydawnictwa zaczęto mówić o Kamasim w kontekście Traina. I to właśnie wtedy porównywano jego muzykę z naszym jubilatem, którego setna rocznica urodzin obchodzona była w minioną środę. 23 września John Coltrane skończył 100 lat. Mówię skończył, bo wciąż żyje w moim przekonaniu. W każdym razie dwie kompozycje, które potowarzyszyły nam na początku, pochodzą z kompaktowej epki Kamasi Washingtona, wydanej na fali wielkiej popularności tego trzypłytowego kolosa. Trzy opasłe płyty, wielki kilkudziesięcioosobowy skład. No, takie rzeczy w XXI wieku zdarzają się dosyć nieczęsto. I później wyszła epka. Epka zatytułowana Harmony of Difference, z której zaprezentowałem Państwu dwa utwory na początku spotkania. Tutaj również wielką inspiracją był John Coltrane. Czas już zatem, myślę, najwyższy, aby przywołać ów punkt odniesienia. No i sięgnąć po twórczość samego mistrza. Zacznie w każdym razie, bardzo proszę. Zacznie człowiek bez linii papilarnych, czyli Jimmy Garrison. Już go słychać. Przy fortepianie McKay Tyner, na perkusji Elvin Jones i na saksofonie tenorowym

Cudowne jest to stereo sprzed lat. Ale żeby takie było, musiało być nagrywane w mono. Nie to stereo, tylko to nagranie, dźwięk poszczególnych instrumentów. Muzyka Johna Coltrane'a słyszana była w środę w wielu miejscach, a we wrześniu, także w każdym wydaniu piątkowej tonacji trójki. Wszystko z okazji setnych urodzin saksofonisty. I tak po pierwszej płycie dla Blue Note'u, czyli Blue Train, po pierwszym albumie dla wytwórni Atlantic, czyli Jan Steps, ten album stał się zbiorem szablonów do ćwiczeń przyszłych pokoleń saksofonistów. To tak na marginesie. Dziś przywołuję fragment płyty Love Supreme, uważanej przez wielu za najważniejszy album w historii, obok Kind of Blue Miles Davisa, na którym też oczywiście John Coltrane grał. Ale czy tak w istocie jest, że to ta najważniejsza? Byłbym ostrożny, bo historia jazzu nie skończyła się na przełomie lat 50. i 60.

nie zostawiając odcisków palców, Jimmy Garrison. Co jest dla ciebie ważne, John? Spytał dziennikarz Johna Coltrane'a. A ten odpowiedział, żeby ludzie w moim otoczeniu i ze mną czuli się dobrze. W programie trzecim Acknowledgement, a wcześniej Resolution, czyli dwie z czterech części albumu Love Supreme, albumu nagranego przez klasyczny kwartet Johna Coltrane'a. Album został nagrany w trakcie jednej sesji, było to 9 grudnia 1964 roku. Płyta z kolei została wydana w styczniu roku następnego. Album Love Supreme został uznany za dzieło głębokiej duchowości. Byli recenzenci, którzy pisali, że płyta jest epickim poematem dźwiękowym o miejscu człowieka, które wybrał mu Bóg. Inni, że jest hymnem pochwalnym i dziękczynnym. Magazyn Rolling Stone stwierdził majestatyczne, często gwałtowne granie Coltrane'a na płycie, że nie jest ono narcystyczne, mimo dominacji tych dźwięków i że Train wznosi się na tym albumie nad ziemią, podkreślając wdzięczność i radość. Bez wątpienia, szanowne i szanowni, jest to album z bardzo, bardzo dużym pierwiastkiem duchowym. Pierwiastkiem rozwijanym przez Traina od czasu, kiedy pokonał heroinę i się od niej uwolnił. Jedni dziękują Bogu, inni opierają się na sobie, co chyba jest znacznie trudniejsze. A przed nami jeden z utworów, który został opublikowany dopiero w 2018 roku. No, z takim mocnym podtytułem na okładce tej płyty, The Lost Album.

Ten utwór nie ma tytułu, po prostu bez tytułu. Został opublikowany w roku 2018, a nagrany wspólnie z innymi w roku 1963. Znalazł się finalnie na płycie Both Directions at Once, The Lost Album, płycie nagranej 6 marca 1963 roku przez ten sam skład Traina, o którym mówiłem wcześniej. John Coltrane, oczywiście na saksofonie, kontrabasista Jimmy Garrison, perkusista Alvin Jones i pianista McCoy Tyner. Następnego dnia, czyli 7 marca 1963, grupa dołączyła do wokalisty Johnego Hartmana, aby nagrać słynny album John Coltrane and John Hartman. Ta sesja była dla pieniędzy. Miała schlebiać gustom. Posłuchajmy zatem, jakie gusta były kiedyś i pomyślmy, jakie są dziś.

They Say It's Wonderful. John Coltrane i Johnny Hartman w programie trzecim, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bo wspomnę jeszcze, że ten saksofon, seksowny saksofon, który nam towarzyszył, to instrument dęty drewniany, wymyślony, wynaleziony w pierwszej połowie XIX wieku przez Adolfa Saxa. No i ten seksowny saksofon Adolfa Saxa w bardzo miękkim brzmieniu zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, a to za sprawą Bena Webstera. A ja już mówię, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jesień nad Bałtykiem rozpoczyna się jazzowo. Marcin Wasilewski Trio i Jolovano, Bobo Stenson, Federico Eliodoro, Henryk Miśkiewicz, Szymon Mika, Michał Awtyka. 6 zupełnie różnych koncertów, wszystkie w ramach Sopot Jazz Festival pod patronatem Trójki. Od czwartku do soboty. W audycji mało obiektywnie, prosto z festiwalu, wspaniali goście, a wśród nich kurator imprezy Marcin Wasilewski. Zapraszam dziś, chwilę po północy. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.25 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis

0: Trójki, Michał Przerwa.
1: Na razie nie będzie zarzutów dla nożownika z Jarosławia, nie pozwala na to stan psychiczny mężczyzny. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka. Śnieg w Tatrach utrzyma się przez weekend, wędrówki w górach są skrajnie niebezpieczne. Nożownik z Jarosławia, 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, nie usłyszy dziś zarzutów, bo jak stwierdzili biegli psychiatrzy, jego stan nie pozwala na udział w czynnościach procesowych. Takie informacje przekazuje prokuratura okręgowa w Przemyślu. Biegli zalecili też wdrożenie odpowiedniego leczenia. Prokuratura Krajowa poinformowała, że wpłynęło do niej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horne-Cieślak. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenia w związku z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. Rzeczniczka praw dziecka zareagowała na przystanku autobusowym na warszawskiej Białołęce, gdy usłyszała, jak matka w wulgarny sposób wyzywa swoje kilkuletnie dziecko i potrząsa nim. Monika Horne-Cieślak powiadomiła policję, a ta szybko ustaliła tożsamość matki. Okazało się, że rodzina jest znana służbom, ma założoną niebieską kartę i była już wcześniej podejrzana, było wcześniej podejrzenie krzywdzenia dzieci. Ponieważ sytuacja wydarzyła się przed długim weekendem, kiedy instytucje właściwe do podjęcia interwencji są zamknięte, sprawa trafiła do sędziego dyżurnego, wyjaśnia Polskiemu Radiu rzeczniczka praw dziecka.
2: Tak funkcjonuje polski system, że mamy sędziów dyżurujących, a nam zależało na tym, żeby sędzia odczytał to pismo w dniu wysyłki tego pisma. Skontaktowaliśmy się z sędzią, prosząc go o to, żeby zapoznał się po prostu z określoną sprawą, no bo widzieliśmy już, jaki jest materiał dowodowy na temat rodziny. I to był kontakt, który po pierwsze był ze strony mojego pracownika, a po drugie to była tylko prośba o to, żeby się zapoznać.
1: Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że reakcja rzeczniczki była przesadzona.
3: Mnie to bardzo zaskoczyło i to tak negatywnie zaskoczyło. Nadmierna gorliwość, to osobiste zaangażowanie, emocje, które nie powinno towarzyszyć tak ważnemu urzędnikowi. Urzędnik nie powinien się kierować emocjami.
1: Dzieci przebywają teraz poza środowiskiem domowym i są bezpieczne. Śnieg w wyższych partiach Tatr utrzyma się przez weekend, przypominają ratownicy Topru. Śnieg nie pokrywa całych szlaków, co utrudnia poruszanie się nawet ze specjalistycznym sprzętem. Wyżej w górach nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Łatwo o poślizgnięcie i upadek z wysokości, mówi ratownik Topru Łukasz Zubek.
4: Powyżej 1800 metrów, tam z tym zagrożeniem możemy się spotkać. Będą to te lawiny małe. W zasadzie na trasie naszej wędrówki możemy napotkać wszystko. Śnieg, lód, skałę, trawę. No i też w zależności od tego, gdzie będziemy się poruszać, tak się musimy przygotować. Bo jeśli będą to wycieczki dolinne, no to będzie to błoto. A jeśli będą to wycieczki wysokogórskie, no to zdecydowanie śnieg.
1: Na Kasprowym Wierchu dziś rano było 15 cm śniegu. Zapowiadane ocieplenie nie oznacza końca zagrożeń. Topniejący śnieg może zsuwać się po stromych stokach, a mokre skały dodatkowo utrudniają przejście. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Teraz w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz.
6: Dzień dobry. Najpierw dwie wiadomości z pierwszej części dnia, następnie zapowiedzi, bo dziś w sporcie gorąco. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska została mistrzynią Europy w konkurencji K1. Regaty odbywają się na slalomowym torze w Iwrei.
7: Centrum miasta, piękne miejsce, więc cieszę się, że akurat tutaj wracam z koroną K1 w Europie, bo miałam już, straciłam na rogi i odzyskałam.
6: Jutro w programie jeszcze pozostał cross kajakowy. Maja Chwalińska awansowała do półfinału 500 w Singapurze. W ćwierćfinale pokonała Belgijkę Elisę Mertens 6-1 i 6-2. O finał pięknie grająca Polka zagra z Kanadyjką Leilą Fernandez, która wyeliminowała Mirrę Andrejewą 6-2, 7-5. A w Chinach w Chengdu w ćwierćfinale 250 zagrają Jan Zieliński i Luke Johnson. Już za niespełna godzinę w Mediolanie półfinał Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Nasi zagrają ze Słowenią. Wielki nieobecny tego turnieju Mateusz Bieniek jest spokojny, że dojdziemy do finału.
8: Myślę, że awansujemy na pewno do finału. Gdybym miał obstawiać wynik, to myślę, że 3-1. Słowenia może tam jakiegoś seta uda im się skubnąć, ale po prostu gramy za dobrze w tym momencie. Naprawdę reprezentacja jest mega mocna i chłopaki widać po nich tą pewność siebie, ciężko będzie ich złamać.
6: O 21 w drugim półfinale Francja zagra z Finlandią. O 20.45 natomiast początek Ligi Narodów, a zaczniemy ją od meczu z Bośniakami. Selekcjoner Jan Urban może zaskoczyć składem.
9: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni, czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
6: Sport w Trójce za godzinę.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: W nocy może popadać na północnym wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie także. Na południu i zachodzie za to będzie mgła. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni Celsjusza, a w górskich miejscowościach tylko 4-5 stopni. Jutro w ciągu dnia przeważnie pochmurno i z przelotnym deszczem, a temperatura od 15 do 21 stopni Celsjusza, najcieplej na ziemi lubuskiej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Dzień dobry. 6,5 minuty po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Krzysztof Sagan, a przy telefonach Karolina Gonet.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: W audycji popołudniowej dzisiaj pojawi się odpowiedź na pytanie. Ilu 18-latków z dobrych domów potrzeba, żeby zatrzymać pociąg?
6: Wełbak im się pomieszało, ale nie one sobie namieszały, tylko zrobiliśmy my jako rodzice.
0: To o dzieciach. Rozwikłamy dziś tę zagadkę. Z wyzwaniem ekonomicznej jazdy z kolei dzisiaj zmierzy się Karolina Gonet.
7: Od zawsze słyszę od dziadka, żebym hamowała silnikiem.
8: Jeżeli dojeżdżamy do świateł i sygnalizator pali się na czerwono i będziemy musieli stanąć, warto jest zrobić tak, jak rekomendował pani dziadek.
0: Nauki popierała od rekordzisty Guinnessa w ekonomicznej jeździe samochodem. Nie o dziadku tu mowa, ale o osobie, której jeszcze więcej dzisiaj państwo usłyszą. W trzeciej godzinie, czyli po 18:00, Katarzyna Borowiecka zaprosi z krytykami. Omówią seansę 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Adam się tutaj The Cure wcina. 7:30 po 16:00.

Dwie dwójki, siedem trójek, to jest numer telefonu do Państwa dyspozycji. Może jakieś pomysły na to, jak spędzić dobrze weekend, który zapowiada się jednak lekko deszczowo i pochmurnie. 22 7 trójek. Czekamy na jakieś propozycje.

0: 10,5 minuty po godzinie 16, tu program trzeci Polskiego Radia. Wracamy teraz do wydarzenia, o którym bardzo głośno było wczoraj. Nożownik z Jarosławia na razie nie usłyszy zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa. To informacje z dzisiaj. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, tak orzekli biegli powołani przez prokuraturę. My łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Przemyślu, gdzie kilkadziesiąt minut temu odbyła się konferencja przedstawicielek prokuratury okręgowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co wiemy o stanie zatrzymanego i o planach śledczych?
1: Wiadomo, że od rana był badany przez lekarzy. Specjaliści przeprowadzili z Ukraińcem szereg czynności. Stwierdzili, że w obecnym stanie po prostu nie nadaje się do przewiezienia na przesłuchanie, czy to do Jarosławia, czy do Przemyśla, bo ta prokuratura zaczyna przejmować nadzór nad całą tą sprawą. To, co biegli przekazali śledczym na temat stanu zdrowia Ihora M., odczytała nam, dziennikarzom, Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej.
2: Ihor M. w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego. Także taki jest stan sprawy.
1: A to oznacza, że i dziś, i w najbliższych dniach podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa nie zostanie przesłuchany. Prokuratura wystosuje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. To stanie się jeszcze dziś. No ale jak zastrzegają śledczy, jeśli tylko stan zdrowia Ukraińca poprawi się, natychmiast zostaną z nim wykonane czynności procesowe. Bez względu na to, co robi prokuratura, to życie w Jarosławiu, w którym byłam dosłownie godzinę temu, toczy się dalej. Opactwo od rana działa. Wierni tutaj przychodzą do klasztoru, zapalają znicze. Również przebywają w innych budynkach, między innymi w przyklasztornej kawiarence czy w przedszkolu i szykują się tak naprawdę już na jutro, gdy wieczorem odbędzie się tutaj marsz przeciwko przemocy w hołdzie ofierze i poszkodowanym w tym wczorajszym ataku. Ten marsz popierają też władze Jarosławia.
3: Jest planowane zgromadzenie tutaj przed ratuszem i uczestnicy mają przejść główną ulicą do opactwa. W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Dzisiaj jest spokojnie na mieście, dzisiaj jest nastrój taki żałobny, bym powiedział. Nie wiem, czy ja się tak czuję, czy wszyscy, ale mam wrażenie, że nasi mieszkańcy troszeczkę zwolnili. Chyba są w refleksji nad tym, co się stało i powoli nas dociera, jaka to jest skala.
1: Mówił burmistrz miasta Marcin Nazarewicz. Na jego wniosek już wczoraj w mieście wprowadzono żałobę. Ona będzie obowiązywać do końca tygodnia. Odwołano też wszystkie masowe imprezy.
0: O tym wszystkim opowiadała państwu Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A ja przypomnę jeszcze raz te informacje z dziś. Nożownik z Jarosławia nie usłyszy zarzutów ze względu na swój zły stan psychiczny.

A to nowy utwór grupy U2, nagrany na 50-lecie, bo dziś 50-tkę obchodzi U2 właśnie. Kawałek Silencio.

0: Jest 16:16. To trójka. 30 minut przed północą we wsi Ładzin, jakieś 9 km na południe od Wolina, awaryjnie zahamował pociąg. Hamulec bezpieczeństwa zaciągnęło 5 18-latków z dobrych domów. Pozostali pasażerowie widzieli, jak grupka młodych wyskoczyła z pociągu i w kilka minut zamazała farbą w sprayu cały skład.
1: Była to akcja bardzo przemyślana i zorganizowana i zaplanowana. Można powiedzieć wprost, napad na jednostkę publiczną, na pociąg.
2: Nie gryzie się w język marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Gęblewicz. Działania 18-latków przypominają napad, bowiem działali oni zgodnie z planem. Najpierw zerwali plomby i pociągnęli za hamulec awaryjny.
1: A następnie poczynając sprejowanie od kamer zewnętrznych, tak żeby nie było widać tego aktu wandalizmu.
2: Cały akt, mimo zamalowania kamer, można zobaczyć. Wandale w pobliżu stacji Ładzin zgubili swoją kamerę.
3: Zebrany materiał pozwala na twierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład berlińskiego metra.
2: Mówi pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, młodszy inspektor Przemysław Kucharski. Dzięki znalezieniu kamery policjantom udało się szybko zatrzymać sprawców czynu zagrożonego karą aż do 8 lat pozbawienia wolności.
3: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy.
4: Wełbak im się pomieszało.
2: Diagnozuje działania dzieci z dobrych domów profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog i socjolog z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.
4: Ale nie one sobie namieszały, tylko zrobiliśmy my jako rodzice. Istotą problemu z tak zwanymi dziećmi z dobrych domów jest to, że my ich wychowanie zastąpiliśmy kupowaniem. One dostają wszystko i dzisiaj elity przestały wychowywać dzieci moralnie, także dlatego, że nie mają dla nich czasu.
2: Czasami łatwiej jest rodzicom zapłacić za szkody wyrządzone przez dzieci, niż znaleźć dla nich czas. A ten czas mógłby zmienić wiele.
4: Nastolatki to są generalnie ludzie, którzy nie rozumieją granic. Oni nie są źli. I jeśli nie przywrócimy w tych domach tak zwanych dobrych wychowania moralnego, to nic się nie zmieni.
2: I wciąż często my wszyscy będziemy musieli płacić za wandalizmy dzieci z dobrych domów. W większości przypadków bowiem tożsamości graficiarzy nie da się ustalić. Tym razem było inaczej. Tylko i wyłącznie dlatego, że zgubili oni kamerę.
0: Tematem zajął się Paweł Turski. Jeśli państwu śni się po nocach zaciągany hamulec bezpieczeństwa, to Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką i Zorzą proponują samoloty. Tam hamulca bezpieczeństwa nie ma.

23 minuty po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie o 16.30 skrót serwisu, ale najpierw No Doubt i Just a Girl.

0: Autopromocja.
1: Najbliższy wpływ winy był na delfinów.
2: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
3: Stanisław Łubieński i jego ukraińscy rozmówcy o ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
2: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
3: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
2: Wystarczy kilka przelotów dronów.
1: Wszystko, kolonii nie ma.
2: I kolonii nie ma.
3: Audycja Księstwo Ptaków w niedzielę w Trójce tuż po 8 rano.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofa.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000

0: złotych w MediaMarkt. Otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
3: 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, nie usłyszy dziś zarzutów, bo jak stwierdzili biegli psychiatrzy, jego stan nie pozwala na udział w czynnościach procesowych. Takie informacje przekazuje przemyska prokuratura. Biegli zlecili także wdrożenie odpowiedniego leczenia. Obecnie jest on w szpitalu. Prokuratura zawnioskuje też o areszt w warunkach szpitalnych. Ihor M. zabił wczoraj księdza i ranił nożem 4 inne osoby. Grozi mu dożywocie. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się zapłaty dla nauczycieli za wyjazdy na wycieczki szkolne. Chodzi o tzw. godziny ponadwymiarowe, czyli powyżej 40 godzin tygodniowo. Wyrok Sądu Najwyższego przyznał w tej kwestii rację pedagogom. Wzburzenie nasiliło się po przyjęciu przez Sejm przepisów o obowiązkowych wycieczkach patriotycznych. To nowe obowiązki bez uregulowania kwestii finansowych, uważa prezes ZNP Sławomir Broniarz.
4: W każdym zakładzie pracy w momencie zwiększania zadań, obowiązków, obciążeń pracownika ze strony pracodawcy obowiązuje także dyskusja o tym, jak te obciążenia będą rekompensowane i o jakich pieniądzach mówimy. Tutaj muszą być rozwiązania na poziomie ogólnopolskim.
3: ZNP uruchomiło akcję informacyjną i przygotowało dla nauczycieli gotowe wzory wezwań do zapłaty oraz pozwów sądowych przeciw dyrekcjom szkół. O 17 eurocentów na litrze potanieje od października paliwo na stacjach w Niemczech. Niemiecki parlament zaakceptował rządową propozycję. Pomysł krytykują ekonomiści, uważają, że wysokie ceny paliw wymuszają poszukiwanie oszczędności w używaniu energii i w efekcie mogą przyspieszyć reformę polityki energetycznej.
2: Czas na ekonomię w Trójce. Michał Jędrkowiak.
5: Dzień dobry. Od rynku paliw zaczynamy. Sporo na nim niepewności. Z jednej strony sytuacja na Bliskim Wschodzie, z drugiej polityczny spór o sposób obniżenia cen paliw. A rynek niepewności nie lubi, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
6: W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach faktem.
5: Autogaz ma według prognoz kosztować w przyszłym tygodniu między 3,14 a 3,24 za litr. Robi się coraz chłodniej, trzeba grzać. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz prognozuje, że ceny węgla będą w tym roku najwyższe od lat.
7: Pewnie nie zabraknie, ale pewnie będzie sytuacja z cenami podobna do tej, która miała miejsce, jak wybuchła wojna na Ukrainie. Mówimy generalnie rzecz biorąc o węglu opałowym, bo Polacy potrzebują go dalej sporo, bo około 5-6 milionów ton.
5: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił, że Polska jest zabezpieczona na zimę. Jak ocenił, w niepewnych geopolitycznie czasach węgiel musi pozostać częścią polskiego miksu energetycznego. Polska jest światowym liderem pod względem wzrostu liczby osób ultrazamożnych, informuje Puls Biznesu. Chodzi o ludzi, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. W ostatnich 5 latach liczba takich osób się u nas podwoiła. To efekt umocnienia złotego wobec dolara i wysokiej inflacji, ale częściowo również zasługa szybkiego wzrostu gospodarczego. Za euro płacimy teraz 4,37, dolar kosztuje 3,83.
2: Jutro będzie przeważnie pochmurno i z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalnie od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, przez około 18 w centrum, do 21 stopni Celsjusza na ziemi lubuskiej. Dzwonią Państwo pod 2 2 7 3 w sprawie graficiarzy z tak zwanych dobrych domów, którzy zaciągnęli hamulec bezpieczeństwa w pociągu, wyskoczyli ze składu i w ciągu kilku minut zamazali cały pociąg.
8: Wolę takie akcje, niż mieliby siedzieć w mediach społecznościowych i elektronicznie się zabawiać w komunikacji między sobą. Tu się nauczą, poniosą konsekwencje.
2: Odważne stwierdzenie, że lepsze to niż siedzenie w internecie, chociaż no, na dokładkę dorzucone zdanie, że poniosą konsekwencje, nieco mnie uspokoiło.
9: Dzień dobry, Jacek. Ja mam takie pytanie. Chciałem się odnieść do tych graficiarzy, co zamalowali pociąg. Tak zwanych dobrych domów. I mam pan takie pytanie, bo nie bardzo się orientuję. Co to znaczy, że oni są z dobrych domów? Które to są dobre domy, a które są domy złe? Bo jakoś tak nie przemawia to do mnie. No to tak tylko. Dziękuję, pozdrawiam.
2: To może jeszcze przypomnę słowa policji.
10: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów?
2: Z tak zwanych dobrych domów.
9: Które to są dobre domy, a które są domy złe?
2: Może państwo podpowiedzą? 2 2 7 3. Które to są te domy dobre? A które to są te domy złe?

0: Dzwonią państwo pod 2 2 7 3.
1: Nie spodziewałem się, że będzie tutaj akt wandalizmu podpięty pod status majątkowy osób, które dokonały tego aktu. Nie ma co generalizować.
0: Przypomnę pytanie, które to są tak zwane domy dobre, a które to są tak zwane domy złe. 22 i 7 3.

0: 21 minut do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybory na prezydenta Krakowa w niedzielę. O 24 zaczyna się cisza wyborcza. Przypomnę, że w majowym referendum mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego, ale to jest walka nie tylko o najwyższy stołek w Małopolsce. Dla największych polskich partii głosowanie będzie ostatnim takim prawdziwym testem przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Paweł Pawlica.
1: Ostatni dzień kampanii można nazwać Tour de Kraków. Niemal wszyscy kandydaci zdecydowali się odwiedzić 18 dzielnic Krakowa. Rozdawali ulotki i spotykali się z mieszkańcami. Kampanię zdominowała dyskusja o problemach komunikacyjnych miasta, strefie czystego transportu, presji deweloperów i turystyfikacji. W sondażach wygrywa Łukasz Gibała, ale po piętach depcze mu senator Monika Piątkowska.
2: Będę walczyła do ostatniej godziny o to, żeby mieszkańcy naszego miasta obdarzyli mnie zaufaniem.
3: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła. Ma poparcie premiera, kto tutaj dwukrotnie przyjeżdżał. To będzie walka na żyletki.
1: Na trzecim miejscu w sondażach znajduje się Michał Drewnicki, kandydat PiS.
4: Ja mam wizję, ja mam plan, ja mam ambicje, by skończyć z niedasizmem, ciamcia, ramcia i brakiem wizji.
1: Zaraz za Drewnickim w sondażach z około 10% poparciem znajdują się dwie kandydatki. Posłanka Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandra Owca z partii Razem.
5: Mam nadzieję, że w tych ostatnich godzinach przekonamy coraz więcej osób. Każda kolejna osoba przekonuje następne.
6: Ja walczę do

0: ostatniej godziny, bo najważniejszy jest Kraków.
1: Wybory w Krakowie to ważny test dla dużych partii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Dlatego większość kandydatów może liczyć na poparcie czołowych polityków. W tym tygodniu do Krakowa przyjechał premier Donald Tusk, który razem z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wspierali senator Monikę Piątkowską. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wziął udział w wiecu posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek. Z kolei Adrian Zandberg i posłowie Razem

0: którego poparcie nie przekracza błędu statystycznego.
1: Mam poparcie na prezydenta miasta Krakowa, paneuropejskiej partii, jaką jest Volt.
0: Ze startu na ostatniej prostej zrezygnował Jan Hoffman, inicjator zwołania referendum w Krakowie, i przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Nie było to zaskoczeniem. Stowarzyszenie Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców sfinansowało w 95% kampanię referendalną Komitetu Jana Hoffmana. Wsparcie wyniosło ponad 1 800 000 zł.
2: Przypomnę, że cisza wyborcza rozpoczyna się o północy. W niedzielę będzie można głosować od 7 do 21, jeżeli się jest mieszkańcem Krakowa lub mieszkanką. Wszystkie sondaże wskazują, że potrzebna będzie wyborcza dogrywka, a ta zaplanowana będzie na 10 października. Przypominam o sprawie 5 18-latków graficiarzy, którzy wyskoczyli z pociągu i pomazali niezbyt elegancko, niezbyt ładnie cały pociąg. I słowa policjanta na ich temat?
3: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów.
2: I pytanie słuchacza.
4: Które to są dobre domy, a które są domy złe?
2: Odpowiedzi, mam nadzieję, że udzielają państwo pod numerem 2273. Karolina Gonet odbiera od państwa telefony. A to Fontaines D.C. i Marianne. Do 17 jeszcze 18 minut nam zostało.

0: Dzwonią państwo w sprawie graficiarzy, którzy zatrzymali i pomazali pociąg.
1: Lepiej się skupić na tym, żeby to usuwać i żeby nie pozwalać na takie akty, ani to, z jakiej rodziny ktoś pochodzi.
0: 2273 to numer do państwa dyspozycji.
2: Było pytanie, które to są dobre domy. No to dobre domy to są te od Wojtka Zbarzowskiego. Dziękuję.
0: Policjanci mówią o tym, że 5 18-latków z tak zwanych dobrych domów zatrzymało awaryjnie pociąg, wyskoczyło z niego i pomazało cały skład. Do państwa pytanie, które to są domy dobre, a które to są złe. 2273.

0: I stan nawierzchni jest zdecydowanie lepszy, ale zamiast dziur spowalniają nas progi. Są tacy, którym to nie pasuje. Poseł KO Robert Dowhan oficjalnie zapytał Ministerstwo Infrastruktury, dlaczego tych progów zwalniających jest tak dużo. Stanisław Bukowiec z ministerstwa odpowiada, że resort jest za tym, żeby progi były ostatecznością. Dodał, że nieprawidłowo umiejscowione progi można zgłaszać na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa.
1: Na stronie policji wchodzimy w mapę. W lewym dolnym rogu należy kliknąć symbol plusa, a następnie wybrać zakładkę niewłaściwa infrastruktura drogowa. Wskazujemy punkty na mapie i wyskakuje okienko. Data zdarzenia, opis zagrożenia na 500 znaków i możliwość dodania zdjęć. Tylko do takiego zgłoszenia trzeba mieć podstawy.
2: Nie może być próg zwalniający umieszczany dalej niż 60 metrów od linii zatrzymania przy znaku stop, nie bliżej niż 40 metrów od skrzyżowania ulic, ale też nie bliżej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.
1: Marcin Januchta, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
2: Nie stosuje się progów przy wyjazdach służb, czyli tam, gdzie wyjeżdżają karetki, gdzie wyjeżdżają wozy bojowe Straży Pożarnej.
3: Tych sposobów oprócz progów oczywiście może być więcej.
1: Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl.
3: Całe wyniesione skrzyżowanie na przykład przy szkołach. Nie da się przez nie przejechać szybko, na tych skrzyżowaniach są na przykład też przejścia. Szykany różnego rodzaju, które troszkę zawężają pas, czy w ogóle zawężenie całej ulicy do takiego stopnia, że kierowcy podświadomie nie chcą się rozpędzać.
1: Choć wymienione rozwiązania są dużo droższe niż progi, które też do tanich nie należą.
2: Taki próg zwalniający, który bardzo dobrze znamy, próg listwowy, taki biało-czarny, to jest koszt około 4000 zł. Ale już taki betonowy, sinusoidalny, taki próg już kosztuje około 20 tysięcy złotych.
3: Mam taki przykład z mojej wsi akurat, tutaj podwarszawskiej, w Nowej Iwicznej, w której kiedyś były progi na jednej z dłuższych ulic, potem z pewnych względów musiano tę drogę zmienić i nie mogły tam być dalej przejścia dla pieszych. W związku z tym, żeby spowolnić ruch na tej jednej długiej ulicy, wszystkie skrzyżowania zamieniono na równorzędne. Czyli to był koszt postawienia pewnie z 20 znaków i to nie będzie przekraczało kosztu pewnie jednego progu.
1: A kierowcy muszą bardziej uważać, jadą wolniej, problem rozwiązany. Oczywiście co droga to inne, najlepsze rozwiązanie. Jeśli zdaniem użytkownika tym rozwiązaniem nie jest próg zwalniający, zawsze może to zgłosić.
4: W strefie zamieszkania pod moim blokiem próg został postawiony przy śmietniku.
0: To był przykładny obywatel, Michał Kowarski. A ja przypominam Państwu pytanie.
5: Które to są dobre domy, a które są domy złe?
0: Dwie dwójki, siedem trójek.

Teraz będzie pytanie o to, które progi to są dobre, a które progi to są te złe. Jeszcze z 15 lat temu polskie drogi usiane były dziurami, trzeba było jeździć wolno.

0: Wracamy do pięciu graficiarzy, którzy zamazali pociąg.
1: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów.
2: Cieszę się, że są tak zwane dobre domy, czyli status majątkowy wyższy, czyli będą mogli spokojnie zapłacić za te szkody, które wyrządzili. Może będzie też dobra nauczka na przyszłość.
0: Dla państwa numer 2273.
3: Ja też za nastolatka malowałem pociągi. Nie uważam, żeby mój dom był zły lub dobry. Było w nim ciepło, było co jeść, była miłość rodzicielska, a malowałem pociągi, bo mieliśmy taką ambę i po prostu mieliśmy zachwyt tym samym malowaniem. Natomiast po prostu to jest takie, co młodzież robi. Teraz jest głupia po prostu, a później dojrzewa do pewnych rzeczy, widzi, że to było złe. Miałem kolegów, którzy nie mieli co jeść, nie mieli gdzie spać. Często w domu był alkohol, była przemoc i też to z nami robili i była możliwość odreagowania pewnych rzeczy, tego, co jest w tym złym domu.
0: W popołudniowym zapraszamy do trójki, zmieniamy temat. Sprawcy kradzieży danych z firmy MyDoctor znowu zaatakowali, tym razem platformę Medyk. Przestępcy mogą być w posiadaniu danych nawet 5 milionów pacjentów. Sprawą zajmują się już odpowiednie służby, tymczasem część ofiar wycieku danych z platformy MyDoctor domaga się odszkodowań.
4: Obawiam się tego, że ktoś może moje dane wykorzystać, wziąć przygotowo na raty, kupić mieszkanie, albo też na raty kupić samochód.
5: Mówi Przemysław Kamiński, pacjent, którego dane wyciekły z trzech placówek. Mężczyzna ze względu na silny stres, którego doświadczył w związku z tą sytuacją, zdecydował się na walkę o odszkodowanie. Domaga się od MyDoctor 30 tysięcy złotych.
4: MyDoctor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazywanych danych. Myślę, że wezwanie do zapłaty, które jak na razie skierowałem, jest pod właściwy adres zaadresowane. Jeżeli będzie odmowa wypłaty odszkodowania za stres, to będę zmuszony skierować powództwo cywilne.
5: Zapewne część Państwa zadała sobie pytanie, czy warto w takiej sytuacji walczyć o odszkodowanie. Ja także. Dlatego udałem się do specjalisty w tej dziedzinie.
6: Czy warto? Zawsze jest warto.
5: Mariusz Bonisławski, radca prawny.
6: Należy zbadać to, jakie dane powierzyliśmy do przetwarzania aplikacji. Jeżeli znajdowała się tam szeroka dokumentacja medyczna, jeżeli ten zakres danych przetwarzanych w aplikacji był szeroki,
5: to wtedy jest uzasadnione ryzyko, że przestępcy mogą je wykorzystać.
6: Żeby uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie, trzeba wykazać jakąś szkodę. Może to być szkoda majątkowa, czyli pieniądze, które ktoś utracił, ale może to być też szkoda niemajątkowa, czyli tak zwana krzywda. Może chodzić na przykład o obniżony nastrój, o problemy ze snem.
5: Jednak żeby cokolwiek wskórać, potrzebne jest sporządzenie materiału dowodowego. Bez tego uzyskanie odszkodowania może być trudne.
0: Tym materiałem mogą być maile, zrzuty ekranu, dokumenty potwierdzające szkody na zdrowiu. Tematem zajął się Bartek Majcher. A to Dolly Parton, 9 to 5.

Dziś w Stanach Zjednoczonych dzień Dolly Parton, 25 września. To jest trochę taki rebus, bo w amerykańskim systemie zapisuje się to 9-2-5, a czyta się 9-5, czyli tak samo jak sformułowanie od 9 do 5, czyli tytuł piosenki, której Państwo słuchają w tej chwili. Piosenki Dolly Parton o biurowej pracy napisanej do filmu 9-5, ale to tak naprawdę piosenka o walce o prawa pracownicze kobiet.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Po ataku w klasztorze. Nowe ustalenia prokuratury. Rosja eskaluje. Polska zaostrza procedury lotnicze. Koniec kampanii. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 25 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał, przerwa.
15: Ihor M. nie dostanie na razie zarzutów za zabicie księdza w Jarosławiu. Nie pozwala na to jego stan zdrowia. Osoby, które mają transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, uzyskały takie same prawa i obowiązki podatkowe jak małżeństwa heteroseksualne. Wraca sprawa powszechnego dostępu do broni palnej. Dyskusji chce prezydent. Ale zaczynam od informacji sprzed chwili. Poseł PiSu Michał Moskal zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym. Chodzi o poprawki zgłaszane do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Onet napisał, że przed złożeniem poprawek do projektu w tej sprawie Moskal miał konsultować ich zapisy z szefem giełdy Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Poseł podjął decyzję o zawieszeniu po rozmowie z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Według opinii biegłych podejrzany o zabicie księdza w opactwie w Jarosławie

0: niepoczytalny. Ihor M. jest obecnie w placówce medycznej. W związku ze swoim stanem zdrowia nie usłyszał dziś zarzutów. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu mówi, że prokuratura wystąpi z wnioskiem do sądu o tymczasowy areszt podejrzanego. Ihor M. zostanie przesłuchany, jak tylko jego stan zdrowia na to pozwoli.
1: Nie wiemy też, kiedy jego stan ulegnie poprawie. Na pewno będziemy tam monitorować i zdobywać w tym zakresie kolejne opinie. Okoliczność jest też taka, wynikająca z kodeksu postępowania karnego, że w chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego.
0: Prokuratura sformułowała wobec podejrzanego 3 zarzuty: dokonania zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Ukraińcowi grozi dożywocie. Bardzo ważna decyzja, dzięki której każdy będzie traktowany w Polsce tak samo. Tak premier Donald Tusk ocenia podpisanie przez ministra finansów interpretacji ogólnej w sprawie par z transkrybowanymi aktami małżeństwa. Osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą, będą miały takie same, tak będą traktowały tak samo w polskich urzędach skarbowych, jak wszyscy inni małżonkowie. Premier podkreślił praktyczny wymiar tej decyzji.
2: Minister finansów podpisał właśnie bardzo ważną interpretację i z niej będą wynikały bardzo praktyczne konsekwencje. Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa, także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne. I nie chodzi tutaj przecież tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale właśnie o ten wymiar godności. Każdy będzie traktowany w Polsce tak samo.
0: Zgodnie z interpretacją resortu finansów, do dopełnienia wymogów podatkowych konieczny jest wpis zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Prezydent chce dyskusji o dostępie do broni palnej w Polsce. Karol Nawrocki uważa, że obecnie Polska jest pod tym względem na szarym końcu w Unii Europejskiej.
3: W Austrii ten odsetek jest większy, około 3-5%, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30% osób umiejących posługiwać się bronią. To jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni.
0: O dostępie do broni prezydent mówił w Bogutach Piankach w województwie mazowieckim przy okazji otwarcia strzelnicy sportowej. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Trzy i pół po piątej i sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
6: Emocje w Rzejach w Kotle. Właśnie zaczyna się półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Polacy grają ze Słowenią już po hymnach, a były kadrowicz Fabian Żyzga nie ma wątpliwości, kto wygra.
7: Trzymam za chłopaków kciuki i liczę na to, że będą w finale. Grają dobrą siatkówkę, są pewni siebie, więc myślę, że Słowenia tym razem im jakby żadnej nogi nie podłoży.
6: O drugie miejsce zagrają Francuzi, o drugie miejsce w finale zagrają Francuzi z wielką niespodzianką tych mistrzostw Finlandią. Początek tego meczu o 21:00. Kwadrans wcześniej o 20:45 Polska podejmie Bośnię i Hercegowinę na start Ligi Narodów Piłkarzy Nożnych. W naszej grupie to grupa czwarta drugiej dywizji. Zagramy też ze Szwecją, i to w poniedziałek, i z Rumunią. Skandal w Premier League. Manchester City został winny ponad setki zarzutów dotyczących złamania przepisów finansowych. Konsekwencje dla klubu Erlinga Haalanda mogą być opłakane. Klaudia Zwolińska, mistrzynią Europy w K1, czyli w kajakarstwie slalomowym. Wicemistrzyni olimpijska w tej konkurencji odzyskała tytuł po 2 latach. A Maja Chwalińska znów zachwyca. Pięknie zagrała w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 500 w Singapurze, ogrywając Belgijkę Elise Mertens w 2 gładkich setach, do 1 i 2.
8: Jestem zadowolona z tego, jak dzisiaj zagrałam. Elise jest świetną zawodniczką, jest bardzo doświadczona, więc wiedziałam, że potrzebuję zagrać swoje na przykład, żeby dać sobie szansę na to, żeby wygrać ten mecz, i cieszę się, że mi się to udało. Ale cieszę się, że już wezmę na dobre tory. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby skupić się po prostu na nadchodzącym meczu, bo w kobiecy tenis uważam, że stoi na bardzo wysokim poziomie teraz i po prostu każdy mecz jest dużym wyzwaniem.
6: O finał Chwalińska zagra z Leilą Fernandez z Kanady. I jeszcze króciutko góry najwyższe. Andrzej Bargiel jest już w Himalajach z planem zjazdu narciarskiego z 8-tysięcznika Daula Giri, 7. co do wysokości góry świata.
5: W nocy może pokropić, na przykład na północnym wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie. Mgła będzie za to na południu i zachodzie. W nocy temperatura minimalna przeważnie od 6 do 11 stopni. Jutro od 15 do 21 najcieplej na ziemi lubuskiej.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 6 minut po 17. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Krzysztof Sagan. Przy telefonach Karolina Gosz.

0: taniec. I tak będzie do 18.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Przypominam o naszym dzisiejszym temacie, który państwo podchwytują, i o policjancie, który graficiarzy, którzy zatrzymali awaryjnie pociąg, wyskoczyli i pomalowali cały skład, nazwał 18-latkami z tak zwanych dobrych domów.
2: Dzień dobry, bo rozmawiamy na temat złych domów i dobrych domów, a może są jeszcze domy niezłe.
0: A jakie to są te domy niezłe? Może państwo mi powiedzą? 22 i 7 trójek. Lenny Kravitz, Fly Away teraz u nas.

0: 10 minut po 17. Tu Trójka. Rekord elektrykiem na jednym ładowaniu to 1338 km. Sporo. Ten dystans pokonał Miko Marczyk i ustanowił rekord Guinnessa. Ten dwukrotny mistrz Polski i mistrz Europy w rajdach wie, jak wycisnąć z samochodu siódme poty, ale jak widać na przykładzie tego rekordu, wie też, jak oszczędzać w trakcie jazdy autem. To jest sztuka warta doskonalenia, bo litr benzyny kosztuje tyle, ile kosztuje, już około 8 zł. Pewnie będzie więcej, no chyba, że Trumpowi uda się jakieś porozumienie z Iranem wypracować. Za doskonalenie oszczędnej techniki jazdy wzięła się Karolina Gonet i rekordzistę dopytała Miko Marczyka o tajniki tej techniki.
1: Siedzimy w samochodzie i na co powinniśmy też zwrócić uwagę już na samym początku naszej jazdy, żeby dosłownie od tych pierwszych kilometrów była jazdą eko.
2: Zakładamy ten najbardziej popularny scenariusz,

0: czyli że mamy samochód spalinowy, jeździmy po centrum dużego miasta, no to na co wpłyniemy? To z pewnością, żeby jechać zgodnie z ruchem, nie starać się raptownie, natychmiastowo przyspieszać i agresywnie hamować, sprawdzić ciśnienie w oponach, bo w momencie, gdy nie sprawdzamy go, często ciśnienie spada, a niskie ciśnienie w oponach oznacza większe opory toczenia, a opory toczenia to wyższe zużycie paliwa, co przekłada się na to, że zapłacimy więcej.
1: Jakie są najczęstsze błędy kierowców?
0: Taka próba pędzenia, która nie za bardzo przynosi efekt, jeżeli na przykład jedziemy po drodze szybkiego ruchu, na której jest bardzo wzmożony ruch. Próbujemy przez te kilkaset metrów przestrzeni, którą uzyskamy na lewym pasie, przyspieszyć, żeby za chwilę zahamować do kolejnych aut, które się wyprzedzają. W międzyczasie zużywamy sporo paliwa, zużywamy układ hamulcowy, a między miastami dojeżdżamy może o kilka minut wcześniej.
1: Od zawsze słyszę od dziadka, szczególnie kiedy z nim jadę, żebym hamowała silnikiem.
0: To jest przede wszystkim ważne, gdy jeździmy na przykład po terenie, który jest górzysty. Ukształtowanie terenu jest takie, że mamy sporo zjazdów w dół, wtedy nie powinniśmy przeciążać układu hamulcowego. A właśnie hamować silnikiem, zostać na niższym biegu, mieć trochę wyższe obroty, przez co nasz samochód będzie automatycznie nie rozpędzał się dalej albo robił to trochę wolniej, bądź też wytracał prędkość, więc tutaj polecałbym to w ruchu miejskim, nie skupiałbym się nad tym aż tak bardzo, w zależności od sytuacji drogowej czasami powiedziałbym, że warto zostać na tym biegu i wytracić właśnie prędkość hamując biegami. Jeżeli dojeżdżamy do świateł i sygnalizator pali się na czerwono i będziemy musieli stanąć, warto jest zrobić tak, jak rekomendował pani dziadek, natomiast jeżeli zapala się czerwone światło, my to widzimy, że to jest za 300 czy 400 metrów, dojedziemy tam za na przykład 40 sekund, w międzyczasie może zapalić się zielone, to sugerowałbym zachowanie jak największego takiego ruchu, prędkości, więc wrzucenie na luz i potem przebicie na bieg. Bardzo zależy od sytuacji.
2: To jest audycja Zapraszamy do Trójki, więc zapraszamy numer 2 2 7 3.
3: Dziadek ma rację, bo zależnie od stylu jazdy można oszczędzić nawet do 30% wydatków na benzynę. To fakt. Ostatnio zepsuła mi się lampa w samochodzie i kiedyś bym wymienił po prostu żaróweczkę za 20 zł. A teraz się okazało, że muszę wymienić cały reflektor za kilka tysięcy złotych. Tak budują koledzy samochody, koledzy inżynierzy, żebyśmy musieli tą kasę wydawać.
2: Choosing Texas, Ella Langley, 14 po 17.

tej chwili w meczu Polska-Słowenia. 10 do 7 dla Polski i raz, dwa, trzy. Chciałem już powiedzieć, że 11, ale jeszcze się chyba trochę pomęczą. 11.

0: Mówiłem o przed chwilą rozpoczętym półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Polska kontra Słowenia. Na razie jest 11-9. Na zegarach 17 po 17. Stanisław Łubieński, autor trójkowej audycji Księstwo Ptaków, latem był w Ukrainie. Jako ornitolog i jako dziennikarz pytał, jak wojna wpływa na życie ptaków. Ptaków, jak się okazało, czasami bardzo egzotycznych.
1: Jaskrawy jest przykład flamingów. Przyleciały do nas po raz pierwszy w 2021 roku, jeszcze przed pełnoskalową wojną. Ten wspaniały gatunek w moim parku to było dla mnie spełnione marzenie. Wiosną 2022 roku ponownie się u nas pojawiły. Trwały jednak tutaj zacięte walki. Ptaki szukały miejsca, ale były nieustannie płoszone i w końcu zrezygnowały. W 2023 roku flamingi założyły kolonię, w której było 200 piskląt. To było pierwsze gniazdowanie w Ukrainie. W dwóch kolejnych latach lęgi się nie udały. Ptaki budowały gniazda. W wielu były nawet złożone jaja. Niestety, kiedy latają drony i inne maszyny, w ciągu dnia może być ich nawet kilkadziesiąt, flamingi się płoszą. Są bardzo wrażliwe na nieznane dźwięki, porzucają gniazda w nadziei, że wrócą do nich, kiedy sytuacja się uspokoi. Dopiero jak skończy się wojna, będziemy mogli powiedzieć nieco więcej o tym, jak wpłynęła ona na życie ptaków.
2: Istno wpłynęła na życie ptaków.
0: Opowiadał dr Iwan Rusiew z Parku Narodowego Tuzłowskie Limany. Całe najbliższe Księstwo Ptaków będzie poświęcone właśnie ptakom i innym zwierzętom w broniących się przed rosyjskimi atakami Ukrainie. W niedzielę na 8 rano zaprasza Stanisław Łubieński.

0: 21 minut po godzinie 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Są już wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla szkół i przedszkoli, jak reagować na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi oczywiście o coraz częstsze alerty RCB i syreny. Kuba Witkowski.
1: 17 września, Lublin. Większość szkół i przedszkoli wie, co robić.
2: Wszystkie dzieci szkolne zostały sprowadzone do szatni.
1: Mówiła tego dnia Małgorzata Rodzik, dyrektorka podstawówki numer 43. Były jednak i takie placówki, w których coś poszło nie tak. Dlatego MSWiA przygotowało szczegółową instrukcję tworzenia planów ewakuacji.
3: To jest podstawa bezpieczeństwa.
1: Wiceminister Magdalena Roguska.
3: Byśmy byli przygotowani zawczasu.
1: Instrukcje mają trafić do wojewodów, skąd dalej zostaną rozesłane do placówek w całej Polsce.
3: Wszystkim nam bardzo zależy na tym, by instrukcja pomogła przejść dyrektorom i pracownikom placówek przez ten proces jak najszybciej.
1: W regionach szczególnie narażonych na tego typu zagrożenia z powietrza, w tym w Lublinie, to jedynie formalność.
4: My taką instrukcję wczoraj już na Radzie omówiliśmy. Została ona przyjęta zarządzeniem, które zostało wprowadzone.
1: Mówi Teresa Hamryszczak, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego numer 15, i przyznaje, że miasto już rok temu omówiło ze szkołami procedury na wypadek ataku.
4: Nie było tak, że my nie mieliśmy instrukcji, nie mieliśmy tego przepracowanego.
1: Teraz wymaga to doszlifowania. Pytanie, co mają zrobić dyrektorzy w tych regionach, gdzie na razie zagrożenia nie było, a procedury trzeba bądź co bądź, ale przygotować.
5: Klasa trzecia A, mamy teraz próbną ewakuację.
1: Jest na to sposób. W szkołach trwają teraz coroczne próbne ewakuacje, ale na wypadek pożaru. Strażacy zamierzają przy tej okazji podpowiadać też w kwestii alarmów dronowo-rakietowych.
6: Współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
1: Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
6: Przygotowaliśmy również projekt instrukcji takiej wzorcowej, która wesprze ten proces przygotowywania już tych instrukcji wewnątrz poszczególnych jednostek.
1: A Teresa Hamryszczak, dyrektorka lubelskiej podstawówki, dodatkowo uspokaja i zapewnia, że każdy dyrektor sobie poradzi.
4: Wie pan co? Zrobi to samemu. Ma wszystkie szkolenia niezbędne do tego, żeby stworzyć procedurę.
1: Bo procedura, choć od tej na wypadek pożaru różni się, ma też z nią wiele wspólnego.
5: Wszyscy mają swoje pary.
0: Broszurę z instrukcją reagowania dla każdego z nas, nie tylko dla szkół, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A to Miley Cyrus, Let's Get Married w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program 2 i Program 3.
11: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Żegnamy reklamy.
14: Jest 17:30. Skrót serwisu Trójki. Michał

0: Obserwa.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zdarzenie w Woli Krobowskiej było wynikiem podpalenia. Zdaniem śledczych zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciw Polsce. Ich celem było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Nie wybuchł na południowej obwodnicy Gdańska. Znaleziono go w rejonie węzła Gdańsk Południe na skrzyżowaniu dróg krajowych S8 i S7. Do przyjazdu saperów zamknięty jest ruch między tym węzłem a węzłem Lublewo-Gdańskie na S7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do polecenia osób kierujących ruchem. Tysiące biegaczy wystartują w najbliższą niedzielę w 48. Maratonie Warszawskim. Rozpocznie się on o 9 w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, a trasa poprowadzi zawodników przez oba brzegi Wisły i kilka dzielnic miasta. Dla wielu uczestników maratonu to będzie pierwszy taki długi dystans.
2: Powiem szczerze, że jestem trochę zestresowany i jestem również podekscytowany, no bo jakby nie patrzeć, debiut. Chociaż mam troszeczkę problemy z nogą, myślę, że wszystko będzie dobrze.
3: Dobrze się czuję, to będzie mój debiut, więc trochę się stresuję, ale jestem w dobrej myśli.
1: Biegacze przemierzą aleje Śródmieścia, historyczne ulice Starego Miasta i Traktu Królewskiego, przekroczą Wisłę, miną PGE Narodowe, odwiedzą Pragę, Żoliborz, Bielany i wrócą do centrum.
0: A w pierwszym secie półfinału Mistrzostw Europy Polacy na razie wygrywają ze Słoweńcami 23-20. Ostatnią piłkę Słoweńcy wygrali. Może w ciągu tej prognozy pogody sytuacja się wyjaśni, jeśli chodzi o ten pierwszy set. Mam nadzieję na naszą korzyść. A jeśli chodzi o prognozę pogody, to jutro ma być maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, tyle na ziemi lubuskiej, w centrum 18, na Suwalszczyźnie i Podhalu około 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jutro przeważnie pochmurno i z przelotnym deszczem. Zerkam na wynik. Cały czas to samo. To może coś jesiennego od Manic Street Preachers teraz w programie trzecim? 27 minut zostało do godziny 18. I 23 do 21. Cały czas prowadzimy.

0: 23 minuty zostały do godziny 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Nietypowa akcja na wysychających brzegach zbiornika Slapy w Czechach. Wolontariusze ratują tam małże, które po opadnięciu poziomu wody zostają na lądzie. W kampanii będącą odpowiedzią na postępującą suszę angażują się dziesiątki osób.
1: Tak, to już ich mamy asi 6.
2: Długotrwała susza wymusiła częściowe opróżnienie zbiornika Slapy, tak by zgromadzona w nim woda mogła zasilić Wełtawę. Wolontariusze ruszyli więc na pomoc małżom. Wygląda to przygnębiająco, brzegi się odsłaniają i małże, tracąc dostęp do wody, umierają. Mówi mi Kristina Waniowa, jedna z wolontariuszek. W ostatnich tygodniach regularnie wraca nad zbiornik, by zbierać małże i przenosić je z powrotem do wody.
3: Byliście w porządku.
1: Tyle są w porządku.
2: Wrażenia nie są może najprzyjemniejsze, ponieważ suszę widać tu na własne oczy. Z drugiej strony jest poczucie sprawczości, kiedy robi się coś, by złagodzić jej skutki. Koordynujący akcję czeski Związek Obrońców Przyrody szacuje, że wolontariusze uratowali dotychczas kilkadziesiąt tysięcy małży.
0: Znad zbiornika Slapy w Czechach nasz korespondent Wojciech Stoba. I tak sobie myślę, że pewnie lepszy to sposób na szukanie sprawczości niż zaciąganie hamulca awaryjnego, zatrzymywanie pociągu i malowanie go potem. Co zrobiło 5 osiemnastolatków po drodze do Szczecina w niewielkiej miejscowości, zaciągając właśnie hamulec ręczny, malując cały pociąg, co później policja określiła wybrykiem młodzieży z tak zwanych dobrych domów.
4: Zacznę od tego, że nie pochwalam tego wybryku. Niemniej chciałam zwrócić uwagę na to, że obecnie jako społeczeństwo mamy jakieś rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony oczekujemy, żeby dzieci, młodzież generalnie miały różne aktywności, wyszalały się, spędzały czas poza domem, a nie tylko siedziały przy komputerze, a z drugiej strony jak dzieje się coś, co tak naprawdę działo się zawsze, czyli jakieś wybryki młodzieży i tak dalej, to już mamy z tym problem. Więc ja mam taki apel, oczywiście nie pochwalam, ale z drugiej strony niech pierwszy z nas rzuci kamień, kto nikt nie zrobił niczego głupiego za dzieciaka.
0: Rzucać można pod numerem 2 2 7 3.
5: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki i popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo.

kinach Shrek i Amelia. A my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste trzepa.

0: pisze Made Tworzywo i Szczyl w piruetach. 16 minut zostało do godziny 18. Korony równości rozdane. To nagrody dla najbardziej zasłużonych dla środowiska LGBTQ+. W tym roku uroczystość zdominował temat transkrypcji zagranicznych aktów ślubu. Józef Niewiarowski.
1: Dla małżeństw jednopłciowych w Polsce to był przełomowy rok.
2: Polska uznaje zagraniczne akty małżeństwa.
1: Podkreśla Mateusz Trzaska z kampanii przeciw homofobii.
2: I widać to także dzisiaj tutaj na sali.
1: Bo osoby odpowiedzialne za transkrypcję aktów ślubu otrzymały korony równości w aż trzech kategoriach. W kategorii aktywizm nagrodę otrzymali
3: Mateusz Trojan i Jakub Cukrzak-Trojan. Gratulacje!
1: Czyli pierwsze małżeństwo jednopłciowe uznane w Polsce.
4: Transkrypcja to jest słowo tego roku, słowo roku 2026.
1: Mateusz Trojan, mąż Jakuba.
4: Takiego przełomu prawie nie było od ćwierć wieku, czy od 30, czy od 89 roku.
1: Grupa prawników reprezentujących małżeństwo przed TSUE również otrzymała koronę równości. Jak mówi mecenas Artur Kula, teraz walczą o kolejne zmiany.
5: Żeby teraz po transkrypcjach aktów małżeństwa doszło do transkrypcji aktów urodzenia dzieci.
1: 4 listopada Naczelny Sąd Administracyjny może wydać decyzję, która pozwoli na transkrypcję aktu urodzenia w parze jednopłciowej, co może otworzyć furtkę do adopcji dzieci.
6: Czy będą również kolejne formularze dotyczące tym razem aktów urodzenia?
1: Pytam wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który koronę równości w kategorii polityka otrzymał za przygotowanie uchwały dotyczącej transkrypcji aktów ślubu.
7: Przecież nie o formularze chodzi. Tu chodzi o to, żeby były większości polityczne, które będą to wszystko akceptowały.
8: Jeżeli będzie wyrok sądu, to uda
7: na się na samym końcu tego procesu zawsze jest polityka.
1: Czyli sąd sądem, ale na końcu i tak jest polityka?
5: To nie jest, czy dany polityk, polityczka zgadzają się, czy się nie zgadzają.
1: Odpowiada mecenas Artur Kula.
5: Tylko to chodzi o kwestię stosowania się do wyroków orzeczeń sądów w Polsce.
1: Choć, jak pokazuje praktyka, urzędy i tak czekają na decyzje polityków.
0: Tymczasem minister finansów poinformował, że właśnie podpisał interpretację

dającą jednopłciowym małżeństwom takie same ulgi, prawa i obowiązki podatkowe jak tradycyjnym małżeństwom. Do godziny 18 zostało nam jeszcze 13 minut. Tu popołudniowa audycja, zapraszam do trójki. Ja tak jednym okiem śledzę mecz Polska-Słowenia, półfinał Mistrzostw Europy w siatkówce. Pierwszy set dla Polaków, oczywiście. W drugim 7, nie, 8 już do 5 dla Polski, oczywiście.

0: Druga godzina dzisiejszej audycji popołudniowej, zapraszamy do Trójki, powoli dobiega końca, bo trzecia godzina będzie prosto z Gdyni. Warto o tym wspomnieć. Katarzyna Borowiecka i krytycy będą oceniali to, co dzieje się na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To chyba pora na podsumowanie tych pierwszych dwóch godzin, przez które towarzyszył nam temat graficiarzy, którzy zatrzymali pociąg, wyskoczyli z niego i zamazali cały skład. Tak mówił o nich policjant.
1: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów.
0: A państwo co na to?
2: Które to są dobre domy, a które są domy złe?
3: Nie ma co generalizować i nie ma co tutaj podkreślać stanu majątkowego rodziców, osób, które to zrobiły. Akt wandalizmu to jest akt wandalizmu.
4: Cieszę się, że to są tak zwane dobre domy, czyli status majątkowy wyższy, czyli

0: będą mogli spokojnie zapłacić za te szkody, które wyrządzili.
1: Jestem bardzo ciekawa, jak ta sprawa się potoczy, czy się wywiną, czy zostaną ukarani.
2: Temida jest często taka zbyt łagodna i rodziców stać właśnie na to. Te dobre to są niestety, często ludzie rozumieją, że dobre domy to są te bardzo majętne.
3: A z drugiej strony, jak dzieje się coś, co tak naprawdę działo się zawsze, czyli jakieś wybryki młodzieży i tak dalej, to już mamy z tym problem. Nie pochwalam, ale z drugiej strony niech pierwszy z nas rzuci kamień, kto nikt nie zrobił niczego głupiego za dzieciaka.
4: Nie ma tolerancji na takie rzeczy.
5: To podsumowanie tych ostatnich 2 godzin i Państwa telefonów. Przypomnę, trzecia godzina startuje zaraz po serwisie, który o 18 w Radiowej Trójce. Katarzyna Borowiecka, krytycy filmowi 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To plan na czas między 18.05 mniej więcej, a 19.00. W Trójce oczywiście. Kończymy te pierwsze 2 godziny bezpiecznym lotem. Karaś Rogucki.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni.

0: przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Po ataku w klasztorze. Nowe ustalenia prokuratury. Rosja eskaluje. Polska zaostrza procedury lotnicze. Koniec kampanii. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
7: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.25 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
17: Jest instrukcja MSWiA, jak chronić się przed potencjalnym atakiem z powietrza. Ćwierć wieku zajął kolei powrót do Jastrzębia-Zdroju. PKP szykuje przetarg. Polscy siatkarze walczą o finał Mistrzostwa Europy ze Słowenią. Za chwilę szczegóły w serwisie sportowym. MSWiA opublikowało instrukcję reagowania na zagrożenia związane z atakiem z powietrza. Dokument ma 12 stron i został przygotowany przez ekspertów do spraw ochrony ludności oraz Państwową Straż Pożarną. Znajdziemy w nim informacje o tym, jakich pomieszczeń należy unikać i jak zachować się w przypadku eksplozji. Najważniejsze jest, żeby przygotować się odpowiednio wcześniej, jeszcze przed alarmem, mówi brygadier Marcin Babula z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
18: Szukajmy miejsc, kierując się zasadą dwóch ścian. Polega ona na tym, że w miarę bezpiecznie jesteśmy w miejscu, w którym oddzielają nas dwie ściany od przestrzeni zewnętrznej. Nie wszystkie miejsca są bezpieczne z uwagi na występujące media, które w chwili ataku, w chwili uderzenia mogą powodować dalsze negatywne skutki dla nas. I takim urządzeniem jest piecyk gazowy, instalacja gazowa.
17: Instrukcja jest rozwinięciem treści zawartych w poradniku bezpieczeństwa. Dokument jest dostępny na stronie gov.pl. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 66-latki w Tarnowskich Górach. Do tragedii doszło w przychodni przy ulicy Piłsudskiego. Kobieta zasłabła na klatce schodowej, a świadkowie natychmiast

0: Natomiast rozpoczęli reanimację. Niestety jej życia nie udało się uratować, mówi Norbert Ucieklak z tarnogórskiej policji.
1: Po zakończeniu akcji ratunkowej policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia do czasu zakończenia wszystkich czynności. Ich działania skupiały się przede wszystkim na zapewnieniu komfortu i godnych warunków rodzinie zmarłej oraz na umożliwieniu innym pacjentom korzystania z obiektu.
0: Policjanci wykluczyli na miejscu udziału osób trzecich. Sprawę bada prokuratura w Tarnowskich Górach. Po 25 latach kolej wróci do Jastrzębia-Zdroju. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły przygotowanie dokumentacji potrzebnej do odbudowy połączenia z Żorami. Inwestycja powstaje w ramach programu Kolej Plus.
2: Łącznie jest to ponad 8,5 km linii kolejowych. Jest to odtworzenie torów wraz z trakcją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą. Linia będzie prowadzona praktycznie po dawnym śladzie kolejowym.
0: Jest już decyzja środowiskowa, teraz PKP PLK przygotowuje przetarg na budowę. Jak mówi prezydent miasta Michał Urgoł, inwestycja obejmuje nie tylko odbudowę linii, ale także całej infrastruktury kolejowej. Koszt odbudowy linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju to 310 milionów złotych. Prace mają zakończyć się w 2029 roku.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi w tej chwili 20% energii w krajowej sieci energetycznej. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 18.03, czas na sport w radiowej Trójce. Dariusz Urbanowicz.
6: Grają, grają, w Mediolanie emocje sięgają zenitu, przed telewizorami spodziewam się również. Trwa pierwszy z półfinałów Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Pierwszy set bardzo zacięty, wygrany przez polskich siatkarzy 25-23. W drugim Słowenia nie odstępuje naszym o krok, 20-19. Na razie prowadzimy, ale tutaj naprawdę cios za cios, set za, no, set jeszcze nie wiadomo, ale punkt za punkt. Także dzieje się, będziemy informować co dalej. O 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się starcie Polska-Bośnia i Hercegowina na start Ligi Narodów. Co słychać u naszych rywali przed meczem?
7: Selekcjoner Bośni i Hercegowiny Sergej Barbares zachowuje jednak ostrożność i podkreśla duży szacunek dla Polaków. Bośniacy przystępują do spotkania osłabieni. Z powodu kontuzji nie zagra podstawowy bramkarz Nikola Vasil, którego zastąpić może Mladen Jurkas. Dodatkowym problemem będzie brak bośniackich kibiców na trybunach. To efekt kary UEFA. Mimo tego Barbares mówił o ambicji walki o dwa pierwsze miejsca w grupie. Zmajewi, czyli Smoki, przyjechali do Warszawy z przekonaniem, że mogą powalczyć o dobry wynik. Początek meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20.45. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: W poniedziałek w Sztokholmie zagramy ze Szwecją. I jeszcze dzisiejsze wydarzenia sportowe w pigułce. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w slalomie kajakowym. W Kanadyjce była siódma. Maja Chwalińska awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA 500 w Singapurze. W turnieju debilistów w Chengdu Jan Zieliński i Luke Johnson zagrają w ćwierćfinale. George Russell wygrał kwalifikację do Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1. Andrzej Bargiel jest już w Himalajach z pomysłem na zjazd narciarski z 8-tysięcznika Daula Giri. A w Mediolanie mamy 21-21 w drugim secie.
5: W nocy może popadać na wschodzie i w centrum. W górskich miejscowościach będzie w najchłodniejszym momencie nocy około 4-5 stopni Celsjusza. Pozostała część kraju od 6 do 11. Jutro w ciągu dnia od 15 na Suwalszczyźnie, przez około 18 w centrum do 21 na ziemi lubuskiej. Taki plan na jutro.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Ekipa pierwszych dwóch godzin audycji popołudniowej Zapraszamy do Trójki żegna się już z Państwem. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, telefony odbierała Karolina Gonet. Ja nazywam się Michał Matus i mówimy do usłyszenia, tylko Krzysztof Sagan realizuje i realizować będzie, słyszą Państwo już, gdyński szum, bo Trójka teraz właśnie sięga do Gdyni, gdzie jest Katarzyna Borowiecka z filmową ekipą. Halo, halo, testujemy połączenie.
9: To tak pięknie powiedziałeś, że jestem z filmową ekipą, rozglądam się za kamerami, nie ma, ale rzeczywiście filmowa ekipa jest, a ja roześmiałam się, kiedy mówiłeś, że Krzysztof Sagan realizował, realizuje i realizować będzie. No tak, taki los realizatora radiowego. Dzień dobry, witam serdecznie. Przez ten tydzień byłam na wielu planetach, ale każda z tych planet to Polska, Polska kiedyś, Polska teraz i Polska w przyszłości.
10: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni.
11: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni.
3: Trójka na Festiwalu Polskich

0: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
1: Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie, Krzysztof Sagan za sterami przy Myśliwieckiej, tutaj w Gdyni w Teatrze Muzycznym za sterami Dominik Lewicki. Gdyby Państwo jeszcze się nie domyślili, jesteśmy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Od tygodnia, od poniedziałku oglądamy filmy, celebrujemy polskie kino, trochę się zżymamy, trochę podziwiamy i o tym właśnie będziemy rozmawiać, ale także o atmosferze festiwalu, bo ze mną rzeczywiście ekipa filmowa, barwne grono, Klara Cykosz, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Krytyczka filmowa. Związana z wieloma redakcjami, tegoroczna laureatka Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa. Klara, gratulujemy.
2: Dziękuję.
1: Przede wszystkim, od tego zacznijmy. Piotr Czerkawski, krytyk filmowy, kurator warszawskiego Kina Kultura. Dzień dobry.
3: Cześć Kasiu, dzień dobry Państwu.
1: Radosław Czysz, krytyk, dziennikarz kulturalny, a w tym roku wicenaczelny Gazety Festiwalowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: I Jakub Popielecki, zastępca redaktora naczelnego portalu filmweb.pl, krytyk filmowy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Zacznijmy może pozwolicie nie od filmów i opinii o filmach, ale od atmosfery tegorocznego festiwalu. 51. festiwal, czyli wchodzi w to drugie półwiecze, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jestem ciekawa, sprawdzałam jeszcze zanim weszliśmy na antenę, który to wasz festiwal, więc mamy bardzo różny staż na festiwalu i jestem ciekawa, jak odbieracie ten festiwal w tym roku, nie od strony tego, jakie filmy nam są pokazywane, ale jaka jest atmosfera, jakie to są spotkania. Klara, ty masz okazję z wielu perspektyw oglądać festiwal, bo z jednej strony piszesz oczywiście o filmach, ale też prowadziłaś mnóstwo spotkań na tym festiwalu.
2: Tak, w tym roku jestem tutaj w roli jakby prowadzącej i opiekuję się wieloma seansami. Przede wszystkim zostałam tutaj ściągnięta do pomocy przy takim duopaku klasyków. Wspominamy Barbarę Sass.
1: Tak. Polską jest kilka rocznic, prawda,
2: tak,
1: w tym roku?
2: Tak, jest kilka rocznic. Barbara Sass kończyłaby 90 lat w październiku. Zmarła 11 lat temu i nie ma jej z nami, ale są z nami filmy. I dyrektor Joanna Łapińska skuratorowała jakby taki na dwie nóżki. Z jednej strony Krzyk. Film z czterech współprac Barbary Sass z Dorotą Stalińską. Krzyk, bardzo, bardzo agresywny film, ich trzeci wspólny film, napisany w Karnawale Solidarności, kręcony w stanie wojennym. Było wczoraj, odbyło się spotkanie z panią Dorotą Stalińską, która jest po prostu
1: no, jakby wielkim show. Z pewnością było to spotkanie pełne eksplozji przeróżnych, bo to Dorota Stalińska jest taką postacią, że kiedy idzie przez lobby hotelowe, albo tutaj przez okolice, albo przez skwer między Gdyńskim Centrum Filmowym a Teatrem Muzycznym, to właściwie mam wrażenie, że ziemia się trzęsie, tyle energii z nią razem
2: tak,
1: idzie.
2: Tak, wczoraj trzęsła się ziemia na sali projekcyjnej. Wydawało się, jakby pani Dorota jakby wczoraj była na planie tego filmu, zaczęła chodzić, tak jak jej bohaterka opowiedziała nam mnóstwo takich bardzo fizycznych, materialnych rzeczy dotyczących właśnie wchodzenia w postać. Opowiadała o farbowaniu włosów, o researchu na Pradze, o nagrywaniu postsynchronu.
1: Jestem przekonana, że słuchacze Trójki żałują, że ich tu nie ma, więc
3: odnośnie pani Doroty Stalińskiej, tak, już do legendy tegorocznego festiwalu przeszła jej reakcja na seans filmu Violetta Villas. Nie nadaje się do cytowania w radiu. Niestety ja jej nie słyszałem na własne uszy, ale z kilku źródeł.
1: Czyli to jest potwierdzona informacja. Ja jeszcze nie słyszałam, to w takim razie muszą Państwo wybaczyć. Nie powiemy na antenie, skoro Piotr mówi, że nie nadaje się do cytowania. Ale Klaro, ale ty też na przykład prowadzisz spotkania, w których biorą udział widzowie dziecięcy, najmłodsi.
2: Tak,
1: bo tutaj właściwie średnia wieku widzów jest nieokreślona, ponieważ wszyscy mogą przyjść.
2: Dokładnie. Jest konkurs kina dziecięcego, gdzie zresztą dzieci głosują na nagrodę na Złote Lwiątko. Ja opiekowałam się akurat filmem Chłopiec na krańcach świata. Filmem, który był jakiś
1: animacja.
2: Czas temu. Animacja. Tak. Zresztą jakby wydaje mi się bardzo mądra emocjonalnie. W reżyserii Grzegorza Wacławka i Marty Szymańskiej ze scenariuszem Kingi Krzemińskiej. Oni spotkali się właśnie z widownią i to jest rzeczywiście niesamowite, bo proszę sobie wyobrazić, że to jest jakby duża sala na 250 czy 300 foteli i całą tą widownię, która zostaje
1: po seansie. Jeżeli mówisz o dużej sali tutaj Teatru Muzycznego, to jest nawet 1000 chyba.
2: Nie.
1: Ale to jest ta mniejsza.
2: W Haliosie, okay, ale dobrze. To jest jakby wciąż trzy setki bardzo rezolutnych 7 i 8 latków.
1: Bardzo trudna publiczność i najszczersza chyba.
2: I one wszystkie chcą zadać pytanie. I jest to absolutnie niesamowite. Ja się tego szczerze mówiąc nie spodziewałam. Wyobrażam sobie, że to będzie jakaś może taka rozmowa z twórcami, może tu będzie jakieś mediowanie z tymi dziećmi.
1: Czyli ty masz w ogóle duże dawki energii tutaj.

0: codziennie.
1: Absolutnie, absolutnie. Właśnie wczoraj miałam taki dzień, że zaczęłam od tych dzieci i skończyłam właśnie z panią Dorotą Stalińską, więc miałam po prostu pełny rozstrzał. Po drodze jest jeszcze wspaniały konkurs krótkich metraży. Moim zdaniem znakomity w tym roku. Bardzo...
2: Bez przesady.
1: Moim zdaniem jest świetny. Jest
2: ale
1: jakby...
2: są momenty, tak. Jest dużo dobrych filmów. W sensie
1: jest,
2: zgodzę.
1: Jest bardzo część. Dużo dobrych filmów i one kilka. Są często właśnie wreszcie jakby wymyślone w ogóle bardzo formalnie. Mhm. Ja też prowadziłam spotkania z reżyserami i twórcami licznych bloków i to też są bardzo emocjonujące dyskusje. Też bierze w nich udział bardzo dużo osób, więc tu się czasami w ogóle też jestem pod wrażeniem, ilu ludzi zostaje po seansie. To są naprawdę duże... Wchodzę i jestem zawsze zdziwiona, że tam została po prostu połowa dużej, pełnej sali i ludzie rzeczywiście zadają pytania i siedzimy powiedzmy godzinę. Nie? Jakby tu są bardzo długie te Q&A.
0: To prawda. Niektóre z tego, co wiem, trwały nawet po półtorej godziny po niektórych filmach konkursu głównego. My zazwyczaj o tej porze w piątek podsumowujemy tydzień, dosyć subiektywnie, no, ponieważ jesteśmy w Gdyni w Teatrze Muzycznym na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, no to podsumujemy w tym gronie ten tydzień na festiwalu, więc teraz Piotr Czerkawski już się wyrywał do głosu. Jak ten tydzień dla ciebie wyglądał, co dominowało?
2: Dobrze wyglądał. Dominowała takie poczucie rozczulenia, które mnie ogarnia za każdym razem, kiedy wchodzę wieczorem do hotelu Mercure i widzę tłumy na
0: dziedzińcu. No to jest ten hotel, który jest tutaj naprzeciwko Teatru Muzycznego.
2: Serce i wątroba festiwalu. I muszę powiedzieć,
0: tak, te podteksty. Jak również tutaj jest to słynne piekiełko, po tak. którym się legendy tworzą, odkąd właśnie festiwal jest w Gdyni.
2: I muszę powiedzieć, że to jest dla mnie symbol polskiego kina w najlepszym i najgorszym wydaniu, takim najpełniejszym. To jest trochę taki widok jak z wesela Wajdy, a trochę jak z wesela Smarzowskiego, bo ludzie toczą żarliwe spory, czasem przyjedzie karetka, żeby kogoś zabrać, ale jest też mnóstwo takiej pozytywnie rozumianej gorączki festiwalowej i takie poczucie, że jesteśmy razem w tym, że nie ma podziału, nie ma segregacji, że tam w tym tłumie są laureaci kilku edycji festiwalu, zdobywcy kilku Złotych Lwów i tacy, którzy nigdy tych Złotych Lwów nie zdobędą i wszyscy jesteśmy razem, równi i żyjemy polskim kinem. To się dzieje przez kilka dni w roku. Jest jakoś dziwnie bezinteresowne, szczere i pełne pasji. Muszę powiedzieć, że mnie to naprawdę co roku tak samo wzrusza i rozczula.
0: Tak, ja zaświadczam, że te rozmowy toczą się do późna w noc. Radosław Czyż, w tym roku wicenaczelny Gazety Festiwalowej. Możemy zdradzić, że Gazeta Festiwalowa ma swoją siedzibę w podziemiach Teatru Muzycznego?
3: Możemy zdradzić na sali.
0: Powiedz, jak twój tydzień wygląda.
3: No, spędziłem większość właśnie w tych podziemiach na sali prób orkiestry, więc pokój bez okien, a na szczęście z klamkami. Ale tak, no to była wspaniała przygoda. Mogę powiedzieć, że cała ekipa głównie młodych twórców, bo też z naczelnym Mateuszem Dębskim postawiliśmy, żeby nie zapraszać do współpracy aż tylu doświadczonych, już uznanych autorów i autorek, tylko posiłkować się po pierwsze wolontariuszami, po drugie ludźmi, którzy kochają kino, a pisać dopiero gdzieś zaczynają i byliśmy zaskoczeni
0: z jakości... Dać szansę też takim osobom, które pod waszym okiem mogą się nauczyć.
3: Dokładnie. I byliśmy zaskoczeni, jak wysoki poziom te osoby reprezentowały.
0: Ale też
3: jak...
0: mieliście Gazetę Festiwalową w
3: też,
0: tym roku.
3: Tak, tak. I ma ona zupełnie... No tak naprawdę chcieliśmy wrócić do korzeni Gazety Festiwalowej.
0: Musimy więc... tu zrobić adnotację, bo to, co państwo słyszą w tle, to jest oczywiście zaproszenie na seans, na który Klara Cykosz za chwilę będzie pędzić. Ostatni tutaj pokaz uroczysty w Teatrze Muzycznym. 16. film konkursu głównego, czyli Fluidy Marii Wider. Być może ten tytuł się pojawi w naszej rozmowie. Więc ten komunikat może się pojawiać w tle jeszcze przez chwilę.
3: Tak.
0: Radku, proszę,
3: kontynuuj. Nagrywamy na dworcu
0: Radosław
3: Czyż. Więc tak, jak mówiłem, wróciliśmy do korzeni. To znów jest gazeta w takim najbardziej szczerym tego słowa znaczeniu. Ale bardzo jestem zadowolony z tego, jakie mamy okładki, jakie mamy teksty właśnie o klasykach, o których Klara wspomniała na początku. W dzisiejszym akurat numerze też wspominana Barbara Sass z świetnym tekstem, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego efektu i te teksty też można czytać online.
0: Właśnie, to wszystko jest dostępne online, więc to zachęcamy. Przypomnij adres festiwalgdynia.pl?
3: Dokładnie tam.
0: Skąd ja to wiedziałam? Jak ja to zapamiętałam. Ja jeszcze zapytam Klarę o dzisiejszy poranek, ale Kuba, do ciebie chciałabym teraz przejść. Jakub Popielecki, zastępca redaktora naczelnego portalu filmy.pl. Już twoje

0: Recenzje oczywiście są dostępne. Spotykamy się tutaj w przelocie i wymieniamy luźne uwagi na temat tych filmów, które zobaczyliśmy. Razem oglądaliśmy w poniedziałek film Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę, który no, rzeczywiście bardzo dużo się o tym filmie tutaj mówi na festiwalu. Ale zanim do filmów, opowiedz o... To jest który twój festiwal?
1: No właśnie liczyliśmy to przed chwilą i wyszło, że ja chyba najdłużej jeżdżę na ten festiwal z naszego tutaj grona.
2: Bardzo kombatant festiwalu
3: 50.
1: Wydaje mi się, że to może trochę wyjaśniać.
0: Jak to było, kiedy zaczynał się festiwal w 74?
1: Pamiętam, jak Potop wygrał. Ja myślę, że to może trochę wyjaśniać moje podejście, bo ja tutaj bym chciał trochę na kontrze do reszty.
0: Wszyscy nie tutaj... jesteś wzruszony i nic cię nie rozczula.
1: Wszyscy są bardzo zadowoleni z festiwalu i bardzo im się tu podoba, a ja jestem, może po prostu jestem już zmęczony polskim kinem. Chociaż pierwsza edycja, na którą przyjechałem, to było w 2009 roku, zdaje się, i to był ten festiwal, na którym... Także ja jechałem tutaj jak na ścięcie, sobie pomyślałem, Jezus Maria, tyle polskich filmów do obejrzenia, jak ja to przetrzymam. A się okazuje, że to był ten taki rok przełomowy, gdzie tak. Między innymi Dom zły Wojtka Smarzowskiego był pokazywany, Wszystko, co kocham, Jacka Borcucha, Rewers, zdaje się, jeszcze kilka takich filmów, była taka fala po prostu, jakby maszyna PiS-u zaczęła działać i zaczęła wypluwać dobre filmy i te filmy się jakoś tak skumulowały na tej jednej edycji. Ja sobie pomyślałem...
0: Przypomnę, w zeszłym roku obchodził swoje 20-lecie.
1: Ja sobie pomyślałem, wow, jednak tutaj jest fajnie w tej Gdyni, po czym przyjechałem rok później i już nie było tak fajnie.
0: I to mnie zaczynam kwestionować swoje wybory, jeśli chodzi o gości. Ale nie, proszę, kontynuuj.
1: I to mnie czegoś nauczyło, ale ja też zawsze mówię, że warto jeździć do Gdyni.
0: Oczywiście.
1: Wydaje mi się, że oglądanie tych wszystkich filmów naraz jest bardzo cenne, bo pozwala docenić też te filmy. Jakby ten kontekst dużo robi dla... No nie chcę powiedzieć, że jest to jakiś taki rodzaj ulgi, taryfy ulgowej, że na tle bardzo złych filmów te tylko trochę złe wypadają lepiej, ale...
2: No, ale trochę tak jest.
1: Trochę tak jest, to prawda, ale wydaje mi się, że ten kontekst jest cenny i fajnie jest oglądać te filmy wszystkie naraz.
0: No tak, to jest rzeczywiście też taka pełna panorama tego, co się dzieje w polskim kinie w danym roku. Ja specjalnie mówiłam z taką zapowiedzią, że do Klary jeszcze wrócimy, bo patrzę na zegarek i rzeczywiście Klara będzie musiała za chwilę pędzić na fluidy. Wspomniany przez ciebie Jacek Borcuch tam w jednej z ról. No nie jest to główna rola, ale bardzo ważna, ojca. No a Wojtek Smarzowski w cyklu Mistrzowska Piątka, który został wprowadzony przez dyrektorkę artystyczną Joannę Łapińską, pokazywał w tym roku, bo mistrzowie wybierają filmy ważne dla nich. Pokazywał film Miś Stanisława Barei i ty byłaś na tym seansie. Jak się oglądało Misia na dużym ekranie?
4: Wspaniale, bo widać dużo więcej szczegółów takich scenograficznych, tych wszystkich napisów na plakatach.
0: Bardzo żałuję, że nie mogłam być na tym seansie.
4: Co akurat jest w gazecie, przez którą tam ktoś kogoś podgląda. Wspaniale, no bo to jest chyba zwykle taki film, który się ogląda w telewizji i też często z członkami rodziny.
0: I zna się na pamięć,
4: ale też często kojarzy się jakby bez kontekstu albo w jakichś takich wycięciach, albo na przykład ktoś wychodzisz w środku seansu jakby, żeby zrobić kawę.
3: To jest taki film, którego się bardziej słucha już teraz niż ogląda, on po prostu jest w tle.
4: A on jednocześnie jakby jest wizualnie super interesujący, jakby tam się też w obrazie bardzo, bardzo dużo dzieje i w ogóle obejrzenie tylko tak po prostu od początku do końca w sali kinowej, jakby też z dużą ilością osób, to był w ogóle wspaniały seans i to by trochę przeczyło temu, co Kuba powiedział, że jakby się przyjeżdża i jakby to że mamy po prostu słabsze filmy, no bo nie, jakby właśnie można się przejrzeć jakby w tych starych arcydziełach, też jakby poza filmami Barbary Sass, tym drugim, o którym nie zdążyłam powiedzieć, jest tylko Strach z 93 roku, za Anną Dymną. Będzie on pokazywany dzisiaj. No to jakby było pokazywane Wszystko na sprzedaż.
0: Film Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego w 30. rocznicę śmierci.
4: Tak, i Tadeusza Konwickiego. Było pokazywane Salto i także tegoroczna laureatka platynowych lwów Hajna Prugar wybrała jako film do pokazania przez siebie zmontowany Panny z Wilka, który był, jak rozumiem, grany w poniedziałek. Myślę, że w ogóle warto powiedzieć parę słów
0: oczywiście.
4: O tej postaci, bo jakby wreszcie montażystka dostaje...
0: Czy ja dobrze pamiętam, że jest druga kobieta, która została nagrodzona platynowymi lwami? Wszyscy teraz patrzą... Tak mi się wydaje. Agnieszka Holland parę lat temu i teraz Halina Prugar-Kettling. Wybitna montażystka.
2: Ewa Braun, czyli trzecia.
4: Ale przede wszystkim pierwsza montażystka. Tak,
0: jakby, to
4: jest jakaś wciąż chyba jakoś popularnie nienapisana historia polskiego kina przez montażystki. Jakby polskie wielkie kino było kinem montażystek.
0: Halina Prugar-Kettling zaczynała swój pierwszy film, który ona zmontowała.
4: To chyba
0: Piątka z ulicy Barskiej. 56

0: szósty rok.
1: Tak, natomiast no, jest najbardziej znana z tej współpracy z Andrzejem Wajdą. Chyba pierwszym ich wspólnym filmem był Przekładaniec. I rzeczywiście to jest coś takiego, że ja przez lata bardzo lubiłam wiele filmów Wajdy, ale jakby właśnie te wczesne, typu Popiół i Diament, nigdy nie były moimi ulubionymi. Że jakby mój Wajda to był zawsze ten taki Wajda pędzący, taki właśnie wszystko na sprzedaż, Człowiek z marmuru, ale też jakby ja bardzo lubię Polowanie na muchy na przykład. I w którymś momencie się zorientowałam, że ten przełom, ten moment, w którym ja zaczynam kochać Wajdę, nie tylko go doceniać, nie tylko widzieć, tylko jakby, że coś zaczyna we mnie mocniej bić, to są te filmy, kiedy on zaczyna mieć nową, zaczyna właśnie mu montować Hanna Plugar. I co ciekawe, to jest też, Wajda był wyjątkowym reżyserem, bo on podobno nie lubił siedzieć w montażowni. O tym jest bardzo fajny właśnie tekst Mateusza Dębskiego, który jakby otwierał, jak rozumiem,
0: Gazetę
1: Festiwalową. Tak.
0: To przypominamy, że Gazeta Festiwalowa dostępna w internecie festiwalgdynia.pl. Miłość dwudziestolatków to był pierwszy wspólny film Andrzeja Wajdy i Haliny Plugar-Ketling, to czy ta etiuda, którą Andrzej Wajda do tego filmu nakręcił. Co wy byście chcieli dodać? Nie wiem, czy do postaci Haliny Plugar-Ketling, ale już może przejdźmy też do filmów, do kina i do konkursu głównego, bo to jest oczywiście najbardziej emocjonujący, a może właśnie nie, może to nie jest najbardziej emocjonujący konkurs w tym roku w Gdyni.
2: Ja tylko dorzucę do tego wątku kontekstu, bo mówiliśmy o, że ja tu sugerowałem, że na tle tych słabszych filmów te trochę mniej słabe wypadają dobrze, no ale jak te trochę mniej słabe mają wypadać na tle takich filmów jak Panny z Wilka? W tym sensie pokazywanie Panien z Wilka na festiwalu w Gdyni jest samobójcze dla polskiego kina poniekąd. Chociaż wydaje mi się, że w tym roku znajdziemy kilka udanych filmów.
0: Przypominam, że mamy w konkursie głównym Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego.
2: Właśnie.
0: Film nagrodzony w Cannes. Ostatnio w San Sebastian też Paweł Pawlikowski odebrał nagrodę za reżyserię.
2: Ja tylko jeszcze, żeby nie było, że tylko narzekam, mamy w tym
0: dobrze,
2: roku...
0: Dobrze, że zrobiłeś to zastrzeżenie.
2: Mamy
0: tak.
2: W tym roku dwa dobre polskie filmy na festiwalu. Wydaje mi się, że dwa dobre rocznie to jest bardzo dobra statystyka.
0: Czyli Panny z Wilka i...
2: Nie, mówię o nowych filmach.
0: Dobrze. Radosław Czysz.
3: No to mi się wydawało, że najlepszym filmem, który zobaczę w tym roku na festiwalu, to będzie Pociąg Konwickiego. Natomiast na szczęście zobaczyłem Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego i jakby już z kilkoma osobami odbyłem tę rozmowę, czy Ojczyzna, czy Przez ścianę. Dla mnie ten Przez ścianę to jest film totalny. Ja nie przepadam za Ojczyzną, jeżeli mam być szczery, może to kontrowersyjna opinia. To jest bardzo dobry film, o którym zapomniałem dwa dni później, a mam wrażenie, że Przez ścianę zostanie ze mną długo.
0: To jeszcze pewnie wrócimy do tego filmu. Piotr Czerkawski, Piotrze, od ciebie jeszcze jakiś taki, może być kontrowersyjny sąd o konkursie głównym.
4: No, chciałbym być tak kontrowersyjny jak Radosław, ale jednak dla mnie Ojczyzna zdecydowanie góruje nad Przez ścianę, które też doceniam, chociaż mimo mojego szacunku do tego filmu widzę w nim objaw jednego z większych problemów polskiego kina, który mocno wybrzmiewa w konkursie głównym. Ja już mam naprawdę serdecznie dosyć martyrologii i takiego myślenia na wskroś romantycznego. Większość filmów, o których mówiono nam, że będą o miłości, okazywały się filmami o miłości do ojczyzny właśnie. I już moje pokolenie...
0: Czyli a to chodzi ci o to, żeby wiosnę zobaczyć, a nie
4: tak,
0: Polskę,
4: dokładnie tak? Że już moje pokolenie 30-parolatków było tym zmęczone. Myślę, że co dopiero to kolejne, które wchodzi w życie festiwalowe. I naprawdę myślę, że powinniśmy już pójść dalej, że ugrzęźliśmy w jakimś takim bagnie
0: martyrologicznym. Ale mam wrażenie, że właśnie dzięki chociażby debiutantom i debiutantkom wchodzimy trochę dalej. I tutaj skieruję wzrok na Klarę Cykorz znowu, dlatego że znowu słyszymy ogłoszenie, że za chwilę Fluidy, film konkursu głównego, na który Klara się wybiera. Więc Klara, od ciebie jeszcze słowo o konkursie głównym.
1: Ja się za bardzo nie opiecko. Ja to będzie mój pierwszy konkurs
0: wspaniale
1: główny oglądany. Więc
0: no to myślę, cieszę się, że wreszcie coś zobaczysz z konkursu głównego, bo ciężko
1: tak,
0: pracowałaś na festiwalu.
1: W pełnych potężach zajmowałam się, miałam film w... Opiekowałam się filmem z perspektyw, filmem Agaty Trzebuchowskiej pod tytułem Sik, o którym wydaje mi się, że mój kolega redaktor Popielecki powie dużo ciepłych słów.
0: A ty?
1: Też mam bardzo dużo ciepłych słów, nie tylko dlatego, że się nim opiekowałam, ale rzeczywiście jakby jestem tutaj zwolenniczką. Wydaje mi się, że ten film buduje swój z dnia na dzień swój malutki fandomik. Wczoraj na właśnie Q&A, które prowadziłam, przychodziły osoby, które były na innym sensie i przyszły specjalnie posłuchać twórców, więc myślę, że to już jest dowód tego, że jest to jeden, wydaje mi się, że z tytułów, o których się mówi na korytarzu.
0: Tak, konkurs Perspektywy to jeden z tych konkursów, no nie konkurs główny, ale taki, który pokazuje szerszy trochę obraz polskiego kina. Agata Trzebuchowska Bąkowska, znana z roli Idy w Oscarowej

0: W filmie Pawła Pawlikowskiego debiutuje w pełnym metrażu jako reżyserka i z pewnością jest to tytuł, na który warto zwracać uwagę. W tym dzisiaj się dowiedzieliśmy, że na Fantastic Festival, tak się nazywa ten festiwal, dostała nagrodę za reżyserię. Klara Cykosz już się z nami pożegnała, pomachała. Ja polecam Państwu Klary teksty. W wielu redakcjach można przeczytać jej teksty, w wielu także internetowych periodykach. No i to laureatka nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa. Za chwilę wrócimy do rozmowy, bo zostają z nami Piotr Czerkawski, Radosław Czyż, Jakub Popielecki i z pewnością trochę więcej o filmach opowiemy. No ale teraz 27 minut po 18 i pora na krótką przerwę, a potem skrót serwisu Trójki.
1: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
8: Carrefour, 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
9: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.

0: Bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 18.30, Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. MSWiA we współpracy z ekspertami Straży Pożarnej przygotowała instrukcje dla szkół i innych placówek edukacyjnych. Określa w nich sposób przygotowania i reakcji na nowe zagrożenie, jak nalot czy obce drony. Wkrótce dokument ma trafić do dyrektorów. Pierwsze konsultacje mogą się odbyć podczas jesiennych próbnych alarmów przeciwpożarowych w szkołach. Tak mówi komendant strażaków Wojciech Kruczek.
5: Tutaj jesteśmy przed ogromnym etapem edukacji nie tylko dzieci, ale również i nauczycieli.
4: Dziś MSWiA opublikowało instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Broszura ma być udostępniona przez samorządy, ale jest też dostępna na stronach internetowych ministerstwa. Zmarł górnik ranny we wtorkowym wypadku w kopalni Rudna na Dolnym Śląsku. Zarząd KGHM wprowadził 3-dniową żałobę we wszystkich oddziałach spółki. Górnik poniósł śmierć w wyniku osunięcia się skał. Miał 43 lata. KGHM złożyło kondolencje rodzinie, przyjaciołom oraz bliskim zmarłego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że woda w części wodociągu Przysiek jest niezdatna do spożycia. Alert RCB został rozesłany do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie powiatu toruńskiego w województwie kujawsko-pomorskim. 5 osób może być uwięzionych pod gruzami.

0: Po wybuchu w centrum Aten ratownicy przeszukują ruiny dwupiętrowego budynku w dzielnicy Plaka. Rano został zniszczony w wyniku prawdopodobnie wybuchu gazu. Wybuch wywołał pożar, uszkodził sąsiednie budynki i samochody oraz rozrzucił odłamki na odległość kilku przecznic. Plaka to jedna z najpopularniejszych turystycznych dzielnic Aten, położona w pobliżu Akropolu. Jeszcze słowo o pogodzie. W nocy jutro pochmurno, miejscami opady deszczu, będą też rozpogodzenia. Nad ranem od 3 do 13 stopni, w sobotę od 14 do 20.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 28 minut pozostało do 19.
3: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
2: Jesteśmy w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jesteśmy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To jest specjalne wydanie trzeciej godziny, oczywiście. Zwykle o tej porze subiektywnie podsumowujemy tydzień w różnych dziedzinach. A dzisiaj rozmawiamy o tym, co wydarzyło się tutaj w Gdyni na festiwalu. To jest oczywiście, powiem takim dosyć wytartym określeniem, ale święto polskiego kina i myślę, że należy się tego trzymać. Są ze mną Piotr Czerkawski, krytyk filmowy, kurator Kina Kultura w Warszawie. Dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry Państwu.
2: A to, że Piotr jest w Gdyni oczywiście. Ale kino jest w Warszawie. Radosław Czyż, wicenaczelny Gazety Festiwalowej.
5: Dzień dobry.
2: Bardzo się cieszę, że was rozśmieszyłam. Jakub Popielecki, wicenaczelny portalu filmweb.pl.
6: Dzień dobry.
2: To teraz porozmawiajmy o filmach i chciałabym, żebyście oczywiście nie ograniczali się. Opowiedzcie o swoim doświadczeniu, o tym, co zobaczyliście. Każdy ma tę ścieżkę festiwalową, jak zawsze na festiwalu, bardzo różną. Jest i klasyka, no ale skupmy się być może na tych nowych filmach, chociaż nie chcę was ograniczać. I chciałabym, żebyśmy zaczęli od takiego hasła Polska kiedyś. Bo o przeszłości tych filmów sporo zostało pokazanych tutaj. Jak to wygląda? Jak to się udało? Piotr Czerkawski.
7: No ja już narzekałem i się wyzłośliwiałem trochę na tę martyrologię.
2: Dlatego od ciebie zaczęłam.
7: Dał nam przykład Pawlikowski, przenosząc się trochę na zachód, że można inaczej, kiedy opowiedział no, też o wspólnym doświadczeniu, no bo jednak no, Polska też była rozdarta, jakby znalazła się za żelazną kurtyną. Była po wojnie w momencie wielkich przemian, ale można o tym opowiedzieć z jakąś klasą, elegancją, jak to się udało zrobić jemu, a jednak za dużo ciągle klisz, z którymi sobie nie możemy poradzić. To był taki wyjątek od reguły.
2: A tutaj teraz kieruję wzrok na Radosława Czyża, ponieważ no, Przez ścianę to też jest film. Powiedzmy może więcej, Radku, co to za historia, bo to jest rzeczywiście taki film, który nie jesteśmy pewnie zgodni w 100% w tym gronie, w którym siedzimy tutaj, ale to jest film, który publiczności się tutaj bardzo podobał.
6: To prawda.
2: I wydaje się, że jeśli się spojrzy na recenzję również tego filmu, to przeważają te entuzjastyczne.
6: Tak, to jest historia dość ściśle trzymająca się faktów i tego, jak Wiesława Pajdak poznała się i zakochała się w Jerzym Śmiechowskim, którego nie widziała aż do dnia ślubu. Mhm. I poznali się
2: w więzieniu,
6: rozmawiając alfabetem Morsa, pukając do siebie przez ścianę odbywając wyroki w więzieniu na Rakowieckiej w Stalinowskiej jeszcze wówczas w Polsce. I to zwłaszcza, co Maria Dębska robi w głównej roli, jest warte wszystkich nagród. Natomiast to, co mi się bardzo podoba i się nie zgodzę z tym, że to jest znów martyrologia i że brakuje miłości. Dla mnie to jest film przede wszystkim o miłości, pozbawiony romantyzowania. Jakby to jest najczystsza forma miłości, bez długich spojrzeń, bez trzymania się za ręce, bez jakichś rozterek i dylematów natury takiej sercowej. Po prostu no, kontekst i czasy nie pozwalają na takie rzeczy. Jakby zostaje tylko i wyłącznie czyste uczucie i dla mnie to z tego filmu bije. Mhm.
7: No ja bym powiedział, że to są dwa filmy w jednym, bo ja oczywiście go doceniam koniec końców i nie myślałem sobie, że zobaczę na festiwalu w Gdyni film, którym się kojarzy z kinem Roberta Bressona, czyli takim wyrafinowanym.
2: Przypomnijmy zdjęcia Jolanty Dylewskiej, też myślę, że możemy powiedzieć wybitne.
7: Tak, bardzo wysmakowanym formalnie, bo rzeczywiście czystość formy tego filmu odpowiada czystości uczucia między bohaterami. Pod tym względem ten film jest bardzo wzruszający, ale no będę się upierał, że jednak tych demonicznych ubeków można było albo trochę okroić, albo zrobić ich odrobinę mniej demonicznymi. Natomiast no, to jest jakaś tam uwaga.

0: Droga na marginesie z całą pewnością to jest jeden z bardziej spełnionych filmów w tym konkursie.
1: Jakub Popielecki?
2: To ja się poniekąd zgodzę z jednym i drugim z moich przedmówców.
3: Bo naprawdę z żadnym.
2: A tak naprawdę z żadnym. Bo kiedy Radek mówi o tej miłości w tym filmie i czystości tej miłości, to faktycznie są takie momenty w tym filmie, gdzie to jest pięknie pokazane za pośrednictwem rekwizytu. Jest taka scena, w której bohaterowie odkręcają śrubę na przykład. Mm. Nie? On jest po jednej stronie ściany, ona po drugiej i łączy ich ta śruba i ta śruba jest jakimś takim minimalnym symbolem tej miłości. To jest bardzo fajne. Niestety ja wolałbym, żeby było więcej takiego odkręcania tej śruby w tym filmie, a mniej przykręcania śruby takiej właśnie symbolicznej. To jest to z kolei to, o czym Piotrek mówi. No bo po czym poznajemy w tym filmie, że zła stalinistka jest zła? Poznajemy po tym, że ma szramę na twarzy. I to jest taki typaż, który moim zdaniem nie przystoi w filmie tej klasy formalnej. Natomiast wciąż jest to wysoka klasa formalna. To jest film z jakimś pomysłem na siebie przynajmniej.
1: To
2: nie?
1: Jest z pewnością też taka historia, która dzisiaj rano mówiłam o tym na antenie Trójki. I to też się chyba pojawiło w jakiejś rozmowie z Maciejem Sobieszczańskim. Gdyby ktoś napisał taki scenariusz, to nikt by w to nie uwierzył, prawda? A to jest prawdziwa historia.
2: Ja jeszcze się dorzucę, ale proszę. Trzeba też pochwalić Sobieszczańskiego, że on opowiada tę historię jednak w taki sposób, a nie w taki sposób, w jaki większość innych filmowców u nas opowiada o naszej historii, w taki sposób wikipedyjny. Mhm. Natomiast wciąż tylko dorzucę, że ten film robi mi smaka tą swoją jakby formalną jakością, robi mi smaka na coś bardziej radykalnego. Mhm. Że kiedy bohaterowie pukają przez pół filmu w ścianę, to ja sobie pomyślałem, kurde, to jest bardzo niefilmowe, bo musimy czytać napisy, które tłumaczą nam, co oni do siebie pukają, ale kiedy w połowie filmu przestają pukać, to ja zaczynam tęsknić za tym pukaniem. Ja bym wolał więcej właśnie jakiegoś takiego minimalizmu, żeby ten film był jeszcze bardziej radykalny.
1: Ja chciałabym dopowiedzieć tylko, że tę historię też opowiedziała radiowo w reportażu Ewelina Karpacz-Oboładze i jestem przekonana, że będziemy do tego reportażu wracać przy okazji premiery filmu Macieja Sobieszczańskiego. Oczywiście, jeśli chodzi o werdykt, to wszystko się okaże jutro, no i dzisiaj, bo za 2 godziny niespełna rozpoczyna się tak zwana mała gala, czyli nagrody poza regulaminowe i nagrody w konkursie filmów krótkometrażowych zostaną wręczone. Jeśli chodzi o przeszłość, czy jeszcze chcielibyście jakiś tytuł dorzucić? Patrzę teraz głęboko w oczy wszystkim moim gościom. Nie.
0: Dość już o przeszłości.
1: Kręcą głowami, że nie, to porozmawiajmy o tu i teraz. Co współczesnego, co zobaczyliście takiego, co odpowiada na waszą potrzebę, jeśli chodzi o pokazywanie naszej rzeczywistości i współczesności na ekranie, jeśli chodzi
3: to
1: o programy.
3: To ja może połączę historię ze współczesnością, bo powiem, że bardzo podoba mi się obecność kina gatunkowego na festiwalu. Mamy dużo horrorów i to horrorów od debiutantek tak naprawdę.
1: Tak, to konkurs perspektywy przede wszystkim.
3: Natomiast podobało mi się, i tu powrót do historii, użycie gatunku w filmie Dziki Dziki Wschód.
1: Jana Chalupka,
3: który jest bardzo historyczny, bądź co bądź, i też opowiadający o jednej, chyba z najczęściej wspominanych historyczności historii w kinie, czyli o Holokauście i o okresie II wojny światowej. No, widzieliśmy to już setki razy, również w kinie gatunkowym, natomiast to, jak Chalupkowi udało się użyć gatunku jako wytrychu. Na konferencji prasowej, pamiętam, Kasiu, którą prowadziłaś, pytałaś o komiks, od którego ten film się zaczyna, tak. I to też jest taki bardzo szczególny wytrych, więc podoba mi się sięganie po formę gatunkową, które Jan Chalupek jako reżyser, który bardzo lubi sięgać do historii, opowiadać historię z przeszłości, ale
1: tak,
3: mówiąc o współczesnych czasach. Tak.
1: Zazwyczaj patrzy w przeszłość, ale też ten film jest taką hybrydą gatunkową, która daje dużo satysfakcji. No ale wystarczy chyba, że powiemy, że zaczyna się od tego, że nieznajomy wjeżdża konno do miasteczka, które wygląda na wyludnione. No i już państwo wiedzą, jaki tutaj gatunek, jaka rama temu filmowi towarzyszy, ale potem dzieje się jeszcze dużo, dużo więcej. To jest współczesność. Zostańmy przy horrorze, bo rzeczywiście twórcy, zwłaszcza ci z młodego, wchodzącego pokolenia, coraz częściej, coraz odważniej sięgają po gatunek i mamy bardzo odważne reżyserki, bo mamy film Łopi w konkursie Perspektywy i mamy film Sick. Kuba, Piotr, wiem, że jesteście fanami filmu Sick Agaty Trzebuchowskiej.
0: Tak, ja go też czytam jako pewną metaforę kondycji polskiego kina w ogóle, bo mam taką mam takie nieodparte wrażenie, że dwoje młodych bohaterów, zbuntowanych i nonszalanckich, reprezentuje to młode, wchodzące pokolenie, wchodzące do zawodu reżyserów i reżyserek, ale mamy tam też seniorkę rodu, która pozornie jest słaba, ale w rzeczywistości ich kontroluje
1: i
0: piętnuje.
1: Ma jakąś siłę, tak.
0: I myślę, że coś takiego się rozgrywa w polskim kinie od dobrych kilku lat i ciekawie jest się temu przyglądać na różnych płaszczyznach. Sam fakt, że oba te horrory zostały, użyję tego słowa, zesłane do konkursu Perspektywy, już znamionuje jakiś rodzaj niezgody, bo Uważam, że przynajmniej Sik absolutnie zasługiwał na bicie się.

0: się w tej najważniejszej kategorii.
1: W ostatnich latach się bardzo często zdarzały takie sytuacje. Jeszcze był konkurs Inne Spojrzenie wcześniej, prawda? Potem przemianowany, znaczy zmieniona jest oczywiście formuła też taka, jeśli chodzi o ideę tego konkursu, na konkurs perspektywy. Natomiast faktycznie bardzo często mamy takie wrażenie, że tam się znajdują filmy, które powinny mieć swoje miejsce w tej finałowej szesnastce konkursu głównego.
2: Tylko dorzucę, że

0: i Sick bardzo fajnie pokazują jakby różnicę polskich twórców w podejściu do konwencji gatunkowej. Jedna z tych ścieżek jest udana i druga jest niestety nieudana. Mhm. I Opi, no, mój problem z Opi jest takim samym problemem, jaki miałem rok temu, zdaje się, z filmem LARP, który bardzo wiernie umie odtworzyć tak jakby kostium kina gatunkowego, natomiast bez zrozumienia dla mechanizmów, które stoją pod tym kostiumem i które sprawdzają, że kostium w ogóle działa, nie? Natomiast realizacyjnie też jest to bardzo fajne. To samo odtworzenie tego kostiumu jest już jakimś osiągnięciem, no ale w starciu Opi kontra Sick no nie ma w ogóle dyskusji. No gdybyście spytali mnie o moje ulubione filmy tego festiwalu, czy najlepsze
1: zapytam,
0: filmy...
1: Zapytam, Jakubie, powiedz, jakie są twoje ulubione filmy bardzo. Tego festiwalu?
2: Czy to Sick?
0: No to jest bardzo ciekawe, bo najlepszy film, zdecydowanie zgadzam się z Piotrkiem, to jest Ojczyzna, no ale to bardzo ładnie tak się symbolicznie jakoś układa, że drugim z najlepszych filmów w tym roku, przynajmniej moim zdaniem, jest film Agaty Trzebuchowskiej, którą przecież z Pawlikowskim wiadomo łączy to, że zagrała w Idzie tytułową Idę, więc to jakoś ładnie się, ładnie się układa jako takie symboliczne przekazanie pałeczki. Tak. Tym bardziej, że film Trzebuchowskiej jest zupełnie na antypodach tego, co robi Pawlikowski. To nie jest kino takie szacowne,
3: eleganckie, tylko buntownicze, prowokacyjne.
1: To jeszcze porozmawiajmy o tym, ja oczywiście będę czekała, bo nie wiem, czy już jest premiera określona filmu Sick.
0: Chyba nie,
1: ale
0: nie znamy nawet dystrybutora.
1: No właśnie, więc będziemy oczywiście starali się na miarę naszych możliwości informować Państwa wtedy, kiedy będzie wiadomo. Natomiast chciałabym, żebyśmy jeszcze zostali w tym tu i teraz, bo też porozmawiajmy o tych debiutach, które się pojawiły, bo tutaj rzeczywiście może to nie są stuprocentowo spełnione filmy, ale czy Exotic Soni Orlewicz-Zakrzewskiej, czy Fluidy, to są filmy, które mają coś do powiedzenia i to są twórczynie, które mają coś do powiedzenia.
2: No właśnie, tak. Był taki serial, Zdarzyło się jutro, w którym kot przynosił jutrzejszą gazetę. To ja też zapowiem, że w jutrzejszej gazecie festiwalowej bardzo dobry tekst Julii Henel o horrorze w polskim kinie, gdzie jednym z wniosków jest właśnie, czy te filmy, takie jak Opi, jest udany czy nieudany, ma mniejsze znaczenie dla rozwoju kina gatunkowego, bo pokazuje, że jest też miejsce na to, żeby eksperymentować, nawet jeżeli ten eksperyment do końca się nie uda, to jest na to przestrzeń. I festiwal też jest miejscem, na którym takie filmy można prezentować, więc jest to krok w dobrą stronę.
4: Ale pytanie, czy tak jest rzeczywiście, słuchajcie, bo to też się przewijało w rozmowach na temat tegorocznego festiwalu i reakcji widzów o gwiazdkach, o komentarzach, że filmy, które próbują skruszyć jakoś te mury i próbują być odważne i oryginalne, często są odrzucane ponad miarę. No, przyjęcie Hotspotu na przykład, który może nie jest do końca spełnionym filmem, chociaż wydaje mi się, że ma w sobie dużo ciekawego, no, bywał bardzo radykalnie odrzucany i myślę, że to jest takie wysyłanie sygnału, że może niekoniecznie zachęcać do tego rodzaju prób. Mnie to martwi.
2: Z jednej strony tak, z drugiej strony mam wrażenie, że akurat od reżyserki jakby tego formatu, co Agnieszka Smoczyńska.
1: No mówimy o filmie Agnieszki Smoczyńskiej, zresztą od dziś w kinach Hotspot.
2: Większość widzów chyba oczekiwałoby więcej niż tylko eksperymentu formalnego i treściowego, a na przykład, nie wiem, film z konkursu perspektyw Kalafior Przeznaczenia. Tytuł równie dziwny, co tematyka filmu. Tutaj zdradzę tylko, że no, główna bohaterka rozmawia z kalafiorem i nagle jest to naprawdę ciekawa historia o zdrowiu psychicznym, o rodzinie i też atakujące te tematy z takich stron, których jeszcze w polskim kinie nie widziałem, więc no, jakaś przestrzeń jest.
1: Jakub Popielecki, coś byś dodał do tego wątku?
0: Ja tylko może jeszcze w temacie Hotspot. Jakby trudno się spodziewać, żeby Hotspot jakoś spotkał się z ciepłym, powszechnie ciepłym odbiorem, bo to jednak jest film radykalny. Tak. Nie? Więc on siłą rzeczy prowokuje radykalny odbiór.
1: Ale jeżeli się w niego wejdzie, to też bardzo radykalnie się go akceptuje, tak bym powiedziała. Aha. Bo to faktycznie się dzieli publiczność bardzo nierówno tutaj. Tych zwolenników jest dużo mniej niż tych, którzy odrzucają ten film. Ja należę akurat do zwolenników,
4: tak, ale mi chodzi o docenienie próby.
1: Tak,
4: słuchajcie,
1: oczywiście,
4: że dobra, że coś nie wyszło, tak. Może nawet jeżeli się zgadzamy, ale przynajmniej nie jest to kolejna biografia męczennika za Solidarność.
1: Ale też no. Mówimy tutaj, myślę, że możemy tak to podsumować, także ten tydzień tutaj, że bardzo często się pojawiają takie wątki, czy chociażby w takich internetowych rozmowach, ostatnio oczywiście przelała się przez internet i myślę, że będzie się wciąż przelewać reakcja na

0: lalkę serialową i za tydzień bodaj, czy dzisiaj wchodzi lalka?
1: Za tydzień, 30.
0: Dobrze, w każdym razie lalka Macieja Kawalskiego w kinach za chwilę już będzie. No i widzimy, co się dzieje. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, w trzeciej godzinie, jak agresywne, jak skrajne są te komentarze. I tutaj też czasami mamy z czymś takim do czynienia, że właściwie aż włos się jeży. Mhm. Więc trochę myślę, powinniśmy wszyscy. Ja mam w ogóle taką koncepcję, żebyśmy rozpoczęli akcję oddolną i zaczęli wpisywać pozytywne komentarze.
2: Ja tylko tak. Ja kocham, prawda? Kino. Ja zawsze
0: bo oczywiście mamy oczywiście taką skłonność jako ludzie, żeby epatować tym, co nam się nie podoba i to więcej czasu naszego zajmuje.
3: Ja wprowadziłbym kartki.
0: Właśnie taką,
3: jak w PRL-u.
0: Codziennie jeden pozytywny komentarz. Eksperymentalny sygnał dobra. Ja,
3: możesz
0: tak
3: trzy razy w miesiącu na przykład napisać negatywny komentarz albo skrytykowy.
2: Nie, jednak mam wrażenie, że chyba miłośnicy kina są dużo mniej radykalni niż polonistki, bo jakby
0: możliwe.
2: Dyskusja o lalce, tak.
0: Dlaczego użyłaś rodzaju żeńskiego akurat, wiesz?
2: Może dlatego, że kilka głośnych pani od polskiego
0: tak,
2: tutaj, tak, to, ale tak to już było. Nie wchodźmy w to głębiej.
0: Jesteśmy w Gdyni na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Powiedzieliśmy trochę o tym, co tu i teraz, ale chciałabym jeszcze zostać przy debiutach, bo wiem też, że Fluidy Marii Wider widzieliście. To jest ten film, który teraz właśnie rozpoczął się, jego pokaz ten uroczysty.
2: Zabrał nam Klarę
0: Cykosz, tak. No i jest to debiut. Ona oczywiście ma na koncie kilka bardzo udanych filmów krótkometrażowych, a tutaj w rolach głównych 20-letnia bardzo obiecująca aktorka Julia Totoszko, która już ma ogromne doświadczenie i sceniczne, i także ekranowe. Jest Wiktoria Węglowska, młodsza, też nastoletnia aktorka. Jest Roma Gąsiorowska i Jacek Borcuch. No i historia rodzinna. I to jest też taki film, który nie krzyczy, który mówi szeptem, ale jednak od poniedziałku, odkąd tutaj przyjechaliśmy, odkąd zaczął się festiwal, te Fluidy się rozchodziły po Gdyni i po Teatrze Muzycznym. Mam wrażenie, że o tym filmie słyszałam codziennie, zobaczyłam go dopiero wczoraj i teraz w sumie nie dziwię się. Choć też nie jest to oczywiście film stuprocentowo spełniony.
4: Ja powiem tyle. Mi się podobały dwa filmy o nastolatkach w chatce w lesie w tym roku. Nie liczę ojczyzny oczywiście. Jeden z tych filmów to jest Sick, drugi z tych filmów to są Fluidy i to są filmy też zupełnie różne od siebie. Ale łączy je ten sposób może opowiedzenia o tej chatce w lesie, że to jest wiarygodna chatka w lesie. To jest taka chatka w lesie, jaka faktycznie istnieje w Polsce. To jest jeden z takich powracających
0: tutaj
4: problemów.
0: Tutaj jesteśmy na Mazurach i jesteśmy w takiej sytuacji, że dwie rodzeństwo przyjeżdża do ojca, który z jakichś powodów oddzielił się od rodziny, nie mieli kontaktu. No i próbują ten kontakt nawiązać, a jednocześnie próbują negocjować swoje miejsce w świecie. Obie te bardzo młode osoby.
4: No bo jeśli polskie kino ma służyć do opisu polskiej rzeczywistości, to wydaje mi się, że to jest test, który polskie kino często oblewało w ostatnich 20 latach, powiedzmy. I to jest film, który nie ma też jakichś wielkich ambicji opisania polskiego społeczeństwa. On to robi na takim bardzo, bardzo
0: intymnym mikropoziomie.
4: Bardzo tak. W skali mikro, tak, ale ta skala mikro jest tutaj absolutnie wiarygodna i to jest to, co się najbardziej w tym filmie udaje, wydaje mi się. Że to jest film wyreżyserowany absolutnie lekką ręką zagrany, jak taka bryza trochę, nie? I no to są najlepsze słowa, jakie mogę też o tym filmie powiedzieć. Tam są oczywiście problemy, ale wciąż w skali konkursu, mówiłem wcześniej o tym porównywaniu filmów słabszych i lepszych, to jest ewidentnie lepszy. To jest jeden z najlepszych filmów w konkursie tegorocznym.
3: Zgadzam się. To jest na pewno film spełniony i ma taką dziewczyńską energię, takiego dziewczyńskiego filmu o dojrzewaniu i też filmu, który, tu się zgadzam, ma autentyzm dialogów chociażby w sobie. Trochę jak Exotic, bo to też są filmy, które są awersem i rewersem, bo oba mówią o jakimś poszukiwaniu drogi w życiu, o takiej konfrontacji
0: tylko
3: z samym sobą.
0: Exotic ma nieco starszą bohaterkę,
3: tak,
0: bo
3: prawda.
0: To jest bohaterka tuż po 30 w roli głównej Jaśmina Polak, film, też debiut Soni Orlewicz-Zakrzewskiej o pole dance, czyli
2: polskim tańcu.
0: To chodzi oczywiście o taki sportowy, ale nie tylko sportowy, bo to jest też sztuka i kiedy rozmawiałam z Sonią Orlewicz-Zakrzewską, to mówiła bardzo dużo o tym, ile siły potrzeba. Taniec na róże.
4: Chociaż to wydaje mi się znamienne przy porównaniu tych filmów na przykład, że one są oba filmami egzotyki fluidy, filmami lepiej wyreżyserowanymi niż napisanymi. I to jest też jakiś taki powracający problem polskiego filmu.
3: Tu bym się nie zgodził do końca, bo rzeczywiście, kiedy słucham dialogów w jednym i w drugim filmie, to mam takie poczucie, że mógłbym minąć na ulicy ludzi, którzy rozmawialiby w ten sposób, a że to nie są dialogi napisane przez AI albo

0: reżysera, który młody był za okupacji i myśli, że dalej młodzi ludzie rozmawiają w ten sposób.
1: Ja bym za instancję odpowiedzialną koniec końców ideologii jednak uznawał reżysera, bo reżyser jest tym człowiekiem, który decyduje, czy to, co powiedziane, zostało powiedziane prawdziwie. Mówiąc o scenariuszu, myślę raczej o takiej strukturze dramaturgicznej,
2: To tak.
1: I oba te filmy mają taki kręgosłup luźny, powiedziałbym, nie? Natomiast wyreżyserowane
3: całkiem
1: dobrze.
3: Pewnie było i w jednym, i w drugim dużo improwizacji, bo mam wrażenie, że sytuacja i na jednym, i na drugim planie temu sprzyjała. No to jest to tu i teraz, ale mówiąc o debiutantkach przede wszystkim, wyszliśmy też nieco w przyszłość polskiego kina, więc gdybyście mieli teraz, patrzę na zegar i wiem, że zmierzamy już do, powoli bardzo, ale jednak do finału naszej rozmowy i chciałabym to przenieść na jakąś bardziej uniwersalną płaszczyznę, to...
2: To a propos zegaru i debiutantek, ja zrobię tylko taki trend, że jedną z najlepszych rzeczy, jakie widziałem podczas wizyty w Gdyni, nie było kina, był teatr. I to był spektakl o dość długim tytule Syn, matka i ojciec siedzą przy stole i długo milczą w Teatrze Wybrzeże. Debiutantki Wiktorii Dulak i to była jedna z najlepszych rzeczy o rodzinie, jakie kiedykolwiek widziałem w jakimkolwiek medium. Wspaniały spektakl, bardzo go polecam. A jeżeli chodzi o debiut tu na festiwalu, to myślę, że z jednej strony Postój, bardzo dobry debiut, który mam wrażenie był trochę pominięty w ogóle w tej dyskusji festiwalowej, no i Exotic, który może ma swoje mankamenty, ale ja pamiętam, jaką miałem energię, jak wychodziłem z tego seansu i stwierdziłem, że kurczę, no jednak ta
3: chyba
2: pozytywna nuta
3: dance,
2: działa po prostu.
3: To jest coś chyba dla mnie. Tak.
2: Nie tam karate może jest. Ale nie, tak jakby, że mimo jakichkolwiek mankamentów scenariusza, bo tutaj podpiszę się pod tym, co Kuba mówił, że ten film jest lepiej wyreżyserowany niż napisany.
0: Troszkę jest zbyt farsowy momentami.
2: Ta przemiana bohaterki trochę jakby za szybko postępuje. No możemy wymieniać, natomiast to główne hasło, ta myśl i energia tego filmu przebija się z ekranu. I to było widać też po reakcjach publiczności. To działa. To jest super film kinowy, bo można go przeżywać z innymi ludźmi.
3: To jest film, który na ekrany wejdzie w marcu 2027 roku, więc jeszcze trochę poczekamy, ale z tego, co ekipa mówiła, zapowiadali mnóstwo jeszcze pomiędzy festiwalem a tym marcem spotkań z publicznością. No ja też liczę na jakieś pokazy i zaproszenia, no właśnie, do tańca, ponieważ pokazywali ten film też na Nowych Horyzontach na jednym pokazie i tam właśnie wiązało się to również z prezentacją tej dyscypliny. No dobrze, podsumowując, co wyniesiecie z tegorocznego festiwalu, na co liczycie w przyszłym roku? W ogóle jak ten festiwal waszym zdaniem funkcjonuje jako wizytówka polskiego kina? Piotr Czerkawski. No,
0: myślę, że lepiej w tę stronę, że młodzi robią lepsze filmy, bo to daje nadzieję na przyszłość. Ja naprawdę uważam, że to napięcie jest może niewyczuwalne w pierwszej chwili, ale że jest jakiś rodzaj przesilenia międzypokoleniowego w polskim kinie i bardzo dobrze, bo ci młodzi myślą nowocześnie, czerpią z trendów zagranicznych, kreatywnie i to daje jakąś podstawę do ostrożnego optymizmu. Tak samo konkurs filmów krótkometrażowych. Ja nie jestem aż tak entuzjastyczny jak Klara, ale też kilka filmów dla siebie wyłowiłem. Chciałbym zwrócić uwagę króciutko może na jeden tytuł, czyli na Koty na szkle Katarzyny Sikorskiej, bo to jest półgodzinny film, w którym udało się zawrzeć kilka przeciwstawnych konwencji tak naprawdę. To jest film o parze homoseksualnej w średnim wieku, gdzie jeden z tych mężczyzn jest nieuleczalnie chory, więc jest to film bardzo wzruszający, ale bywa też groteskowy momentami. Ma w sobie poczucie humoru, jest taki nieprzewidywalny i nieprzenikniony.
3: Koty na szkle, to jest ten tytuł. Zobaczymy, bo oczywiście godzina pozostała i 5 minut do małej gali, w związku z tym i poznamy laureatów konkursu filmów krótkometrażowych, w związku z tym mamy naprawdę mało czasu na podsumowanie. Radek, z czym wyjeżdżasz z Gdyni, z czym wyjedziesz z Gdyni, jaki obraz zostaje? Jedno zdanie.
2: Chcę przyjechać za rok. Jestem tu pierwszy raz, więc wydaje mi się, że to już jest dostateczna rekomendacja.
3: Coś. Tak, Jakub Popielecki.
1: Ja tylko podbiję to, co powiedział Piotrek o tej różnicy pokoleniowej, że pojawiają się młodzi, oni kręcą lepsze filmy i wydaje mi się, że po tych filmach widać też, że oni oglądają inne filmy. To jest coś, czego często nie było widać po polskich młodych filmowcach. Teraz widać, oni ewidentnie najpierw pojechali na Nowe Horyzonty, się naoglądali, nakręcili swój film i przyjechali z nim na polski festiwal w Gdyni. I tak powinno być.
3: Czekamy na ich filmy. W takim razie Jakub Popielecki, Filmweb, Radosław Czysz, Gazeta Festiwalowa, Piotr Czerkawski, krytyk filmowy, Kinokultura. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Dominik Lewicki, Krzysztof Sagan, Katarzyna Borowiecka. Przypomnę, że oczywiście to nie koniec naszych spotkań gdyńskich, bo jutro o 13:00 audycja Wszystko Wszędzie Teraz, także prosto z Teatru Muzycznego. No i oczywiście w serwisach także będziemy państwa informować o tym, co z werdyktami. Do usłyszenia.
4: Trójka na

0: fabularnych w Gdyni.
1: Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Za filmowe emocje podczas audycji dziękuję sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
6: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
7: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy wygrali ze Słowenią w setach 3-0. Ostatnie godziny kampanii w Krakowie, w niedzielę wybory prezydenta miasta. Niemców czeka obniżka cen paliwa. Bundestag zgodził się na cięcia o 17 eurocentów na litrze. Polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. W półfinale w Mediolanie biało-czerwoni pokonali Słoweńców w 3 setach. Oba zespoły mierzyły się w walce o finał po raz 4 z rzędu. W 2019 i 2021 górą byli rywale, a przed 3 laty zwyciężyli biało-czerwoni na drodze do złota, którego bronią teraz. Rywala w meczu finałowym poznamy dziś wieczorem po spotkaniu Francuzów z Finami. Nożownik z Jarosławia na razie nie usłyszy zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, orzekli biegli powołani przez prokuraturę.
15: Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, orzekli biegli i na razie nie zezwolili na jego przesłuchanie. Ukrainiec ma objawy choroby psychicznej, a dokładnie ostrych zaburzeń psychotycznych.
16: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
15: Tłumaczyła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Śledczy jeszcze dziś wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla Ukraińca. Będą czekać, aż jego stan poprawi się na tyle, aby go przesłuchać i aby usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie. Z Przemyśla Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
14: Ostatnia prosta kampanii przed

0: Pierwszą turą wyborów prezydenckich w Krakowie 7 kandydatów ma czas do północy, by przekonać do swoich pomysłów jak najwięcej wyborców. W ich poparcie zaangażowali się politycy z pierwszych stron gazet. Krakowski senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Fedorowicz trzyma kciuki za Monikę Piątkowską.
1: Z punktu widzenia krakowian i spokoju, które miałoby być w mieście, w związku też z Radą Miasta, której większość ma Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, no to wtedy te rządy pani prezydent Piątkowskiej będą naprawdę takie zawodowe, merytoryczne w bardzo trudnym momencie dla miasta.
0: Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus zaznaczył, że będzie śledził niedzielne głosowanie z zainteresowaniem.
2: Trochę to śledzę i widzę, że dość ciekawe propozycje przedstawiało co najmniej 3 kandydatów, teraz już 2, bo mam tu na myśli również Jana Hoffmana, który się wycofał. Mam na myśli Michała Drewnickiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, radnego, który jest z tego, co słyszę, bardzo dobrze oceniany. No i Łukasza Gibałę, który uchodzi wręcz za faworytę tych wyborów.
0: Według ostatnich sondaży do drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie wejdą Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej oraz Łukasz Gibała. Minister energii Miłosz Motyka apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, dzięki której będzie możliwe obniżenie cen paliw. Chodzi o rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, którą wczoraj bez poprawek przyjął Senat. Bez niej będzie bardzo trudno wprowadzić kolejny program osłonowy, mówi Miłosz Motyka.
3: Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skądś wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
0: Podatek ma być nałożony na koncerny od nadzwyczajnych zysków, które firmy te osiągnęły w okresie od marca 2026 do marca 2027. O 17 eurocentów na litrze potanieje od października paliwo na stacjach w Niemczech. Parlament w Berlinie zaakceptował rządową propozycję mimo krytyki ekonomistów.
4: O 14 centów na litrze spadnie obejmujący paliwa podatek energetyczny. Olej napędowy i benzyna będą wyjściowo tańsze, mniejszy będzie w efekcie VAT, co pozwoli kierowcom zaoszczędzić kolejne 3 eurocenty na litrze. Pomysł krytykują ekonomiści. Uważają, że wysokie ceny paliw wymuszają poszukiwanie oszczędności w używaniu energii i w efekcie mogą przyspieszyć reformę polityki energetycznej. Rabat paliwowy jest przeciwieństwem oszczędzania, nie jest też reformą. Ostatecznie jest po prostu prezentem dla konsumentów. Uważa profesor Timo Wolmertshäuser z Gospodarczego Instytutu IFO. Niemiecki rząd argumentuje, że skorzystał z najszybszego rozwiązania. Kwartał rabatu paliwowego będzie kosztował budżet 2,5 miliarda euro. W tym czasie Ministerstwo Gospodarki ma dopracować projekt innego instrumentu, pułapu cenowego. Odgórne ograniczenie cen paliw ma działać od stycznia przyszłego roku. Adam Burczewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Noc i sobota pochmurne z rozpogodzeniami, na północy miejscami opady deszczu, w nocy intensywne. W noc od 4 stopni na Podhalu do 7 nad morzem i 11 w centrum.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Autopromocja.
8: Jesień nad Bałtykiem rozpoczyna się jazzowo. Marcin Wasilewski Trio i Jolovano, Bobo Stenson, Federico Eliodoro, Henryk Miśkiewicz, Szymon Mika, Michał Awtyka. 6 zupełnie różnych koncertów, wszystkie w ramach Sopot Jazz Festival pod patronatem Trójki. Od czwartku do soboty. W audycji mało obiektywnie, prosto z festiwalu, wspaniali goście, a wśród nich kurator imprezy Marcin Wasilewski. Zapraszam dziś, chwilę po północy. Mariusz Owczarek.
7: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
7: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program

0: Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
1: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
2: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: No i po raz kolejny się okazuje, że ja muszę uważać na to, co mówię na antenie radiowej. Bo ja naprawdę żartowałem z tymi ziemniakami tydzień temu.
6: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
5: No, tydzień temu w 123 liście zajadaliśmy sobie przepyszną paprykę od naszej słuchaczki Magdy. I paprykę zrobiła babcia Danusia. Wszystko pięknie, papryka jeszcze dojrzewa, bo cztery słoiki dopiero za miesiąc. Zresztą to wszystko było słychać na antenie. No i w tym tygodniu przyszedł kurier tutaj do radia, który dzwoni, że coś ma dla prowadzącego. No i przyszła paczuszka. 20 kilo, bo leżała na wadze. Ja naprawdę żartowałem z tymi ziemniakami, bo dzisiaj otwieram przed listą przebojów ten karton i przyszedł worek ziemniaków do listy przebojów. Worek ma z 20 kilo, a ja nie mam piwnicy w domu. I co, ja będę teraz frytki jadł przez 2 miesiące? Krzysztof Sagan dziś przy konsolecie, Marek Pawlukiewicz wydaje program i przy telefonie Michał Grabek-Grabkowski. No, musiałem przytargać do studia ten worek z ziemniakami, ale jest, serdecznie dziękuję. To mamy już paprykę, mamy inne pikle i mamy ziemniaki. Ja naprawdę boję się, co w tym tygodniu przyjdzie. 124 lista, zaczniemy po godzinie 20. Do 20 będziemy w poczekalni, tak jak co tydzień, moi drodzy. No a dzisiaj chciałem pochwalić, naprawdę pochwalić głosujących, bo tych głosów naprawdę przyszło sporo w ciągu mijającego tygodnia i to jest bardzo fajne, bo się troszeczkę przemieszało na naszej liście. Oczywiście nie powiem, jak się przemieszało. Będę sukcesywnie odsłaniał karty do 22. A wy możecie dzwonić, 2 2 7 3, możecie pisać lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. I zaraz powiem social media, jakie są, bo tego już jest trochę. Facebook, Instagram trójki, Facebook, Instagram, gdzie Grabek mówi dzień dobry i teraz przerwa. Grupa na Facebooku, pierwsza trójka, lista przebojów, myślnik sympatycy. Pierwsza grupa, pierwsza trójka, lista przebojów, sympatycy i pierwsza trójka, myślnik słuchaczy. Instagram, Facebook, tam szalejemy, tam się spotykamy i tam się odzywamy. No dobrze, jakby ktoś przechodził koło Myśliwieckiej i miał ochotę na siatki ziemniaków, to ja mam cały worek, możemy rozdać. Już troszeczkę zostało tych ziemniaków rozdanych, ale my wracamy do obowiązków radiowych. 11,5 minuty po godzinie 19. O tej porze najczęściej przypominamy fragment miejsca pierwszego sprzed tygodnia i tak będzie i teraz. Uwie.

Mirafiori, Artur Rojek ponownie zwyciężył w pierwszej trójce, dokładnie w 123. notowaniu naszej listy. Czy Artur Rojek pojawi się dzisiaj? No zobaczymy, czy się pojawi. Zobaczymy, proszę być z nami. A kiedyś to było. No dzisiaj w trójce tyle o YouTube się mówi. Myślę, że nie tylko

Formacja YouTube, 50 lat na scenie. No, u nas Mysterious Ways celowo z 3 grudnia 97 roku z trasy Pop Mart w Meksyku. A jak piosenka radziła sobie na liście, ta oczywiście w wersji albumowej, pojawiła się w 524 notowaniu 6 marca 92 roku, 11 tygodni na liście, raz na miejscu 26. Ale to była trasa, ale to są nagrania. No dobrze, w archiwum LP3, a kiedyś to było jeszcze raz koncertowo. Dziś słynne nagrania w wersjach z oklaskami. Oh, there's a mist. Streets are blue. Our man looks like children of ours.

Ale się cieszę, że mam to na kompakcie i ten kompakt jest dzisiaj z nami, bo dzisiaj In Excess prosto z Wembley Stadium, ale to był koncert. Mówię, jakbym był na nim. Nie, ale ta koncertówka jest tak słynna, że miło, że jest dzisiaj z nami. A utwór Mystify, bo to o nim właśnie mowa, w tej wersji regularnej pojawił się w 377 notowaniu, to było 13 maja 89 roku. 11 notowań na liście, najwyżej był na miejscu 10 i to tylko raz. Tak swoją drogą to serdecznie polecam to dwupłytowe wydawnictwo, bo to chyba jedna z najlepszych, najważniejszych płyt koncertowych, jakie kiedykolwiek powstały. No, odważnie powiedziałem, ale myślę, że są słuchacze, którzy się ze mną zgodzą. No dobra, głosujemy? No pewnie, że głosujemy. Proszę zajrzeć do naszych propozycji. Tam między innymi ci panowie.

0: No to jest jedna z wielu propozycji, które dzisiaj dołączyły do zacnego grona propozycji, a jest tych propozycji 100 i tam na naszej stronie w zakładce lista przebojów możemy je znaleźć. To John Legend, Pharrell Williams, Fireflies. Proszę bardzo, jaki piękny utwór. A tych pięknych utworów tam jest dużo, dużo więcej. Polecam zabawę w głosowanie na listę i jeszcze raz na pewno dzisiaj będę to robił. Ale nie teraz, bo mamy 22:30 po 19:00, czyli...
1: Pierwsza trójka, lista przebojów.
0: Ten sygnał oznacza, że pukamy do poczekalni, a tam na 50 od razu nowość. Katarzyna Groniec i Organek.

0: kto.
1: No, wiedziałem, że na Facebooku się zacznie. Dokładnie umyj ziemniaki. Nacinaj każdego ziemniaka w cienkie plasterki, ale nie do samego końca. Pomóż sobie kładąc ziemniaka na łyżce, rozpuść masło i tak dalej, i tak dalej. No wystarczy, że powiedziałem, że worek ziemniaków mam w studiu, bo tajemniczy słuchacz albo tajemnicza słuchaczka. Ja nie wiem, kto przysłał worek ziemniaków na Myśliwiecką, ale serdecznie dziękuję. Jakby ktoś miał ochotę, to zapraszam. Katarzyna Groniec, Orkanek, halo, 7 nowości mamy w poczekalni, oto pierwsza z nich, a na 49 znowu, bo przed chwilą śpiewali i grali, tym razem ze znaczkiem 2026. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. YouTube.

Przyznaję się bez bicia, że zupełnie zapomniałam o zagłosowaniu, pisze pani Marta. No nie, nie, nie, nie, nie. Ja takich maili nie przyjmuję, moi drodzy. Musi to wam wejść w krew, bo codziennie specjalnie dla was udostępniamy nowe utwory, żebyście głosowali, głosowali i jeszcze zagłosowali. Pani Marto, to jest pierwsza żółta kartka. Michał. Nie Michał. Lista małpa polskieradio.pl. Takie wiadomości tam właśnie czytam. Pora na kolejną nowość. Kuba i Kuba. Chłopaki. No tak, to byli wykonawcy i tytuł piosenki.

No właśnie, lato to się skończyło oficjalnie. Ktoś mówił w radiu chyba wczoraj, chociaż nigdy nie chcę pamiętać tej daty, że początek jesieni. No ale nic to. My mamy lato w liście przebojów, bo atmosfera będzie gorąca do 22. Kuba i Kuba to jest nowość, chłopaki. Maja Kleszcz na 47. Nieklikalność to też jest nowość.

Nieklikalność Maja Kleszcz to jest nowość, panie i panowie. 29 minut po godzinie 19, 124 notowanie po godzinie 20. Póki co szybciutko, szybciutko, szybciutko w poczekalni Alabama Shakes 46.

I Feel Hope Coming, Alabama Shakes z 44 na 46 w poczekalni. No tak, mamy przetwory, paprykę, mamy ziemniaki. Boję się powiedzieć, że teraz by się jakieś mięsko przydało. Komety na 45.

Tydzień temu 50, dziś 45. Komety, najważniejsza podróż mięsko, tak, do ziemniaków i do tej papryki. Chociaż do papryki jeszcze miesiąc, Magda powiedziała, słuchaczka, tydzień temu. A my pędzimy dalej w poczekalni. Dwie minuty.

Miley Cyrus, Let's Get Married. Nowość na 44. Panie i panowie. Myślę, co ja z tymi ziemniakami dzisiaj zrobię. Cały czas o tym myślę i myślę o tym, jacy słuchacze trójki są nieprzewidywalni. A może byśmy kiedyś sobie coś tutaj ugotowali? No, zobaczymy. Ale jeszcze raz chwalę za głosy na listę, moi drodzy. W tym tygodniu przyszło ich bardzo dużo i róbmy tak, aby przychodziło jeszcze więcej. www.bukietmyślinowość.com

Pani Teresa z Mazur pisze: nie mięsko, tylko ognisko i pieczone ziemniaki. Smak niezastąpiony. No, rzeczywiście, a w sumie, jakbyśmy w ogródku ognisko zrobili, robili listę i pieczone ziemniaki. No teraz patrzę cały czas na ten worek i takie o fantazje kulinarne, proszę bardzo. 43 to jest nowość, WW i bukiet myśli, tak jesiennie tutaj przygrywa Wojciech Waglewski ze swoim zespołem. Mamy brniemy dalej, bo na 42 teraz też będzie jesiennie. To formacja Red Box, Shine Like You z 41.

Redbox, Shine Like You, z 41 na 42. Mówiłem, przypominam o social mediach, pierwsza trójka, myślnik, słuchacze, Instagram i Facebook, pierwsza trójka, myślnik, słuchacze, no i proszę zobaczyć, jak jest w grupie pierwsza trójka lista przybojów sympatycy na Facebooku. Zaglądamy tam i słuchamy Roberta Planta na 41.

Obok Roberta Planta Ralph Stanley, Two Coats. To jest utwór, który z 45 poszybował na miejsce 41 w poczekalni do 124 notowania naszej, a raczej waszej, mówię do głosujących słuchaczy, listy przebojów. Pierwsza trójka w każdy piątek między 19 a 22. Tydzień temu 34, w tym tygodniu 40. Blauka

Sorry za bałagan, Blauka, Everest. Utwór, który dziś na miejscu 40, tutaj na tej kartce, którą mam przed sobą. A na 39 kolejna nowość, panie i panowie, zespół znany i lubiany, szczególnie jeżeli chodzi o trójkę z audycji Piotra Barona, tak przynajmniej go kojarzę, Greta Van Fleet, Tear It Down. Tak głosowaliście, że wskoczył na 39 i to jest nowość.

Tear It Down, Greta Van Fleet. Miejsce 39, 124 lista, ale ten czas mija. Zawsze to sobie mówię, kiedy jadę do radia, że już jest kolejny piątek. No i tak, do 22 listy.

15 do 20. Jeszcze przez 17 minut będziemy razem z piosenkami, które mają pecha, bo są grane we fragmentach, bo nie dostały się do pierwszej 30, ale ich los jest w waszych rękach. Ich los jest w waszych rękach. Lola Young, From Down Here, 38.

0: ciemno za oknem i już jakoś tak inaczej. Gdzie te listy, że o 20 jeszcze pięknie tutaj było jasno? No ale my nie o pogodzie i ani o porach roku, my o przebojach, waszych przebojach. Lola Young from Down Here z 35 na 38. Zaraz za nią panowie z Brooklynu.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

z bardzo dobrej płyty Interpol 37 Iron City. Lista @polskieradio.pl, 2 2 7 3. Mam nadzieję, że dzisiaj złapiecie za słuchawkę albo dojdziecie do klawiatury i napiszecie coś miłego i fajnego. Może być o ziemniakach, panie i panowie, może być o ziemniakach. No to teraz znowu podwórko polskie, a na nim dwie dziewczyny. Jedna nazywa się Kasia Klich, a druga Kasia Nosowska.

No i wiedziałem, że dziś zrobi się rolnicza lista przebojów. Pan Tomasz pisze, przetrzymaj te kartofelki nieco i jak będzie pora, to rozsać. Potem jak urosną, zrobimy kartoflaną ucztę. Wszyscy się najemy. No, no, no właśnie chciałem się spytać, drogi słuchaczu i druga słuchaczko, co ja z tymi kartoflami w worku mam dzisiaj zrobić, bo to cały worek. Cykuta, Kasia Klich, Kasia Nosowska na 36. A my brniemy dalej, bo tylko 12 minut pozostało do godziny 20. 124 notowanie po serwisie informacyjnym i po krótkich reklamach. Także wrócimy z pełną parą. Póki co bawimy się z naszymi wokalistkami. Teraz Sanach.

Cichosza, to jest tytuł tego nagrania, Sanach, z 37 na 35. Poczekalnia, tak jak co tydzień, do godziny 20, panie i panowie. A on był ostatnio w Trójce, no i opowiadał na naszej antenie, no i proszę bardzo, jak wskoczył na 34. Mrozu, najwyżej notowana nowość w Poczekalni.

Mrozu, piosenkowo, przebojowo, lepsze czasy, taki jest tytuł nagrania. Najnowsza, najwyżej notowana nowość dziś w poczekalni, miejsce 34. 7 minut pozostało do godziny 20. To teraz na antenie pojawi się ona. Pojawia się praktycznie co tydzień, no ale cały czas jest w poczekalni. Widziałem gdzieś jakiś filmik ostatnio, jak tańczy na masce samochodu. Znaczy, że chyba jest w dobrej formie. Panie i panowie, Céline Dion. Si l'on ne prend que

Bonjour, teraz... bonjour, pardon, merci. O, proszę bardzo. Zawsze marzyłem, żeby zaśpiewać Celine Dion. I staje się. W trójce spełniają się marzenia. Utwór na miejscu 33, tak jak w tydzień temu w notowaniu 123. A gdzie dzisiaj słuchacie listy przebojów? Może w jakichś wyjątkowych miejscach? To proszę się pochwalić, choć dzisiaj coś czuję, ziemniaczana ta lista będzie, a raczej, tak jak podpowiada Marek Pawlukiewicz, rolnicza lista przebojów. No bo jak można inaczej nazwać prowadzącego, który do studia przychodzi z workiem ziemniaków, które dostał od słuchaczy? No jeszcze raz serdecznie dziękuję. Może ktoś by się ujawnił w końcu, ktoś, kto ten worek wysłał. Na pewno nie Artur i nie Dawid.

No właśnie, Artur Rojek, Dawid Podsiadło, Yeti, 32 bez zmian. No i ostatni utwór w dzisiejszej poczekalni. Piękny tytuł, kibicuję takim hasłom, więc może w jakiś szczególny sposób o tym powiem. Skubas, życie, kochani, życie jest piękne. Wracamy do was po serwisie.

0: ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
1: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
0: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
1: Wystarczy kilka przelotów dronów i kolonii nie ma.
0: Audycja Księstwo Ptaków w niedzielę w Trójce tuż po 8 rano.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dlaczego pukamy w niemalowane? Dlaczego wieszamy nad drzwiami symbole, przechowujemy ważne przedmioty i powtarzamy rodzinne rytuały? Czy to sposób, by oswoić to, czego nie można przewidzieć? Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Wystawa na Zamku Królewskim na Wawelu. Zapraszamy od 24 września.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
10: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
3: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 25 dzień września, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Siatkarze w finale Mistrzostw Europy. Woda z wodociągu Chęciny w Świętokrzyskiem zdatna do picia. Papież we Francji i w Paryżu witały go tłumy. Polscy siatkarze zagrają jutro o złoto Mistrzostw Europy. Dziś w półfinale wygrali ze Słowenią 3-0. To nie był łatwy mecz, mówi libero Jakub Popiwczak.
12: Pierwszy i drugi set wypracowywaliśmy sobie przewagę. Wydawało się, że te sety mamy w kieszeni, a Słoweńcy wracali. Słoweńcy cały czas na nas naciskali. Natomiast trzecia partia całkowicie inna historia. To oni zaczęli mocno, natomiast my z czasem trochę się otrzasnęliśmy i wróciliśmy do tej partii. Drużyną, zagrywką, blokiem, obroną. Każdy dorzucił od siebie cegiełkę, każdy pomógł i koniec mogliśmy cieszyć się ze zwycięstwa, awansu do finału.
11: Finał jutro o 21:00. Polacy zagrają ze zwycięzcą spotkania Francja-Finlandia. Siatkarze pokazali, jak grać, by wygrać. Teraz czas na piłkarzy nożnych. Za niespełna 3 kwadranse Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w meczu Ligi Narodów UEFA w dywizji B. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie obserwował Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Adamie, w jakim składzie zagrają Polacy?
13: W bramce wystąpi Marcin Bułka, w linii obrony Kasz, Bednarek, Kiwior i 18-letni Kacper Potulski. Nasi pomocnicy to Slisz, Kamiński, Zieliński, Skóraś i Szymański. W ataku Robert Lewandowski, który jest kapitanem drużyny i który z orzełkiem na piersi zagra po raz 168. Lewy ma 89 bramek na koncie. Biało-czerwoni dotychczas tylko 5-krotnie rywalizowali z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Bilans jest dla Polski bardzo korzystny. 4 zwycięstwa, 1 remis. Mecz rozgrywany będzie przy zamkniętym dachu. Na trybunach ma zasiąść 50 tysięcy kibiców, a pierwszy gwizdek o 20:45.
11: Adam Malecki, dziękuję. Woda z wodociągu Chęciny w województwie świętokrzyskim nadaje się do picia, poinformował sanepid po analizie wyników badań. To dobra informacja dla mieszkańców m.in. Chęcin, Zacisza, Charężowa, Miedzianki, Polichna i Gościńca. Wczoraj sanepid zakazał spożycia wody z wodociągu Chęciny z powodu przekroczenia dopuszczalnej zawartości ołowiu. Tysiące osób powitały papieża na ulicach Paryża. Leon XIV rozpoczął pierwszą wizytę we Francji.
14: Po wizycie w Pałacu Elizejskim siedzibie UNESCO papież przejechał papamobile z dzielnicy Montparnasse przez południową część miasta. Na liczącej niemal 3 km trasie zgromadziło się około 300 tysięcy osób, które witały papieża śpiewem, okrzykami i modlitwą. To wielka radość. Od tygodnia moja córka mówi mi, że nie może się doczekać. Opuściła szkołę po południu, żeby tutaj być. Jesteśmy bardzo zadowoleni. To wyjątkowa chwila, której nie można przegapić, mówili mi Paryżanie. Papież zakończył przejazd przed katedrą Notre Dame, gdzie odprawił nieszpory. Była to pierwsza wizyta głowy kościoła w świątyni od czasu zakończenia.

0: zakończenia jej odbudowy. 7 lat minęło, odkąd cały świat wstrzymał oddech, patrząc na płonącą katedrę. Uświadomiliśmy sobie, że Notre Dame jest nie tylko zabytkiem. Jesteśmy w centrum życia cywilizacji. Powiedział Leon XIV. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy opady deszczu, nad ranem na południu i zachodzie mglisto, w Tatrach już bez opadów śniegu, nad morzem silniejszy wiatr. W nocy od 4 do 11 stopni, jutro od 15 na Podhalu i Podlasiu do 17 w centrum i 20 na zachodzie.
3: Sprawdzam to.
4: Dość alertów i straszenia Rosją. Polacy chcą taniego gazu i prądu z Rosji. Takie wpisy krążą w sieci. Ich autorzy przekonują, że z Rosją znów można robić interesy, a powrót do współpracy obniżyłby ceny energii. Jak podkreśla dziennikarz Jakub Wiech, powrót do handlu z Rosją nie daje wcale gwarancji obniżenia cen.
5: Jako Unia Europejska już przeżyliśmy kilka zim bez rosyjskich surowców, czy z istotnie ograniczonym ich udziałem i dajemy sobie radę. Rzeczywiście obecne warunki są bardzo trudne ze względu na kryzys na Bliskim Wschodzie i też generalną presję na rynki, na przykład paliw. Natomiast nie sposób w tym momencie powiedzieć jednoznacznie, że z surowcami rosyjskimi byłoby taniej.
4: Rosja nie byłaby też wiarygodnym dostawcą. Jeszcze przed nałożeniem unijnych sankcji ograniczała przesył gazu do Europy, wywołując kryzys gospodarczy i wykorzystując surowce do politycznej presji.
5: Bo przecież rok 2022 to było zrywanie dostaw do Europy przez samych Rosjan. Zanim jakiekolwiek sankcje weszły na dostawy surowców z Rosji, to Rosjanie już zaczęli manewrować dostawami i zaczęli je ograniczać. To Rosjanie zaczęli w ogóle wywoływać kryzys energetyczny już w 2021 roku, właśnie ograniczając dostawy gazu do Europy. Więc to nie jest tak, że Rosja w tym momencie to jest synonim tanich surowców. Nie, to jest przede wszystkim synonim surowców niestabilnych.
4: Jak wskazują dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Rosja zaczęła ograniczać dostawy gazu do Europy jeszcze przed sankcjami. W efekcie ceny surowców gwałtownie rosły, a w sierpniu 2022 roku osiągnęły rekord – ponad 300 euro za megawattogodzinę. Eksperci podkreślają więc, że sam powrót do rosyjskiego gazu nie oznacza automatycznie niższych rachunków. Daria Kania, do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
8: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
9: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
7: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
10: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
7: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
11: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
7: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
6: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Tak, często to powtarzam, że to jest ten moment w piątki, kiedy ja jedną kartkę sobie składam, druga kartka leży koło mnie. Ale jeszcze chyba telefon jest.
13: Dobry wieczór, tu Robert z Łodzi, stały słuchacz. No muszę przyznać niestety, że to ja wysłałem te ziemniaki i pikle. Przyznaję się, ziemniaki są z najlepszej plantacji w centralnej Polsce pod Łęczycą od mojego brata. Ręcznie kopane, a więc jeżeli pan Michał to rozda, to na pewno będą smaczne. No i życzę naprawdę smacznego.
7: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
12: Oj, oj, oj. Najlepsza plantacja. Ręcznie kopane. To ja nie wiem, czy ja teraz tak łatwo będę rozdawał te ziemniaki. No ale dobrze. Jeszcze jest trochę w tym worku. Witamy w 124. liście przebojów. Pierwsza trójka. Do 22. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz i Michał Grabek-Grabkowski. Przed nami 30 waszych ulubionych, znanych z anteny trójki piosenek. No i znowu YouTube.

0: Street of Dreams, zespół YouTube, który gra i śpiewa i tańczy od 50 lat.
1: No właśnie, a co z sanepidem? A co z urzędem skarbowym? Bo przecież to darowizna ten worek z ziemniakami, worek ziemniaków. No ale jakoś sobie damy radę. Patatas bravas, frytki, no będzie jedzone. Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy bardzo mocno Łódź, bo stamtąd przywędrowały ziemniaki do listy przebojów. A lista przebojów nazywa się Pierwsza Trójka. Dzisiaj jest jej 124 notowanie. Ono potrwa do 22. Moi drodzy słuchacze Trójki, mamy dzisiaj dwie nowości. To samo miejsce zajmuje 6 piosenek. 10 do góry, 12 spada. Jeżeli ktoś notuje, no to brniemy dalej. YouTube, wszystkiego najlepszego z okazji 5 dekad istnienia. Bądźcie jeszcze z nami i koncertujcie i przyjedźcie do Polski na 49. 29. Błażej.

Miałem zabrać cię nad rzekę i poczęstować ziemniaki. Przepraszam, miałem zabrać cię nad rzekę. Błażej Król z 28 na 29. Tymczasem nie wierzę, no nie wierzę. Na 28?

O, coś mi się wydaje. 18 na dół, na 28. Billie Eilish, Birds of a Feather. No i to jest ten moment, 12,5 minuty po godzinie 20 w 124 notowaniu, kiedy przysłuchamy... Nie, nie ma takiego słowa. Kiedy posłuchamy...

0: Seriously, Editors na miejscu 29. Nie na miejscu 29, na 27, bo ja się cały czas na te ziemniaki patrzę, których jest już coraz mniej, ale dzisiaj taka rolnicza lista przebojów. 1, 2, 4 to jej numer, lista @polskieradio.pl, no i telefon 22, a potem 7 trójek.
1: Dobry wieczór, ja dla redaktora Grabka mam informację, jeżeli już ma worek pyrków, to i notoczka gziki i tej. Pozdrawiam.
0: No niech zgadnę, z Poznania pan zadzwonił. Pyrki, gziki, to chyba Poznań, prawda? Na miejscu 26 Greta Van Fleet, Sawyer Stand.

Show Your Stand, Greta Van Fleet, panie i panowie, na miejscu 26, tydzień temu na miejscu 23. Zajrzałem sobie przed chwilą na Facebooka, pierwsza trójka myślnik słuchacza, tam cichutko, spokojniutko, w ogóle się nie meldujecie, w ogóle nie komentujecie. Czyżby dzisiaj nie było słuchaczy przed radiodybrynikami? Jakoś mi się w to nie chce wierzyć. Dziś rolnicza lista numer 124. Dzisiaj ziemniaki w roli głównej, no i przede wszystkim wasze piosenki, na które oddaliście głos. Teraz można zajrzeć na naszą stronę www. Tam jest zdjęcie prowadzącego na środku. Można kliknąć i od razu głosować, a oni niech nam zagrają.

0: Jealous Lover, The Rolling Stones ze swojej ostatniej, uważam, że bardzo udanej płyty Foreign Tones. 24,5 minuty po godzinie 20, program trzeci Polskiego Radia, a w nim pierwsza trójka, tak nazywa się lista przebojów. Od 124 notowań jesteśmy z wami i nie zamierzamy w ogóle się zatrzymywać, wręcz przeciwnie, zamierzamy do naszej zaprawy zapraszać coraz więcej słuchaczy. I ty, słuchaczko czy słuchaczu trójki, jeżeli masz sąsiada, który w piątkowe wieczory najnormalniej w świecie nie ma co robić, no to niech włączy radio, niech weźmie komputer czy telefon i zagłosuje na listę i wtedy będzie bardziej kolorowo, wtedy będzie coś działo się na tej liście, a przed nami taki sezon, kiedy słuchanie radia wieczorne to jedna chyba z najbardziej atrakcyjnych form spędzania tego wolnego czasu. No właśnie, no właśnie. Artur Rojek tak pomału się tutaj rozkręca, a ja przypominam o numerze telefonów 2 2 7 3, a pan Andrzej tu podkręca atmosferę. Pisze, że ma ochotę na takie kartofelki z ogniska przygotowywane na żywo w ogrodzie trójki i przygrywałaby nam lista przebojów. A straż pożarna? A dyrekcja? Nie
1: byłem
0: wiem.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi,

0: Gruby, mały Artur Rojek to miejsce 24 bez zmian w naszym dzisiejszym notowaniu. I jakim notowaniu? Notowaniu kolorowym, notowaniu kartoflanym, notowaniu ziemniaczanym, notowaniu rolniczym. No właśnie, rolniczym.
1: Dobry wieczór. Słyszałem, że dzisiaj rolnicza lista przeboju leci. Czy w tej liście przebojów jest utwór Czarny Ciągnik? To generalnie pozdrawiam, rolnik Dolnego Śląska.
0: Kupiłem Czarny Ciągnik. O, pamiętamy. No nie. O, właśnie.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Madame in Poland, Robert Gawliński. 11 Radom, miejsce 23 Lambda. Tak głosowaliście i tak to się wszystko układa w dzisiejszym rolniczym wydaniu naszej listy. Krzysztofie, możemy jeszcze raz połączyć się z naszą fermą? Farmą? Dokładnie. O, tak jest, tak jest. Dorzucimy trochę ziemniaków, dorzucimy troszeczkę ziemniaków. Oczywiście mamy ich dużo, mamy ich cały worek, 124 notowanie. No 120 kilo tych ziemniaków nie ma, jest troszeczkę mniej i troszeczkę ten worek topnieje. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam na Myśliwiecką. A my pędzimy dalej, bo pędzimy 20.

22:32 na naszym zegarku. Teraz będzie duet, a ja szybko powiem o tej grupie na Facebooku. Pierwsza trójka, lista przebojów sympatycy. Pierwsza trójka, lista przebojów sympatycy. Olivia Rodrigo, Robert Smith, What's Wrong With Me. Miejsce 22.

Strong with me, Olivia i Robert, z 27 na 22, moi drodzy. No tak, pomysłów już co nie miara, lista @polskieradio.pl. Pani Mariola pisze, pierwsza trójka, najlepszy sposób na spędzenie piątkowego wieczoru. Jutro na śniadanie tortilla de patatas. No tak, można jeszcze patatas bravas, prawda? Można też frytki. Och, czegoż nie można z tych ziemniaków zrobić. Przed nami karton, a w kartonie worek z Łodzi. Podobno najlepsza plantacja w Polsce. Pewnie, o właśnie, pewnie lepsze niż w Kalifornii.

0: A Lady Punk w tym tygodniu miejsce, niech no spojrzę, miejsce 21, oczko.
1: Kochani, jestem przedstawicielem tak zwanej wagi ciężkiej, czyli kierowca ciężarówki. Ruszyłem dzisiaj tak gdzieś z połowy Serbii, przejechałem pół Serbii, Węgry, Słowację i chciałem dolecieć do Polski, żeby mógł mieć normalny odbiór trzeciego programu i słuchać listy. Lista jest wspaniała, a ja jestem słuchaczem trójki, nie pamiętam od ilu już lat, ale od dziesiątek lat, bo ja już jestem tak pod siedemdziesiątkę, nie?
0: No to obstawiam, że z 50 lat pan słucha trójki, prawda? Dziękujemy i szerokości, dwie ręce na kierownicy, czasami jedna tylko idzie na gałkę do radia, żeby zrobić głośniej. Do 22 pierwsza trójka, 124 notowanie. No to z Kalifornii wracamy do Polski, tutaj Ira za... Każdy dzień.

Ira za każdy dzień z 30 na 20 w 124 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka 18 do 21. Jak się macie, drodzy słuchacze? Jak trójeczka gra? A być może kogoś ta audycja zainspirowała i być może ktoś teraz kroi ziemniaki i zaraz rzuci je do głębokiego oleju miało być.

0: Kowalski własnego losu z 21 na 19, spięty.
1: Chciałbym powiedzieć, że tak, w Tkoczowie 11 stopni, jeżeli chodzi o pogodę, rozgwieżdżone ładne niebo, parę chmureczek tam jest, ale najważniejsze jest to, że nasi weszli do finału, zresztą chyba to nie było niespodzianką i żeby dołożyli jeszcze dzisiaj nasi w piłkę nożną, także trzymam kciuki za naszych, chociaż niektórzy w nich nie wierzą, ale ja wierzę.
0: No ale zaraz, pogoda będzie w serwisie, informacje sportowe kilka minut o 21, po 21. My przecież dzisiaj tutaj o ziemniakach, no szanowny słuchaczu, no ale dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek, pędzimy dalej, właściwie teraz na chwilę się zatrzymamy, żeby powiedzieć, że na 18 najwyżej notowana nowość, którą wykonają Fish, Emadę, Tworzywo i Szczyl, Piruety.
2: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną.

samotność w kinach Shrek i Amelia. A my golimy głowy na jeża, jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka, tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i

co najwyżej notowana nowość. Fisze ma te tworzywo Szczyl Piruety. Miejsce 18. 124. notowanie. To podkręćmy trochę tempo, zostając na naszym polskim podwórku. Tylko teraz dorzucimy troszeczkę młodzieńczych gitar. No właśnie, 9 minut do 21, panie i panowie. Witamy tych, którzy włączyli radio. Metro, tak, tak, tak. Z 20 na 17.

0: Tak, tak, tak, metro, halo, halo, halo.
1: Z tej strony Magda Starnowa. Ja bym chciała powiedzieć wierszyk, więc zaczynam. Właśnie trójeczka w mym głośniku zawitała, a w jej studiu ostatnio tarnowska papryka królowała. Grabek ją dzielnie przy mikrofonie zajadał, jej walory smakowe językiem dokładnie zbadał. Dzisiaj kurierem worek ziemniaków dostał, ich fundator przed momentem przedstawiony nam został. Dziś jest piątek, lista trójki już gra, każdy słuchacz wpływ na nią ma.

0: Ty też zagłosuj śmiało. Niech fajna muzyka nam zagra. Tutaj znaczenie ma nawet głos twojego szwagra. Nic się nie martw, ty też decydujesz, kto się wybije, kto dzięki sympatii słuchaczy całą konkurencję przebije. Dziękuję bardzo.
1: No pozdrawiamy szwagra bardzo serdecznie. Szwagier też mógłby zagłosować. No właśnie, 2 2 7 3, tak się do nas dzwoni, właściwie tego numeru się używa, a jak głosujemy? Głosujemy na naszej stronie, zakładka lista przebojów albo zdjęcie lista przebojów. Klikamy 1, 2, 3, 10, wybieramy piosenek. No i wypada to zrobić, prawda? No to bierzemy się do pracy, a teraz miejsce numer 16.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

Ciągle tutaj jestem, BDS Maja, Fundacja Cancer Fighters, miejsce 16. No i jeszcze jeden utwór w tej godzinie, bo mamy 4 minuty do 21. Utwór z miejsca 15, utwór, którego nie muszę zapowiadać, powiem tylko tyle, że wracamy po serwisie.

0: Autopromocja.
1: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
2: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
3: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
4: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
2: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
2: Barbara Marcinik
5: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
2: W sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pary jednopłciowe z transkrypcją aktu małżeństwa będą mogły rozliczać się wspólnie. Kampania wyborcza w Krakowie na ostatniej prostej. Siatkarze w finale Mistrzostw Europy, więcej o tym w sporcie. Na początek polityczna burza po decyzji ministra Andrzeja Domańskiego. Szef resortu finansów podpisał interpretację podatkową, zgodnie z którą pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w urzędach skarbowych takie prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Politycy w ocenie decyzji są podzieleni.
7: Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować prawa małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS-u dołączył teraz resort finansów. Decyzję Andrzeja Domańskiego chwali Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
8: Wracamy do tego grona tych naprawdę europejskich krajów i nawet jeśli jest Nawrocki, który blokuje m.in. ustawę o związkach partnerskich, to mamy ministra finansów, który znalazł lukę i daje szansę, żeby ci ludzie po prostu mieli łatwiej w życiu.
7: Minister finansów łamie konstytucję, odpowiada Mateusz Morawiecki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem byłego premiera w kwestiach światopoglądowych nie mogą się wypowiadać za nas europejskie instytucje.
9: Wszyscy ministrowie czy urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy łamią polską konstytucję, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to gwałt na praworządności.
7: Interpretacja podatkowa została wydana w związku z wyrokiem TSUE. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Batalia o Kraków na ostatniej prostej. Do północy kandydaci i kandydatki na prezydenta miasta mają czas na zjednanie sobie głosujących. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Na czele sondaży jest Łukasz Gibała, ale po piętach dawcze mu senator Monika Piątkowska.
10: Będę walczyła do ostatniej godziny o to, żeby wejść do drugiej tury, żeby mieszkańcy naszego miasta obdarzyli mnie zaufaniem. Dzisiaj do 22:00 rozmawiamy z mieszkańcami. Od rana mamy bardzo dużo życzliwości, dobrych komentarzy.
6: Łukasz Gibała spodziewa się wyrównanej walki.
11: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła. Ma poparcie premiera. Mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żyletki. Musi być pełna mobilizacja. Nie mamy żadnej gwarancji, że to ja będę w tej pierwszej turze na pierwszym miejscu. Ten wynik do końca będzie się ważył.
6: Sondaże wskazują, że w Krakowie potrzebna będzie wyborcza dogrywka. Druga tura przedterminowych wyborów zaplanowana jest na 10 października. Po 25 latach kolej wróci do Jastrzębia-Zdroju. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły przygotowanie dokumentacji potrzebnej do odbudowy połączenia z Żorami. Jak mówi prezydent miasta Michał Urgał, inwestycja obejmie nie tylko odbudowę linii, ale też całej infrastruktury kolejowej.
12: Łącznie jest to ponad 8,5 km linii kolejowych. Jest to odtworzenie torów wraz z trakcją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą. Linia będzie prowadzona praktycznie po dawnym śladzie kolejowym. Przy dworcu Jastrzębie Górne powstanie nowy peron. Zaplanowane są dwa tory. Nowy przystanek powstanie również w rejonie osiedla Barbary w pobliżu ulicy Granicznej i kolejny przystanek powstanie w Biu przy przejeździe kolejowym przez ulicę Niepodległości. Odbudowane zostaną również perony w Pawowicach.
6: Prace mają zakończyć się w 2029 roku. Komisja Europejska ma na celowniku kilka organizacji sportowych, którym może wstrzymać dofinansowanie.

0: Rosjanie, jeśli dopuszczą do rywalizacji Rosjan i Białorusinów. Takie są ustalenia brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Beata Płomecka dowiedziała się też nieoficjalnie, że ta kwestia będzie omawiana na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów za nieco ponad 2 tygodnie w Luksemburgu.
1: By nie utrudniać prac nad sankcjami finansowymi, na razie nie można podawać szczegółów. Jak ustaliłam, komisja przeanalizowała wszystkie dofinansowania z unijnych programów, które otrzymują europejskie federacje sportowe. Realizacja kilku z nich ma być sfinalizowana do końca zimy przyszłego roku. Dlatego jesień będzie kluczowa. Jeśli jakieś organizacje sportowe dopuszczą sportowców z Rosji i Białorusi, to komisja chce zrobić wszystko, by obciąć finansowanie. Wprawdzie nie są to na tyle duże kwoty, by te federacje już się nie podniosły, ale to będzie symboliczny gest i otwarty sprzeciw na wzór decyzji o wstrzymaniu finansowania Biennale w Wenecji po dopuszczeniu rosyjskich artystów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Klimat.
0: I jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Niespełna 15% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. W południowo-wschodniej i wschodniej części Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Mateusz Foremniak.
4: Dobry wieczór. Biało-czerwony siatkarski walec nie zwalnia tempa. Broniący tytułu Polacy awansowali do finału Mistrzostw Europy po wygranej 3-0 z waleczną i zawsze groźną Słowenią. Sam wynik nie do końca oddaje jednak przebieg meczu, przyznawał na gorąco nasz rozgrywający Marcin Komenda.
5: Trudny mecz. Słoweńcy od początku próbowali gdzieś tam tą zagrywką nam utrudnić życie. Nieprzyjemna drużyna pod tym względem, więc duży szacunek dla naszych przyjmujących, że to mimo wszystko trzymali w boisku i mogliśmy jeszcze próbować skończyć te piłki. Także trudne spotkanie, ale przełamali. Także wielkie brawa dla całej drużyny. Każdy dołożył cegiełkę do tego, żebyśmy się w tym finale znaleźli i teraz czekamy na rywala.
4: My również gratulujemy, a finałowego przeciwnika poznamy po właśnie startującym drugim półfinale pomiędzy Francją a Finlandią. Siatkarze od lat stanowią niedościgniony wzór dla naszych piłkarzy. Im pozostaje rywalizacja o sukcesy nieco mniejszego kalibru, na przykład o powrót do dywizji A Ligi Narodów. Być może pierwszy krok stawiają właśnie na Stadionie Narodowym w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Z bliska sytuację obserwuje Adam Malecki. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, jest 19 minuta, 0-0. Polacy zaczęli z Animuszem, mieli już swoje okazje. W 5 minucie groźne uderzenie z dystansu Piotra Zielińskiego, jednak piłka po jego strzale odbiła się od jednego rywali i poleciała nad poprzeczką bramki Bośniaków. Nasi utrzymują się przy piłce, starają się dominować w środku pola i prowadzić grę, jednak muszą mieć się na baczności. Bośniacy czekają na kontrę i na swoje okazje, zresztą goście czują się na Stadionie Narodowym coraz pewniej. To jeszcze przypomnienie składu, w jakim rozpoczęliśmy to spotkanie. W bramce Bułka, w obronie Kasz, Bednarek, Kiwior i 18-letni Kasper Potulski, w pomocy Slisz, Kamiński, Zieliński, Skóra, Szymański, w ataku Robert Lewandowski, dla którego jest to 168 mecz w reprezentacji, w której strzelił 89 bramek. Gramy z drużyną, która wystąpiła na ostatnich Mistrzostwach Świata. Bośniacy wyszli z grupy i zostali dopiero zatrzymani przez Stany Zjednoczone. Jak na razie jest 0-0 i 20 minuta spotkania.
4: Dziękujemy za relację, a do wyniku tego spotkania będziemy wracać w kolejnych serwisach. Na najwyższy stopień podium po rocznej przerwie wróciła w Mistrzostwach Europy Klaudia Zwolińska. Nasza kajakarka górska była najlepsza na trasie we włoskiej Ivrei w konkurencji K1.
7: Był to bardzo techniczny przejazd z mojej strony i z tego się cieszę, bo wykorzystałam to, co mam najmocniejsze, więc fajnie, no wykorzystałam to, co trzeba i fajnie jest i się cieszę.
4: Gratulujemy i cieszymy się wspólnie z panią Klaudią. Powody do zadowolenia nie w K1, a w F1 ma również George Russell z Mercedesa, który z pole position wystartuje do jutrzejszego Grand Prix Azerbejdżanu.
0: Nocą jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy popada deszcz. Nad ranem na południu i zachodzie mglisto. W nocy od 4 do 11 stopni, jutro od 15 stopni na Podhalu i Podlasiu do 17 w centrum i 20 na zachodzie.
8: Autopromocja.
9: Jesień nad Bałtykiem rozpoczyna się jazzowo. Marcin Wasilewski Trio i Jolowano, Bobo Stenson, Federico Eliodoro, Henryk Miśkiewicz, Szymon Mika, Michał Aftyka. 6 zupełnie różnych koncertów, wszystkie w ramach Sopot Jazz Festival pod patronatem Trójki. Od czwartku do soboty. W audycji mało obiektywnie, prosto z festiwalu, wspaniali goście, a wśród nich kurator imprezy Marcin Wasilewski. Zapraszam dziś, chwilę po północy. Mariusz Owczarek.
8: Autopromocja.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Mam wrażenie, że jak wejdę do autobusu po audycji, bo dzisiaj autobusem, to wszyscy ode mnie uciekną. Będą się bali, że zaraz podejdę i powiem, weź sobie troszeczkę ziemniaków.
12: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.

pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

0: którego dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat. A może jeszcze się
1: da? A może jeszcze się da? Daria ze Śląska. To jest miejsce 14 w 124 notowaniu. Halo!
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki jako rolnik. Wracam z pola i pozdrawiam też swoją Trójkę, żonę i 2 córeczki.
1: No właśnie, rolnicy, proszę się dzisiaj do nas odezwać. 2 dwójki i 7 trójek. O, dzisiaj rolnicza lista. To więcej takich telefonów poprosimy. A w związku z tym, że przed nami miejsce 13, zagramy je w całości, bo to jest nasz taki mały rytuał. BNDK Klub.

tak, to kiedyś jeden słuchacz zaproponował, że w związku z tym, że jak to w liście są utwory, które znajdują się na miejscu 13 i tak jest co tydzień, czyli teoretycznie mają pecha, to zagrajmy je w całości. Dzisiaj w tym przypadku BNDK, klub bez zmian, tak? Bez zmian, dokładnie. Dwie dwójki, siedem trójek, 14,5 minuty po godzinie 21. Pędzimy dalej, bo jesteśmy na podwórku polskim. Dziś lista ma inny wymiar. Pupczańska Orkiestra Przydrożna ma występ na pięknym festiwalu Sztuka w Obejściu, pisze pan Adam. Pozdrawiamy oczywiście Pupki i wszystkich fanów zespołu Metro.

Nic nie płonie, formacja Metro, ze szczególnymi pozdrowieniami dla uczniów szkoły podstawowej numer 7 w Ełku, którzy mam nadzieję dzisiaj są z nami. Pierwsza trójka lista przebojów Sympatycy, grupa na Facebooku, proszę tam zajrzeć. Pierwsza trójka lista przebojów Sympatycy, a na miejscu 11, uwaga, najwyższy skok w tym notowaniu, bo aż o 14 pięter, a ten skok wykonała formacja Editors, tak, Editors, znani, lubiani, nagrywający cały czas i przecież ukochani przez słuchaczy trójkowych już dawno, dawno temu. Utwór zatytułowany jest The Rush, 14 pięter do góry, miejsce 11.

0: Editors, The Rush, 14 do góry, miejsce 11, a telefon dzwoni.
1: Dobry wieczór, Zośka z Dąbrowy Górniczej, stała słuchaczka. Mam propozycję dla pana Michała. Wbijajcie się do mnie na ziemniaki, przygotuję pieczonki tak zwane. I jeszcze tak zwane, nie tak zwane, tylko tydzień temu dzwoniłam i opowiadałam o tym, że robię takie ogóreczki z papryką, a pan Michał bardzo lubi. Wbijajcie do mnie do Dąbrowy, wszyscy pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że jakiś głos tam usłyszę.
0: No ale zaraz, pani Zosiu, że co, że ja mam ten worek ziemniaków, który nie wiem jak przetransportuję na warszawską Pragę, zabrać do Dąbrowy Górniczej? Oj, to chyba nie dam rady zrobić tego, nawet dla tej sałatki. No ale sałatkę zawsze można... jedziemy na pole, zbieramy dalej. Sałatkę zawsze można spakować i wysłać tutaj do radia. Mamy już ziemniaki, mamy już paprykę, mamy sałatkę, mamy pikle. No i coś by się dalej przydało. No to może fisze, madetwo, żywo i soku, tyle śladów. Na miejscu 10, 21 po 21.

0: Święty pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślubi łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

Luka, z gęby kojarzę typa, najlepsza sztuka. Wtedy go bajerzyła i sadził się do niego spory. Hamsztaf, Iran, Śródmieście, sorry. Taki mamy klimat, nie wiem czy wyłapał wreszcie od delikwenta. Ale dziewczynę to ja nieźle pamiętam.

0: 6 kolejek. Czekaj chwilę, czekaj, czekaj, ciszej. Forever Young? Dobrze słyszę?
1: Fisze, Made, tworzywo, soku, zorza, tyle śladów. Dzisiaj na miejscu 10 z 18, 124 notowanie. Pędzimy dalej, bo mamy 26,5 minuty po godzinie 21. Dwie dwójki, 7 trójek, lista małpa polskieradio.pl. Taka rolnicza ta lista, to ze względu na to, że ziemniaków trochę nam słuchacz z Łodzi dostarczył, no. Dobrze, dobrze, mamy jeszcze prawie cały worek tych ziemniaków. Chip Tobacco, Serce z 7 na 9. Ten utwór rozpoczyna się wokalnie w tym momencie.

0: Serce mi pękło na pół, śpiewa wokalistka zespołu Chip Tobacco, śpiewa dzisiaj na miejscu 9. Halo, halo, halo!
1: Wasz wierny słuchacz z Zabrza, który pamięta pierwszą listę przewodów programu trzeciego. A propos

0: dzisiejszego motywu przewodniego rolniczego. W latach 80. w telewizji był taki program Radzimy Rolnikom i tam leciała muzyka Roya Charlesa Hit of the Road Jack. To tylko taka uwaga.
1: A teraz to chyba jest taki program Rolnik szuka żony, chociaż nigdy nie oglądałem. A propos pierwszej listy przebojów, to jeżeli chodzi o pierwsze wydanie listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka, które prowadził Piotr Metz, który przypominam pojawi się na antenie trójki za pół godziny z wąsem, po 22:00 kolejna lista osobista, no to w tym pierwszym notowaniu pojawiła się piosenka polskiej wokalistki i ta piosenka, proszę mi wierzyć, pojawia się też w notowaniu numer 124.

Szum, Kaśka Sochacka. Wiadomo, że to o tej piosence, moi drodzy, mówiłem. No i skoro jesteśmy już przy temacie tych utworów, które bardzo mocno są związane z naszym programem, to może teraz już nic nie powiem.

0: Podejrzewam, że te pyry redaktorowi Grabkowi wysłała Wiara z gdzieś tam okolic Kalisza, bo tak myślę. I one są na pewno dobrze wyselekcjonowane, są przepyszne. Natomiast pytanie do redaktora Grabka, ponieważ właśnie z małżonką robimy pomidory, w sensie jakby przeciery. I czy ewentualnie słoiczek lub dwa takie litrowe słoiczki lub jeden lub dwa redaktorowi wysłać na trójkę, to bylibyśmy wdzięczni za informację zwrotną. Pozdrawiam serdecznie, Darek.
1: Ja będę musiał dyrekcję poprosić o jakiś pokój tutaj z regałami, ale oczywiście, oczywiście przecier pomidorowy jak najbardziej, nawet ze trzy słoiki, bo jesteśmy trójką. Bardzo poproszę, Myśliwiecka 357, redaktor

Doktor Grabek. Czyli mamy już przecier, mamy już ziemniaki, mamy pikle, mamy paprykę. Jak to mięso przesłać? Przecież to musi być odpowiednia temperatura, a najlepiej wolny wybieg też.

0: Deserter, wolny wybieg, miejsce szóste, bez zmiany. Halo, halo, ale co, słucham?
1: Dobry wieczór, Darek z tej strony. No to wysyłamy w takim razie, także spodziewać się proszę, znaczy redaktor Rabek nie się spodziewa, oczywiście trzech słoików przecieru pomidorowych. Pozdrawiamy, pa.
0: Dobrze, zapisuję, trzy słoiki przecieru pomidorowego. Przypominam, że słuchaczka Magda, przywożąc paprykę, zrobiła piękne trójkowe etykiety, więc poprzeczka jest wysoko. Halo, halo.
2: Wojtek, coś tam. Mam taką propozycję dla pana Grabkowskiego, że powinien się martwić, jakby dostał 25 ton. Jakby mu tam ktoś wanną zajechał i usypał pod domem. Na Pradze.
0: No, 25 ton po raz pierwszy, 25 ton po raz drugi, 25 ton po raz trzeci. Okej, okay, będę się martwił, jak 25 ton ziemniaków tutaj przyjedzie. A tak swoją drogą, ile ten worek, Krzysztof, myślisz, ma? 20 kilo? Chyba 20, tak.

0: Dżem i dusza. Drodzy słuchacze Trójki, to jest miejsce piąte w 124. rolniczym notowaniu listy przybojów pierwsza Trójka. Czy ktoś do nas dzwoni? Tak, oczywiście, bo o tej porze lubicie do nas dzwonić.
1: Ja dzwonię z Katowic. Przed chwilą był telefon z Dąbrowy chyba Górniczej i tam pani zapraszała na pieczonki. A ja kiedyś wylądowałem w Czeladzi i oni nazywają pieczonki maścipula. To jest bardzo kapitalna nazwa. Maścipula. Pozdrawiam wszystkich.
0: Maścipula, maścipula. O, ale bym dostał punktów w Skrable za maścipulę. Dziękujemy. Dwie dwójki i siedem trójek. 25 ton ziemniaków. Nie, nie, no chyba za dużo troszeczkę. Worek z nami dzisiaj cały, no i chyba tak trzeba powiedzieć, że worek ziemniaków w roli głównej. Mamy 18 minut do godziny 22, no i jesteśmy przy miejscu, a właściwie na miejscu czwartym. Tu formacja Archive, City Walls.

0: O, dobry wieczór, Trójeczko, kochana. Ja tak w kwestii tych ziemniaków. Przed chwileczką dzwoniła pani z Dąbrowy Górniczej, że jest no chętna w stanie jej się podzielić i tak dalej. Ja mam bardzo niską emeryturę i nie stać mnie, żeby sobie kupić ziemniaków. Jeżeli by ta pani była miła, nie wiem, może zostawię namiar swój dla niej. Ja bym chętnie od niej przyjął i od pana Grabka również bym przyjął. Chętnie, każdą ilość bym przyjął, na zimę bym miał.
1: No ja mam taki worek teraz. No i jak my to zrobimy z tymi ziemniakami? No jakoś musimy się dogadać. Ja dzisiaj powiedziałem na początku, że ziemniaki są dla nas wszystkich i będziemy je rozdawali. Dziękujemy serdecznie. 2 dwójki i 7 trójek. Już teraz nie zagaduję, bo to jedna z moich ulubionych piosenek w tym zestawieniu.

0: Fontaines DC, nowa płyta przed nami, koncert przed nami, Marianne to ich singiel, obezwładniający, tak mi się wydaje i wy chyba też to czujecie, bo 6 pięter przywędrował ten utwór na miejsce trzecie, brązowy medal dziś dla panów z Dublina, a co dalej? A dalej tak.
1: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu, więc po prostu nie wiedziałem,

wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

6 minut mądrości. Fish Amadeo Tworzywo. To jest drugie miejsce 124 notowania listy przebojów pierwsza trójka. Niedługo serwis, po serwisie lista osobista Piotr Metz. Serdecznie polecamy wam wieczór i noc z programem Trzecim Polskiego Radia. Polecamy, czyli Krzysztof Sagan, który program zrealizował, Marek Pawlukiewicz, który jest jego wydawcą i odbierał telefony, oraz ja, mówiący te słowa, Michał Grabek-Grabkowski. Na miejscu pierwszym 124 notowania ponownie Artur Rojek, Mira Fiori. To jest nasz numer jeden w tym tygodniu. Dziękujemy. Nie jest...

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rzeczniczka Praw Dziecka odpiera zarzuty w sprawie umów z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości. Rosja nie planuje działań zbrojnych przeciwko Europie, tak twierdzi Władimir Putin. Zmiany w leczeniu obustronnej przepukliny pachwinowej będzie jedna operacja zamiast dwóch. Rzeczniczka Praw Dziecka broni współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości za rządów PiS-u. Według Wirtualnej Polski w latach 2016-2023 zawarła z Instytutem 16 umów bez konkursów, z których wypłacono jej ponad 220 tysięcy złotych. Monika Horna-Cieślak mówiła w TVP Info, że najważniejsze dla niej jest zawsze dobro dzieci, a nie polityka.
3: To jest bardzo ważne, że eksperci, którzy mają wiedzę, którzy mają doświadczenie, którzy zajmują się tym, mogli brać udział i zmieniać to prawo na lepsze dla dzieci. A ja nie mogę jako adwokat, która spotykała się z dziećmi, mówić, nie mogę nic zrobić. A dziecko do mnie pyta, dlaczego? Mnie nie interesuje wasza polityka. Dlaczego ja tak cierpię, pani mecenas? Dlaczego prawo do tego dopuszcza? Więc moją odpowiedzialnością jako obywatelki, jako adwokata jest to, żeby po prostu pomagać dzieciom. I będę to robić zawsze, tak jak teraz to robię. Współpracowałam z każdą siłą polityczną przez ten okres czasu. Okieruję się zawsze dobrem dziecka.
2: Rzeczniczka Praw Dziecka mierzy się też z krytyką po swojej interwencji, której efektem było odebranie dzieci rodzicom. Opozycja zapowiedziała wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak ze stanowiska. Polska kontra Bośnia i Hercegowina. Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa mecz Ligi Narodów UEFA w Dywizji B. Spotkanie obserwuje Adam Malecki. Adamie, jaki wynik, no i jak prezentują się biało-czerwoni?
4: 0-0, 55. minuta spotkania. Nie jest to dobre spotkanie w wykonaniu reprezentacji Polski. Przed chwilą dobra okazja. Strzał Matiego Kesza, dobitka Sebastiana Szymańskiego. Niestety nic z tego nie wyniknęło. Choć biało-czerwoni rozpoczęli mecz z Animuszem, to jednak ta próba zrywu nie trwała długo. Nie miała przełożenia na zdobycz bramkową. Swoje okazje mieli Piotr Zieliński, Michał Skóraś i Sebastian Szymański, ale nic z tego nie wyszło. Cała drużyna prezentuje się dość niemrawo. Słabe spotkanie rozgrywa Robert Lewandowski. Stara się w obronie młody 18-letni Kacper Potulski. W pomocy próbuje kreować Piotr Zieliński. Na skrzydle kilka dobrych akcji zaprezentował Nikola Zalewski, który jeszcze w pierwszej połowie zmienił kontuzjowanego Kuby Kamińskiego. Mało wynika z gry Polaków, a tak naprawdę mało pozwalają rywale. Bośniacy są bardzo dobrze ustawieni, grają mądrze i też mieli swoje okazje, na szczęście dla Polaków niewykorzystane. W przerwie trener Jan Urban dokonał dwóch zmian. Weszli Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. W ich miejsce Bartosza Slisza i Jakuba Kiwiora. 56. minuta spotkania i wciąż 0-0 w meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną.
2: Adam Malecki, dziękuję za relację. Będzie jeden zabieg zamiast dwóch. Od października zmiany w leczeniu obustronnej przepukliny pachwinowej. Narodowy Fundusz Zdrowia podniósł wycenę operacji. Jeden zabieg wpłynie na komfort i bezpieczeństwo pacjentów, podkreśla rzecznik NFZ-u Jakub Gołąb.
5: Dotychczasowe wyceny procedur powodowały, że szpitalom bardziej opłacało się rozbijać operację obustronną na dwa osobne zabiegi, które były wykonywane w odstępie kilku miesięcy, a dla chorego oznaczało to dwukrotny pobyt w szpitalu, dwukrotne znieczulenie, no i podwójny okres rekonwalescencji. Będzie jedna operacja i jedno znieczulenie. Wyższa stawka motywuje oddziały do zaopatrywania obu stron podczas jednego zabiegu operacyjnego.
2: Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne i urologiczne będą wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Ma to zmienić praktyki szpitali, które korzystają z usług tzw. lekarzy walizkowych. Rosja nie planuje żadnych działań zbrojnych przeciwko Europie, tak twierdzi Władimir Putin. Na konferencji zorganizowanej w kuluarach Międzynarodowego Forum Kultury w Petersburgu oświadczył, że porozumienie pokojowe z Ukrainą jest opcją, która pozostaje na stole, ale Moskwa musi jeszcze ocenić, co leży w jej najlepiej pojętym interesie. Stwierdził też, że Moskwa wie, iż państwa bałtyckie

0: łamią prawa obywateli rosyjskojęzycznych. Nawet 27 stopni na południu Wielkiej Brytanii. Letnia pogoda nad Tamizą ma się utrzymać przez cały weekend.
1: W Kornwalii i Londynie jest dziś ciepło jak na Seszelach. Kto żyw, rusza w tych regionach do parków albo za miasto. Na spacer, piknik lub nad morze. Jak mówili Polskiemu Radiu mieszkańcy brytyjskiej stolicy, taka pogoda to jak wygrana na loterii. Będę na świeżym powietrzu korzystać z pięknej pogody na pewno. Jest cieplej niż w Rzymie. Po tygodniu pracy trudno o lepszą nagrodę niż słońce i letnia temperatura. Mamy w Londynie przedłużenie wakacji. Bardzo mnie to cieszy. Piękna pogoda utrzyma się w Anglii przez cały weekend, potem nie wszędzie będzie ciepło. W Manchesterze i okolicach termometry pokażą zaledwie 15 stopni i będzie padać deszcz. W innych częściach Zjednoczonego Królestwa podobnie, w Szkocji chłodno i mokro, a w Irlandii Północnej możliwy jest nawet porwisty wiatr. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: O pogodzie w Polsce, a za chwilę. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro sporo pogodnego nieba. Na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Rano miejscami mgły, ograniczające widzialność do około 300 metrów. W sobotę od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 będzie w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej.
3: Autopromocja.
4: Najbliższy wpływ wojny był na delfinów.
5: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
2: Stanisław Łubieński i jego ukraińscy rozmówcy o ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
5: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
2: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
5: Wystarczy kilka przelotów dronów.
4: Все, колонии не ма.
5: И колонии не ма.
2: Аудиция «Księstwo ptaków» в неделе в Trójce, tuż po 8 rano.
3: Автопромоция.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Lista особиста.

Nowy singiel YouTube dziś w Trójce przez prawie cały dzień. To jest najlepsza okazja, bo dziś przecież 50. urodziny zespołu, który wymyślił coś bardzo, bardzo pięknego z tej właśnie okazji, co będziemy mieli przynajmniej w wersji dźwiękowej możliwość zaprezentować.

Za chwilę. Witamy w Iście Osobistej. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Postanowiłem zagrać z tej właśnie okazji kilka swoich ulubionych utworów YouTube.

Zawsze miałem ogromną słabość do tego wokalu Edge'a. A moje najważniejsze wspomnienie z YouTube to oczywiście rozmowa z nimi w Lipsku o 2:30 nad ranem po koncercie na trasie Pop, na której zaraz potem przyjechali do Warszawy. I nigdy nie zapomnę tego, jak po 20 paru minutach wywiadu menadżer, słynny menadżer, wsadził głowę i powiedział, pokazując na zegarek, już, a Bono odparł, nie, mnie się świetnie rozmawia, a z płyty Pop najbardziej zawsze lubiłem ten utwór.

Wspomnienie numer dwa to tłumaczenie na żywo transmisji telewizyjnej z koncertu U2 Zoo Station w Sarajewie. Dostałem wprawdzie coś w rodzaju wstępnego scenariusza, ale jak ktoś pamięta, na czym polegało Zoo Station, to tłumaczenie tego na żywo to nie lada wyzwanie. Udało się w, oceniam, 65% może.

I chwila numer 3 w 2009 roku, kiedy zespół promował album No Line on the Horizon przy współpracy bardzo mocnej z BBC, jak potem stwierdzono prawnie zbyt nawet mocnej z punktu widzenia medialnego. Nadawaliśmy listę osobistą właśnie ze studia BBC, opowiadając o tym, co działo się łącznie z koncertem na dachu budynku BBC. No i wtedy miałem taki moment, kiedy ze studia obok, tuż tego

którego nadawałem dla Państwa listę osobistą, wyszedł Bono. Niestety wyszedł w momencie, kiedy pożegnałem się już ze słuchaczami Trójki, bo gdyby to było chwilę wcześniej, to pewnie nie odmówiłby tego, żeby wejść na chwilę przed mikrofon.

To naprawdę musi być specjalna okazja, żebym zgodził się wybrać swoje ulubione utwory YouTube, bo zawsze odmawiam tego typu list. Szczególnie, że dziś może być tak, jutro może być inaczej. No ale 50. urodziny to jest coś. To jeszcze Until the End of the World, a potem chwilowy numer jeden.

0: Times of America.
1: Bardziej aktualna dziś być może niż kiedy powstawała Bullet the Blue Sky. Dziś YouTube zagrali 8 utworów tam, gdzie wszystko się zaczęło, czyli w północnym Dublinie w szkole Mount Temple. 3 z tych utworów zagramy dziś w liście osobistej, a kiedy ukaże się pod koniec roku album YouTube, z całą pewnością zaprosimy Państwa do studia imienia Agnieszki Jusieckiej, żeby posłuchać go na najlepszym możliwym sprzęcie. Natomiast okazja posłuchania czegoś innego będzie dokładnie za tydzień, 2 dnia października o 19:00 w Studiu Osieckiej, reedycja albumu Rubber Soul Beatlesów. I mamy dla Państwa teraz zaproszenia. Marek Pawlikiewicz czeka 22 i 7 trójek.

27 trójek. Zbieramy chętnych na odsłuch reedycji albumu Rubber Soul Beatlesów w studiu Osieckiej za tydzień w piątek 2 października o 19. Oprócz podstawowej wersji płyty z pewnością zagramy też trochę materiałów dodatkowych, które zawsze w przypadku takich specjalnych wydań są wisienką na torcie.

22,7 trójek. Jeszcze przez chwilę Marek Pawlikiewicz zbiera chętnych na przyszły piątek na 19 do Osieckiej. Następna okazja w tonacji trójki w najbliższy wtorek o 15, a my wracamy do YouTube. Tonację trójki przed tygodniem zakończyłem pierwszym singlem YouTube Out of Control. Nie wiedziałem wówczas,

w której przypiął do tablicy z ogłoszeniami taką zachętę dla kogoś, kto chciałby z nim stworzyć zespół. Dzisiaj powtórzył to. Przypiął raz jeszcze, zobaczymy z jakim efektem. A my słuchamy teraz trzech utworów zagranych, z trzech z ośmiu zagranych dzisiaj przez YouTube z tej niezwykłej, specjalnej okazji. Nowy singiel na koniec, Silencio, na początek Out of Control i niezwykła wersja One.

0: I w ten sposób, choć przez chwilę byliśmy razem z U2 i tysiącem szczęśliwców, którzy ich dzisiaj oglądali w 50. rocznicę zespołu, a teraz już czekamy na album. Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Sound Edit 2026. Z tej właśnie okazji gościem programu będzie Maciej Wierk, dyrektor festiwalu. Opowie o kolejnych dniach, a pierwszego dnia w piątek będziemy mieli też akcent związany z U2, bo gościem festiwalu będzie Howie B, który supportował zespół podczas trasy Pop Mart. Macieju, piątek.
1: Maciej Wierk, zapraszam do Łodzi na 18. urodziny Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Jak to w przypadku urodzin bywa, zapraszamy naszych starych gości i znajomych, ale też takich, którzy przyjadą do nas po raz pierwszy. Jednym z gości, którzy już u nas byli, jest laureat Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem, jednej z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowo nagród kulturalnych przyznawanych w Polsce. Ponad 50 statuetek trafiło do znakomitych ludzi produkcji muzycznej, ale też do artystów. No i właśnie Howie B, bo o nim mowa, powraca na Festiwal Sound Edit, aby w piątek zakończyć dzień koncertowy w klubie Wytwórnia, a dzień koncertowy otworzy wspaniały duet Maszynowa, czyli Marcin Pryt i Fagot, znani z 19 wiosen. Właśnie tego dnia mają premierę swojego albumu, który wyda Gad Records, a potem na scenę wyjdzie Kasia Linz i zaprezentuje repertuar Grzegorza Ciechowskiego w swoim projekcie Obywatelka KL. Dodam, że Grzegorz Ciechowski był pierwszym naszym polskim laureatem, niestety pośmiertnym Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem, bo wtedy wydawało nam się to oczywiste, że właśnie Grzegorz był tym prekursorem nowoczesnej produkcji muzycznej w naszym kraju.

head first, feet first.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
2: Słyszysz?
1: Mhm. Co to?
2: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
1: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
2: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
1: O nie! Musimy to zatrzymać!
2: No właśnie!
3: Wejdź na stoppestycydom.pl
2: i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 września, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nożownik z Jarosławia na razie nie usłyszę zarzutów. Jest w złym stanie psychicznym. Jutro w mieście marsz ciszy. Pary jednopłciowe z transkrypcją aktu małżeństwa będą mogły rozliczać się wspólnie. Jest decyzja ministra finansów. Kampania wyborcza w Krakowie na finiszu. Pojutrze przedterminowe wybory prezydenta miasta. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariusz został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim. Zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Takie zarzuty ma usłyszeć 31-letni Ukrainiec, który wczoraj w Jarosławiu na Podkarpaciu zabił księdza i ranił 4 osoby. Mężczyzna dziś miał stanąć przed prokuratorem, ale biegli uznali, że jest niepoczytalny. Igor M. jest w placówce medycznej. Zostanie przesłuchany, jak tylko jego stan zdrowia na to pozwoli. A zapowiada Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
5: Okoliczność jest też taka, wynikająca z kodeksu postępowania karnego, że w chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego. Tak więc jak niezwłocznie tylko będzie możliwość przesłuchania pana podejrzanego, na pewno to zostanie wykonane.
4: Mężczyźnie grozi dożywocie. Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Władze miasta są w stałym kontakcie z wojewodą podkarpacką i szykują się na jutrzejszy marsz milczenia. Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz zapowiada, że manifestacja będzie miała charakter pokojowy. Jest inicjatywą prywatną, ale wspierają ją lokalne władze.
6: Otrzymaliśmy wniosek, właściwie zawiadomienie. Jest to o spontanicznym zgromadzeniu publicznym, które ma mieć około 200-300 osób. Wnioskodawcą jest osoba prywatna. Jest planowane zgromadzenie tutaj przed ratuszem i uczestnicy mają przejść główną ulicą do opactwa.
4: Marsz wyruszy z rynku w Jarosławiu jutro o 19. Osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy małżonkowie. Minister finansów podpisał interpretację, która umożliwia m.in. wspólne rozliczanie. Premier Donald Tusk w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśla praktyczny wymiar tej decyzji.
7: Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa, także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne. I nie chodzi tutaj przecież tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale właśnie o ten wymiar godności. Każdy będzie traktowany w Polsce tak samo.
4: Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować prawa małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS-u dołączył teraz resort finansów. Nazywa się SL Broadcast i jest jednym z najnowocześniejszych systemów ostrzegania. Zostanie uruchomiony w Polsce we wrześniu przyszłego roku, dowiedział się reporter Radia PIK. System jest obecnie w fazie testów.
8: To będzie rewolucja w powiadamianiu mieszkańców. Nowoczesny system będzie pozwalał wysyłać ostrzeżenie jednocześnie do wszystkich telefonów w zagrożonym obszarze. Będzie się to odbywać bez aplikacji, internetu i znajomości numerów odbiorców. Rozpoczęły się pierwsze testy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański.
9: Tak zwany system cel broadcast, czyli tak zwany push, czyli w momencie, kiedy będzie sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia, każdy telefon, gdziekolwiek by nie był, w jakimkolwiek zasięgu i nawet w trybie wyłączonym, da pilny, mocny alarm o tym, że jest stan zagrożenia. Wrzesień przyszłego roku, ze względu na to, że to są bardzo poważne prace koncepcyjne, ale przede wszystkim wdrożeniowe i infrastruktura, która jest dedykowana dla poszczególnych rządów, ale już prace trwają.
8: Grudziądz, Marcin Doliński.
4: Obecnie o zagrożeniach informują alerty RCB wysyłane w formie SMS-ów. Batalia o Kraków na ostatniej prostej. Do północy kandydaci i kandydatki na prezydenta miasta mają czas na prowadzenie kampanii. Po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego, pod Wawelem pojutrze odbędą się przedterminowe wybory. Dla największych partii będą ostatnim testem przed przyszłorocznymi wyborami do parlamentu. Na czele sondaży Łukasz Gibał.

0: ale po piętach depcze mu senator Monika Piątkowska.
1: Łukasz Gibała może liczyć na 27% poparcie. Z kolei Monika Piątkowska na ponad 23% głosów.
2: Będę walczyła do ostatniej godziny o to, żeby wejść do drugiej tury, żeby mieszkańcy naszego miasta obdarzyli mnie zaufaniem.
3: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła, więc mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żylet.
1: Trzeci w sondażach jest kandydat PiS, Michał Drewnicki. Za nim z około 10% poparciem dwie kandydatki, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca z Razem. Ostatniego dnia kampanii niemal wszyscy kandydaci zdecydowali się odwiedzić wszystkie 18 dzielnic Krakowa. Rozdawali ulotki i spotykali się z mieszkańcami. Wszyscy, jak jeden mąż, deklarowali walkę o każdy głos do ostatniej minuty kampanii. Niezdecydowanych może być nawet 15% wyborców. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Sondaże wskazują, że w Krakowie potrzebna będzie wyborcza dogrywka. Druga tura zaplanowana jest na 10 października. To Rosjanie stali za próbą podpalenia w Monachium firmy pracującej dla branży zbrojeniowej. Na takie ustalenia niemieckich służb powołuje się Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na początku sierpnia para Bułgarów próbowała podpalić zakład w stolicy Bawarii.
4: Jeden podpalony materiał szybko ugaszono, drugi nie zdążył się zająć. Świadek przeszkodził podpalaczom w wyrządzeniu większych szkód. Do tego para Bułgarów została szybko zatrzymana na pobliskiej stacji paliw. Frankfurter Allgemeine Zeitung twierdzi, że śledczy dotarli do zleceniodawców podpalaczy. Tak jak na początku sierpnia uzbrojony dron na lotnisko w Lipsku, tak i bułgarskie małżeństwo 3 września przysłała rosyjska GRU. Tropy prowadzą do tych samych służb Kremla, co oznacza dwa przypisane Rosjanom akty na obszarze Niemiec w ciągu miesiąca. Na zaatakowanym w Monachium działają dwie firmy. Rode und Schwarz dostarcza rządom i firmom zbrojeniowym systemy komunikacji i zabezpieczeń. Helsing produkuje, także dla Ukrainy, drony oraz oprogramowanie z użyciem sztucznej inteligencji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
6: Mistrzowie nie zdejmują nogi z gazu. Nasi siatkarze 3-0 ograli Słowenię i zameldowali się w finale Mistrzostw Europy. To oznacza, że tylko krok dzieli ich od obrony tytułu. Satysfakcji z dzisiejszej wygranej i nadchodzących wyzwań nie ukrywał po meczu Bartłomiej Lemański.
7: Pierwsze dwa sety graliśmy naprawdę na styku. Tam do 23 były oba sety. Więc mimo, że to było 3-0, to ten wynik zupełnie nie oddaje, jak ciężki był ten mecz. Jestem bardzo zadowolony, jestem mega szczęśliwy, ale nie chciałbym, żeby te emocje stłumiły moje skupienie na jutro. Chcemy ten finał wygrać, także chęci jeszcze więcej jest i na pewno, mimo że teraz się cieszymy z tego zwycięstwa, to wrócimy do hotelu i już będziemy się skupiać na jutrzejszym meczu.
6: Kwestie mistrzostwa jutro o 21:00 załatwimy z Francuzami, którzy kilkanaście minut temu 3-1 odprawili w drugim półfinale Finów. Przykładu z siatkarzy ciągle nie chcą brać nasi piłkarze. Nawet spadek do dywizji B Ligi Narodów nie pozwolił im wejść na zwycięską ścieżkę. Na Stadionie Narodowym tylko bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na inaugurację rozgrywek, a wszystko z bliska śledził Adam Malecki.
8: W pierwszej połowie Polacy grali tak, jakby wciąż trawili niepowodzenie z poprzedniego sezonu, kiedy nie udało się awansować na Mistrzostwa Świata. Mimo niemrawej gry w pierwszych 45 minutach biało-czerwoni też mieli swoje okazje. Próbowali Piotr Zieliński, Michał Skóraś i Sebastian Szymański, ale nic z tego nie wyszło. W drugiej połowie sytuacja wyglądała dużo lepiej. Grę ożywili Przemysław Frankowski i Wiktor Nowak. Szczególnie ten drugi, gracz Slavii Praga, imponował mądrością gry. Popisał się też pięknym, potężnym strzałem z dystansu. Reprezentacja będzie miała z tego chłopaka dużo pożytku. Niezła gra w drugiej połowie mogła się skończyć bramką, ale dla rywali. W 76 minucie gola strzelili Bośniacy, jednak faulowany był Marcin Bułka i arbiter gola nie uznał. Z drużyny prowadzonej przez Jana Urbana na wyróżnienie nie zasłużyli dzisiaj Piotr Zieliński, Nikola Zalewski, Meti Kaś, Kasper Potulski i Wiktor Nowak. Tyle ze Stadionu Narodowego, Adam Malecki.
6: W drugim meczu naszej grupy Szwecja 2-1 lepsza od Rumunii. To właśnie ze zwycięzcami tego spotkania na wyjeździe Polacy sprawdzą się w poniedziałek w kolejnym meczu rozgrywek. Z kolejnym, ale medalem Mistrzostw Europy, w dodatku złotym, zakończyła rywalizację we włoskiej Iwrei Klaudia Zwolińska, najlepsza w konkurencji K1. Za to w F1 z pole position do Grand Prix Azerbejdżanu ruszy jutro kierowca Mercedesa George Russell. Z naszego podwórka wspomnę jeszcze o wygranej hokeistów Energii Toruń 5-3 z Krakowią oraz towarzyskiej porażce piłkarek ręcznych 25-27 z Czechami.
0: Jutro pogodnie, na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. W sobotę na termometrach od 15 stopni na Podhalu i Podlasiu do 17 w centrum i 20 na zachodzie.

0: Autopromocja.
1: Jesień nad Bałtykiem rozpoczyna się jazzowo. Marcin Wasilewski Trio i Jolowano, Bobo Stenson, Federico Eliodoro, Henryk Miśkiewicz, Szymon Mika, Michał Awtyka. 6 zupełnie różnych koncertów, wszystkie w ramach Sopot Jazz Festival pod patronatem Trójki. Od czwartku do soboty. W audycji mało obiektywnie, prosto z festiwalu, wspaniali goście, a wśród nich kurator imprezy Marcin Wasilewski. Zapraszam dziś, chwilę po północy. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Lista osobista.

0: Mark Almond wraca w tym roku na festiwal Sound Edit. O drugim dniu festiwalu, w sobocie, tego festiwalu dyrektor.
1: W sobotę 24 października, dzień wyjątkowy, powracają starzy, dobrzy znajomi. Mark Almond już po raz trzeci na festiwalu Sound Edit, ale to też chyba wyjątkowy będzie koncert, bo właśnie za chwilę ukazuje się pośmiertna, można by rzec, płyta duetu Soft Cell i zapewne utwory z tego albumu też na tym łódzkim koncercie zabrzmią. Powraca do nas The Wolfgang Press. Dwa lata temu, po wielu latach przerwy, przyjechali do nas ze swoją nową płytą i teraz robią dokładnie to samo. Nowy album wychodzi właśnie teraz. I jego koncertowa odsłona jedyna w Polsce, tylko na festiwalu Sound Edit. Przyjeżdża do nas też nowy gość, Wolfgang Fleur, były członek grupy Kraftwerk. Zakończy ten wieczór swoim przedstawieniem muzycznym, bo tak myślę, że można będzie określić to, co państwo będą mieli okazję zobaczyć i usłyszeć w komfortowych bardzo warunkach klubu Wytwórnia.

Niedziela 25 października na festiwalu Sound Edit to nasz ukłon i włączenie się w tegoroczne globalne obchody 50-lecia punk rocka. Będzie Hugh Cornwell, który właśnie 50 lat temu z grupą The Stranglers zaczynał. Będzie grupa Deserter ze swoim nowym albumem. Będzie też Ziemek Kosmoski, nasz łódzki, polski prekursor punk rocka, grupa Brak, Phantom. I Ziemek również otrzyma Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem podczas krótkiej gali

0: tego wieczoru. Na tej gali nagrodę otrzymają również Bogdan Konradzki, Iggy Pop i pośmiertnie, aby uhonorować i też jakby ukoronować tą rocznicę punk rocka, Robert Brylewski. A na koniec wieczoru, po raz ostatni w Łodzi, w bardzo komfortowych i pięknych warunkach dźwiękowo-wizualnych, klubu Wytwórnia zagra Lech Janerka, więc ten wieczór zapowiada się specyficznie. Do tego wszystkiego będziemy mieli oczywiście mnóstwo edukacji, warsztatów, spotkań, branżowe spotkania, ale też spotkania dla młodych artystów, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, nie tylko o dźwięku, ale również o prawach autorskich. Będzie wystawa Roberta Laski, Ostatnia Eskadra, pokazująca zdjęcia starych załogantów punkowych, ale nie tylko, z Łodzi i okolic. Będziemy mieli spotkanie właśnie dotyczące punk rocka w Łodzi i w województwie. Spotkania z naszymi gośćmi, wszystko na stronie soundedit.pl. Zapraszam po raz 18 do Łodzi. Celebrujcie nasze urodziny. Będzie nam bardzo miło, jeżeli będziecie z nami.
1: Lista osobista.
2: Trójka i lista osobista będą obecne na festiwalu Sound Edit, jak zwykle od dobrych paru lat. A teraz z 11, z 6-minutowym opóźnieniem przenosimy się na pustynię Mojave.

0: engineer could say that as well. The fact that there are different roles is more to make it simple within an industry to understand specific tasks that specific people do. But in music, like in any other creative field, you do whatever you can to make the project work. So if you have to mix the record because you recorded it and the band is like, well, now you mix it, right? Okay, well, later on you find out that for the bigger artists, one person records it, one person produces, one person mixes, but it can also be all three. It really depends.
1: Especially the word producer is hard to define because it differs from person to person, you know, what the producer's role should be.
0: Yeah, and I think in the film industry, the word producer is a more known quantity and a known set of skills. And in music, because there's really just the band and then one or two other people in the room when it happens, that person is kind of the person. And I became a producer not by choice. Somebody said, oh, that's the, I was working on a record in the 90s, and somebody said, oh, you're doing more than engineering, you're producing. And I was like, what does that mean? And like, well, you're helping us with the tempo of the song, and you suggested something about making the outro longer. That's not engineering. Engineering would be deciding that your guitar is out of tune, we're going to fix it, or try this snare drum maybe. And that's a little bit also potentially producing because, oh, this type of music requires a really abrasive, aggressive snare drum. If you're just engineering, whatever the drummer brought in, you put a mic on it. That's the sound of the snare drum for that recording, but it's not necessarily the sound that's going to make that song stand out. So that's where the producer steps back a bit and thinks about the aesthetics within the style of music that's being played, for example. And if there's not a direct link to a style, a very defined style, hard rock, heavy metal, hip hop, if there's just kind of like creative music, then it's just whatever works for the song. The song becomes the kind of leader of the project. The song speaks to us through the instrument.
1: A vision perhaps.
0: Yeah, an idea.
1: Yeah, idea, yeah. Nagranie, miks, produkcja, wszystkie trzy rzeczy to są bardzo specyficzne role. Czy one się ze sobą mieszają, czy jest jakiś wewnętrzny konflikt między nimi w studio? Jak to wygląda z twojej strony? Każdy ma swoją drogę i kolejne kroki w inżynierii dźwięku i w produkcji, czy miksie. Niektórzy ludzie robią tylko jedną z tych trzech rzeczy, ale to wszystko się uzupełnia. Ja zaczynałem od nagrywania. Nagrywałem zespoły moich przyjaciół. To było po prostu położenie mikrofonu przed instrumentem, a potem odsłuch na magnetofonie szpulowym w latach 90., oczywiście analogowym. Produkcja to było coś innego. To było stanięcie na chwilę trochę z boku i wyjście poza nagrywanie gitary, czy perkusji, czy wokalu i myślenie o piosence. O piosence jako oddzielnym dziele i zrozumienie, co mogłoby uczynić tę piosenkę interesującym, a także dopasowanie jej do możliwości zespołu. Na przykład, jakie ma być tempo utworu, jaka tonacja klawiszy. Niektórzy wokaliści mogliby się męczyć, żeby wyciągnąć wysoki ton, który jest poza ich zakresem. Nikt wcześniej mógłby o tym nie pomyśleć. To była dopiero trudna historia. I wtedy pojawiłby się producent i powiedziałby, a może by tak trochę to obniżyć. Mógłby to powiedzieć także inżynier dźwięku. To, że są różne role, ma bardziej znaczenie przez rozumienie kolejnych etapów produkcji w biznesie muzycznym, ale w samej muzyce, tak jak w każdej innej sztuce czy czymś kreatywnym, możesz zrobić, co chcesz, żeby tylko to działało. Więc jeżeli musisz zmiksować płytę, ponieważ ją nagrałeś i zespół chce, teraz to zmiksuj. Możesz powiedzieć, że okej, za chwilę będę pracował tak z większymi artystami. Wtedy być może jedna osoba to nagra, a druga zmiksuje. ale może to być też połączenie tych wszystkich ról, to tak naprawdę zależy. Wydaje mi się, to już ja dopytuję,

że słowo producent jest teraz bardzo trudne do zdefiniowania, bo różni się to od osoby do osoby i rola producenta. Tak, i myślę, że na przykład w przemyśle filmowym słowo producent zawiera znacznie więcej umiejętności i znacznie więcej treści, a w muzyce, ponieważ tu jest po prostu tylko zespół i dwie czy trzy osoby w pokoju, kiedy to się dzieje, jest to znacznie bardziej uniwersalne. Ta osoba, ja zostałem producentem nie z własnego wyboru. Ktoś powiedział, pracowałem wtedy w 90-tych latach nad płytą i ktoś powiedział, wiesz co, ty robisz znacznie więcej niż tylko inżynierię dźwięku, ty produkujesz, a ja na to, ale co to oznacza? A oni, no, pomagasz nam z właściwym tempem utworu i tu zasugerowałeś coś, żeby outro było dłuższe, to przecież nie jest tylko inżynieria dźwięku. Inżynier dźwięku to decyduje, czy twoja gitara jest dobrze nastrojona i może to poprawić. Na przykład spróbuj w tym momencie talerza. To też jest jakby coś w rodzaju już produkcji. Albo to, że ta muzyka, to co gracie, wymaga bardziej agresywnej perkusji. Jeżeli tylko jesteś inżynierem, to cokolwiek by perkusista przyniósł na nagranie, stawiasz przed tym mikrofon i nagrywasz. Ale to niekoniecznie będzie nagranie, które spowoduje, że ta piosenka będzie jakoś błyszczeć. Więc jeżeli producent cofa się o krok do tyłu i myśli o estetyce utworu, o stylu muzyki, która jest grana na przykład, i jeżeli uważa, że to nie jest właściwe dla tego stylu hard rocka, heavy metalu, hip-hopu, jeżeli jest kreatywny, to wymyśli coś takiego, co będzie działało dla tej konkretnej piosenki i to ona będzie ciągnęła dalej projekt za pomocą instrumentów. Czyli musi mieć wizję, dopytałem. Tak, albo może po prostu pomysł.

Więc jeżeli zespół gra ze sobą równo i to wszystko dobrze brzmi, raczej staramy się uchwycić cały występ. A teraz, jeżeli masz nagranie i komputer i 150 różnych śladów, możesz bawić się tym, dopóki uznasz, że to dobrze brzmi. Jeżeli nie uda się nagrać przy pierwszym podejściu,

konsole mikserskie miały dla mnie swój urok. Takie jak stary aparat fotograficzny w kontraście do twojego nowego iPhone'a. To jest niby to samo, ale wygląda zupełnie inaczej. Czasami trudno wyrazić, na czym polega ta różnica i tutaj jest właśnie ta magia. Jedno z wytłumaczeń, ale techniczne, to jest takie, że zmienia to w bardzo realnym stopniu, ale bardzo pięknie. Analog zmienia dźwięk, a potem go odtwarza trochę inaczej. Cyfra jest prawie dokładnie oryginałem. Być może też troszkę go zmienia, ale jest znacznie mniej artefaktów niż w analogu. I to jest właśnie ta magia analogu. Dopytałem, czy echo analogowe ma w sobie coś specjalnego. Zdecydowanie. Ja używam w tej chwili echa i analogowego, i cyfrowego. Jest inne i specjalne, ale analogowe robi naturalnie coś, co w cyfrze musiałbyś zaprogramować. To tak jak dodawanie ziarna do fotografii czy do filmu, jeżeli chcesz, żeby to wyglądało jak retro. I wtedy wygląda to trochę jak zdjęcia z muzeów albo te, które pokazywał ci twój dziadek, bo mają ziarno, które jest analogowe, ale teraz to można po prostu zreprodukować sztucznie. I tak na końcu, to chyba nie ma aż takiego znaczenia, bo jest to po prostu zdjęcie twojego królika albo starego roweru, który tak kochałeś.

0: Niezwykły mini album Björk z zespołem Dirty Projectors, do którego na pewno będziemy wracać w naszych opowieściach z pustyni Mojave. Tutaj Nicolas był w roli rejestrującego dźwięk. A w najbliższą niedzielę, 27 września o 18:00 w Centrum Kultury imienia Marii Koterskiej w Bielsku na koncercie wystąpią, i tu wracamy do festiwalu Sound Edit, kiedyś przed laty, Roger Eno, Daniel Blum i Gaba Kulka. Z Rogerem Eno właśnie na Sound Edit kilka lat temu zdarzyło mi się zarejestrować rozmowę trochę podobną jak z Nicolasem o wielu, wielu rzeczach. Teraz króciutki fragmencik, ale pewnie jeszcze do tego wrócimy. O jego minimalizmie i ambiencie.
1: That's a difficult one. I've never put myself in that bracket. But often what happens is that other people will put you in it. So whether you like it or not, that's what you end up being. Unless you sort of fight against it, which I don't, you know, I don't do that. It doesn't matter to me. The title was good when my brother, who actually gave that music, that title, didn't he? You know, sorry, I'm moving this table, yeah. I realise that. It made a point because it completely described what he was doing.

0: music for an area rather than as a focus, which I thought was a great idea.
1: You have a listener as a very, let's say, main ingredient.
0: Precisely, yeah, exactly, yeah. Exactly. Yeah. It was where the listener had a lot of, a lot of input, actually, in terms of interpretation and meaning. It was a kind of abstract art idea, isn't it, really? So to that degree, I do share similarities because the music that I produce is very sparse. It demands one of two things: either that the listener pays a lot of attention or no attention. you can listen to it as a melodic idea. My music is actually much more traditional in terms of melody and harmony than my brother, for example.
1: That's why I think the produce is not the best term, because you've said I
0: sure.
1: produce music. You create or compose
0: yes,
1: music.
0: Yes, yes. Yeah, I call myself a decomposer.
1: Okay.
0: Because often what happens is that I'll have an idea that's got too much information into it and I'll take things out of it rather than add to it.
1: So minimalism again?
0: Yeah, exactly.
1: As a philosophy rather than...
0: Precisely, yeah, yeah. Precisely. Which I've always really liked. When I was younger, there was a famous translation of Chinese poems by an Englishman called Arthur Whaley. And these poems were very unlike Western poems because they'd be just simple observations of, not unlike haikus,
1: yeah.
0: You know, when they're just saying, this is what it is, and then we go on to something else. And that sort of really intrigued me as a way of making art, making any art or making music, is that you just make a statement, and that having been said, you go to something else. A lot of music in the Western, certainly in the Western classical tradition, is starting with an idea, then using that idea...
1: Built up.
0: Exactly, which I've got no interest in whatsoever. It's just like, oh, there's that bit again, but it sounds a bit higher, or the bassoons are playing at this time. I like the idea that Eric Satie, who's one of my favourite composers, big influence on me, said that it's unfair to bore the audience. So that his idea was that you just have these little tiny pieces and then do something else rather than taking that little piece and extending it and, you know, working on it as a construction site.
1: So that's why you use the term poem, because poem could be two sentences.
0: Precisely.
1: Rather than a novel, which has to be a bit longer.
0: Exactly, exactly. Okay.
2: Ludzie bardzo często mówią o tobie, że jesteś minimalistą czy muzykiem gatunku ambient. Co ty na to? Myślę, że jestem ofiarą tego, że ludzie porównują mnie z moim bratem, który rzeczywiście jest cudownym przykładem takiego komponowania, kiedy słuchacz ma bardzo wiele do włożenia w odbiorze takiej muzyki. To trochę z bratem oczywiście dzielę. Moja muzyka jest bardzo nieskomplikowana, wymaga jednak bardzo dużej uwagi albo w ogóle braku uwagi. Jest też bardziej melodyczna, zdecydowanie bardziej niż u brata. Dlatego chyba raczej nie należy nazywać się producentem, ale kreatorem czy kompozytorem muzyki. Ja się nazywam dekompozytorem, bo najczęściej jest tak, że czuję, że w utworze jest za dużo i po prostu to zabieram. Czyli wracamy do minimalizmu jako filozofii. Tak, dobrym przykładem jest tłumacz chińskiej poezji Arthur Whaler, który kiedyś, to mnie bardzo zaintrygowało i bardzo na mnie wpłynęło, tłumaczył takie chińskie wiersze bliskie haiku w taki sposób, że wydawało się, że po prostu wygłaszasz jakieś stwierdzenie i idziesz gdzieś zupełnie indziej. Tego typu podejście do sztuki bardzo mi odpowiada. To jest zaprzeczenie tego, co jest w muzyce klasycznej, gdzie zaczynasz od jakiegoś tematu, a potem go przedłużasz w nieskończoność. Mój ulubiony bardzo wpłynął na mnie kompozytor Erik Satie. Twierdził, że nie może nigdy znudzić publiczności i dlatego komponował takie małe perełki i natychmiast podążał gdzie indziej. Dlatego właśnie użyłeś słowa poezja, bo to mogą być na przykład dwa zdania i tyle, a nie cała nowela. I tu Brian Eno się ze mną zgodził. Wystąpi w Bielsku w najbliższą niedzielę, to rzadka okazja, żeby... Roger Eno. Rzadka okazja, żeby go usłyszeć na żywo. Bardzo

0: I jeszcze zaproszenie na listę osobistą w przyszłym tygodniu. Całe 2 godziny wypełnią kompozycje astronomiczne Wojtka Mozaleskiego i Marcina Dorocińskiego. Będzie też długa rozmowa z panami, której fragment zagram teraz na dobranoc. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To była lista osobista. Dzień dobry panom.
1: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Zacznę, Wojtek, od pytania do ciebie. Czy ty wiedziałeś, że Marcin ma już za sobą Witkacego w Niebezpiecznych Dżentelmenach?
2: Tak, wiedziałem, bo kolega, który miał zagrać w moim Witkacego, czyli Wojtek Metzfaldowski, zabrał mnie na premierę Dżentelmenów, którzy...
0: To był casting po prostu, tak? W pewnym sensie do roli u ciebie.
1: Nie, sprawa jest bardziej skomplikowana.
2: Sprawa jest właśnie bardziej skomplikowana.
1: Bo obydwaj się kumplujemy z Wojtkiem Metzfaldowskim i Wojtek miał robić to, co ja robię z Wojtkiem. A zrobił to Marcin z Wojtkiem w końcu, bo Wojtek nie miał czasu.
0: Ale myślę,
1: że dżentelmani nas połączyli, nie? Gdzieś tak. Tam, że wtedy ty zobaczyłeś
2: mnie. Czy nas połączył tak. Komeda?
1: To... A no tak, nas połączył w ogóle Komeda, bo ja nagrałem audiobooka, a Wojtek zrobił muzykę. To wtedy było pierwsze takie
2: zetknięcie. Później ja zobaczyłem Marcina w filmie, gdzie gra Witkacego. A przez lata namawiałem Wojtka Metzfaldowskiego, który bardzo chciał ze mną w ogóle coś zrobić. Jesteśmy przyjaciółmi od lat i mamy bardzo dużo pomysłów, kiedy się spotykamy. Więc ja bardzo chciałem, żeby jednym z tych naszych rzeczy, które będziemy robić, był Witkacy, którym ja znowu fascynuję się w zasadzie prawie od dziecka, albo przynajmniej od momentu, kiedy skończyłem 12 lat. I kupowałem Wojtkowi nawet albumy, jakieś książki o tym i tak dalej, ale później w momencie, w którym się za to zabrałem, Wojtek był w zupełnie innym momencie życia i ja na gwałturety musiałem wymyśleć inny pomysł i wtedy przypomniałem sobie, że mój przyjaciel Wojtek zabrał mnie na film, w którym kolejny kolega Wojtka gra Witkacego. No i to się tak wszystko pięknie
0: znaczy, połączyło. Wojtek w końcu zobaczył wasz spektakl i teraz żałuje, nie, że tego nie zrobił?
1: Jeszcze nie zobaczył, a jak zobaczy, będzie żałował na pewno.
2: Nie, no Wojtuś bardzo teraz jest zapracowany, jak tylko będzie w formie i będzie mógł, to przyjdzie. Bo to nie wpłynęło na, znaczy, że tak powiem, wszystko relacje, na nasze tak. Relacje, a być może w ogóle wpłynęło bardzo dobrze.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 26 września. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Zmarł policjant postrzelony podczas akcji w Kraśnie.

0: Kraku Górnym. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta miasta, trwa cisza wyborcza. Polacy i Francuzi zmierzą się w finale Mistrzostw Europy siatkarzy. Nie żyje policjant postrzelony podczas służby w Kraśniku Górnym koło Bolesławca, poinformowała Komenda Główna. Sierżant Nathan Sieroń miał 29 lat.
1: Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem podczas czynności prowadzonych na jednej z posesji. 33-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku policjanta. Jeden z nich trafił funkcjonariusza w głowę. Ranny policjant został natychmiast przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Legnicy. Jego stan był wówczas bardzo ciężki. Po zdarzeniu 33-latek zaczął uciekać. Policjanci zatrzymali go po pościgu i zabezpieczyli pistolet. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni. Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego areszt na 3 miesiące. 29-letni sierżant Nathan Sieroń pracował w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariuszem był od niespełna 2 lat. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Cisza wyborcza w Krakowie przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta miasta będzie obowiązywała do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę o 21:00, przypomina Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
2: W tym momencie rozpoczyna się cisza wyborcza i będzie ona trwała aż do zakończenia głosowania. Także tutaj z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Ta cisza wyborcza niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo mieszkańcy Krakowa mogą oddać swój głos w wyborach przedterminowych.
0: Poprzedni prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, został odwołany w majowym referendum. Polscy siatkarze zagrają o złoto Mistrzostw Europy. Ich rywalami będą Francuzi. Wczoraj podopieczni Nicoli Grbicia pokonali w Mediolanie Słoweńców 3-0. Tak to spotkanie podsumowuje rozgrywający Jan Firlaj.
3: Myślę, że dużo emocji, ale bardzo się cieszę, że nasz zespół zagrał bardzo równy mecz. Wydaje mi się, że nie było momentu, w którym Słoweńcy nacisnęli nas na tyle, żebyśmy pękli. Bardzo się z tego cieszę i tu mamy tą wisienkę na torcie, na którą bardzo ciężko pracowaliśmy w tym sezonie i zrobimy wszystko, żeby zakończyć ten turniej ze złotem.
0: Finałowe mecze dziś o 21:00. Około 300 tysięcy osób powitało papieża na ulicach Paryża. Leon XIV rozpoczął pierwszą wizytę we Francji. Okazją dla Paryżan, by zobaczyć papieża, był jego przejazd papamobile ulicami stolicy.
4: To wielkie emocje i radość. To nasz duchowy ojciec. W szkole powiedzieliśmy, że przyjeżdża papież i że dzieci nie mogą przyjść. Dlatego jesteśmy tutaj razem z dziećmi. Co myślicie o tym papieżu? Jest idealny. Chciałam go zapytać, jak to zrobić, żeby Bóg do nas mówił. Chcemy powiedzieć, dziękujemy, że przyjechałeś do Francji. Leonie, kochamy cię.
0: Wizyta papieża we Francji potrwa do poniedziałku. Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego z Nagrodą Dziennikarzy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Maciej Sobieszczański przedstawił prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej, rozmawiając za pomocą alfabetu Morsa. Nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Borowiecka, która w imieniu dziennikarzy wręczyła nagrodę reżyserowi, wyjaśnia, że Przez ścianę to film wybitny pod wieloma względami.
5: To jest film spełniony formalnie, scenariuszowo i jeśli chodzi o reżyserię, ale podkreślić należy znakomite zdjęcia także Joanny Dylewskiej. Jest to niezwykle poruszająca historia. No i świetnie zagrany jest ten film. Tutaj wszystko spoczywa przede wszystkim na barkach Marii Dębskiej, która gra bardzo oszczędnymi środkami i myślę, że to dodatkowo potęguje ten efekt, który myślę, że dla niektórych widzów może być piorunujący. Więc i na dziennikarzy zadziało.
0: Obraz otrzymał też nagrodę dyskusyjnych klubów filmowych oraz od Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Przez ścianę bierze udział również w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy. Laureatów poznamy dziś wieczorem. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie w większości kraju, jedynie na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Będzie od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej.
7: Autopromocja.
8: Najbliższy wpływ wojny był na delfinów.
9: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
10: Stanisław Łubieński i jego Ukraińscy.

0: miejsce rozmówcy o ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
1: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
0: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
1: Wystarczy kilka przelotów dronów i kolonii nie ma.
0: Audycja Księstwo Ptaków w niedzielę w Trójce tuż po 8 rano.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: One, two, three, four. Mało, obiektywnie.
5: No i 5 minut po północy.

0: Agma. Tym pięknym utworem rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, nadawanej dziś prosto z Sopot Jazz Festival 2026. To, co Państwo słyszą, to właśnie nasze zaimprowizowane studio radiowe przy Myśliwieckiej 357 Irena Dan, tutaj w sopockim hotelu Radisson, naszej bazie festiwalowej. Andrzej Dubas z Radia Gdańsk i Mariusz Owczarek. Dobry wieczór. Jest też z nami autor tego utworu, wykonawca tego utworu, Szymon Mika. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Niemal tuż po koncercie, piątkowym koncercie na tegorocznej edycji Sopot Jazz Festival. Zmęczony, ale szczęśliwy, mam wrażenie.
1: Tak, to jest najfajniejsze uczucie na świecie po koncercie. To takie zmęczenie, ale bardzo pozytywnie, takie nakręcające na kolejne wyzwania.
0: Szymonie, nie miałem jeszcze tej okazji. Ja wiem, że to już dość odległa sprawa, ale warto to przypomnieć i pogratulować ci Fryderyka za płytę Agma.
1: Dzięki, dzięki. To również super wyróżnienie.
0: Powiedz, przypomnij tę ideę płyty, ideę twojego międzynarodowego kwintetu, który dzisiaj, wczoraj wieczorem w piątek fantastycznie zabrzmiał tu na scenie sopockiej.
1: Dzięki. Główną ideą tego projektu było zrealizowanie jakiegoś takiego brzmienia, które miałem w głowie zespołu z wokalem instrumentalnym i trąbką właśnie. I myślę, że tak ten sound, to połączenie tych dwóch instrumentów, bo w zasadzie Songi śpiewa głównie instrumentalne partie na tej płycie, właśnie z gitarą i z sekcją rytmiczną później. To było takie coś, co miałem cały czas z tyłu głowy i postanowiłem zebrać tych ludzi i napisać muzykę specjalnie na ten projekt właśnie.
0: Na międzynarodowy skład. Powiedziałeś o wokalistce, tak?
1: Tak, Songi Jeon z Korei. Mhm.
0: Na trąbce gra?
1: Na trąbce Oskar Torok ze Słowacji, Andrzej Święc, nasz polski kontrabasista wspaniały i Peter Szomosz z Budapesztu, obecnie mieszka w Berlinie. Podobnie jak Songi zresztą, wokalistka. Więc... Mhm.
0: A jak się spotkaliście? Jak doszło do takiego międzynarodowego spotkania? Pewnie najpierw na scenie, a dopiero potem w studiu.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja z każdym z tych muzyków miałem okazję zagrać wcześniej, oprócz Songi. Natomiast w tym zestawieniu ja zdecydowałem, że musimy się spotkać, zanim podejmę decyzję ostateczną o nagraniu płyty z tymi ludźmi. I zorganizowałem takie dwudniowe spotkanie dla nas. Pograliśmy sobie jakieś moje starsze kompozycje, jakiś jeden utwór napisałem nowy specjalnie na tą próbę, po to, żeby sprawdzić, czy ta konfiguracja działa, czy jest chemia. I potem

0: spotkaniu właśnie byliśmy wszyscy bardzo pozytywnie nakręceni i podjąłem decyzję, że okej, za parę miesięcy wchodzimy do studia, napiszę do końca muzykę i nagrywamy.
1: Koncertów udało się zagrać sporo w kraju i nie tylko pewnie?
0: Tak, zagraliśmy parę koncertów za granicą, w Szwajcarii, w Słowacji, chyba w Niemczech też graliśmy. Teraz przed nami fajna trasa w Polsce, 10-koncertowa właśnie na jesień. Wczoraj zaczęliśmy w Krasnym Stawie, dzisiaj w Sopocie. I w październiku przed nami kolejnych 8 koncertów w różnych miejscach w Polsce i festiwalach.
1: Czyli wystarczy na bieżąco być z twoimi stronami internetowymi, mediami społecznościowymi i wszystko będzie wiadomo, gdzie można zobaczyć kwintet.
0: Dokładnie, tam cały czas anonsuję naszą nadchodzącą trasę.
1: Już cię nie trzymam dłużej, bo wiem, że to już jest późna pora dla artysty, który zagrał dzisiaj koncert. Czas na odpoczynek. Szymon Mika, tym bardziej podziękowanie za to, że znalazłeś czas dla Trójki, dla słuchaczek i słuchaczy naszej rozgłośni.
0: Bardzo mi miło, bardzo dziękuję.
1: Szymon Mika, gość audycji Mało Obiektywnie, nadawane dziś z Sopot Jazz Festival 2026. Za nami tytułowy utwór Agma, to teraz jeszcze jedna kompozycja Szymona, Easy.

Szymon Mika, Quintet, to płyta Agma. Płyta, z której muzyka zabrzmiała dziś na żywo, a właściwie wczoraj w piątkowy wieczór na żywo tu w hotelu Radisson Blu w Sopocie na scenie Bluegrass Hall. Przypomnę Państwu, Szymon

Technika, gitara, kompozycje, Song Ji-young przy mikrofonie, Oskar Torok na trąbce, Andrzej Święc na kontrabasie i Peter Somosz na perkusji. To piątkowy wieczór. Za chwilę jeszcze opowiemy Państwu, właściwie Dorota Miśkiewicz opowie Państwu o tym, co się działo na drugim wyjątkowym koncercie, który będziemy z pewnością wspominać latami, bo to szczególny wieczór, szczególna druga część tego wieczoru nam się zdarzyła. A tak w ogóle to wszystko zaczęło się wczoraj na scenie Mamuszki 14 od dwóch koncertów, o których z kolei Państwu opowiemy także w tej audycji. W audycji mało obiektywnie nadawanej z Sopot Jazz Festival, ale trochę później, w drugiej części naszego spotkania. No właśnie, przed chwilą muzyka kwintetu Szymona Miki. To był pierwszy koncert tego piątkowego wieczoru, a drugą był benefis Henryka Miśkiewicza.

KKRK. Henryk Miśkiewicz, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Pamiętają Państwo tę płytę sprzed 2 lat? O, jeśli nie, to warto ją sobie przypomnieć. Ten utwór zabrzmiał w ten piątkowy wieczór na scenie Bluegrass Hall, tutaj w hotelu Radisson, naszej bazie, jednej z kilku baz koncertowych Sopot Jazz Festival. To benefis Henryka Miśkiewicza. Wspaniałe, ponad 2-godzinne spotkanie z muzyką, anegdotami, opowieściami, wspomnieniami zaproszonych przez Henryka Miśkiewicza gości. Pokrótce, choć skład długi, ale Państwu przedstawię artystów, którzy wspaniale dziś na tej scenie grali, śpiewali dla Henryka Miśkiewicza. Marta Wajzik na saksofonie, Dorota Miśkiewicz, która prowadziła, współprowadziła ten benefis, także zaśpiewała kilka piosenek. Na gitarze zagrał Janusz Strobel. Na gitarze zagrał także Marek Napiórkowski. Na fortepianie zagrał Piotr Orzechowski. Na fortepianie zagrał Włodzimierz Nachorny i zagrał oczywiście ten największy przebój, jaki napisał. I przyznał mi kiedyś w wywiadzie, że był taki czas, kiedy już nie lubił tej piosenki. Ale to na szczęście czasy minione. Jej portret zabrzmiał dziś w wykonaniu Włodzimierza Nachornego. Na fortepianie także Marcin Wasilewski, na fortepianie Andrzej Jagodziński, na kontrabasie Sławomir Kurkiewicz, na perkusji Michał Miśkiewicz. To goście Henryka Miśkiewicza na tym benefisie podczas Sopot Jazz Festival 2026. Udało mi się namówić na krótką rozmowę Dorotę Miśkiewicz, która opowie Państwu teraz

0: Teraz, jaki był pomysł na ten wyjątkowy wieczór?
1: Tatę wszyscy lubią, więc wszyscy chętnie z nim zagrają, bo oprócz tego, że jest świetnym saksofonistą, to też po prostu jest lubiany, bo jest fajnym gościem. I no, on miał taki pomysł, żeby zaprosić swoich współpracowników, tych z lat przeszłych, tych z lat obecnych. Więc mamy taki przekrój mieliśmy, czyli z jednej strony Piotr Orzechowski, czyli nasza ostatnia płyta, płyta Nasza Miłość. Marcin Wasilewski, z którym tata nagrał wspaniałą płytę Lyrics. Marek Napiórkowski, z którym nagrywał przez wiele lat płyty z zespołem Full Drive, ale także Andrzej Jagodziński, czy na przykład Janusz Strobel, wspaniały gitarzysta i oczywiście Włodzimierz Nachorny, również bliski mojemu sercu, bo przecież ja przez wiele lat też z nim grałam. Były przypomniane różne stare piosenki, płyta Kakarucha, którą jeszcze pamiętamy z moim bratem. To w ogóle jedna z pierwszych płyt, które mój brat nagrywał jako perkusista. Jedna z takich ważnych płyt. I niespodzianki, bo koledzy też grali po prostu swoje utwory. Więc niespodzianki dla taty.
0: Ale to nie koniec świętowania.
1: Tak, świętujemy cały czas 75-lecie. Mamy jeszcze przed sobą dwa miasta i dwie wspaniałe sale, czyli katowicki NOSPR oraz wrocławski NFM. 10 października będziemy w NFM-ie, 18 października w NOSPR-ze. Będzie nieco inny skład niż tutaj w Sopocie. Będą również wokaliści, też mniej jazzowi. Będzie Grzegorz Turnał, będzie Ania Jopek. Także będzie trochę inaczej, trochę bardziej piosenkowo.
0: Gratuluję objęcia odpowiedzialnej funkcji. Będziesz kuratorką Sopot Jazz Festival.
1: Jestem bardzo podekscytowana, bardzo szczęśliwa i jednak dosyć przejęta, gdyż czuję na sobie odpowiedzialność związaną z programowaniem festiwalu, jednak bardzo poważnego festiwalu. I bardzo bym chciała, żeby wszyscy byli zadowoleni. Publiczność, również panie z agencji organizującej ten festiwal. No i ja też mam nadzieję, że będę mogła spełnić kilka swoich marzeń i zaprosić takie osoby, które są dla mnie ważne. Robię sobie już notatki od kilku dni. Mam bardzo długą listę, a co się z tego uda, to zobaczymy.
0: A jakie masz najbliższe plany?
1: Poza tym, że będę z tatą, to mamy dosyć dużo z Grzegorzem Turnałem teraz, bo no, w związku z tym, że wyszła jego ostatnia płyta, płyta Szósta Godzina, na której dosyć dużo śpiewam, więc cieszy mnie to, że mogę z nim pokoncertować. W związku z niedyspozycją taty też mam koncerty, które gram za niego. Teraz zapraszamy Państwa do Brzostka. To jest bardzo mała miejscowość. To jest najbliższy nasz koncert 4 października. Zagramy taki przekrojowy program z różnych piosenek. Również będą piosenki taty. Mam też oczywiście koncerty Bons Amigos, czyli mojej ostatniej płyty. I to na przykład 16 października. Gdzie ja to gram? W Strzyżowicach. Więc to na Hansa Jazz się też wybieram. Tam jest wspaniały festiwal. Oprócz tego, że wystąpię ze swoim programem, to też będę prowadzić warsztaty. No i rusza szkoła niedługo. A ja jako pani pedagog, wykładowczyni zarówno w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, jak i w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie będę mieć dużo pracy już za chwilę.
0: Dorota Miśkiewicz w Trójce w audycji mało obiektywnie nadawanej Sopot Jazz Festival 2026.

Dorota Miśkiewicz. W jednej z tych piosenek, które zostały z nami na zawsze w Trójce. Nucę, gwiżdżę sobie. Dorota Miśkiewicz, dziś współprowadząca Benefis taty Henryka Miśkiewicza wraz z bohaterem tego wieczoru, ale także zaśpiewała piosenki i jak Państwo słyszeli, będzie bardzo zajęta w najbliższym czasie. Tych planów jest sporo. No i to już wiadomo, tak, Dorota Miśkiewicz będzie kuratorką Sopot Jazz Festival od edycji 2027, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo o tym, co się będzie działo w 2027 roku, to trzeba myśleć już teraz. Dzwonić, sprawdzać terminy, ustalać itd. itp. Wszystko, mam nadzieję, że wszystko się dobrze poukłada Dorocie i również jako kuratorce Sopot Jazz Festival. No i także jako pani pedagog, jak było słychać. To audycja mało obiektywnie, nadawana prosto z Sopotu. Jesteśmy po drugim dniu tegorocznej jesiennej edycji Sopot Jazz Festival. Jak mówiłem Państwu, wszystko zaczęło się w czwartek na scenie Mamuszki 14. O tych koncertach jeszcze opowiedzą artyści, ale ja pokrótce przypomnę, że za nami już koncerty kwintetu Michała Awtyki i także zespołu Suferi z gościnnym udziałem Federico Heliodoro. Dziś. Najwięcej było o dzisiejszych koncertach, a właściwie wczorajszych piątkowych. Kwintet Szymona Miki, Benefis Henryka Miśkiewicza to też już za nami, a przed nami sobota, ostatni, trzeci dzień festiwalu sopockiego. Bobo Stenson Trio i na zakończenie Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny Joe Lovano. To jeszcze przed nami w sobotę tu na Sopot Jazz Festival 2026. A Marcin Wasilewski

0: Austin, a wcześniej stingowe Message in a Bottle, Marcin Wasilewski, trio. Marcin Wasilewski przy fortepianie, na perkusji Michał Miśkiewicz, na kontrabasie Sławomir Gurkiewicz. Marcin Wasilewski jest kolejnym gościem audycji Mało Obiektywnie, nadawanej dziś prosto z Sopot Jazz Festival 2026. Marcinie, opowiedz proszę o programie tegorocznej edycji festiwalu.
1: Jak co roku staram się, aby program był interesujący i ciekawy dla publiczności. Przede wszystkim dla mnie samego ciekawy, bo na tym trochę to polega. Odwrócona jest moja rola, bo ja jestem przecież czynnym muzykiem, a tu wybieram artystów spośród wielu, takich, którzy mnie interesują, są kreatywni, proponują coś świeżego. Z reguły młodzi artyści są takimi poszukującymi, ale w zderzeniu z dojrzałością i takich dojrzałych artystów też usłyszymy, jak choćby Bobo Stenson, to już jest 82-letni wybitny szwedzki pianista, bardzo ważny dla rozwoju europejskiego jazzu. Jak i również świętowaliśmy benefis Henryka Miśkiewicza, który obchodzi 75-lecie urodzin w tym roku i w związku z tym odbywa się szereg różnych koncertów z jego udziałem. Ja też postanowiłem zaprosić, uhonorować jego zacne i bogate w dokonania muzyczne portfolio, bo to jest bardzo ważny muzyk dla polskiej sceny jazzowej, tak jakby trochę z tylnego siedzenia, bo można go usłyszeć w wielu produkcjach jako sideman, ale również jego kariera solowa potoczyła się bardzo, bardzo znamienicie. I tak jak co roku staram się, aby to zderzenie młodości i dojrzałości było ciekawe dla publiczności. I zawsze mnie ciekawi, jak ten efekt finalnie wychodzi, kiedy sam mogę zasiąść i posłuchać tych koncertów, które wybrałem.
0: Pierwszy dzień znów był poświęcony młodym zespołom.
1: Pierwszy dzień już od paru lat w miejscu Mamuszki 14 w Sopocie oddaję scenę młodym przedstawicielom jazzu i dzisiaj tak właśnie patrząc, jak oni byli szczęśliwi i po koncercie, w trakcie, oczywiście może trochę i za długo, za głośno, nieważne, ale tym się właśnie cechuje bycie młodym, że wszystko cieszy, szczególnie właśnie kiedy poświęca się życie tej jedynej dziedzinie muzyki, to robi się wszystko, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i kiedy wychodzili już dzisiaj po koncercie z hotelu, to tak się cieszyłem, że mogłem im dać taką szansę, bo sam kiedyś byłem młody, już może nie jestem super młody, ale byłem bardzo, bardzo zadowolony, że mogłem pobudzić ich do działania i w ten sposób móc odważyć ich do dalszych kroków.
0: Kończysz swą pracę jako kurator Sopot Jazz Festival. Dasz się namówić na krótkie podsumowanie?
1: Postaram się to zrobić. Rzeczywiście tegoroczna edycja, już siódma, jest moją ostatnią i tak ponad cel, który założyliśmy, znaczy okres miał być czteroletni, ale zaczęło się w 2020 roku dosyć niefortunnie z racji pandemii, koronawirusa i taki ten jazzowy, przysłowiowy mały jazz klub zamieniliśmy w operę leśną. Tutaj dużą scenę w Sopocie znaną i to było też bardzo dziwne doświadczenie, kiedy jazzmeni prezentowali się na tak ogromnej scenie, i niespełną salą z racji obostrzeń i myślałem, że to się w ogóle źle zacznie, aczkolwiek Bałtycka Agencja Artystyczna stanęła na wysokości zadania i w tym trudnym momencie właśnie postanowiła, że ten festiwal się odbędzie. Ja wówczas z racji turbulencji, podróżowania,

0: przez muzyków z innych krajów, skupiłem się na polskim jazzie i nie żałuję, bo mamy bardzo bogatą od wielu, wielu pokoleń scenę jazzową, wiele nowych pokoleń rośnie i ten jazz w Polsce już trwa bardzo długo, bo choćby w tym roku mija 70. rocznica, gdzie właśnie w Sopocie odbył się pierwszy festiwal międzynarodowy muzyki jazzowej w Polsce. Później on się przeobraził w Jazz Jamboree, jak wiemy, bardzo ważny festiwal na mapie Europy i całego świata, bo wiem, że kiedy dążono do zaproszenia Milesa Davisa w 1982 roku, nie odbyło się z racji stanu wojennego, to on sam słyszał o tym festiwalu już dobre zdania, dobre opinie i sam chciał przybyć na ten festiwal i tak się to wydarzyło w 1983 roku. Także protoplastą tego sukcesu Jazz Jamboree był właśnie festiwal w Sopocie, gdzie debiutował Krzysztof Komeda. Także w tym roku faktycznie jest to moja ostatnia rezydencja jako kuratora artystycznego i w sposób szczególny chciałem się pożegnać z festiwalem i muzycznie chciałem przedstawić się na scenie, nie tylko jako prezentujący innych artystów, ale postanowiłem zaprosić słynnego Joe Lovano, saksofonistę amerykańskiego, wybitnego, tenorzystę. I z nim zamkniemy festiwal właśnie w taki sposób.
1: A jakie są twoje, wasze najbliższe plany po festiwalu?
0: Następnego dnia jedziemy do Poznania, również z Joe Lovano. Później wystąpimy właśnie na słynnym tym Jazz Jamboree, który trochę przygasł na pewien okres, ale jest, dalej się odbywa Jazz Jamboree, no może już nie tak spektakularnie jak w latach 70., 80., 90., kiedy to był naprawdę ważny festiwal, ale zagram w Stodole muzykę Tomasza Stańko z gościnnym udziałem Filipa Adizaka, amerykańskiego młodego, świetnego trębacza i tenorzysty polskiego Adama Pierończyka wraz z moim trio. Popularność jazzu można powiedzieć, że wzrosła, ale wówczas w tej ciężkiej szarzyźnie komuny, ucisku reżimu, to te Jamboree to było takie święto, które scalało wszystkich fanów z tego wschodniego bloku i było mega konsolidujące dla polskiego środowiska i budujące, rozwijające polskie środowisko jazzowe. Było bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem, bo tak naprawdę w tym jednym miejscu podczas tych 4 dni można było skonfrontować swoje umiejętności, polski jazz, europejski jazz i ten amerykański. Przyjeżdżały naprawdę wybitne gwiazdy, przedstawiciele muzyki jazzowej właśnie, która powstała w Stanach Zjednoczonych. Mówmy się, zawsze tam były wytyczane jakby tak kierunki i ten poziom, ale ta siła tego jazzu i ta istota, czyli wolność improwizacji, ten cały trzon tej muzyki raził cały świat i jest teraz muzyką bardzo, może nie bardzo, bardzo popularną, ale o wiele bardziej popularną niż kiedyś, a wówczas stanowiła takie okno na świat i dawało ludziom z bloku wschodniego takie poczucie wolności i dotykania piękna.
1: Kiedy można się spodziewać nowej płyty Tria?
0: Nagraliśmy płytę w zeszłym roku w Trio we Francji i właśnie początkiem roku, w lutym, ukaże się nowa płyta wytwórni ECM naszego Trio. No, nie mogę się już doczekać, bo trochę długo czekałem, dużo czasu minęło i zachęcam, kiedy premiera nastąpi. Będzie oczywiście szereg koncertów, proszę śledzić. Mogę nadmienić, że tak, zagraliśmy tam dwie kompozycje, jedną w hołdzie Johnowi Coltrane'owi i jedną kompozycję w hołdzie Hermeto Pasquala, czyli brazylijskiego kompozytora, multiinstrumentalisty, i znajdzie się również 6 moich kompozycji, także jest to w sumie bardziej autorska płyta z oddaniem hołdu i czci dwóm wybitnym przedstawicielom muzyki.
1: Marcin Wasilewski, Trio. W Trójce, w audycji mało obiektywnie nadawanej z Sopot Jazz Festival 2026.

Spark of Life, Sudorian Dance, Marcin Wasilewski na fortepianie, Sławomir Krukiewicz na kontrabasie i Michał Miśkiewicz na perkusji. Marcin Wasilewski, trio z płyty Life, albumu koncertowego wydanego już ładnych kilka lat temu, ale jak Państwo słyszeli przed chwilą na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie, trio Marcina Wasilewskiego ma już gotowy kolejny album i płyta ma się ukazać nakładem wytwórni ECM w lutym 2027 roku. To jest audycja Mało Obiektywnie, nadawana z Sopotu, z Sopot Jazz Festival 2026, któremu to cyklowi koncertów właściwie, bo to całoroczny cykl koncertów jazzowych w tym mieście, w którym w 1956 roku odbył się pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej. Temu cyklowi program Trzeci Polskiego Radia patronuje, stąd i nasza dziś obecność tu w Sopocie, właśnie audycji Mało Obiektywnie w wydaniu festiwalowym. Jak Państwu wspominałem, wszystko zaczęło się w czwartek, 24 września na Mamuszki 14. To jest jedna z tych scen festiwalowych sopockich, jazzowych. Dwa koncerty odbyły się w ten czwartek. Troszkę w jednym zdaniu właściwie, no dwóch może, zamknął to Marcin Wasilewski, mówiąc, że zawsze na początek ten pierwszy dzień to jest szansa dla tych młodych, którzy stawiają pierwsze kroki na jazzowej scenie, bądź drugie kroki, bo w przypadku zespołu Michała Awtyki to właśnie promocja drugiej płyty zatytułowanej W Amoku.

0: Za debiutancki album Fruchtstrakt zostali nagrodzeni Fryderykiem, teraz wydali płytę numer 2, płytę W Amoku. A przed chwilą na antenie trójki utwór W Amoku 3, bo to jest taki cykl tytułowych kompozycji Michała Awtyki. Przypomnę Państwu skład zespołu: Marcin Elszkowski, trąbka, Marcin Konieczkowicz, saksofon altowy, Tymon Kosma, wibrafon, Stefan Raczkowski, perkusja i Michał Awtyk, kontrabasista, który także jest kompozytorem tej muzyki. I z Michałem Awtyką udało mi się porozmawiać tuż po koncercie zespołu na Mamuszki 14, koncercie w ramach Sopot Jazz Festival 2026. Jak się grało? Czy emocje opadły? Tak brzmiało moje pierwsze pytanie.
1: Troszkę opadły, ale jak zawsze na koncercie pojawia się, na każdym naszym koncercie pojawia się dużo emocji. Dzisiaj koncert wyjątkowy, bo premiera naszej nowej płyty W Amoku, więc emocje tym większe. Płytę nagraliśmy w 2024 roku i wydawałoby się, że może być to opowieść Anno Domini 2024, ale myślę, że z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się, że niewiele wiedziałem o tym, co się wokół mnie dzieje. I myślę, że tak samo niewiele wiem dzisiaj o tym, co myślę, o tym, co myślałem wtedy. Myślę, że ta perspektywa cały czas nam się zmienia i też przede wszystkim świat nam cały czas ucieka. I zawsze jesteśmy krok z tyłu i zawsze jest... W sensie sytuacja, w której jesteśmy krok do tyłu za światem, jest bardzo niezręczna, niepewna, pełna napięcia. I myślę, że zawsze będzie nam się ciężko w niej odnajdywać, zawsze będziemy znajdować jakieś nowe sensy dla rzeczywistości i zawsze one będą przemijały i będziemy wiedzieli tak naprawdę coraz mniej zamiast coraz więcej. Myślę, że to, co mnie najbardziej inspiruje, to jest literatura i muzyka oczywiście, ale muzyka to jest taki trochę oczywisty kontekst, więc może powiem więcej o tej literaturze. W trakcie, kiedy ta płyta powstawała, takie dwie główne powieści, które zrobiły po prostu na mnie największe wrażenie. Nie, dobra, w zasadzie są trzy. Pierwsza to jest powieść Jerzego Krzysztonia pod tytułem Obłęd,

0: jest o obłędzie. Druga to była, podaję w kolejności niechronologicznej, to była druga, pierwsza to jest powieść Moja walka Karla Owego Nausgarda. Bardzo mocno właśnie wdzierająca się w rzeczywistość autora i w, jest to taka próba odnalezienia swojej artystycznej tożsamości, bardzo długa, ale bardzo wciągająca, przynajmniej dla mnie. I trzecia książka, która już, którą czytałem już po nagraniu płyty, ale jeszcze przed tam końcowymi poprawkami, to Septologia Jona Fosse. Kto nie czytał, temu polecam. Ale jest to literatura, która zrobiła na mnie ogromne, ogromne wrażenie, przede wszystkim z powodów estetycznych. Wychodzę z takiego założenia, że najlepszy zespół to jest taki, który jest złożony z przyjaciół, którzy grają najlepiej i szanują się najbardziej jak można. Więc to był klucz do wyboru członków zespołu. Znamy się w zasadzie w większości z Akademii Muzycznej w Katowicach. Gdzieś tam nikt z nas nie był ze sobą na roku, ale przecinaliśmy się w mniej więcej podobnym czasie. Wyjątkiem jest Marcin Konieczkowicz, który ukończył Akademię w Krakowie, ale Marcina poznałem. To jest dobre pytanie, gdzie go poznałem. Albo w Poznaniu na konkursie Blue Note, albo na Kalatówkach. Na pewno poznałem go w 2019 roku. Skład jest niezmienny i chciałbym, żeby tak pozostało. Zdarza się nam grać koncerty w... Wiadomo, każdy ma jakieś tam inne zajętości, ale staram się, żeby to był cały czas ten sam skład. No, tak jak mówię, też... Poświęciliśmy bardzo dużo czasu na próby, zarówno przed pierwszą, jak i przed drugą płytą. Zagraliśmy też trochę koncertów, więc to jest naprawdę zespół i to jest, myślę, że największa wartość. Tam ja mogę sobie napisać jakieś utwory, ale jeśli zespół nie będzie zespołem, to to będzie przeintelektualizowany koncept, a nie muzyka. I wydaje mi się, że ten zespół sprawia, że to jest muzyka. Płytę nagrywaliśmy w studiu Sound & Wave. Tak jak i poprzednią płytę. Jest to, znowu to jest taka historia, że realizatorem w tym studiu jest Jakub Krukowski, który no, jest jak dla mnie jak szósty członek tego zespołu. I nawet nie zastanawiałem się, czy chcę nagrywać w jakimkolwiek innym studiu, tylko wiedziałem, że chcę nagrywać w tym studiu z tym realizatorem. I no i co, dla mnie to jest sukces kolejny, więc ta płyta, więc myślę, że było warto i na pewno jak będziemy nagrywali kolejną płytę, to też będę chciał tam.
1: Możesz rozszyfrować tytuły utworów na tym albumie?
0: W Amoku, no to wiadomo. MW to jest skrót od Moja walka właśnie, ale ze względu na to, że mogłoby się to komuś źle skojarzyć bez właśnie całej opowieści o Nausgardzie i tak dalej. Chociaż nawet Nausgard wielu osobom się źle kojarzy. Nie wszyscy cenią sobie jego poglądy i to, co on pisze w tej książce, ale na pewno jest to mniej kontrowersyjne niż wiadomo co. Więc to jest Moja walka. I to chyba nie, może jeszcze Derdas jest tajemniczy trochę. Derdas to jest, teraz właśnie powinienem się był do tego przygotować, jest to w języku niemieckim, jest, to są, nie wiem jakie to są części zdania, mowy, więc generalnie roboczy tytuł tego utworu brzmiał Der ukośnik Das Groven. Na pewno jest to utwór bardzo mocno inspirowany twórczością Petera Elda. I ostatecznie skończyło się tak, że połączyłem to w jeden wyraz i w sumie to brzmi jak nazwa jakiegoś nieistniejącego polskiego tańca, więc jest to, usatysfakcjonowało mnie to. Jeśli chodzi o tytuły, to może ten Minotaur to też jest takie trochę nawiązanie do... Mitologiczne, ale bardziej z połączeniem jest taka figura Minotaura w Georgiego Gospodinowa w... nie pamiętam teraz tytułu. To jest, zdaje się, że jego przedostatnia opowieść. Więc to jest właśnie trochę mitologiczne, trochę ten utwór jest jak labirynt, w którym bardzo łatwo się zgubić, ale jest też tam, polecam bardzo ten wątek właśnie Minotaura w twórczości Gospodinowa. I to, co jeszcze myślę, że warto wyjaśnić, jest taki tajemniczy tytuł Stałość zmienności. I to się odnosi wprost do jakby metody kompozycyjnej tego utworu. I stąd ten

0: stąd ten tytuł, że są właśnie dwie warstwy, jedna jest stała, druga jest zmienna.
1: Wibrafon zabrzmiał na tym koncercie momentami bardzo tajemniczo z tym pogłosem.
0: Teraz pytanie, czy to wibrafon taki jest, czy Tymon tak gra, czy to są to takie kompozycje? Jest dużo, dużo zmiennych. Jest dużo zmiennych. Skąd taki wybór? W ogóle ten zespół na początku był kwartetem bez wibrafonu. I to był czas, kiedy właśnie Tymon był na pierwszym roku studiów. Więc jak go usłyszałem, no to bardzo chciałem go zaprosić po prostu do tego zespołu i się okazało, że to jest strzał w dziesiątkę. Teraz się zastanawiam tak na szybko. No na pewno byłby to inny, w inną stronę by powędrował ten zespół, gdybyśmy grali bez wibrafonu, gdyby nie było też energii Tymona. Jest on bardzo energetyczny na scenie i w ogóle w życiu. Więc to też właśnie ten... Jeszcze wracając może do tych wątków osobowych, to myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby te osobowości jakoś się uzupełniały i jest nas pięciu i no, mam wrażenie, że po prostu gdyby kogoś zabrakło, to teraz cała ta maszyna mogłaby się zapaść do środka, a tak się jakoś utrzymujemy i cały czas jest naprawdę bardzo dobra atmosfera. Ważne, myślę, jeszcze w kontekście właśnie tego, że to jest kwintet z wibrafonem, jest moja inspiracja kwintetem Dave'a Hollanda. To jest taki właśnie pierwszy zespół chyba, gdzie wibrafon w nowoczesnym jazzie, teraz oczywiście ktoś może mnie poprawić, ktoś zna 75 płyt więcej niż ja i może mi to wytknąć i zapraszam serdecznie do tego, ale kwintet Dave'a Hollanda to jest taki zespół, który swego czasu zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest tam co prawda inny skład instrumentów dętych, ale no, miałem okres, kiedy bardzo dużo słuchałem tego kwintetu.
1: Jakiej muzyki słuchasz na co dzień?
0: Teraz mam taki bardzo dziwny okres. Dawno nie miałem takiego okresu. Mniej więcej od 3-4 miesięcy przysłuchałem chyba jedną nową płytę. To mi się nie zdarza. To mi się nie pamiętam, kiedy to mi się tak zdarzyło. I słucham... Słucham w zasadzie może 5, może 6 płyt, ale w kółko. Jest to nowa płyta zespołu Carnival. To jest taki australijski zespół metal progresywny, coś w tę stronę. Moim zdaniem płyta roku, absolutnie. Ich nowe wydawnictwo. Słucham dużo Gojiry, francuskiego zespołu metalowego i Meshuggah, szwedzkiego zespołu metalowego. W sensie, tak naprawdę, jeśli by się przyjrzeć tak pod względem analitycznym, pod względem kompozycji, to dużo jest bardzo Meshuggahi w tych utworach. Jeśli chodzi o Gojirę, to właśnie podoba mi się, nigdy nie byłem co prawda na ich koncercie, ale podoba mi się to, że oni potrafią przekazać tak bardzo intensywną i tak bardzo bezpośrednią energię słuchaczowi. Ja tak odbieram tę muzykę. No i ta płyta Carnivalu to jest majstersztyk pod względem właśnie stworzenia płyty jako opowieści, pod względem kompozycyjnym. Tam nie ma jednego motywu w zasadzie, który by się powtórzył dwa razy w jakby bez przetworzenia, ale każde z tych przetworzeń ma jak najbardziej sens. I był jeszcze jakiś walor tej płyty, o którym chciałem wspomnieć, ale teraz nie pamiętam. W każdym razie wątpię, żeby w tym roku pojawiła się jakaś płyta, która zrobi na mnie większe wrażenie. Faktem też jest, że czekałem bardzo na tę płytę, bo to jest pierwsza ich płyta wydana po 13 latach.
1: Twoje ulubione płyty wszechczasów? Czego słuchałeś jako nastolatek?
0: I w Trójce bardzo dużo rzeczy odnalazłem dla siebie. Czy myślę o płytach wszechczasów? Nie, na pewno coś mnie ominęło. Jesteśmy tak zalewani płytami, że nie jesteśmy w stanie przesłuchać wszystkiego. Ja bardzo żałuję, ale nie jestem w stanie przesłuchać wszystkiego, co by mnie zainteresowało. Ja nie jestem w stanie do wszystkiego dotrzeć. Mamy, myślę, że kilka takich jazzowych płyt, które wiem, że mogę powiedzieć, że bardzo mocno mnie ukształtowały, bo po prostu bardzo dużo ich słuchałem. Miałem właśnie bardzo... takie okresy intensywnego słuchania. Na pewno jest to Amok Amor, tutaj prosty też klucz do tytułu płyty. Czyli zespół Amok Amor i ich płyta We Do Not, ale nie pamiętam, jest nazwa

0: dość długa. To jest płyta, zdaje się, z 2017-18 roku. Właśnie Peter Elt tam z Christianem Lingerem dowodzili tym zespołem. Ten zespół chyba już nie istnieje. Na pewno płyta Vijaya Iyera w sekstecie przede wszystkim. Uwielbiam wszystkie jego płyty, ale płyta w sekstecie Far From Over to jest coś, co przesłuchałem setki razy na pewno. Mam przeanalizowane wszystkie kompozycje, część nawet zapisanych w nutach, dokładnie nuta w nutę. Teraz oczywiście nie pamiętam więcej tych płyt, ale one są. Ja je gdzieś pamiętam, tylko tak na bieżąco nie jestem w stanie przytoczyć. Przepraszam. Na pewno słuchałem trzech kwadransów jazzu, ale nie od początku, bo oczywiście moja przygoda z trójką zaczęła się od tego, że mój tata słuchał trójki, więc najpierw słuchałem, wiadomo, lista przebojów i tak dalej, ale te audycje, których już zaczynałem ja słuchać świadomie, ja sobie wybierać, to na pewno był Maniak po ciemku. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem bluesa, ale i tak tego słuchałem. Trzy kwadransy jazzu. Bardzo lubiłem audycję Aleksandry Kaczkowskiej.
1: Ciemna strona mocy,
0: tak. Tam z kolei Tool i Bjork. Słuchałem też w ogóle trochę archiwalnych audycji Tomka Beksińskiego, bo ja już nie miałem okazji, żeby go usłyszeć na antenie. W ciemnej stronie mocy Ola Kaczkowska kiedyś puściła, Aleksandra Kaczkowska puściła kiedyś. I to był chyba jedyny raz, kiedy w trójce słyszałem całą płytę od początku do końca. I to była płyta Apparat, Krieg und Frieden. To mnie totalnie zmiażdżyło. I usłyszałem tę płytę w całości i to było objawienie dla mnie, totalnie. Totalne objawienie. Uwielbiam tę płytę do dzisiaj.
2: Michał Awtyka, kontrabasista, kompozytor. Jak państwo usłyszeli, także fan trójki. To rozmowa nagrana tuż po koncercie kwintetu Michała Awtyki na rozpoczęcie tegorocznej edycji Sopot Jazz Festival na scenie Mamuszki 14. Marcin Elszkowski, Marcin Konieczkowicz, Tymon Kosma, Stefan Raczkowski i Michał Awtyka, Quintet. Dwa utwory przed nami z tej nowej płyty w Amoku, Minotaur i Kobalt.

Minotaur i Kobalt. Dwa oblicza różne tej samej płyty. W Amoku, nowy album kwintetu Michała Awtyki. Artysta niedawno na antenie Trójki opowiadał Państwu o tej płycie, o tym koncercie. A przed nami jeszcze jedno spotkanie, jedna rozmowa. Też...

0: 26. Kacper, opowiedz proszę, jak doszło do waszej współpracy, jaka jest historia zespołu?
1: Historia zespołu Suferi i tej naszej kolaboracji z naszym brazylijskim gościem jest dość, moim zdaniem, ciekawa i troszeczkę taka mówiąca o tych, w jakich czasach żyjemy też, bo my jako kumple, którzy poznali się w Warszawie, założyliśmy trio, graliśmy sobie w takim naszym skromnym składzie, zawsze jakoś te nasze zainteresowania też ciągnęły do brazylijskiej muzyki troszeczkę oddzielnie. To odkrywaliśmy pojedynczo, chociaż jednak największym promotorem tej muzyki wśród nas jest Andrzej Mierowicz, nasz gitarzysta. No i Frederico jako obecna gwiazda, można tak powiedzieć, myślę, z całą odpowiedzialnością muzyki brazylijskiej i bardzo znany tam basista, kompozytor, gitarzysta również. Po prostu no, był jednym z naszych takich ulubionych muzyków. I myśmy się poznali tak de facto przez internet, jakoś gdzieś tam z Instagrama. Potem się okazało, że Andrzej wpadł na pomysł, że kurczę, może po prostu jak on będzie w Europie, się go zapytamy, nie? To w sumie nie boli. I faktycznie zainteresował się projektem i w zeszłym roku przyjechał po raz pierwszy z nami zagrać przy okazji jego trasy w Europie. Udało się to powtórzyć dzięki zaproszeniu właśnie Sopot Jazz Festival. No i ta kolaboracja się dzieje i on już nawet wspomniał o tym, że chciałby przyjechać za rok. Także no, o tym jeszcze pomyślimy. No a okazało się, że w ogóle jako Brazylijczyk bardzo, bardzo rozumie ten styl grania, mimo że on jest oparty głównie na jednak takich poszukiwaniach też związanych z muzyką tradycyjną polską. Okazało się, że te rytmy polskie, które rubatowe, które dla Europejczyków często nawet z zachodu są dość niezrozumiałe, dla niego są totalnie zrozumiałe i on w ogóle uważa, że to jest też bardzo podobne do niektórych styli, które oni mają w ich muzyce również tradycyjnej. No i staramy się grać z dużą dozą takiej improwizacji, jakiejś wolności, ale też gramy jego numery, gramy kilka naszych, ale też zaproponował na ten koncert wczorajszy i na to tegoroczne spotkanie kilka nowych kompozycji. No i też bardzo lubimy po prostu na scenie tworzyć tą muzykę. Płyta zespołu Suferi, niestety bez Frederico na razie, no bo jednak nagrywanie to jest już troszeczkę bardziej logistycznie zaawansowane przedsięwzięcie. Płyta zespołu Suferi jest gotowa i myślę, że podejdziemy do tego w sposób jakoś partyzancki, jak dużo rzeczy w tym zespole, jako trzech chłopaków, i myślę, że ta płyta się pojawi znienacka i proszę jej wyczekiwać w tym roku jeszcze. Wiem, że mamy prawie październik, ale myślę, że to się uda nam spiąć, że po prostu nagle spadnie bomba z nieba, że tą muzykę mamy. A co pokaże czas, to zobaczymy. Zespół Suferi składa się z Kacpra Malisza, czyli mnie, gram na skrzypcach, Andrzej Imierowicz gitara, syntezatory oraz Miłosz Berdzik perkusja.
0: I jeszcze słoneczne pozdrowienia dla Państwa od Kacpra Malisza i zespołu Suferi.
1: Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Trójki. Niech słońce z Rio będzie z Wami w tych nadchodzących miesiącach.
0: To słońce z Rio to Frederico Heliodoro, brazylijski kolega zespołu Suferi. Zagrali na scenie Mamuszki 14 w ten czwartek, 24 września, pierwszym dniu Sopot Jazz Festival 2026. A to już czas na pożegnanie. Kończymy to festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie. Oczywiście po drugiej w Trójce Nocna Polska i Tomasz Żonda, a my już Państwu dziękujemy za to spotkanie. My, czyli tu w Sopocie Andrzej Dubas i Mariusz Owczarek, przy Myśliwieckiej 357 Irena Dan, której także składam piękne podziękowania za dzisiejszą współpracę przy tej audycji. Suferi z nowej, tej jeszcze niewydanej płyty, na do usłyszenia. Dobrej nocy.

Baciares to zespół Suferi z jeszcze niewydanej płyty. Kacper Malisz za chwilę będzie gościem audycji Mało Obiektywnie. To nasze festiwalowe spotkanie w Trójce prosto z Sopot Jazz Festival 2020.

0: Autopromocja.
1: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
2: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
3: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
4: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
2: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
2: Barbara Marcinik
5: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
2: W sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
7: Najbliższy wpływ wojny był na delfinów.
8: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
9: Stanisław Łubieński i jego ukraińscy rozmówcy o ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
8: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
9: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
8: Wystarczy kilka przelotów dronów. I kolonii nie ma.
9: Audycja Księstwo Ptaków w niedzielę w Trójce tuż po 8 rano.
0: Autopromocja.